Trójce czas na Nocną Polskę. Aleksandra Żakowska, Tomasz Żanda, witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. Kosa będzie naszym gościem już niedługo w Nocnej Polsce, ale dziś również gości sporo. Martyna Baranowska oraz Marek Kościkiewicz, ale od Martyny rozpoczniemy.

0: trójkowym studiu Martyna Baranowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: In my head. Z czego to był cytat?
1: Ze mnie. Ja mam taki zwyczaj, że jak często jak piszę piosenki, to najpierw piszę, melodię piszę w języku, nazywam to norweski. On brzmi jak angielski, ale angielskim nie jest. I tak też było z tą piosenką, którą właśnie słyszeliśmy, że ona w pierwotnej wersji była cała w takim języku. I gdzieś tam właśnie tę końcówkę śpiewałam. In my head. I pan producent powiedział, Andrzej Markowski mówi, hej,

0: zostawmy to, to jest w ogóle super, niech to tam siedzi w tej piosence. Wie, okej, okay, czemu nie?
1: In
0: czemu
1: my
0: nie?
1: Mind, in my head, to
0: in
1: było w czymś.
0: In my head, in my
1: A nie, to inna melodia.
0: Inna zupełnie, no.
1: Ale to nie byłaś ty jako ty.
0: A to też nie było.
1: Byłaś wtedy nago.
0: Byłam wtedy nago. Ale też zaśpiewałam przed chwilą Cranberries, ale też przeinaczyłam, także sorry to. I to wtedy byłam nago, tak. To wtedy byłam nago.
1: To wtedy już, wtedy, ale teraz już nago nie ma.
0: Nago jest, jest.
1: Jesteś tu i tu?
0: Jestem pomidor. nago istnieje.
1: Okej, okay, dobrze. Kiedy wychodził twój pierwszy singiel z piosenką pod tym serce, wysłaliście, powiem ście, bo również wytwórnia głównie, ale pewnie przy twoim oczywiście dużym współudziale, taką książeczkę, gdzie jest właściwie plan wydawniczy na prawie cały rok.
0: Tak jest.
1: To wtedy już było wszystko gotowe? Taka jesteś osobą taką zorganizowaną i uporządkowaną?
0: No, powiedzmy, że było gotowe. cały czas się gotuje, tak naprawdę. Cały czas się gotuje, ale staramy się trzymać tego planu. Tam wiadomo, że czasami się wykrzacza, ale staramy się bardzo. Pomaga to nam w jakimś takim właśnie, systematyzuje trochę i sprawia, że ja też czuję taką większą motywację i napęd, jak napędza mnie po prostu do tego, żeby cały czas robić i siedzieć i pisać piosenki.
1: Nago graliśmy, twoje utwory też graliśmy na antenie Trójki, ale kiedy słuchałem sobie tych piosenek, tych pierwszych singli, to pomyślałem sobie, że ty tak mogłabyś się wszystkie zagrać przy ognisku z gitarą.
0: Mhm. No, to jest słuszna uwaga. To jest słuszna uwaga. Faktycznie tak jest, bo ja od zawsze jestem dziewczyną z gitarą i się z gitarą lubię i dużo kiedyś grałam takich akustycznych, gitarowych piosenek i przy ognisku też. Także no, można powiedzieć, że to są takie korzenie moje. I faktycznie i to, co było z Nago i to, co jest teraz, to my się śmiejemy z Maćkiem, producentem, że to są właśnie takie piosenki, które można wziąć gitarę, usiąść przy ognisku i każdą z nich na luzie sobie zagrać. Że jednak tym trzonem jest tutaj właśnie ta gitara.
1: No to może wersja z ulicy, serca.

0: Martyna Baranowska. Taka książeczka, która właśnie, o której wspominałem, otworzyła mi się na przypadkowo na samym środku i to jest wartość, autentyczność.
1: No tak, no tak, staram się, staram się.
0: I tutaj nie było nic do ukrycia, to byłaś ty i gitara.
1: No tak, tak, to byłam ja i gitara, ale też... Szum morza, ale też jakby te słowa, które śpiewam, to są takie słowa ode mnie, od serduszka, prawdziwa historia. I też bardzo ważna dla mnie piosenka. Zresztą to jest piosenka, którą jako

0: pierwszą zrobiłam i jako pierwszą ją wydałam, pierwszy singiel, który wydałam już solowo. No, takie katarzis trochę moje. Także no, ważna dla mnie piosenka, autentyczna i tak. I to nagranie, które słyszeliśmy, rzeczywiście jest takie sauté. Nie mam tu nic do ukrycia.
1: Maciej Wasio, ważna postać dla tej płyty. Troszkę opowiedz o tej współpracy. Ocean, zespół, który do dzisiaj pamiętamy dobrze. Ocean.
0: Tak jest. No, z Maćkiem znam się od lat wielu. Natomiast jakiś czas temu, to było z półtora roku temu, może troszeczkę dalej, skończyłam 30 lat.
1: Niemożliwe.
0: Tak jest.
1: Zszokowałaś mnie troszeczkę, naprawdę.
0: No tak było. I siedziałam sobie i pomyślałam, kurczę, no chciałam robić te solowe rzeczy, chcę bardzo to robić, albo teraz, albo nigdy. I jak siedziałam, tak złapałam za telefon i napisałam do Maćka właśnie, on mi pierwszy przyszedł do głowy, jesteśmy obydwoje z Wrocławia, gdzieś tam się znaliśmy, współpracowaliśmy chwilę wcześniej ze sobą przy płycie hurtu ostatniej. I napisałam do Maćka, hej Maciek, ile bierzesz za piosenkę? Maciek się mnie pyta, od kogo? Ja mówię, ode mnie. I nie minęło 10 minut, siedzieliśmy razem na kawce, rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, o tym, co chcemy zrobić. Usłyszałam mnóstwo komplementów na swój temat od Maćka, więc pomyślałam sobie, okej, to miłe bardzo. I tak chwilę później, z tydzień, albo nawet nie, spotkaliśmy się, uwaga, mimo tego, że jesteśmy z Wrocławia, to spotkaliśmy się w Warszawie w studio, bo i ja, i Maciek akurat był w Warszawie. I tak w tym studio właśnie z gitarą usiedliśmy i powstały dwie pierwsze piosenki, między innymi Serce, którego właśnie słuchaliśmy.
1: Aż ta pogoda mnie otępiła kompletnie. Ja nie skojarzyłem, że to jesteś tą osobą, która śpiewała z Maćkiem Kurowickim w jednym z największych przebojów z ostatniej płyty hurtu przecież.
0: No tak,
1: to jest, ale kompota, naprawdę. Jestem pełen podziwu dla pogody, która mnie zmuliła całkowicie. Bo Maciek o tobie, Kurowicki Maciek tym razem, mówił o samych superlatywach z tego, co pamiętam, kiedy rozmawiałem z nim o płycie.
0: O, to miło. No Maciek jest super osobą i też ja wiem, że on z taką sympatią do mnie zaprosił mnie na tę płytę i z wiarą we mnie i po prostu się bardzo lubimy i to miało też, myślę, duże znaczenie. Oprócz tego, że śpiewam.
1: To może dreszcze w tej chwili.

0: Martyna Marynowska w Trójce. Nie przypadkowo wybrałem ten utwór, bo to taki przykład, że idziesz też w tę stronę nie do końca wykorzystując gitarę akustyczną.
1: No to prawda, ale tutaj bazą też jest,
0: no jest
1: ona.
0: Jest, tylko że to jest taki utwór, którego już przy ognisku nie zaśpiewasz.
1: No, spróbuję. Wyzwanie, mam wyzwanie.
0: Opowiedz troszkę o nim też.
1: No tak, jest to taki... No, jest to utwór alternatywny, mocno taki gitarowy, ale on ma też w sobie dużo melodii i takiej popowości, chyba, nie sądzisz?
0: Jak najbardziej ma, o tym mówię, tylko że chodzi o to, że to brzmienie już jest zupełnie inne, bo im dalej w las, tym pokazujesz inne możliwości.
1: No, no tak, faktycznie. Ja przyznam, że rzeczywiście dzisiaj wykonywałam tę piosenkę na żywo i trochę bałam się ją wykonać sama z gitarą, więc postanowiłam, że nie wykonam jej z gitarą akustyczną, tylko właśnie w takiej pełnej wersji, którą tutaj słyszeliśmy. Bo obawiałam się, jak to będzie brzmiało tak sotte. No to jest taki mocniejszy numer, faktycznie.
0: Ja myślę, że byłby ten utwór uboższy, gdybyś go zrobiła samą gitarą.
1: Też o
0: nie
1: tym
0: oddałby
1: tak,
0: całości.
1: Też właśnie pomyślałam o tym, że jakby trochę może się zatracić charakter tej piosenki wtedy. Ale kto wie, spróbuję, zobaczymy.
0: Podróże to kolejny element z twojej książeczki.
1: No tak, ja bardzo lubię podróżować po świecie.
0: To wstęp do utworu Berlin.
1: Oje, tak, super jest Berlin, polecam. I nie mówię tu o swojej piosence, chociaż też oczywiście.
0: Ja polecam piosenkę również, o Berlin też bardzo lubię. Dziękuję. Jestem tam mniej więcej 5-6 razy w roku, także.
1: No, ja nie aż tak często, ale bywałam i bardzo lubię to miasto.
0: Z Wrocławia nie masz tak daleko.
1: To prawda, rzut beretem.
0: Takie ulubione miejsce w Berlinie?
1: Ja kompletnie nie pamiętam tych nazw. Nie mam ulubionego miejsca. Ja najbardziej lubię się tam przemieszczać rowerem najlepiej i po prostu doświadczać różnorodności tego miasta, bo ono jest cudowne. Jesteś w parku, a kawałek dalej jesteś przy jakimś metrze, jest mnóstwo ludzi i się po prostu dużo dzieje. Przy nowoczesnych budynkach, kawałek dalej gdzieś przy jakichś starych kamienicach. Także no, ja najbardziej lubię się przemieszczać i doświadczać właśnie różnorodności tego miasta.
0: W latach 90. jeszcze troszkę później, nawet kiedy do Polski jeszcze te zespoły tak często nie przyjeżdżały na koncerty, to wtedy były właściwie dość częste wycieczki na koncerty zespołów głównie rockowych do takiego miejsca, które nazywa się Columbia Halle. Ostatnio widziałem to na mapie, tak troszkę się wzruszyłem.
1: Ojej, szczerze mówiąc, nie znam tego miejsca.
0: No ja tam nawet słyszałem Chrisa Cornella z Audioslave razem.
1: O oh, wow.
0: I to było niezwykłe wydarzenie.
1: Ekstra.
0: Zresztą System of a Down też chyba? I parę innych.
1: Byłam w Berlinie na koncercie. Nie pamiętam, kurczę, jak się to miejsce nazywało, ale grał tam zespół Jungle. Specjalnie się wybrałam, bo jestem fanką. To był chyba jakiś taki amfiteatr. Nie amfiteatr, przepraszam. Jakiś taki teatr. Duże miejsce, ładne, takie teatralne właśnie. Trybuny były, ale nie pamiętam, jak się nazywa, przepraszam.
0: To nie była to opera.
1: Jezu, nie wiem, ale było fajnie.
0: Na pewno tak. Z takich ciekawostek, najgorszy koncert, jaki widziałem w Berlinie, a myślałem, że będzie przynajmniej widowiskiem fajnym, to był koncert Britney Spears.
1: Najgorszy?
0: Najgorszy.
1: Ojej, a czemu?
0: Bo ona prawie w ogóle nie śpiewała.
1: No
0: chórki ciągnęły wszystko, ona robiła uła. Ale to jeszcze były czas, kiedy ona była z Justinem Timberlake'iem, więc to prehistoria w ogóle.
1: Okej, po prostu wytańczyła to wszystko.
0: No głównie tak. Mhm. No to może Berlin w tej chwili.

0: Słuchając tego utworu, zastanawiałem się, skąd ten Berlin w tytule?
1: No, tak naprawdę, jak usłyszałam tę piosenkę po raz pierwszy, zanim jeszcze powstał tekst i melodia i tak dalej, to jakieś takie miałam luźne skojarzenie, że właśnie dynamika tej piosenki skojarzyła mi się z miastem Berlin, więc to była nazwa robocza tej piosenki, która po prostu została już na zawsze i jakby postanowiliśmy pociągnąć ten storytelling, pojechać do Berlina, nagrać teledysk, więc tak wyszło trochę przypadkowo, ale fajnie się to wszystko skleiło.
0: No i pięknie. Ja nie widziałem teledysku, szczerze mówiąc, nie przygotowałem się pod tym kątem.
1: O, no to musisz zobaczyć, jak bywasz w Berlinie, no to...
0: Wybieram się 17.
1: No właśnie, no to na pewno zobaczysz tam wiele znajomych miejsc. A teledysk jest tak naprawdę takim wideo, jak to się mówi, vlogiem. O, bujam się po mieście, śpiewam sobie, jestem w różnych takich, myślę, strategicznych miejscach właśnie w Berlinie, także polecam zobaczyć.
0: W związku z tym, że kończymy naszą rozmowę, to opowiedz jeszcze ty, jaką płytą będzie płyta debiutancka solowa Martyny Baranowskiej, skoro już połowę tej płyty praktycznie znamy.
1: Jaką płytą? No na pewno, tak jak już zwróciłeś uwagę, będzie dużo gitary, ale będzie też dużo melodii. Staram się być szczera w tym wszystkim i tej prawdy też, myślę, dużo będzie. I emocji moich, takich prawdziwych, no.
0: Teksty są twoje.
1: Moje.
0: Jak najbardziej.
1: Moje jak najbardziej.
0: Tam widziałem, że Michał troszkę kompozytorsko się też udziela.
1: Michał?
0: Czy nie? Wasio nie? Nie ma tam pisania?
1: Maciej, sorry. Maciej, Wasio, kompozytorsko, tak, robimy muzykę razem. Faktycznie, to znaczy Maciej głównie robi muzykę, natomiast melodia i teksty raczej radzę sobie z tym sama. Czasami Maciek rzeczywiście, jak mam jakiś kłopot i jakiś taki problem, albo staję przed jakąś ścianą, to on jest rzeczywiście bardzo pomocny i gdzieś tam sobie pracujemy nad tym razem. Natomiast on rzeczywiście głównie odpowiada za muzykę, a ja za tekst i melodię.
0: Ja wiem, dlaczego ten Michał mi się do głowy przylepił, dlatego że ja mam znajomych artystów, którzy mieszkają w Berlinie, kiedyś Polaków, którzy kiedyś pracowali tutaj w Polsce, głównie w Poznaniu, w Warszawie, w paru miejscach, i wyprowadzili się tam parę lat temu, bo stwierdzili, że muzyka, jaką proponują, czyli tam elektronika,

0: na techno, te rzeczy, to tam prościej to jest zaistnieć na rynku tamtejszym niż na polskim rynku i całkiem nieźle sobie radzą w tej chwili.
1: O, to super.
0: Michał i Gosia, stąd Michał mi się nagle z tym Berlinem skojarzył prawdopodobnie.
1: A, bardzo możliwe.
0: Martyna Baranowska była gościem Nocnej Polski. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszam, jak już płyta będzie gotowa.
1: No pewnie, przyjdę.
0: Dzięki.

Do Martyny Baranowskiej w Trójce w Nocnej Polsce jeszcze dziś powrócimy, ale teraz gość kolejny. Na początek utwór świetnie Państwu znany, ale potem Marek Kościkiewicz i o Państwo kompletnie nie znają.

0: trójkowym studiu Marek Kościkiewicz. Tylko Błękit, z płyty Tajemnica. Kiedy to było?
1: Oj, dawno temu bardzo, bo to była pierwsza taka moja próba grania solowego. Jeszcze oczywiście cały czas w czasach zespołu Demonów. Każdy z nas coś tam swojego zrobił. Robert z Piaskiem, Andrzej też nagrał płytę. I
0: no tam sędzia Dredd był.
1: Tajemnicę i zaprosiłem wtedy do grania Leszka Bielika, Kuba, Fazi Milczarek, Przytuła Michał, Kuba Majerczyk na perkusji. No fantastyczna w ogóle grupa. No jeszcze Michał Grymuza z nami też na tej płycie chyba grał.
0: A ja sięgnąłem tę płytę, bo to jeszcze jest jeden ważny symbol na tej płycie. Logo, które już w tej chwili nie istnieje. Nie wiem, czy widzisz.
1: A, rzeczywiście, tak? A to fajne było logo.
0: Przegam trzeci.
1: No, fajne logo, bo szkoda, bo to ładne było logo.
0: Ładne logo? Się, tak. Czyli ukazała się pod patronatem trójki.
1: No właśnie. To się cieszę tym bardziej.
0: Po latach po nią sięgnęliśmy. Swoją drogą możemy o niej kiedyś troszkę więcej porozmawiać.
1: Dobrze.
0: Bo to fajna płyta swoją drogą. Dobrze. Również. Ale kiedy wyjeżdżałem na wakacje, rozmawialiśmy ostatni raz i powiedziałeś mi, a mam nowy zespół, wyślę ci. Wysłałeś mi to już wcześniej. Szamoko tak. Się nazywa. Dobrze,
1: tak, tak.
0: Nie
1: zmyślałem. Szamoko to jest taki projekt, taki kolektyw, który przerodził się potem, znaczy miał być kolektyw, w końcu płytę nagrałem sam, nagrałem na tej płycie wszystkie partie instrumentów i zmiksowałem ją, a na koniec jeszcze zrobiłem mastering, ale jakby wbrew wszystkim zasadom, że jednak trzeba tam to drugie ucho mieć i komuś to przekazać, żeby dalej to robił, ale strasznie miałem fan w tej pracy takiej autorskiej i muszę powiedzieć, że ja się czaiłem przez wiele lat z tym, żeby samodzielnie robić produkcję. Robiłem produkcję z bardzo wieloma osobami na początku. Z Andrzejem Puczyńskim, potem pomagał Michał Przytuła, Szymon Wysocki. Potem robiłem to z Wojtkiem Wójcickim. Zawsze gdzieś tam taka była koprodukcja, ale i wydawało mi się, że ja że do końca też nie mogę tak pójść na całość i sprzedać swoich wszystkich pomysłów. A ponieważ zrobiłem jeszcze w trakcie taką płytę też, która była a la kolektywem, nazywała się Stereo Projekt. Na tej płycie nagrałem jedną z piosenek, która gdzieś tam zaistniała, nazywała się Tatuaż. I ta płyta Stereo Projekt była płytą, która była takim trochę odpowiedzią na to, co robiła zespoły Morciba, co robiły zespoły People, taki trochę chill out połączony z elektroniką.

0: I ta płyta, na tej płycie Paco Sar wystąpił, zaprosiłem tam wokalistów różnych, są Paco Sar, który przyjechał dopiero do Polski z Senegalu i nagrał dwie piosenki, no, jedną po senegalsku, drugą po francusku. A propos Senegalu, bardzo ładny mecz wczoraj rozegrali, szkoda, że odpadli z Belgią, ale nieważne, taka dygresja. Piłkarska mistrzostwa świata w piłce nożnej, to gdzieś tam mam w głowie też. I postanowiłem, że zrobię też drugie podejście do takiego pomysłu elektronicznego, który trochę był inspirowany takimi moimi podróżami, tym, co gra się nie w klubach, a bardziej z takiej scenerii przyrody, gdzieś na plaży, DJ-e, trochę instrumenty etniczne, trochę klimatów takich, trochę inne bity, ale z drugiej strony jestem autorem piosenek, więc zauważyłem też, że wielu znanych DJ-ów światowych i nie tylko światowych wykorzystuje już częściej w swojej pracy piosenki jako ten przekaz, dlatego że piosenka jest bardziej rozróżnialna, bardziej można ją z czymś skojarzyć. Zaprasza się do takich projektów znanych wokalistów w Disclosure, Sam Smith.
1: Ale jest teraz przerwę.
0: Tak.
1: Przerwę, czyli ponieważ rozmawiamy o czymś, o czym słuchacze nie mają bladego pojęcia.
0: Naprawdę?
1: Znaczy nie, no ja grałem w nocy, tak jak dzisiaj jesteśmy w nocy, te piosenki z tej płyty. Piosenka jedną, czyli okay, cud. Okay. Więc może ten cud dla przypomnienia i potem wejdziemy w głąb tej płyty.
0: Dobra, no dobra.

0: Cud Szamoką w Marek Kościkiewicz. Powiem ci szczerze, jak posłuchałem tego utworu, no to... To jest Marek Kościkiewicz?
1: No tak, to jest... Nie, a to właśnie jestem ja. Ja pamiętam, że Demono był ograniczony pewnymi możliwościami technicznymi, muzycznymi, trochę też wychowaniem muzycznym naszych, moich kolegów i tym, co oni grali, co słuchali, jakie mieli nawet możliwości, bo byliśmy zespołem garażowym, który powstał w momencie, kiedy ta polska muzyka była niesamowicie potrzebna i właściwie

0: właściwie większość zespołów, które wtedy powstały, robiły jakąś karierę ta muzyka, bo rynek był bardzo chłonny. Chcieliśmy polskich rzeczy, ale takich, które nawiązują już do takich trendów światowych, czyli że to nie jest przetworzone przez jakieś tutaj kompleksy nasze, tylko po prostu no, gramy muzykę, którą gra się na świecie. I trochę też oczywiście bardzo mocny rynek punkowy, potem hip-hop. I wydaje mi się, że to my byliśmy zespołem gitarowym, więc to też jakby nas jakby ustawiało w takim kontekście grania gitarowego. Ale ja zawsze gdzieś te elektroniczne rzeczy mi się podobały i pamiętam, jak robiłem piosenkę do Demonów Wojny, którą śpiewał Krzysztof Cugowski, no to nam się zaczyna od takiego elektronicznego basu. I gdzieś ta zabawa, ja nie jestem osobą, która biegle gra na instrumentach klawiszowych, ale na tyle, na ile pracujemy i zresztą realizatorzy i kompozytorzy jednak już dzisiaj przygotowują utwory nie w postaci, nie wiem, prymki na gitarze i jakiegoś na pianinie właśnie tej melodii, tylko już właściwie dzisiaj taka osoba, która zajmuje się muzyką i przygotowuje utwór, jest właśnie też producentem. Zaczyna się aranżacja, bo to nadaje też klimat utworowi, bo oczywiście dobra piosenka może zagrana być przy ognisku na gitarze, a może być zagrana też z orkiestrą symfoniczną. I ona zawsze będzie dobra, bo ma po prostu dobrą melodię, ciekawie jest wymyślona. Do tego dochodzi jeszcze tekst, który jest też bardzo istotny i ważny. I dzisiaj większość osób, które komponuje, no to właściwie przygotowuje już do końca, od początku do końca utwór. Czasami oczywiście potem to jest realizowane w postaci zaproszenia do studia muzyków sesyjnych i oni wykonują swoje partie, ale bardzo często jest to po prostu taka praca no, solowa.
1: No wiesz, tak wspominamy sobie zespół Demonów, skoro sam go wspomniałeś, no to tam były takie teksty, które właściwie każdy mógł sobie odebrać osobiście. Tam pisałeś takie piosenki, gdzie właściwie to wchodziły, z serca się wychodziły.
0: No ja byłem taki zawsze, taką miałem zawsze romantyczną duszę, ale też ciekawe, że ja nigdy nie myślałem o piosenkach, o tekstach piosenek w kontekście takim, że ja będę to, o czym tutaj napisać, żeby to było zgrabne i żeby to było aktualne. Ja po prostu tym, czym żyłem, to o tym pisałem. I nawet teraz zauważyłem, że kiedy skończyłem tą płytę Szamoko, to popatrzyłem na te teksty i mówię, kurczę, to są takie teksty, które one wychodziły ze mnie, ale ja nie pisałem i one są takimi tekstami osoby, która już troszeczkę tak może nie podsumowuje swoje życie, ale ma takie refleksje już trochę takie wynikające z pewnej wiedzy, z pewnych przeżyć. I ja to zrobiłem nieświadomie, po prostu to wychodziło ze mnie. Ale jest to też spójne. Kiedyś, kiedy byłem w okresie jeszcze w Demono, kiedy zaczynaliśmy, ja się trochę tak w tych sprawach sercowych nie mogłem sobie za bardzo dać rady. No to wtedy jakby obserwowałem, jak wygląda to moje życie od tej strony, że wyjeżdżamy w trasy, że wracamy często do domu na chwilę. Potem są fani, są fanki, są rozstania, są powroty, są jakieś, są dzieci, które też zupełnie inaczej ustawiają nas w życiu. I nasze życie to wspólne. Także to i to wszystko gdzieś było w tych tekstach, ale oczywiście był też tekst Moje miasto nocą, bo akurat parę razy miałem włamanie do samochodu i moje radio z szufladą było skradzione, bo pamiętasz, były takie czasy, że się...
1: I radio nie żałowałeś, tylko płyty, które była w środku.
0: Tak, płyty, ale no wiesz, dwa razy miałem włamanie do samochodu, gdzie ukradziono mi gitarę, wiesz, także zdarzało się. Więc to był taki, więc to Miasto nocą było też tekstem bardzo aktualnym wtedy, ja to wtedy bardzo przeżywałem.
1: Ale zamknijmy ten wątek demonowy, bo jesteśmy przy Szamoko. Coś mi się nasunęło w głowie, ale powiem o tym, jak posłuchamy kolejnego utworu.

0: Szamoką Marek Kościukiewicz wraz z nami. Jest coś takiego, że pewne osoby, no powiedzmy mniej więcej w naszym wieku, uważają, że kiedyś to było fajnie, nie ma co. Natomiast ty nigdy nie wchodzisz w takie klimaty, bo uważasz, że to, co jest teraz, trzeba iść łącznie z muzyką i z życiem do przodu. Trzeba robić nowe rzeczy. To, co było z tyłu, jest fajne, ale po co siedzieć i rozpamiętywać to, co było, skoro możemy tworzyć nowe rzeczy, które są ciągle aktualne.
1: Tak, to prawda, chociaż jednak ten background jest cały czas bardzo ważny i to, że my się wychowaliśmy na naprawdę na dobrych piosenkach. My słuchaliśmy, pamiętam, jak Trójka grała dużo, był taki okres, że grała bardzo w ogóle w prime time, grała jazz, grała George'a Bensona i tam jeszcze tam, taki jazz powiedzmy no bardziej, może ten taki soft jazz, nie mówię chociaż tam też były też na pewno takie audycje, które gdzieś tam wieczorami jakieś bardziej wykręcone rzeczy miały miejsce. Ale McCartney, Elton John, Billy Joel i no masa wykonawców, którzy po prostu budowali piosenki z takimi melodiami, no tak pięknie potrafili zbudować utwór i te utwory zresztą, to co, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, dlatego też dzisiaj wracają, dlatego są wykorzystywane, więc cała moja jakby taka idea jest taka, żeby wykorzystać tą wiedzę i tą niesamowity ocean możliwości muzycznych, ale starać się też czuć to, jak ta muzyka dzisiaj, jak ona dzisiaj zaistnieje w tym dzisiejszym świecie, nie wiem. Żyjemy szybciej, mamy mniej czasu na wszystko.

0: utwory skróciły się bardzo do takich form trzyminutowych. Oczywiście jest czas na długie kompozycje, na długie jakieś historie. Jest okres bardzo, zresztą z czego się cieszę, bardzo jest ciekawy okres, jeśli chodzi o koncerty. Ludzie chodzą na koncerty, ludzie chcą chodzić na koncerty. Festiwale, spotkania, małe kluby, duże. Ja też ten projekt przygotowałem w takim, przygotowałem go tak, żebym ja mógł to zagrać. Ja właściwie przygotowałem tą muzykę z myślą o żywym graniu. Jest to trochę inne żywe granie, bo moją ideą jest to, żeby scena była na środku, co zresztą się zdarza, bo chyba w Teatrze Ochoty chyba tam jest taka też możliwość, że scena jest, a widownia otacza scenę. I chciałbym, żeby ludzie wstali wokół tej sceny i patrzyli się na siebie, żeby nie odwracali się do siebie plecami, żeby to był rodzaj też takiego spotkania, żeby po prostu koncert...
1: Jak w Filharmonii Berlińskiej.
0: No na przykład. Oczywiście tam to już jest muzyka przez duże i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi bardziej o ten vibe, o rodzaj takiego spotkania, na którym nawet jeżeli ten koncert się zacznie, że będą wszyscy siedzieli, a potem wstaną, bo zacznie coraz szybciej tempo i tak dalej, wejdziemy w ten groove i trochę się oderwiemy od tego zewnętrznego świata. Ja nie chcę stworzyć jakiejś tam tutaj filozofii, chociaż szamoko kojarzy się słowo szamoko z jakimś takim szamańskim klimatem.
1: Mi tam z jedzeniem się skojarzyło.
0: Słucham?
1: Jedzenie mi się skojarzyło.
0: O, świetnie. Jedzenie i celebrowanie jedzenia jest, myślę, że było też częścią tego przeżywania świata trochę inaczej, bo to jest proces, z którego można zrobić sztukę.
1: Ale dobrze, powiedz w takim razie o tej nazwie Szamoko, no bo dla mnie to jest to, ja nie wiem, co to jest.
0: Ja z Arturem Urbanowskim, którym tam chwilę graliśmy, tam zrobiliśmy dwie piosenki, między innymi Miki i piosenka Być Może. Takie jeszcze bardziej rockowe. To było rok temu. Żartowaliśmy, że jesteśmy razem z Mokotowa i że przy jakiejś okazji padło takie hasło. Ja to powiedziałem, o, Szamoko, szamani z Mokotowa. I tak to zostało, i mi się tak to spodobało. A ponieważ to pasowało bardzo do tego klimatu i właśnie ma taki egzotyczny wydźwięk i tak brzmi egzotycznie, zresztą tak jak okładka, która jest też taką pełna kolorów i przyrody i nawet zwierząt, nawet egzotycznych, tak, taki tajemniczy ogród. No i to jest taki powrót do natury, do tego, żebyśmy jakoś celebrowali tą muzykę, żebyśmy ją przeżywali, więc ta muzyka będzie i elektroniczna, ale też będą elementy na żywo, instrumenty takie etniczne i oryginalne, więc no i wokaliści. Tutaj poprzednią piosenkę śpiewała Aneta Szymczyk, którą pozdrawiam. To są wokaliści, może mniej znani, ale pracujący na co dzień, też Paulina Brzozowska i Tomek Korpanty, który z nami śpiewał w składzie zespołu Demono Mono.
1: Posłuchajmy kolejnego utworu.
2: Dlaczego tak?

0: Dlaczego tak? Marek Kościkiewicz, Szamoko.
1: To już był mój głos tam akurat w piosence. Dlaczego tak?
0: No pewnie rozpoznawalny swoją drogą.
1: No jeszcze ja nie wiem, czy jeszcze, ale tutaj jednak więcej głosu dałem, wokalistów moich, których bardzo pozdrawiam.
0: A propos elektroniki, to nie tak dawno, parę tygodni temu rozmawiałem z zespołem Plastik. Akurat nie byłeś na wakacjach, nie mogłem ciebie nagrać do audycji o debiucie Plastiku. I Plastik mówi, że Marek jako jeden z pierwszych zrozumiał, o co im chodzi. Jeszcze w całym kraju taka muzyka nie była popularna, a Marek był osobą, która cisnęła wszystkich dookoła, żeby ten Plastik wydać.
1: No ja myślę, że to jest taki zespół, który jeszcze tak nie do końca jest doceniony, bo bardzo grają nowocześnie. Ta muzyka na świecie jest bardzo popularna. Jakoś myślę, że więcej uwagi powinni skupiać na sobie, bo zasługują na to.
0: Robiliście razem chyba Blok 27 przy okazji jeszcze.
1: Ja pierwszy blok 27 tak zacząłem, robiłem z Filipem Siejką, a potem drugą płytę robili oni. Ja robiłem pierwszą i tam były wymiennie, chyba na tej pierwszej też oni chyba robili 2 czy 3 utwory. Także taka była współpraca, ale oprócz tego graliśmy razem i Agnieszka z Pawłem grali ze mną koncerty moje solowe. Agnieszka grała na klawiszach i śpiewała jeszcze w chórkach, a Paweł grał na gitarach. Też totalne friki, jeśli chodzi w ogóle o instrumenty, o taką wierność brzmieniom. Paweł zbiera ten sprzęt, klawisze, gitary. U niego jak ma być gitara, powiedzmy, która nawiązuje do lat 80., to musi być ta konkretnie gitara, a nie jakaś inna, która udaje. Więc on po prostu jest straszny frik, jeśli chodzi o tą kwestię produkcyjną. Przymili ludzie, przesympatyczni, z dużą wiedzą muzyczną, z dużą kulturą muzyczną. Pozdrawiam ich serdecznie.
0: Twoje plany muzyczne na lato?
1: Moje plany muzyczne są takie, że będę na pewno przygotował też jakiś taki cykl koncertów, które zresztą gram, ale chcę teraz zaprosić do śpiewania być może nawet młodych wokalistów. Mam jakiś pomysł, w którym pomaga mi jeden z moich kolegów, ale nie chcę tam jeszcze jakby tego zdradzać pomysłu, natomiast będą to stare, jakby no, chciałbym zagrać te repertuary, bo tam mam przecież masę utworów, które były przebojami nie tylko Demono, ale też zupełnie inne. I będę, coś tam powiedział, i będę chciał bardzo to zrobić. A oprócz tego Szamoko przygotowuje teraz wersję koncertową. Zagramy to. Chciałbym to zagrać w jakichś takich w okolicznościach przyrody, czyli gdzieś w jakimś parku, na plaży.
0: Na Ibizie.
1: Najchętniej, no ale chociaż Ibiza jest trochę, bo miałem okazję też trochę ten temat zbadać, to Ibiza jest troszeczkę przereklamowana. To jest taki jednak przemysł, już bardziej przemysł, a nie celebrowanie muzyki. Są tam oczywiście miejsca i są fajne klimaty, ale myślę, że jeszcze można to zrobić ciekawiej i fajniej, i bardziej kameralnie.
0: Marek Kościkiewicz, dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję i na końcu piosenka Ostatni Dzień, która mówi o tym, że właśnie to o tym, od czego zaczęliśmy rozmowę, że nie traktujmy naszego życia, znaczy żyjmy chwilą, ale jednak też myślmy o tym, że mamy przed sobą jeszcze masę rzeczy fajnych do zrobienia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również.

Marek Kościkiewicz i Szamoko. A za tydzień naszym gościem będzie Sargis. Artysta triumfował w tym roku podczas festiwalu w Opolu. Jego debiutancka płyta już jest na rynku. W ramach przygotowania 3 piosenki z tego właśnie albumu. O nich wszystkich opowie już wkrótce Sargis tu w Trójce w Nocnej Polsce, ale teraz tylko on, tylko jego muzyka.

że w oczach silnego ten słabszy zawsze winnym jest. Z nieba spadały trzy jabłka, jedno dla mnie, drugie dla ciebie, a trzecie dla tego, kto przed sobą drogę ma. Pamiętam, jak czule mówiłaś, że kocham.

Sargis w Nocnej Polsce. Trzy niezwykle ważne dla niego utwory. Dlaczego są takie ważne? Dowiedzą się Państwo już za tydzień podczas rozmowy z artystą. Teraz takie płyty, które ostatnio nie były u nas zbyt często grane podczas nocnych spotkań. Jedna z tych płyt szczególnie jest mi bliska, jeśli chodzi o muzykę i teksty. Aż zdziwiłem się, że tak dawno jej nie słuchałem wraz z Państwem. Zespół Panika i piosenki trzy z płyty Trylobit, Einstein,

Grupa Panika nagrała płytę Trylobit Einstein Pchła i potem zniknęła. Ale muzyka pozostała, niezwykle jest mi bliska. Kiedy powtórzyłem wraz z Państwem sobie te dźwięki gdzieś tam w uszach i w głowie, dla mnie zabrzmiały bardzo przyjemnie. Chociaż nieco depresyjnie. I w podobnym klimacie właściwie zespół Lorraine. Zespół Lorraine, który zaśpiewa dla nas trzy utwory z płyty Złamania. Będą Złamania oczywiście tytułowe, będą Fale, a także będzie Wisła.

Na szczęście zespół Lorraine nie utonął w Wiśle i były kolejne nagrania, kolejne piękne płyty i dużo muzycznych wzruszeń. Wspominałem, że Martyna Baranowska, która była dzisiaj u nas gościem na początku audycji, powróci, więc powróci w piosence, o której wspominała zresztą podczas rozmowy, w piosence wraz z zespołem Hurt pod tytułem Bóg.

0: się.
1: Bóg to Martyna Jakubowicz i zespół Hurt, bardzo przebojowo. Na koniec Nocnej Polski płyta, która dziś przyszła rano, to album Lunatic Soul Transition 2. Lunatic Soul, czyli solowe dzieło Mariusza Dudy, dobrze Państwu znanego z anteny trójkowej. I przy tych magicznych dźwiękach, magicznych muzycznie, pozostaniemy jeszcze przez kilkanaście minut. Aleksandra Żakowska, Tomasz Żonda, dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie jestem pana matką!
2: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
3: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
2: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
5: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj 66. urodziny obchodził Vince Clarke, jedna z ważniejszych postaci brytyjskiego synth-popu. Zaczynał jako lider Depeche Mode, założyciel i lider też, główny kompozytor i tekściarz w fazie początkowej, jeśli chodzi o Depeche Mode. I pierwszy utwór już za nami, piosenka Dreaming of Me z pierwszego singla grupy Depeche Mode. Słychać inspirację twórczością Orchestral Maneuvers in the Dark. Zresztą członkowie grupy Depeche Mode z Vince'em na czele nie wstydzili się tych porównań, raczej się po prostu otwarcie do nich przyznawali. Teraz już nagrania z debiutanckiego albumu Depeche Mode, który ukazał się w roku 1981 i dotarł do 10. miejsca listy bestsellerów albumowych w Anglii.

Just Can't Get Enough. Największy przebój z wczesnego okresu działalności grupy Depeche Mode. Wcześniej Photographic, jeszcze wcześniej Puppets, a na początku tego zestawu piosenka New Life, która też całkiem nieźle radziła sobie na listach przebojów w roku 1981. Po ukazaniu się płyty Speak and Spell, Vince Clarke odszedł z grupy Depeche Mode. Grupa Depeche Mode podążyła nową drogą pod przewodnictwem Martina Gora, natomiast nasz dzisiejszy bohater Vince Clarke założył duet Yazoo z wokalistką Alison Moye. I za chwilę pierwsze piosenki tego zespołu, które znalazły się na debiutanckiej płycie, która z kolei ukazała się w roku 1982, a zatytułowana była Upstairs at Eric's.

Situation. Utwór, który ukazał się tylko na singlu i w Stanach Zjednoczonych dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów tanecznych. To samo dotyczy też piosenki wcześniejszej, czyli Don't Go, a ta świetnie z kolei radziła sobie na ogólnej liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Trzecia pozycja. I na początku tego zestawu Only You. Drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Dodam jeszcze, że sam album Upstairs at Eric's dotarł do drugiej pozycji listy bestsellerów albumowych. Alison Moyer, śpiew, Vance Clark, instrument. W roku 1983 ukazał się już drugi i zarazem ostatni album sygnowany nazwą Yazoo i zaczynamy od piosenki, którą skomponowała i do niej napisała też tekst Alison Moyer, Nobody's Diary.

0: Autopromocja.
1: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
2: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
2: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
2: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki dziś od 17 do 19.
2: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Nobody's Diary, Walk Away From Love i Happy People. Piosenki z drugiego albumu duetu Yazoo, You and Me Both. Płyta ukazała się w roku 1983 i dotarła na szczyt listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. W tym samym roku ukazał się jedyny singiel zespołu pod nazwą The Assembly. Oprócz Vince'a Clarka w grupie znalazł się inny instrumentalista i producent Eric Radcliffe oraz były wokalista punk-rockowej grupy The Undertones, Fergal Sharkey.

Never, Never. Śpiewał Fergal Sharkey, skomponowali i grali Eric Radcliffe i Vince Clark. The Assembly to nazwa zespołu. Kolejne lata, jeśli chodzi o działalność artystyczną Vince'a Clarka, były nieco mniej intensywne, aż do momentu, w którym poznał wokalistę Andy'ego Bella i założyli kolejny duet, Erasure. I za chwilę cztery wielkie przeboje tego zespołu z lat 1986-1988. Zaczynamy od piosenki Au L'Amour.

Za nami cztery przeboje w wykonaniu duetu Erasure. Najpierw z płyty debiutanckiej Wonderland, piosenka Au L'Amour, później z drugiego albumu The Circus, Sometimes, jeszcze później The Innocence, to trzecia płyta i z niej dwie piosenki, Chains of Love i A Little Respect. Duet Erasure stał się niezwykle popularny nie tylko w Anglii, ale praktycznie w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Również druga połowa lat 80. i pierwsza lat 90. to naprawdę wielki, wielki

czas dla Andy'ego Bella i Vince'a Clarka. Kolejna porcja muzyki przed nami. Zaczynamy od utworu Blue Savannah.

Słuchaliśmy duetu Razor w piosenkach z lat 1989-1994. Wszystkie albumy, z których pochodzą te utwory, lądowały na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów bestsellerów albumowych, a piosenki też świetnie sobie radziły na listach przebojów singlowych oczywiście. Tytuły: Blue Savannah, Love to Hate You, Take a Chance on Me. To oczywiście utwór z repertuaru grupy ABBA. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1992 i wreszcie na zakończenie tej porcji nagrań Always. W późniejszych latach duet Erasure nadal funkcjonował i nagrywał, ale już z nieco mniej udanym właściwie skutkiem. I teraz już przejdziemy do muzyki znacznie późniejszej, mianowicie nagrań, które ukazały się w roku 2012. Otóż po ponad 30 latach w studiu nagraniowym spotkali się Vince Clarke i Martin Gore. Nazwali swój duet bardzo prosto, od własnych inicjałów, czyli Vince Clarke, Martin Gore, VCMG. Tytuł płyty, a muzyka kompletnie inna niż ta, do której Vince Clarke przyzwyczaił nas w poprzednich latach, bowiem płyta utrzymana jest w klimacie techno.

Lowly, Spock i Single Blip. Utwory pochodzą z płyty to są cztery literki S, która ukazała się w roku 2012, a skomponowali utwory i grali Vince Clark i Martin Gore. W roku 2015 mistrz muzyki elektronicznej, francuski mistrz muzyki elektronicznej, czyli Jean-Michel Jarre, zaprosił wielu artystów do realizacji swojego pomysłu pod tytułem Elektronika. M83, Air, Moby, Fuck Buttons, Tangerine Dream czy Robert Del Naya z grupy Massive Attack to tylko niektórzy z zaproszonych gości, a wśród nich znalazł się również Vince Clark. I za chwilę Automatic Part 1 i Automatic Part 2, Jean-Michel Jarre i Vince Clark.

Automatic część pierwsza i Automatic część druga to fragmenty płyty Electronica, 17. studyjnego albumu w dyskografii Jean-Michel Jarre. Oprócz niego oczywiście grał Vince Clark. To był rok 2015. Teraz z kolei posłuchamy fragmentu albumu Songs of Silence. To solowa płyta Vince'a Clarka, która ukazała się w roku 2023. Płyta eksperymentalna, najbliższa ambientowi. Tytuły: The Lamentations of Jeremiah i Scarper.

The Lamentations of Jeremiah i Scarper. To były dwie kompozycje Vince'a Clarka z jego autorskiego albumu Songs of Silence. Płyta ukazała się w roku 2023. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego weekendu, a na zakończenie efekt spotkania Vince'a Clarka z Martinem Warem, założycielem zespołów Human League i Heaven 17, też grupy, jeśli chodzi o synthpop, bardzo popularne w dawnych czasach, że tak to ujmę. Czyli Martin Ware, Vince Clarke, płyta Spectrum Pursuit Vehicle, utwór White You Are in Heaven. Jeszcze raz dziękuję.

Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. The engines are on. 4.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.

0: Tonacji Trójki. Zapraszają
1: Agnieszka Szydłowska,
2: Piotr Metz,
3: Jacek Hawryluk,
4: Grzegorz Hoffman.
0: A o stałej porze, czyli o 15:00, Tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
5: Autopromocja.
6: Minęła 6, 4 lipca w sobotę. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Romuald Wójcik.
7: Premier Donald Tusk zaapelował do strony ukraińskiej i polskiej o nieszczucie się nawzajem. Tragedia w Skawinie pod Krakowem. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich córeczki i babci dziewczynki. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. Konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych jego ukraiński odpowiednik. Andrii Sybicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie. Pytany o rezultaty spotkania, szef MSZ stwierdził, że ustalenia ze stroną ukraińską trwają.
8: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
7: Premier Donald Tusk zaapelował do strony polskiej i ukraińskiej o nieszczucie się nawzajem. Szef rządu mówił m.in. o prezydenckim projekcie ustawy zrównującej ideologię organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA z propagowaniem nazizmu. Poinformował również, że przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu, iż teraz jest czas na ruch ze strony Ukrainy.
9: Powiedziałem mu, że jego zadaniem jest, żeby znaleźć sposób, aby to napięcie obniżyć i że najgłupszym pomysłem, na jaki mógł wpaść, żeby, nie wiem, zbudować większe poparcie społeczne na Ukrainie, byłoby eskalowanie tego napięcia i niechęci pomiędzy Ukrainą a Polską. To jest niedopuszczalne. Wszystkim po naszej stronie proponuję, działamy rozważnie. Nikt nam nie będzie skakał po głowie, ale pamiętajmy o naszym nadrzędnym interesie, a tym jest bezpieczeństwo Polski.
7: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich zaczęło się od nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego. Tragedia w Skawinie pod Krakowem. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki i babci dziewczynki. Ta rodzina nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u niej żadnych interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach. To wyklucza śmiertelne zatrucie czadem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
10: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
7: Śledztwo w tej sprawie policja prowadzi pod nadzorem prokuratury. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Sprawę badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania.
11: Prezydent Warszawy argumentował, że przyjął dymisję obu urzędniczek ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów w stołecznym samorządzie. Wskazał także, że do wiceprezydenta odpowiedzialnego za miejskie spółki nie docierały informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Dlatego też zachował stanowisko. Rafał Trzaskowski podziękował wiceprezydentkom za ich pracę.
12: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
11: Prezydent Warszawy zapowiedział, że do końca lipca politycy pracujący w miejskich spółkach będą musieli wybrać, czy chcą nadal w nich pracować, czy też wolą pozostać politykami. Zapowiedział także, że wszystkie nieprawidłowości związane ze Szpitalem Południowym zostaną rozliczone.
12: Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji.
11: Sprawą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zajmuje się m.in. prokuratura. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Kraków stał się światową stolicą wspinaczki. Na rynku głównym stanęła ścianka wspinaczkowa. Zawody Pucharu Świata potrwają 3 dni. Po raz pierwszy zawodnicy rywalizują równorzędnie na 4 torach, co pozwala na debiut widowiskowych sztafet, mówi organizator zawodów Jan Peńsko.
13: Ścianka jest 2 razy większa niż w tamtym roku, ponieważ po raz pierwszy w historii Pucharu Świata zawody rozgrywane są na 4 liniach. Przede wszystkim jest to jeden z 2 startów, który wieńczy bardzo niesamowitą karierę Aleksandry Mirosław. Warto przyjść tutaj dla niej. Jeżeli choć raz cieszyliście się z jej startu, jeżeli oglądaliście igrzyska w Paryżu i może uroniliście łezkę podczas tego sukcesu, to przyjdźcie tutaj, żeby ją zobaczyć, żeby jej podziękować, żeby ją wesprzeć w tym ostatnim starcie.

0: Pucharze Świata.
1: A zawody potrwają do jutra.
2: Klimat.
1: Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z wiatru, 35%. Według prognoz między 9 a 18 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, aby zużyć jej nadmiar. To tak zwane zielone godziny. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach w województwach opolskim, łódzkim i mazowieckim oraz częściowo w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i małopolskim. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Umiarkowanie słoneczna, a miejscami także deszczowa. Sobota nas czeka. Opady. Synoptycy dziś prognozują nad morzem, na Mazowszu oraz wzdłuż ściany wschodniej. Na Podlasiu będzie dziś także grzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 17 stopni w Zembie na Podhalu, przez 20 stopni w Ełku, 22 w Lubaniu i Helu, do 23 w Policach.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
6: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
7: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Jest 6:07 i właśnie teraz zaczynamy naszą wspólną trójkową przygodę w wakacyjnej audycji cyklu.
9: Teraz pieszo.
2: Kroki w dżinglu słychać pieszo, tak jest. Nie przesłyszeli się Państwo. W czasie wakacji przejdę w trzech etapach, pchając przed sobą trójkowe mobilne studio, czyli wózek biegowy, różowy, ponad 500 kilometrów. O założeniach tej wyprawy, o jej przebiegu oraz o tym, co mnie spotkało, będę opowiadał Państwu m.in. w audycji Teraz Pieszo. Jeśli Państwa zaintrygował pomysł chodzenia pieszo, to warto z nami zostać. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, dzień dobry. Zaczynamy naszą przygodę od utworu już mężatki, która wzięła ślub w Nowym Jorku tej nocy, Taylor Swift, w programie Trzecim Polskiego Radia.

Pewnie Taylor Swift, jak witała się z gośćmi na ślubie, który wzięła w Madison Square Garden, mówiła do nich Welcome to New York. 10 minut po szóstej, tu nowa trójkowa audycja, teraz pieszo. W wakacje, jak już Państwu zdradziłem, wyruszę w pieszą podróż. Składać się ona będzie z trzech etapów. Jednego wyżynno-górskiego w województwie śląskim i małopolskim oraz dwóch nizinnych. Te zaplanowaliśmy w trójkowej redakcji kolejno na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. Każdy etap rozpoczynać się będzie w miejscowościach, których nazwy są trzyliterowe. Jesteśmy w końcu w trójce. Pierwszy etap rozpocznę już za 9 dni, 13 lipca, w śląskiej, słynącej Solanek Soli. Meta etapu zaplanowana jest 5 dni później we wsi Bór pod Nowym Targiem. Ponad 150-kilometrowa trasa prowadzić będzie m.in. przez Korbielów, Zawoje, to najdłuższa wieś w Polsce, Jabłonkę, Chochołów i Ząb, czyli najwyżej położoną wieś w Polsce, wieś, z której pochodzi nasz trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Podczas podróży pchać będę przed sobą trójkowy wózek. Będzie miał on dwie funkcje. Będzie on pełnić rolę kolejno walizki i co najważniejsze mobilnego studia. Z podróży będę bowiem nadawał i mam nadzieję, że nie sam, bo mobilne studio ma to do siebie, że można je odwiedzać. Jest dla Państwa i dla Państwa też będą gadżety z tego trójkowego wózeczka. Więc liczę naprawdę na to, że Państwo do mnie dołączą na szlaku i to nie są żarty. Można już pisać do mnie, mój mail paweł.turski@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek, jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące podróży, to też tutaj dla Państwa jestem. Tak wygląda pokrótce koncepcja audycji i cyklu Teraz Pieszo. Trochę rzeczy jest już zaplanowane, prawda? Ale może o dziwo nie ma sensu niczego planować. O tym, jak zorganizować pieszą wędrówkę, porozmawiam za chwilę z parą, która przeszła m.in. pieszo, nie tylko dookoła Polski. Pokonali, chodząc dookoła Polski, ponad 3000 km. Jest 6.13, a teraz w trójce Mela Koteluk i Melodia Ulotna.

0: I dzwonią państwo do audycji teraz pieszo, 17 minut po 6. Audycji, która zapowiada naszą wędrówkę pieszą po Polsce. Pan Sebastian z Górnego Śląska wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bo ja tak z doskoku zadzwoniłem życzyć dużo powodzenia, chęci i ambicji, bo to fajna sprawa takie coś.
0: A szedł pan kiedyś pieszo? Tak, dłuższy odcinek?
1: Ja tak za młodu te nasze górki, o których pan mówił, przepraszam, górki. Właśnie to jest to, że myśmy to nazywali górki, bo góry to były te Tatry, te wysokie, a to takie coś to były górki. No to powiem, schodzone było przecież i wzdłuż.
0: Czyli ładnie tam w okolicach Korbielowa i Soli.
1: Warto, fajne miejsca. Szkoda, że tak późno się dowiedziałem, to bym panu podpowiedział. Chatki studenckie, bardzo polecam. Jest kilka w okolicy dla samego, że tak powiem, samej aury ludzi, którzy tam są. Bardzo, bardzo polecam te miejsca.
0: Panie Sebastianie, bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę i do zobaczenia na szlaku, mam nadzieję.
1: Ważną trójkową rzecz, hasło dla pana na drodze, jak już pan będzie miał dość, trójkowe, żeby były 3 litery. Idź, idź, idź.
0: Bardzo dziękuję, zapisuję. Może w ogóle zrobimy jeszcze konkurs na jakiś baner i okrzyki, niczym w kolarstwie. Rzeczywiście, bardzo dobry pomysł, panie Sebastianie. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia. A teraz zgodnie z obietnicą porozmawiam o chodzeniu pieszo w audycji. Rad i wskazówek przed naszą trójkową wyprawą udzielą nam Ola Synowiec oraz Arkadiusz Winiatorski, którzy prowadzą profil Stones on Travel. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Przeszliście już kiedyś dookoła Polski, wędrowaliście z Panamy do Kanady, oczywiście pieszo. Ostatnio zakończyliście wędrówkę z Gdańska na Rysy, więc jeżeli ja mam się uczyć chodzenia pieszo, to chyba lepszych nauczycieli nie znajdę. Jak się chodzi pieszo w ogóle po Polsce? Takie podstawowe pytanie na początek.
3: Jest to na pewno bardzo ciekawa wędrówka. Myślę, że te wędrówki przez Polskę były ważniejszymi wędrówkami niż ta nasza najdłuższa podróż piesza z Panamy do Kanady. Bo tak naprawdę dowiedzieliśmy się wiele o nas samych, o Polakach, co sprawia, że jesteśmy tacy niesamowici w tej różnorodności, jednak jakoś spójni. Więc ta podróż przez Polskę to jest taka nauka też odkrywania samego siebie. Więc myślę, że tutaj po naszym kraju można chodzić wiele, wiele lat, a też tak naprawdę tego kraju nie poznać.
2: No i myślę, że jest to bezpieczniejsze niż się ludziom wydaje. Dostajemy dużo wiadomości z pytaniem o bezpieczeństwo, które czasami są dla nas po prostu zabawne, ale też są na pewno łatwiejsze i też to, że mamy jakąś tradycję jednak chodzenia w Polsce i ludzie są jakoś przyzwyczajeni do widoku tego piechura, w odróżnieniu na przykład od Stanów Zjednoczonych, gdzie różnie na nas reagowano.
0: Polska jak jest przygotowana infrastrukturalnie? Zawsze są chodniki, czy raczej to są pobocza i strach przed nadjeżdżającymi samochodami?
2: Na pewno mamy gęstą siatkę nie tylko dróg asfaltowych, ale mamy całkiem fajną mapę różnego typu szlaków, ścieżek, dróg polnych, więc naprawdę no jest gęsto u nas w porównaniu do innych krajów

0: po których chodziliśmy, więc możemy czasem wybrać inną drogę niż tą drogę, po której mkną samochody, i zazwyczaj tak jest. Ale nie oszukujmy się, wiele naszych dróg nie ma chodników, nawet we wsiach, nie ma poboczy. Kierowcy jeżdżą często za szybko, więc jeśli już wracamy do niebezpieczeństw, to tym największym niebezpieczeństwem na pewno będzie ruch uliczny.
1: Ale zawsze jest właśnie możliwość, aby wybrać jakąś alternatywę, przejść polną ścieżką, leśną jakąś przesieką. Więc głęboko wierzę, że w Twoim projekcie pieszym uda Ci się dotrzeć do wszystkich tych miejsc, które sobie zaplanujesz.
2: Jak już rozmawiamy o bezpieczeństwie, czy ja się powinienem jakoś specjalnie ubrać w jakieś kamizelki odblaskowe? Czy ten wózek powinien być, będzie różowy, trójkowy, ale czy on, nie wiem, może powinien mieć jakiegoś koguta na dachu?
1: No oczywiście wiadomo, że najważniejsza jest widoczność na drodze, więc byłoby cudownie, gdyby miał oczywiście kamizelkę odblaskową. W ogóle byłoby cudownie, gdyby wszyscy piechurzy, którzy gdzieś przemieszczają się przy drogach publicznych, mieli przy sobie elementy odblaskowe i dobrze wiedzą o tym kierowcy, prawda? Jeśli jesteśmy jednocześnie i piechurem, i kierowcą, to widzimy z punktu widzenia kierowcy, że tych pieszych czasami naprawdę nie widać. Ja nazywam takich ludzi piechurami ninja, bo oni pojawiają się znikąd nagle na poboczu, zwłaszcza kiedy już słońce chyli się ku zachodowi. Więc myślę, że jakieś takie elementy odblaskowe jak najbardziej będą ci pomocne.
0: Polacy ubierają się jednak na szaro-buro, szczególnie kiedy za oknem jest szaro-buro i rzeczywiście czasami mało nas widać, ale wiadomo, mamy prawo być na tej drodze i pamiętajmy o tym, że też kierowca powinien na nas uważać. Tylko że oczywiście kierowca ma trochę krótszy czas reakcji niż my, więc warto o tym pamiętać. My ostatnio, kiedy szliśmy, zastanawialiśmy się, czy sobie nie zamontować nawet ala flagi, która by wystawała metr za nas, żeby kierowcy nas mijali trochę szerszym jednak łukiem niż czasami nas mijają, bo to naprawdę bywa przerażające, jak blisko pieszego potrafi kierowca przejechać.
2: Na szczęście mam doświadczenie jako rowerzysta i doskonale wiem, niestety, jak to wszystko wygląda w praktyce, a tak na poważnie to metrowa chorągiewka nie jest złym pomysłem. Teraz w trójce Paul McCartney słuchają Państwo niezmiennie nowej audycji Teraz Pieszo, która towarzyszyć będzie naszej wakacyjnej pieszej wyprawie po Polsce.

0: W audycji teraz pieszo chodząc po Polsce będę spotykał się z państwem i rozmawiał, więc nie dziwić powinien fakt, że i przed wyprawą rozmawiamy. Pan Arkadiusz wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Zamieniam się w słuch.
1: No, ja chciałem powiedzieć, że ja mieszkam w Zachodnio Pomorskim, w Reczu. I właśnie tu było mówione już, że można chodzić ścieżkami polnymi. U nas tego jest bardzo dużo. A Recz leży w dole. Z której strony by pan nie zjeżdżał do Recza, czy dziesiątką z jednej strony, czy z drugiej strony, czy gdzieś szedł na przykład gdzieś na jezioro, czy tego, to trzeba wszędzie iść pod górkę. I takie chodzenie, jeżeli ktoś chce chodzić, to naprawdę idzie pochodzić i idzie naprawdę dużo energii spalić i no i wtedy jest naprawdę tak fajnie się człowiek potem czuje.
0: Ja właśnie na to liczę, że chodząc będę mógł dużo jeść.
1: O, to też. I kalorie potem spalać.
0: Super, bardzo dziękuję panie Arkadiuszu za telefon. Mam nadzieję, że kiedyś będę chodził też po terenach województwa zachodniopomorskiego, to moje tereny rodzinne. Napisał też maila do mnie na adres paweł.turski pan Wojtek z Górnego Śląska i zapytał się, jaka będzie trasa. Pierwszy etap będzie prowadził ze Śląskiej Soli do wsi Bur pod Nowym Targiem, między innymi przez Chochołów i Ząb. Pierwszy etap rusza już za 9 dni. W ramach treningu mentalnego rozmawiamy z Olą Synowiec i Arkadiuszem Winiatorskim, którzy w tym tygodniu zakończyli pieszą podróż z Gdańska na Rysy. Moja wyprawa no, nie będzie tak ambitna jak państwa, bo do pokonania mam ponad 500 kilometrów w trzech etapach. Pierwszy etap to 150 kilometrów. Czy to jest w ogóle proste przejść właśnie te 150 kilometrów w 5 dni? Czy to jest możliwe?
2: Ja myślę, że jest to możliwe. Takie klasyczne powiedzenie mówi, że najtrudniejszy pierwszy krok i tak naprawdę wiele lęków, jakichś niepewności gromadzi się w nas jeszcze przed wyruszeniem na trasę, ale okazuje się, że po pierwszym dniu czy po pierwszych kilku dniach już człowiek wdraża się w ten rytm pieszego i po prostu się idzie. Po prostu, bo chodzenie jest taką bardzo pierwotną jakby funkcją człowieka. My jesteśmy stworzeni do chodzenia, więc bardzo szybko się też w tym ruchu, w tej prędkości 5 km na godzinę odnajdujemy, więc te pierwsze dni będą dla ciebie takimi dniami odkrywania wolności, odkrywania radości w tym chodzeniu. I myślę, że to są też takie jedne z najpiękniejszych właśnie momentów tej pieszej wędrówki.
3: Taki mały tip, taka mała rada. Myślę, że bardzo dobrze robi na głowę rozkładanie sobie tego w głowie na takie mniejsze fragmenty, żebyś od razu nie myślał, że przede mną 150 kilometrów, tylko mam do przejścia ten dzień, mam do przejścia do tej miejscowości, do przejścia to wzgórze, a tutaj będzie za chwileczkę stacja benzynowa, zostało mi do niej tylko 1,5 kilometra, to przejdę. Bo kiedy myślimy o tym ogromie, który przed nami, to czasami może być to troszeczkę obezwładniające.
0: Jak już rozmawiamy właśnie o takim wyznaczaniu sobie jakichś małych finiszy, to ile dziennie można przejść i jak w ogóle dzielić trasę na etapy? Jak wy to robicie?
2: Można przejść naprawdę wiele. To już zależy od swoich umiejętności i od tego, ile się chce przejść.
3: Ile się dźwiga.
2: Ile się dźwiga. My standardowo przechodzimy około 30 kilometrów dziennie. I tutaj taka też ciekawostka i też zachęta może do podróży po Polsce. Po Polsce idzie się znacznie wolniej niż przez Ameryki. Ja tak wracam do tej naszej podróży z Panamy do Kanady. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce jest naprawdę wiele fantastycznych miejsc do odwiedzenia, do zobaczenia, wiele atrakcji turystycznych, mniej lub bardziej znanych. Więc czasami jest tak, że w ciągu dnia przejdziemy zaledwie 15 kilometrów w terenie, ale kolejne 15 kilometrów zrobimy chodząc po muzeach, zamkach, jakichś innych atrakcjach turystycznych do odwiedzenia. Więc planując dzień zawsze gdzieś staramy się zobaczyć, ile atrakcji turystycznych jest na naszej trasie i godzin otwarcia, bo to też jest jakoś wyznacznikiem naszego marszu. Ale też staramy się zaplanować ten dzień pod kątem dostępności sklepów, jakichś punktów, gdzie można napełnić wodę, no i też oczywiście miejsca do spania.
3: Dokładnie i to jest coś takiego, że kiedy szliśmy na przykład Główny Szlak Sudecki czy Główny Szlak Beskidzki, mimo że szliśmy po górach, tych przewyższeń było naprawdę dużo, to robiliśmy dziennie więcej kilometrów niż kiedy idziemy po płaskim, ale mamy na naszej trasie jakieś atrakcje.
0: Atrakcje na naszej trójkowej trasie podróży teraz pieszo też będą. Będą także liczne rozmowy z państwem, bo piesza wędrówka przez różne rejony Polski, w którą wyruszę, będzie przede wszystkim okazją do poznania państwa, naszych słuchaczy.

Kto wie, może ktoś z Państwa lubi chodzić i będzie chciał dołączyć do naszej podróży. Zgłoszenia w każdej sprawie dotyczącej pieszej wędrówki, w którą ruszę, przyjmuję pod adresem mailowym paweł.turski@polskieradio.pl oraz pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Jest 6:30, a to R1.

0: 22 i 7 trójek to dziś telefon w sprawie pieszych wędrówek, bo w taką wyruszę już za 9 dni. Pan Stanisław Żyrdowa wybrał nasz numer 26 minut przed 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ogólny szacunek i poważanie dla słuchaczy i dla pana, panie Pawle. I ja chciałem zapytać pana, z którego kierunku pan będzie szedł? Od morza do gór, czy z gór w kierunku morza?
0: Będę szedł na początku z Soliw Śląskiem do wsi Bór pod Nowym Targiem, więc z zachodu na wschód, na południu Polski.
1: Czyli będzie to, zaraz, jeśli dobrze zrozumiałem, kierunek też przebiegał przez Żyrardów.
0: Panie Stanisławie, no trzymają się pana żarty. No, a gdzie jest województwo śląskie, a gdzie województwo małopolskie? No niestety nie w mazowieckim. No.
1: Przepraszam, ale panie Paweł...
0: Ale liczy pan na to, żebyśmy kiedyś odwiedzili Trójkowo Żyrardów? No właśnie, zapisuję tutaj ten postulat.
1: Za drugim podejściem, jeżeli pan będzie próbował, czy za trzecim, to proszę udać się w kierunku Żyrardowa, przejść tutaj, aczkolwiek pan już raz był, ale pan był bardzo...

0: bardzo krótko. Zobaczy pan ciekawe miasta, pozna pan miejsca, przepraszam, pozna pan ciekawych ludzi i następnie, gdyby pan się wybierał dalej tam w kierunku Mazur i jeszcze głębiej, wyżej.
1: Na Mazurach będę.
0: Proszę, proszę odwiedzić naszą rodzinną wioskę Gzowo nad Narwią. Zobaczy pan piękną okolicę, piękną Dolinę Narwi, piękne miejsca, cudowną przyrodę i zapewniam pana i pana towarzyszy, jeżeli takowi będą, zostaniecie przyjęci tam wiktem, dostaniecie nocleg i naprawdę będzie nam bardzo przyjemnie, jeżeli byście zechcieli to miejsce w drodze.
1: Zapisuję. Panie Stanisławie, wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za telefon. Także pan Michał z Elbląga wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, trójka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, panie Pawle, na tą audycję. Lubię chodzić i też usłyszałem, że jest w planie warmińsko-mazurskie. Także dokładnie. Będę oczekiwał więcej informacji. I
1: to na przełomie lipca i sierpnia.
2: Może. Tak. Spoko. Super, będę czekał i może uda nam się gdzieś na trasie spotkać. Także dopinguję i co sobotę będę uważnie słuchał i z przyjemnością. Cieszę się z pana powrotu do indywidualnej audycji. Super sprawa.
1: Bardzo dziękuję, panie Michale. Słuchają państwo trójki i nowej audycji.
3: Teraz pieszo.
1: W ramach tego projektu w wakacje przejdę ponad 500 kilometrów po Polsce, pchając trójkowe mobilne studio. Do takiej przygody trzeba się przygotować i dlatego niezmiennie rozmawiamy z Olą Synowiec i Arkadiuszem Winiatorskim. Wy ukończyliście niejedną podróż. Powiedzcie, czy trzeba zaplanować każdy dzień wyprawy, czy raczej idąc żyje się z dnia na dzień, tak bez planu?
4: Lubimy być zaskakiwani, lubimy nie wiedzieć, co przyniesie każdy dzień, ale oczywiście dzień wcześniej, czy nawet trochę wcześniej patrzymy sobie na mapę, patrzymy, co jest do zobaczenia, patrzymy, jakie mamy alternatywy trasy, czy to najszybsza jest najlepsza, a może troszeczkę pójść naokoło, żeby ominąć drogi wojewódzkie, zobaczyć coś innego, zahaczyć jakieś jeziorko. Zazwyczaj dzień wcześniej sobie siadamy i sobie to wszystko oglądamy. No i patrzymy mniej więcej, do jakich punktów moglibyśmy dojść, gdzie moglibyśmy się przespać, jakie mamy opcje. Typu opcja minimum, krótsza taka na przykład, tak jakby było fatalnie, taka opcja klasyczna. No jakby było super, to jeszcze patrzymy, gdzie tam dalej byśmy mogli się przespać.
1: A co z pogodą?
5: Pogoda to wielka niewiadoma, ale jeśli nie ma się takiego zaplanowanego harmonogramu marszu, to zawsze można przed tą złą pogodą gdzieś schować się, czy to na przyjaznym przystanku autobusowym. Coraz częściej te przystanki autobusowe, taki poboczny temat poruszę, służą wyłącznie piechurom, bo już rzadko co z nich odjeżdża w niektórych miejscowościach. Tutaj taki temat wykluczenia komunikacyjnego mniejszych miejscowości. Ale też my zawsze jesteśmy przygotowani na te opady deszczu, czyli mamy ze sobą pelerynki przeciwdeszczowe i czasami zdarzało się, że nas ta pogoda gdzieś spotkała, taka nie najlepsza pośrodku, nazwijmy to niczego, w jakimś szczerym polu. Wtedy w tym deszczyku sobie gdzieś tam szliśmy.
4: Dlatego mamy taki kontrowersyjny patent, może nie kontrowersyjny, może bardzo popularny, mianowicie kiedy chodzimy po Polsce i chodzimy raczej nie wyczynowo po wyższych górach, to chodzimy w skarpetach i sandałach. Stwierdziliśmy, że miliony polskich pielgrzymów nie mogą się mylić. Ma to wiele plusów, ale jednym z takich plusów jest właśnie to, że kiedy złapie nas ogromna ulewa, to te buty nie schną nam później przez 2 czy 3 dni, tylko wysychają automatycznie. Wystarczy zdjąć skarpetki i iść dalej, zarzucić pelerynę na siebie i plecak i tak właściwie żaden deszcz nam jest wtedy niestraszny. Ale tak jak mówi Arek, częściej stosujemy taką taktykę żabiego skoku, czyli patrzymy na aplikację, na monitor burz i sobie patrzymy, gdzie ta chmura jest i czy zdążymy przejść do następnego daszku, który gdzieś tam sobie na mapie upatrzyliśmy. I przez ostatnie 2 tygodnie kiedy właśnie teraz szliśmy na rysy z Gdańska, okazało się, że tego płaszcza przeciwdeszczowego ani razu nie wyjęliśmy z plecaka, po prostu go sobie dźwigaliśmy, bo mimo, że padało, to po prostu przeskakiwaliśmy z przystanku na przystanek, z daszku pod daszek i udało się przejść to wszystko suchą nogą gdzieś między kałużami.
1: Oczywiście mamy lato i czekają nas pewnie znów upały. Wykończyliście teraz podróż idąc na rysy właśnie w tym rekordowym upale. Jak się przygotować takie anomalie pogodowe?
5: Tak, teraz też się zastanawiałem właśnie, co było lepsze na naszej trasie, ten brak deszczu czy nadmierne słońce. Ta wysoka temperatura też jest zabójcza dla piechurów, no zwłaszcza właśnie, kiedy taki piechur porusza się, czy to właśnie rozgrzanym asfaltem, czy przez jakieś rozłożyste pola. Ale najważniejsza rzecz to woda, prawda, płyny. Tej wody trzeba naprawdę dużo pić. Najlepiej oczywiście pić tę wodę z jakimś dodatkiem elektrolitu, cytryny, nawet można troszeczkę

0: soli gdzieś sobie wsypać do tej wody, dlatego że ta woda wtedy dłużej zostaje w naszym organizmie. Wiadomym też jest, że oczywiście potrzebna jest czapeczka, kremy do opalania, okulary przeciwsłoneczne.
1: Kolejna rzecz, która wydaje mi się, że jest też wypracowanym naszym tipem, który powtarza w ogóle wielu piechurów, czyli to, że na przystankach, szczególnie w upał, powinniśmy jednak zdjąć te buty i zdjąć skarpety i dać stopom troszeczkę ochłonąć, dać im troszeczkę pooddychać. To jest bardzo ważne, bo w takim upale wielu osobom też puchną stopy, wiadomo, że się pocą i to jest bardzo ważne, bo naprawdę może nieoczywisty skutek upałów, ale o wiele łatwiej nabawić się jakichś pęcherzy na stopach wtedy.
2: Ta kwestia na szczęście nie jest mi obca. Od 3 lat biegam, ukończyłem m.in. maraton w Bostonie, więc wiem, na co się pisze. Na zegarze w studiu przy Myśliwieckiej jest 6:41. Słuchają Państwo Trójki i audycji Teraz Pieszo, w której dziś przygotowujemy się do pieszej wędrówki, w którą wyruszymy wspólnie już w poniedziałek 13 lipca. Kto wie, może będzie nam też towarzyszył mrozu.

0: Nie ma miejsca jak dom. No polemizowałbym, panie Mrozu. Nie ma miejsca jak ścieżka. Taka pieskowa albo droga, gdy się idzie pieszo. Pani Ewa z Podkarpacia wybrała nasz numer 22 i 7 trójek, 16 minut przed 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że mówicie, że trzeba się przygotować i o jednym nie powiedziano. Uważam, że trzeba się przygotować na to, że można się spotkać z niebezpiecznym zwierzęciem. Na przykład kleszczem, czy też ze żmiją, albo z wilkiem, albo z niedźwiedziem, albo można spotkać psa, albo człowieka, który też czasem może być niebezpieczny. Trzeba mieć spreje na te różne okazje, gaz pieprzowy, a i paralizator, nie zaszkodzi mieć, bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Bardzo dziękuję, pani Ewo. Zapiszę sobie na listę zakupów. O tym, co spakuję, opowiem państwu za tydzień, więc warto z trójką pozostać. Naszymi gośćmi bardzo dziękuję.

0: Niezmiennie w nowej wakacyjnej audycji teraz pieszo są Ola Synowiec oraz Arkadiusz Winiatorski, czyli para, która od lat chodzi pieszo. I przede mną już za 9 dni właśnie pierwsza wędrówka, pierwszy etap, 150 km z Soli w województwie śląskim do Boru pod Nowym Targiem, to województwo małopolskie. Czuję oczywiście już powoli stres i się zastanawiam, co będzie. Jest największym wyzwaniem, gdy się idzie, na co ja się powinienem przygotować, na spuchnięte stopy czy na złe myśli. Tak sobie pomyślałem, że wy maszerujecie zawsze jednak w dwójkę, możecie liczyć na wsparcie, a ja będę szedł sam z radioodbiornikiem odbierającym trójkę, nastawionym na trójkę, więc może być mi tylko trochę trudniej, bo jednak no, trójka to nie jest żywa osoba tuż obok.
1: My się staramy jednak często iść w ciszy, żeby odbierać ten świat wszystkimi zmysłami, ale w momentach kryzysowych włączamy jakiegoś audiobooka czy podcast i to bardzo pomaga, że ta trójka będzie z tobą, bo rzeczywiście pozwala przenieść te myśli z ciała, ze zmęczenia w jakieś inne miejsca, więc ta trójka będzie się na pewno bardzo mocno w tym wszystkim niosła. W moim przypadku najtrudniejsze na pewno są bolączki mojego ciała, ponieważ mogę być chodzącym studium atlasem chorób wszelkich podologicznych, bo zazwyczaj coś tam mnie napada, czy to właśnie odciski, pęcherze, jakieś naciągnięcia, schodzące paznokcie, więc ja co chwilę po prostu walczę samą sobą w tym wszystkim. Ale kiedy się zwalczy te wszystkie bolączki ciała i dojdzie się do pokoju z tym ciałem, to właśnie trudne może być to, co jest w głowie. Szczególnie kiedy ja żyłam bardzo intensywnie, zanim wyruszyłam w mój pierwszy marsz z Arkiem. I ta cisza, to, że tak mało się wokół dzieje, znaczy wtedy z mojej perspektywy mało, ja sobie z tym na początku troszeczkę nie mogłam poradzić. Czy z tym zwolnieniem z tempu życia, w którym żyłam, do którego byłam przyzwyczajona, trochę w którym nasz świat teraz funkcjonuje, do tego tempa tych 5 km/h. Ale jak dalej to pójdzie, to jest to bardzo uzdrawiające i powiedziałabym wręcz naturalne.
2: Takim wyzwaniem też może być próba poradzenia sobie z tym, że wszystkiego pieszo nie uda się zobaczyć. Kiedy jedziemy samochodem, poruszamy się komunikacją jakąś międzymiastową, mamy znacznie szersze pole manewru, szersze zasięg działania. Możemy odwiedzić wiele atrakcji każdego dnia. Natomiast tutaj idąc pieszo często mamy tylko albo aż jedną atrakcję w ciągu dnia, ale to też pozwala nam się całkowicie cieszyć tą atrakcją, doceniać ją. Co więcej, zobaczyć piękno w takich małych, ulotnych elementach, które na co dzień gdzieś mijamy w tym pędzie życia. Więc z jednej strony tak opowiadamy, jakie będą wyzwania, ale też widzę, że pokazujemy ci też, co pięknego spotka cię na trasie. Bo wędrówki piesze są naprawdę fantastyczną metodą do poznawania świata, ale też samego siebie.
0: Czy macie na koniec jakieś złote rady dla mnie przed taką pierwszą wyprawą?
2: Najważniejsze jest, powiem może taką kolokwialną rzecz, no ale właśnie tego, żeby się nie bać tej Polski, dlatego że dużo osób nam zadawało też to pytanie, czy nie boicie się chodzić po Polsce? Mówimy, że nie, że Polska jest naprawdę bardzo fajnym krajem, bardzo ciekawym, różnorodnym i bezpiecznym krajem, więc nie obawiaj się tego kraju, bądź otwarty na wszystko to, co przyniesie ci droga, bo droga piechura jest nie do zaplanowania w rzeczywistości. Mówiliśmy o tym planowaniu trasy, no ale nigdy nie wiadomo, co nas na tej trasie spotka, a jednego jestem pewien, spotkasz masę fantastycznych, otwartych i życzliwych osób, które na pewno będą ważną częścią twojej przygody.
1: Tak, i myślę, że warto pamiętać o tym i prędzej czy później każdy piechur do tego dochodzi, że w tej drodze ważniejsza jest droga niż cel. Wczoraj nawet oglądaliśmy film o dwóch chłopakach piechurach. Wędrówka na północ chyba to się nazywa, The North. To jest film, który teraz właśnie pojawia się w kinach. I mam wrażenie, że ich główny konflikt polegał na tym, że nie umieli znaleźć tego balansu, że ten cel był dla nich często ważniejszy niż ta droga. I gdzieś powoli odkrywali, że ta droga może być nawet ważniejsza. Że nie zawsze warto zrealizować ten swój dzienny cel, ale jeśli coś nas zaciekawi, z kimś tam się fajnie rozmawia, jest jakieś piękne miejsce, jeziorko, w którym można się wykąpać, no warto po prostu odpuścić sobie to, co sobie wcześniej założyliśmy, korona nam z głowy nie spadnie i po prostu cieszyć się tym, co przynosi każdy dzień. I to jest najpiękniejsza rzecz, której wędrówki w ogóle mogą nauczyć i to później przekłada się na życie. To, że podróż tak naprawdę to jest stan umysłu i nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby coś przeżyć, żeby przeżyć przygodę, żeby dojść do jakiejś wzniosłej myśli, że równie dobrze, bardziej wzbogacająca może być wycieczka do najbliższego lasu niż podróż na drugi koniec świata, tylko po prostu trzeba umieć patrzeć i trzeba mieć oczy otwarte i być gotowym na to, co otoczenie nam może przynieść.
0: Ola Synowiec oraz Arkadiusz Winiatorski. Stąd

0: Travel, czyli para, która chodzi pieszo po Polsce oraz po innych krajach. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Z pieszymi wędrowcami rozmawialiśmy w nowej wakacyjnej audycji Trójki Teraz Pieszo. W ramach tej audycji przez kilka wakacyjnych tygodni będę szedł właśnie pieszo przez województwa śląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie, pchając przed sobą różowe mobilne studia. Przygody tej będą mogli państwo słuchać w soboty między 6 a 7 oraz gdy będę szedł przez cały dzień w Trójce. A teraz gramy właśnie w programie trzecim po słowacku, bo pierwszy etap podróży będzie prowadził tuż obok słowackiej granicy.

0: Trójka i nowa wakacyjna audycja, teraz pieszo. Teraz pieszo to projekt, w ramach którego przejdę w kilka tygodni ponad 500-kilometrowy odcinek, odwiedzając 4 województwa: śląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Podróż będzie podzielona na 3 etapy. Każdy ten etap będzie się rozpoczynać i kończyć w miejscowościach, których nazwy są 3-literowe. Już za 9 dni wyruszę w pierwszą podróż z Soli w Śląskiem przez chociażby najwyżej położoną wieść w naszym kraju Ząb do Boru pod Nowym Targiem. Przygotowania do wędrówki, podczas której liczę na to, że spotkam na trasie państwa, już oczywiście trwają. Trochę tym budynek przy Myśle Wieckiej żyje. Nie powiem, żyje, bo od kilku dni przychodzą do mnie różne paczki. 2 dni temu dotarł do mnie chociażby ten wózek, który będzie mobilnym studiem Trójki. Widząc to zamieszanie na korytarzach, czasami zatrzymują mnie koleżanki i koledzy i zadają mi pytania. Jedno chociażby zadała koleżanka Sylwia Zadrożna.
1: Paweł, ja się zastanawiam, co ty zrobisz, jak ciebie nogi po prostu rozbolą.
0: Każdy ból znika, gdy obok jest druga osoba. Ja wyruszę w podróż co prawda sam, ale mam nadzieję, że państwo do mnie będą dołączać i wtedy, jak się idzie z kimś, to bólu nie będę czuł. Jeśli jednak mimo coś, to coś będę czuł, to w Bostonie podczas pobytu na maratonie kupiłem taki sztyft, który mrozi nogi. Ból znika dzięki mentolowi, więc się będę tym sztyftem smarował. Raz, drugi, trzeci, czwarty, ósmy, aż ból, mam nadzieję, odejdzie. Czas na kolejne pytanie.
2: Ja to ciebie, Pawle, najbardziej bym chciał zapytać o to, skąd w tobie tyle

0: nadludzkiej siły? Skąd masz siłę na wyczyn, którego gotowi byliby się podjąć tylko Spartanie albo inni starożytni Grecy? Dziękuję.
1: Dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo za nie dziękuję, panie redaktorze Józefie Niewiarowski. Odpowiedź jest prosta. Dzieląc z panem pokój, chcę wyruszyć, by Chcę, aby miał pan ode mnie wakacje. A może państwo mają jakieś pytania, takie od serca, a nie z kartki, to zachęcam do kontaktu 22 i 7 3 oraz adres mailowy paweł.turski@polskieradio.pl. A teraz Dua Lipa i Anything for Love, 5 minut przed 7. And I'm not interested in a love that gives up so easily.

Jest 6.57. Kończymy pierwsze wydanie audycji Teraz Pieszo, audycji oraz cyklu, w ramach których będę chodził po Polsce. Już za 9 dni wyruszę w pierwszą podróż z Soli w województwie śląskim do wsi Bur pod Nowym Targiem. W audycji Teraz Pieszo będziemy się słyszeć co tydzień między 6 a 7, a za niecałe 3 minuty kolejna nowość na naszej antenie. Gdybym chciał ją zobaczyć, jak powstaje, to bym musiał pójść pieszo do ogródka. Od 7 do 9 wakacje nadawać będziemy dla Państwa. Zapraszamy do Trójki z ogrodu. Czekają Bob i Karolina, więcej nie zdradzam, a my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku.

0: Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
0: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
0: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki dziś od 17 do 19.
0: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
2: Autopromocja.

0: Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.
1: Szef MSZ Ukrainy proponuje konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków obu krajów. Prezydent otrzyma jasne stanowisko rządu na szczyt NATO w Ankarze, zapowiedział premier. Dwie wiceprezydentki Warszawy podały się do dymisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Andrii Sybicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie. Pytany o rezultaty spotkania, szef polskiego MSZ odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę.
2: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrijem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
3: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
2: We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Jasne stanowisko rządu na szczyt NATO w Ankarze mają przekazać prezydentowi, szefowie MON i MSZ, zapowiedział premier Donald Tusk. Narada rozpocznie się we wtorek.
4: Ten szczyt NATO będzie jakby finalizował kwestię odpowiedzialności Europy za siebie, w tym Polski za siebie w dużym stopniu, jeśli chodzi o gotowość do obrony i skuteczne finansowanie tej obrony. Będziemy także rozmawiali o potrzebie wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Zwracam się tutaj do całej delegacji, żeby byli ostrożni z jakimiś deklaracjami kolejnego wsparcia finansowego ze strony Polski.
1: Premier podkreślił, że nie jest przeciwny przekazywaniu finansów dla walczącej z Rosją Ukrainy, ale jak przypomniał, Polska ma sporo własnych zobowiązań także we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisję. To po kłosie afery w Szpitalu Południowym. Poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
1: W sprawie Szpitala Południowego prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad przyjmowania pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. Prezydent Warszawy zapowiedział zero tolerancji dla cwaniaków, których trzeba tropić i bezwzględnie tępić.
5: Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Politycy zresztą, jak Państwo wiecie, jak każdy, leczą się w warszawskich placówkach miejskich i mają do tego prawo, natomiast nie mają prawa do tego, żeby być obsługiwani poza kolejnością. To jest oczywiste.
1: Rafał Trzaskowski mówił też, że także w innych warszawskich szpitalach odbywają się dodatkowe kontrole i audyty. Stany Zjednoczone świętują dziś rocznicę 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości. Waszyngton szykuje się na wieczorny pokaz fajerwerków, który ma być największy na świecie.
6: Już wczoraj nad Waszyngtonem latały amerykańskie bombowce strategiczne, wielkie samoloty transportowe oraz wielozadaniowe maszyny F-35. Piloci przygotowywali się do całodziennych pokazów lotniczych, które będą towarzyszyć obchodom Święta Niepodległości. Zarówno w Waszyngtonie, jak i tysiącach innych miast i miasteczek odbędą się dziś parady i koncerty. Mieszkańcy Waszyngtonu czekają przede wszystkim na pokaz sztucznych ogni w centrum miasta. W ciągu 40 minut zostanie wystrzelonych 850 tysięcy fajerwerków, czyli 40-krotnie więcej niż zwykle. Pokaz poprzedzi przemówienie Donalda Trumpa, które zgodnie z zapowiedzią samego prezydenta ma być rekordowo długie. O jego skróceniu mogą jednak zdecydować 40-stopniowe upały, które od kilku dni panują w stolicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Z kolei na warszawskiej Cytadeli dziś piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie rozpocznie się o 11. Polskie Radio przedstawi multimedialny projekt Audionauci. Będzie też można posłuchać kultowych audycji Trójki, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
7: Będzie przygotowane przez Muzeum Historii Polski stanowisko, gdzie można będzie zasiąść na leżaczku i w słuchawkach, przypomnieć sobie ikoniczne momenty trzeciego programu Polskiego Radia, programu 60 minut na godzinę, Kocham Pana Panie Sułku, czy Rycerzy Trzech.
1: O 18 rozpocznie się koncert Radio Fok z największymi przebojami artysty w nowych aranżacjach. Wstęp na to wydarzenie jest bezpieczny.

0: bezpłatny. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W Trójce czas na sport. Adam Malecki.
3: Piłkarski mundial na początek. Do 1/8 finału awansował Egipt, wyeliminował Australię, a wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych. Rywalem Mosalaha i spółki będzie broniąca tytułu Argentyna, która 3-2 pokonała Wyspę Zielonego Przylądka. Nad ranem już do najlepszej szesnastki wkroczyli salsowym krokiem Kolumbijczycy, którzy skromnie 1-0 wygrali z Ganą. Kolumbijczycy trafiają na Szwajcarię. Od dzisiaj już mecze 1/8 finału. W wielkoszlemowym Wimbledonie zwycięstwo i awans do czwartej rundy Huberta Hurkacza. Polak po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2 i tak podsumował to spotkanie.
4: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie. Gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
3: I o ćwierćfinał Hurkacz zagra z Niemcem Struffem, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Dzisiaj na kortach Wimbledonu wystąpi Iga Świątek. A reprezentacja koszykarzy grała w kolejnym meczu grupy F pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni wysoko pokonali w Wiedniu Austriaków 123-77 i są liderem z kompletem zwycięstw. Na zakończenie tej fazy zagrają w poniedziałek w Krakowie z Holandią. A w Hamburgu trwa turniej Championship Series w siedmioosobowej odmianie rugby. Wczoraj Polki wygrały oba mecze, a z kim i z jakim efektem opowie kapitan biało-czerwonych Natalia Pamięta.
5: Pierwsze mecze zagrałyśmy przeciwko drużynie z Turcji, czyli skończyłyśmy go z wynikiem bardzo wysokim, także cieszymy się z tego, bo potrafiłyśmy już później uporządkować ten mecz. Kolejny mecz, również wygrany z reprezentacją Niemiec, potrafiłyśmy się więcej zorganizować, opanować i wygrać ten mecz. Dosyć, uważam, w porządku wynikiem.
3: Polacy wygrali z Hiszpanami i ulegli Niemcom. Obie polskie drużyny rywalizować dzisiaj będą z reprezentacjami Czech. I jeszcze żużel na koniec i Ekstraliga. We wczorajszych meczach 11. kolejki wygrywali goście. Faluba z Zielona Góra wygrał w Częstochowie z Włókniarzem 50-40, a Sparta Wrocław pokonała w Lesznie Unię 46-44. Wrocławianie prowadzą w tabeli.
2: A czy to jest pogoda na żużel? O, przy takiej drżą serca kibiców. Sobota wita nas w ogrodzie Trójki po chmurnym niebem i kilkunastoma stopniami Celsjusza. I tak poranek wygląda w wielu miejscach kraju, zwłaszcza na północnym wschodzie.
6: Na Podlasiu pada i będzie padać i możliwe tam dziś będą także burze.
2: Najwięcej słońca szykuje się dziś na południowym zachodzie Polski, a termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do, uwaga, uwaga, ale ciepło, 23 na Dolnym Śląsku.
6: A na ogół około 20 stopni.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Halo, czy jest tu ktoś?
9: Tak, to twój chatbot Marek.
10: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Ale ta trawa już rosła, zobacz.
6: O, jaka rzeczywiście wysoka. Zachęca do odwiedzin, do Trójki.
2: Do odwiedzin w ogrodzie Trójki, do którego zapraszamy dziś o poranku do godziny 9. Jesteśmy tu z Karoliną i mam nadzieję z Państwem. Można zabrać kocyk, ale mamy też krzesełka. Hej!
6: Krzesełka i co jeszcze?

0: Bill Withers o pięknym dniu, dziś 88. rocznica urodzin tego muzyka. Jest 7:12.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A zapraszamy do Trójki w wyjątkowym składzie dziś.
2: Karolina Gonet.
0: Robert Grzędowski, a także Józef Niewiarowski, który audycję wydaje, Stanisław Perzyna przy telefonie i Elżbieta Malinowska, która kilka metrów nad nami i kilkadziesiąt metrów od nas realizuje audycję. My zapraszamy dziś do Ogrodu Trójki. Sprawdzimy między innymi, jak czytać książki w wakacje.
3: Będzie na siedząco, książkę. Na brzuchu, na plecach, wszystko co się da.
4: No ale jak jest upał, bo mamy lato, to też te preferencje się trochę zmieniają pewnie.
3: Tak, są dopasowane do tego, gdzie jest cień. Jeśli jest do zniesienia, to nawet w słońcu.
0: Dzisiaj to akurat... Jest to zacieniony ogród Trójki. Dziś bardzo zielono u nas, bo nie tylko zielone drzewa, nie tylko zielona trawa, ale także niebo, które bliżej ma odcienia zieleni niż niebieskiego. Mamy też dla Państwa oczywiście program do godziny 9:00 i niezmiennie zapraszamy Państwa do ogrodu Trójki. Nie tylko teraz, ale też na piątkowy wieczór.
5: Rozstawimy leżaki, będą kocyki, poduszki. Stworzymy po prostu jak najbardziej przytulne miejsce.
0: To przytulne miejsce zaprasza Państwa dzisiaj i zaprosi Państwa w piątek na kino letnie. I to będzie fantastyczna letnia wakacyjna przygoda w Trójce. Czy ktoś do nas dzisiaj dołączy? No mają Państwo czas do 9:00, by nas spotkać w Ogrodzie Trójki.

0: Cóż za wspaniały mecz. Dziś w nocy Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Karolina, oglądałaś?
1: Oczywiście, jak wszystkie mecze.
0: Ja nie oglądałem, ale mam już za sobą o poranku skrót. Warto zajrzeć i sprawdzić, co działo się w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo rzeczywiście, choć odpadli, to piłkarze Cabo Verde zrobili furorę i nastraszyli Mistrzów Świata. A my dziś o książkach chcemy porozmawiać, wakacyjnych.
1: Czytając, oczywiście, co robimy, kiedy chcemy odpocząć i nadrobić wszystkie zaległości, to Paweł Turski wybrał się do parku, by sprawdzić, czy rzeczywiście wypoczywamy z książką.
2: Gdzie się tobie zdarza najczęściej czytać książki?
3: No właśnie tutaj.
2: Jesteśmy w parku.
3: Tak, Ujazdowskim.
2: Gdzie je czytasz? Trawa, ławka?
3: Najczęściej gdzieś w okolicy stawu małego, więc to może być ławka, trawa, w zależności, czy jest wolna ławka.
2: Czyli teraz idziesz czytać książkę, się jeszcze domyślam.
3: Tak.
2: To pokaż mi w takim razie, jak się wybiera miejsce na czytanie.
3: A to moja taktyka jest całkiem prosta. Podchodzę w okolicy stawu i tam, gdzie mnie się upatrzy to miejsce.
4: Wszędzie można czytać, jak się ma akurat ochotę. Tu pewnie też, chociaż no ciężko by mi było.
2: A czemu? Jesteśmy w parku. Czemu by było ciężko?
4: Za dużo jest rzeczy, które też mnie interesują, które też lubię.
5: Czasami trzeba chcieć przeczytać tą książkę. Takie natchnienie, jak poecie Vena przychodzi, to mnie wtedy takie natchnienie.
6: Mam ze sobą książkę.
2: Czemu się czyta dobrze w parku?
6: Przede wszystkim moja wyobraźnia pracuje. Mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć ciszę, spokój, nie jestem bombardowany telefonami, bo go wyciszam. I dzięki temu wyobrażam sobie to, co jest w książce. I moja własna wyobraźnia, a nie obrazki AI, pozwalają mi tworzyć jakieś schematy.
2: Jesteśmy nad tym stawem.
3: No tutaj widzę, że jedna miejscówka bardzo fajna, ale zajęta już, więc szukamy dalej. Ale tamte ławki w cieniu widzę wzdłuż alejki, bardzo przyjemne. W cieniu akurat. To idealna ławka, bo tym razem nie mam ze sobą żadnego kocyka, żeby usiąść na trawie, więc tym razem ławka.
2: Ale czasami, rozumiem, jest też kocyk.
3: Jest też kocyk.
2: Jak wtedy jest kocyk, to rozumiem, wtedy jest zawsze trawnik.
3: Najczęściej tak.
2: Wtedy jakoś się pani opiera o drzewo, czy jak?
3: O drzewo, na siedząco, na brzuchu, na plecach, wszystko co się da.
2: No ale jak jest upał, bo mamy lato, to też te preferencje się trochę zmieniają pewnie.
3: Tak, są dopasowane do tego, gdzie jest cień. Jeśli jest do zniesienia, to nawet w słońcu.
2: To z tą książką to można różne wygibasy robić.
3: Nie jest łatwo, nie jest idealnie, ale trzeba jakoś sobie radzić. Bo lepiej czytać w parku niż w domu.
1: Lepiej czytać w parku niż w domu. A jak u Państwa z tym wakacyjnym czytaniem? Staszek czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek.
0: A Ty robisz wygibasy przy czytaniu?
1: O, podejrzewam, że różne wygibasy, są różne pozycje, ale też oczywiście różne miejsca, w których możemy czytać. Najlepiej oczywiście czyta się w ogrodzie i być może także w ogrodzie trójki.
0: Tego nic nie zapraszamy. Jeśli mają Państwo właśnie jakąś lekturę do poczytania i chwilę wolnego czasu, to zapraszamy do ogrodu.

0: Na zegarach 7:22, czas na konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
2: My się tak czujemy, jakbyśmy latali w tunelu aerodynamicznym, bo ci świeje w ogrodzie Trójki. Wieczny ogród Trójki, do którego zapraszamy Państwa w sobotnie wakacyjne poranki od 7 do 9. To się zmieniło, ale co się nie zmienia, to właśnie nasz konkurs, który niezmiennie w soboty mamy dla Państwa i proponujemy dziś takie pytanie.
0: Gdybyś był lekturą na wakacje, to którą i dlaczego?
2: Gdyby była pani, albo gdyby pan był lekturą na wakacje, to którą i dlaczego? Ważne to uzasadnienie, bo uzasadnienie będzie pewnie decydujące, jeśli chodzi o przyznawanie nagród w konkursie, a do wygrania dziś 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka we wszystkich lokalizacjach deepspotowych i oczywiście to są nagrody o wartości prawie 500 zł. A co trzeba zrobić?
0: Wystarczy wysłać SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod numer 73533. Koszt jednej wiadomości to 3,69 zł, a pełny regulamin konkursu oczywiście znajdą Państwo na stronie Trójki.
2: Gdybyś była lekturą na wakacje, to którą i dlaczego? Zapraszamy!

Tak się przyzwyczailiśmy do obywatelki KL, że trochę dziwnie powrócić do Republiki i oryginału. Bikini, śmierci w bikini w Trójce o poranku mamy 7:28.

0: Dokładnie 38 lat temu ukazał się album Kylie Minogue właśnie z utworem Locomotion, który w trójce wybrzmiewa o poranku i trójka zaprasza Państwa do naszego ogrodu przy Myśliwieckiej. Pogoda jest rzeźka, miła i przyjemna.
1: Zachęcająca do słuchania trójki.
0: Do słuchania trójki, do czytania książek także.
1: O, na pewno, przede wszystkim do czytania. To jest idealny dzień na to, żeby zostać w domu, może też zostać trochę dłużej w łóżku i poczytać. A ja teraz powrócę do naszego porannego pytania. Jak to jest u Państwa z tym czytaniem? W jakiej pozycji Państwo czytają? W jakim miejscu najlepiej, najwygodniej się czyta w wakacje? Staszek na posterunku 22 i 7 trójek czeka na Państwa.
0: Staszek czeka na Państwa telefony, 22 i 7 trójek. My pytamy o pozycję, o miejsce, o nastrój, pogodę do czytania książek w wakacje. I to samo pytanie mamy do Patrycji Fruby, księgarki z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To jak to jest z tym czytaniem wakacyjnym? Ono się różni od pozostałych 10 miesięcy roku?
2: Mamy teoretycznie więcej czasu, ale z drugiej strony może lepsze są eseje albo opowiadania, bo możemy to czytać na przykład gdzieś w drodze, na jakimś przystanku w momencie odpoczynku, więc myślę, że tym się różni.
0: Czyli nie grube to miszcza.
2: Raczej nie. Raczej takie miękkie oprawy i trochę mniej stron też, żeby na przykład przeszły w bagażu podręcznym, nie były za ciężkie.
1: Oj tak, to jest najważniejszy warunek, szczególnie jeśli mamy ograniczenia bagażowe na lotniskach.
2: To prawda, to prawda.
0: Co się czyta w wakacje, pani Patrycjo? Czy ludzie rzeczywiście kupują książki w wakacje nowe, czy jednak wracają do tych starych lektur, klasyków?
2: Raczej nowości, ale też widać w tych nowościach, że są przygotowane pod wakacje. Mam na przykład książki, które mogą dotyczyć, standardowe pytanie, góry czy morze. No to na przykład w góry to mamy Chodząc w Tatry, to jest wydawnictwa Czarnego, autor to Kuba Szpilka i to są eseje, więc krótkie fragmenty tekstu możemy sobie przeczytać gdzieś na jakichś postojach w drodze i to jest relacja człowieka z górami, wszystkie takie specjalne zachowania w górach, jak to witanie się na szlaku, wszystko tam jest poruszone właśnie w takich krótkich fragmentach tekstu, a na przykład o morzu to mamy książkę Faronauci dookoła Bałtyku i tam jest podróż przez 9 krajów i taka bardziej ta przyrodnicza strona morza, tej przestrzeni pomiędzy lądem a morzem, trochę morświnów, trochę latarni morskich.
0: Czyli nie ma tam informacji o tym, jak i czy należy się witać na morzu.
2: Raczej nie, raczej bliżej lądu. Chociaż jest sporo o latarniach, więc może trochę w tą stronę także.
1: A czy ta wakacyjna lektura musi być lekka, miła i przyjemna?
2: Myślę, że nie. Myślę, że zależy czego szukamy. Skoro było morze, to może być też Połów i to jest książka japońskiej autorki. To jest dosyć taka niepokojąca lektura, ponieważ mamy motyw przyjaźni, ale też obsesji. Mamy główną bohaterkę, która ma bardzo takie uporządkowane życie i swoją ulubioną blogerkę lifestyle'ową, którą spotyka i to potem idzie w trochę niepokojącym kierunku. Więc takie książki też możemy sięgać, albo takie, które mają w sobie więcej akcji, może jakiś thriller. To teraz wyszedł Zabójczy potencjał. I tam mamy też kobietę z teoretycznie uporządkowanym życiem, ponieważ jest to absolwentka znanego uniwersytetu, ale została z kredytem i jest

0: korepetytorką i jedzie do swoich pracodawców i zostaje bardzo krwawą scenę i związaną kobietę i razem z tą kobietą ucieka, więc śledzimy tą taką, no właśnie thrillerową bardziej przygodę, książka o ambicji, o oczekiwaniach, no więc jest to taki trudniejszy temat, który też się pojawia i tego też możemy szukać w tych lekturach, żeby została jakaś refleksja.
1: A co czytać, żeby się nie zniechęcić, żebyśmy nie odczuwali w wakacje właśnie tej presji, że mamy więcej czasu wolnego, więc powinniśmy nadrobić zaległości z pierwszego półrocza roku i od razu może pobijać jakieś małe wakacyjne rekordy?
0: Zależy. No myślę, że trzeba czytać to, co nas zainteresuje, więc to jest bardzo ważne, żeby to nas
2: ile stron, po prostu ile stron byśmy dali sobie takie na zainteresowanie? Ile stron, po ilu stronach książki stwierdzamy, to jest to, czy odkładamy na bok?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie. Myślę, że tak 20? Ale nie wiem, czy to jest odpowiednie. Bo tutaj trzeba wejść matematykę. Myślę, że to zależy bardzo od samej książki i od tego, czego szukamy. Tak to się wydaje.
2: Pani Patrycja, ja przypomnę, Patrycja Fruba, księgarka z Big Book Cafe w Trójce o poranku, w Ogrodzie Trójki o poranku, do którego także Państwa zapraszamy. No i zapytam teraz o ekranizację, a w zasadzie o lektury ekranizowane. Pojawią się w wakacje lalki filmowa, serialowa, zdaje się filmowa tuż po wakacjach, serialowa w wakacje. Pojawi się Odyseja Christophera Nolana
1: już niedługo. Za 2 tygodnie.
2: Czy to oznacza, że te książki wracają do łask i są teraz namiętnie kupowane i czytane przez czytelników?
0: Właśnie nie za bardzo, natomiast mamy piękne nowe wydania lalki. Jest takie piękne wydanie bardziej warszawskie, jest taką różową, bardzo specyficzną okładką, to warto zobaczyć, bo to jest inny typ okładki niż przyzwyczailiśmy się do lalki, ale ludzie tak jeszcze może nie do końca do niej wracają. Możliwe, że to będzie taka fala po zobaczeniu ekranizacji, żeby sobie porównać i przypomnieć, czy to się faktycznie zgadza, czy nie, bo też widziałam takie komentarze po zwiastunach, że ludzie zastanawiają, czy pewne rzeczy były, czy nie było ich w samym oryginale, więc myślę, że to może jeszcze nastąpić, że to jeszcze nie jest ten moment.
1: Ostatnio kontrowersję wywołał zwiastun, zapowiedź tak naprawdę zwiastuna Netflixowej ekranizacji lalki, czyli tej serialowej, więc rzeczywiście ludzie będą sprawdzali, czy tak było w lekturze, czy jednak nie do końca.
0: Tak, podejrzewam, że to wtedy właśnie pojawi się to poszukiwanie tej odpowiedzi. Na razie myślę, że ludzie jakby czekają na tę ekranizację, więc to jeszcze nie są tak ciekawi tej części lekturowej. Myślę, że to jeszcze nastąpi.
1: Tych ekranizacji tak naprawdę z roku na rok jest coraz więcej. Popularne są także serialowe ekranizacje na przeróżnych platformach streamingowych. My także czekamy i najczęściej słyszymy przede wszystkim o tych ekranizacjach kinowych, właśnie chociażby o wspomnianej Odysei, ale także Igrzyska Śmierci w tym roku. Prequel będzie miał swoją premierę w kinach. Czy rzeczywiście tutaj jest też to zainteresowanie czytelników, żeby wracać do tych popularnych kiedyś bardzo serii młodzieżowych przede wszystkim?
0: Myślę, że tak, natomiast...
2: To jeszcze na Harry'ego Pottera czekamy w takim razie.
1: O tak, ale to w przyszłym roku boom. Dopiero.
0: To prawda. Na razie wydaje mi się, że trochę, ale to nie jest aż tak bardzo widoczne. Myślę, że ludzie wbrew pozorom teraz bardziej sięgają po nowości. Chociaż powrót, myślę, że wakacje są dobrym momentem takim na nostalgię i powrót do tego, co nam się podobało. Szczególnie właśnie te serie młodzieżowe, które mogą być dla nas takie dosyć komfortowe, żeby do nich wrócić. Więc może to wakacje, może to jest ten moment, może to się dopiero zaczyna.
1: To do jakich książek na pani wraca?
0: Ja wracam do Percy'ego Jacksona. Jak się zaczęły teraz wakacje, to jest taki moment, że sobie przypomniałam i to jest ten taki moment akcji i podróży i przygód i bardzo szybko się czyta, więc jako taka rzecz, do której młodzieżowej ja wracam w wakacje, to właśnie do tego.
1: No, pasuje do tej Odysei.
0: Trochę tak, myślę, tak. Że to też wracasz? Trochę na fali.
1: Ja na pewno do Hobbita, a pasuje akurat do Hobbit, pasuje do naszego ogrodu.
2: Ja mam tradycję, by w wakacje powracać do Harry'ego Pottera, przynajmniej jednej z części, najczęściej z Sydem i to bardzo szybko wtedy i miło mija czas. Patrycja Fruba, księgarka z Big Book Cafe, była gościnią Trójki w Ogrodzie Trójki o poranku w sobotę. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: I zachęcamy Państwa oczywiście do czytania.

0: O, zobacz. Przyjęcie piłki i patrz.
1: O! I kto
0: nie, ten zawodnik gola? Z lewej strony schodzi do środka.
1: Z?
0: Z Cabo Verde. Ole, brama!
1: Wow. I niestety przegrali?
0: Przegrali. O. A szczegóły ma dla Państwa Adam Malecki.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
3: Trafione, zatopione, tak właśnie Argentyna. Argentyna na początek, która pozostaje w grze, wciąż broni tytułu mistrzowskiego, choć z rekinami z Republiki Zielonego Przylądka było nerwowo. Męczyli się niemiłosiernie. Wynik otworzył Lionel Messi. Messi niczym Mesjasz jest pierwszym zawodnikiem, który strzelił 20 goli na Mistrzostwach Świata. Jest najlepszym strzelcem wszechczasów. Goni, goni, jak i Kylian Mbappé. Francuz ma 18 trafień. Na Messi na tym mundialu ma ich już 7. Argentyna wygrała 3-2, zadając decydujący cios w dogrywce. Rywale gonili wynik. Gol na 2-2 to była prawdziwa perełka. Cabo Verde, debiutant, który zapisze się w historii futbolu. Pamiętajmy, to przecież liczący nieco ponad 500 000 mieszkańców kraj. Ale to Argentyna gra dalej, a kibice owładnęli Miami przed i po meczu. Śpiewają, niosąc w sercach Diego Armando Maradone, Argentyna ma Messiego i Maradone, a Egipt swojego Mo Salaha.
4: Responsabilidade gigantesca para Mohamed Salah! The
3: Egyptian King. Król Egiptu strzelił jedną z jedenastek, popisując się efektowną panenką. Egipcjanie w serii rzutów karnych byli bezbłędni, a Australijczycy dwukrotnie się mylili. Co ciekawe, Aussie Boys pod koniec dogrywki na rzuty karne zmienili bramkarza. Za Patricka Beacha, który bronił fenomenalnie w całym meczu, wszedł Matty Ryan. I co? Nie obronił żadnego karnego, a jego koledzy mylili się z wapna. I przypomniał się 2016 rok. Czy za Fabiańskiego należało wpuścić Boruca? Nigdy się nie dowiemy. Egipt zagra z Argentyną, a Kolumbia ze Szwajcarią. Kolumbijczycy 2 godziny temu zakończyli wygrane 1-0 spotkanie z Ganą. Los Cafeteros zwyciężyli w pełni zasłużenie, a dzisiaj pierwsze mecze 1/8 finału zagrają o 18:00 Kanada i Maroko, a o 23:00 Paragwaj z Francją.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
1: To był Adam Malecki, a za 16 minut 8:00.

0: A my dzisiaj przypominamy o konkursie FlySpot. Dzisiaj do wygrania 4 loty w tunelu aerodynamicznym dla dziecka o wartości 499 zł.
1: A żeby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które brzmi: gdybyś był, była, lekturą na wakacje, to którą i dlaczego?
0: SMS z treścią należy słać na numer 73533.
1: A pełny regulamin znajdą Państwo na stronie Trójki. My jesteśmy w ogrodzie Trójki, ale gdzieś moglibyśmy się wybrać.
2: Jedźmy razem do Chile.
1: Do Chile.
2: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę. Zobaczymy wielki mur i Pekin i no pant o tyle.
3: Droga Krysiu, to nie tam.
2: To gdzie?
0: A ja wiem, kto mógłby być naszym przewodnikiem.
1: No właśnie, bo gdzie to jest, to pytanie retoryczne, a właśnie tam zabiera nas Tomek Sajewicz.
4: Tomek w Azji.
5: Wiwatują mieszkańcy miasteczka Dezhou. Wiwatuje 3000 członków chińskiego quasi-parlamentu. Na placu Tiananmen przed wejściem do Wielkiej Hali Ludowej wiwatują dzieci. Pewnie te same, które etatowo nauczono w euforii podskakiwać na widok zagranicznych przywódców. Ot, taki sznyt. Inna kultura, egzotyka, ktoś powie. Rocznice powstania partii, która w Chinach nominalnie liczy ponad 100 milionów członków, są traktowane na równi ze świętami narodowymi. W stulecie istnienia komunistycznej partii i jej sterników w większości chińskich miast otwarto muzea poświęcone historii partii. W chińskiej skali to nie są sale pamięci z wyblakłymi zdjęciami. To muzea o kubaturze, której nie powstydziłoby się niejedno Muzeum Narodowe średniego europejskiego państwa. W centralnych salach nie ma Dziekondy. Z monumentalnych zdjęć, które mają budzić co najmniej respekt, spogląda obecny przewodniczący Chin, Xi Jinping. Jak tam tegoroczne żniwa? Pyta rolników Dezhou przewodniczący Xi. Bardzo dobre, lepsze niż rok wcześniej. Zgodnie

0: Nie odpowiadają rolnicy, starannie wyselekcjonowani do spotkania z najwyższym przywódcą. Xi Jinping pod różnymi postaciami, towarzyszy Chińczykom na co dzień. Wiadomości chińskiej telewizji to opowieść lektora o tym, gdzie się był, z kim się spotkał i co robił. Przerywana głównie jego wypowiedziami. Główne strony rządowych gazet, kronika oficjalnego życia Xi i partii. Przeczytane, zatwierdzone przez dziesiątki cenzorskich oczu komunikaty. Papka, bełkot. Na głównej stronie rządowego Huanciu Zhibao wisi zakładka listy od Xi Jinpinga. Z niej dowiedzieć się można, że napisał m.in. list do serbskich hutników, zachęcając ich do wzmocnienia wysiłków o lepsze jutro i do walki o lepsze relacje Serbii z Chinami. To nie są Chiny, które znam sprzed ćwierćwiecza. Chińska propaganda, choć wszechobecna, nie miała takiej postaci przed sternikiem Xi, który, żeby nie wyrwano mu steru statku z 1,4 miliona dusz, zmienił konstytucję tak, żeby dożywotnio sprawować swój urząd. Kadencyjność wprowadzono w Chinach po erze Mao Tse-tunga, gdzie ostatnie lata jego niepodzielnych rządów to krwawy terror rewolucji kulturalnej. Przekazy telewizyjne z Chin mogą budzić dysonans. Miasta przyszłości, technologie przyszłości, wieżowce, megapolis, lotniska, luksus. Jednym tchem do tego zbioru trzeba jednak dodać totalną kontrolę. Rodem z Orwella, więzienia dla myślących inaczej, 2 miliony Ujgurów w obozach pracy i śmierć noblisty w więzieniu z powodu nieudzielenia właściwej pomocy medycznej. Tak, to skrajne opisy, ale między słowami i między wiwatami, także z okazji rocznicy powstania niepodzielnie rządzącej partii, można dojrzeć także to, co świat w innej jego części doświadczył bardzo boleśnie w poprzednim stuleciu.
1: To był Tomek Sajewicz i jego opowieści prosto z Azji za 8 minut 8 i serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love come down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeciej Polskiego Radia, jest ósma.
5: Robert Grzędowski.
4: Karolina Gonek.
5: Dzień dobry.

0: Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik.
1: Nie tylko Polska powinna przez cały czas wykazywać dobrą wolę, mówi premier o relacjach z Ukrainą. Prezydent Warszawy rozszerza odpartyjnianie miejskich spółek, to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów na terenie szkół podstawowych. Nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę, mówi premier Donald Tusk o polsko-ukraińskich relacjach. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych

0: Ministerstwo spraw zagranicznych miały przede wszystkim załagodzić narastający kryzys dyplomatyczny. Jak przyznaje premier Donald Tusk, wizyta ukraińskiej delegacji daje szansę na wyciszenie emocji.
1: Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości.
0: Premier podkreśla jednak, że po fali kontrowersji wokół upamiętnienia tradycji UPA, Warszawa oczekuje od Kijowa w pełni partnerskich gestów.
1: Dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa.
0: Donald Tusk zastrzegł jednocześnie, że twarde stanowisko Polski nie powinno być nacechowane wrogością, a rozmowy mają otworzyć długi proces uczciwej dyskusji o wspólnej przyszłości. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Renata Koznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął Rafał Trzaskowski. Jest to związane z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent stolicy poinformował, że także w innych szpitalach odbywają się dodatkowe kontrole i audyty, a po tej aferze zaczęły spływać informacje o nieprawidłowościach również w innych miejscach.
3: Mamy mnóstwo przeróżnego rodzaju sygnałów i one wszystkie zostaną sprawdzone. Nie wykluczam, że pojawią się sygnały o jakichś nieprawidłowościach, które okażą się prawdziwe. Stąd moje bardzo twarde decyzje. I stąd zapowiedź, że będziemy wszystkie tego typu sygnały traktowali bardzo poważnie.
2: Rafał Trzaskowski dodał, że rozszerza odpartyjnianie miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w ich radach nadzorczych i zarządach, mają do końca miesiąca podjąć decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Chodzi m.in. o zasady funkcjonowania SOR-u, prosektorium, przyjmowania pacjentów i działalność byłego koordynatora oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych.
4: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
5: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych.
4: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do pornografii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: W Rybniku dziś pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego. Początek w południe w Bibliotece Miejskiej. Jak mówi pomysłodawca projektu, europoseł Łukasz Kochut, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
6: Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
2: Wpis na listę UNESCO ma zapewnić językowi śląskiemu międzynarodową ochronę. W serwisie Trójki teraz inne dziedzictwo, czyli nieprzeciętny Kowalski temat, bowiem też coraz bardziej unikatowy. W Wojciechowie na Lubelszczyźnie trwają ogólnopolskie warsztaty kowalskie. A co się kuje na blachę w tegorocznej sesji, sprawdzała nasza reporterka.
7: Weźmy, natniemy mu tu jakąś gwiazdeczkę. Jeszcze.
8: Andrzej Słowik. No dobrze jest o wszystkim pamiętać, żeby to nie zaginęło. Każde rzemiosło, które kiedyś było stosowane powszechnie, dzisiaj większość tych rzemiosł zanika, ponieważ wyparte jest poprzez produkcję masową, poprzez wyroby fabryczne.
7: Tak, mocno.
9: Zdecydowałem się przyjechać na te warsztaty, no bo mój ojciec był kowalem. No niestety zachorował, także nie mógł mnie nauczyć, a więc tutaj przyjechałem, żeby się nauczyć bardziej.
10: Zawsze interesowała mnie obróbka plastyczna, też samodzielnie zajmuję się trochę bardziej jubilerstwem i chcę mieć dodatkowe doświadczenie, które tutaj można nabyć tak naprawdę od samych mistrzów największych w Polsce.
7: Jak uderzasz, to mniej więcej widzisz, jak ona się zachowuje.
2: Z wieńczeniem warsztatów będzie ogólnopolskie spotkanie kowali od 10 do 12 lipca. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: 8:04, czas na sport, w studiu Adam Malecki.
13: Kolumbia, Argentyna i Egipt awansowały do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Kolumbijczycy pokonali 1-0 Ganę i teraz zagrają ze Szwajcarią. Argentyna 3-2 wygrała z Republiką Zielonego Przylądka i zmierzy się o ćwierćfinał z Egiptem, który po rzutach karnych wyrzucił za burtę Australię. Z murawy piłkarskiej przenosimy się na trawę kortu tenisowego. W Wimbledonie w czwartej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz. Polak pokonał w 4 zaciętych setach Amerykanina Tomiego Pola i już się może szykować do kolejnego meczu, w którym zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Ten pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Co na to Hubi?
14: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem, no pokonał Daniła w 300

0: więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry, no i to będzie nie lada wyzwanie, że nie mogę doczekać tego meczu.
1: Mecz Hurkacza jutro. W czwartej rundzie zagrają także Włoch Jannik Sinner i Serb Novak Djokovic. U pań awans wywalczyły Białorusinka Ryna Sabalenka i Amerykanka Coco Gauff. Dzisiaj około 14.30 o czwartą rundę powalczy Iga Świątek, zagra z Filipinką Jalą. Z Austriakami w Wiedniu walczyli nasi koszykarze w piątej kolejce grupy F pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni nie dali szans rywalom i wygrali 123 do 77. Najwięcej punktów, 23 dla naszych, zdobył Łukasz Kolenda.
2: Nie było to łatwe spotkanie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo niewygodny mecz dla nas ze względu na to, że Austria wystawiła bardzo młody skład i w zasadzie bardzo mało informacji było o zawodnikach, o zagrywkach, które mają, więc musieliśmy reagować na bieżąco. Bardzo wysoki wynik pozwolił na to, że to zwycięstwo było bardzo kontrolowane.
1: Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie F, a w poniedziałek na zakończenie tej fazy zagrają w Krakowie z Holandią. W rajdach samochodowych trzecia runda Mistrzostw Europy odbywa się w Rzymie. Jadą Polacy. Po pierwszym dniu Mikołaj Marczyk zajmuje drugie miejsce. Broniący tytułu polski kierowca traci do prowadzącego Francuza Rossella 0,2 sekundy. Jakub Matulka jest 18, a w Ekstralidze Żużlowej we wczorajszych meczach 11 kolejki lider Sparta Wrocław pokonała w Lesznie Unię 46-44. A Faluba z Zielona Góra wygrał w Częstochowie z Włókniarzem 50-40.
3: Rześko, robimy pajacyki,
4: przysiady.
3: Rozgrzewamy się, także dlatego, że czekają nas sportowe emocje jeszcze dziś w porannej audycji, ale teraz o pogodzie i o tych, którzy mają trochę lepiej.
4: Najwięcej słońca dziś zapowiada się na południowym zachodzie kraju.
3: Ziemia lubuska, Dolny Śląsk, Śląsk Małopolska, to tam będzie dziś można wygrzewać się do woli, bo tam też będzie najcieplej do 23 stopni.
4: A najchłodniej będzie dziś na Suwalszczyźnie i Podhalu, stopni kilkanaście i też na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Dziś najwięcej chmur, najwięcej deszczu i możliwe burze.
3: Ale IMGW wydało alerty tylko pierwszego stopnia.
4: Jesteśmy bezpieczni.
5: Autopromocja.
6: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja w niedzielę od 14 do 16. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papam!
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie.

0: przymusuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Józef Niewiarowski program przygotował, a przy telefonie Stanisław Perzyna. A
10: my nadajemy z ogródka Trójki w duecie Karolina Gonet i Robert Grzędowski. Dzień dobry, zapraszamy Państwa do ogrodu i do Trójki do 9:00.

0: Jest 8:16, a my niezmiennie dzisiaj nadajemy z Ogrodu Trójki do godziny 9.
1: I zapraszamy Państwa właśnie do Ogrodu Trójki na spotkania te sobotnie, poranne, bo przez całe wakacje w soboty od 7 do 9 mogą nas Państwo oczywiście odwiedzać, ale nie tylko w soboty, także w piątki, bo w piątki proponujemy letnie kino Trójki. Na seanse pod chmurką zapraszamy w piątkowe wieczory. Sceneria filmowych spotkań będzie niezwykła, podobnie jak repertuar.
0: A start kina w piątek 10 lipca.
2: To będą po prostu wspaniałe piątkowe wieczory.
3: Dyrektorka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Szydłowska.
2: Wypełnione i dobrymi filmami i mam nadzieję wspaniałymi spotkaniami, więc czego chcieć więcej?
4: Zaczynamy od Na Rauszu Tomasa Winterberga. To jest film o kryzysie wieku średniego, tak można by powiedzieć.
3: Filmy wybierała Katarzyna Borowiecka, kierowniczka redakcji Słowa. Na razie nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów.
4: Mads Mikkelsen w roli głównej, ale obok niego cała plejada duńskich znakomitych aktorów.
3: Miejsce seansów pod chmurką wyjątkowe.
2: My tutaj w Trójce mamy, o czym moim zdaniem nie wszyscy wiedzą, przepiękny ogród. To jest stary budynek i równie stare owocowe drzewa stoją w ogrodzie. I wydaje mi się, że letnie wieczory spędzone w takim miejscu to może być jedna z takich letnich przygód.
5: Trudno uwierzyć, że takie miejsce jest w centrum Warszawy. Mamy dużo drzew, piękną przyrodę, nie kosimy trawy. Jesteśmy zachwyceni tym miejscem, dlatego chcielibyśmy zaprosić słuchaczy, żeby też poczuli tę atmosferę.
3: To Katarzyna Siewruk, która czuwa nad organizacją letniego kina Trójki i trochę narzeka na brak czasu.
5: Zawsze jest wszystko na wczoraj. Dużo jest bardzo formalności, ale wszystko w czasie się udało zorganizować.
2: To będzie oczywiście także okazja do tego, aby spotkać się z pracującymi w Trójce dziennikarzami, dziennikarkami. Wymyślamy też, ciesząc się z tych tytułów filmowych, bo to są naprawdę świetne filmy, różne dodatkowe atrakcje i one będą się także na antenie materializowały w kolejne piątki. To może być naprawdę połączenie wielu doznań.
5: Rozstawimy leżaki, będą kocyki, poduszki. Stworzymy po prostu jak najbardziej przytulne miejsce do integracji.
3: Żeby tylko pogoda dopisała, jeżeli nie dopisze, to jest na to sposób.
5: Jeżeli popada deszcz, przenosimy projekcję do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej.
3: Katarzyna Borowiecka.
4: Co piątek kolejne filmy, one nie są ułożone w żaden cykl tematyczny. Wybierałam takie filmy, które z jednej strony będą pokazywały współczesny świat w bardzo różnych jego przejawach, a z drugiej strony będą dostarczały rozrywki, wzruszenia, może będą powodowały, że będziemy chcieli się zastanowić nad jakimiś aspektami naszego życia. Mamy tutaj i dramaty, i komedie, i filmy historyczne. Mamy też na wielki finał wspaniałą japońską nagrodzoną Oscarem animację.
0: Z organizatorkami letniego kina Trójki rozmawiała Monika Gosławska.
1: A wejściówki na piątkowe kino to najbliższe do zgarnięcia w popołudniowej dziś audycji Katarzyny Borowieckiej. Wszystko wszędzie teraz. Już teraz serdecznie zapraszamy.

0: 8.22 na zegarach, tu Trójka i audycja poranna, w której jak to w soboty bywa, mamy dla Państwa konkurs. Przypominam, 4 loty w tunelu aerodynamicznym od Flyspota do zgarnięcia. Ale żeby wygrać taką nagrodę, trzeba wysłać SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod numer 73533. To pytanie brzmi, gdybyś był, była lekturą na wakacje, to którą i dlaczego? Pełny regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Trójki.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś 4 lipca.
2: Najważniejsze święto w Ameryce.
0: 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Dziś świętują Amerykanie. Chyba już świętują, bo już po północy
2: już
0: na wschodnim wybrzeżu.
2: Tak, już na pewno. Przynajmniej na wschodnim wybrzeżu.
0: Albo jeszcze nie rozpoczęli. Może jeszcze nie świętują. Może będą świętować później, ale my rozpoczynamy te obchody w porannej audycji już o poranku. W naszym prowizorycznym, namiotowym studiu w Ogrodzie Trójki witamy futbolistów Duke z Ząbki.
2: Cześć.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Duke's up.
0: A są, no właśnie, są z nami.
2: Wiktor, Jakub, Filip, Bartosz i Trayvon.
0: Wspaniale. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do futbolu, Karolina ma do was pytanie.
2: Której amerykańskiej drużynie futbolowej kibicujecie i dlaczego są to Kansas City Chiefs?
4: W moim przypadku nie są to Kansas City Chiefs.
2: Jak to?
0: Poczekaj sekundkę, bo chyba się nie słyszymy dobrze jeszcze. Zaczniemy to jeszcze raz. Ja przypomnę pytanie, dlaczego to są Kansas City Chiefs?
5: W moim przypadku Kansas City Chiefs to nie są. Ja jestem fanem Philadelphia Eagles. Na to, że gram na pozycji running backa, gdzie jeden z najlepszych w lidze, Saquon Barkley, gra właśnie w Filadelfii.
0: Ale Philadelphia Eagles też mogą być, prawda?
2: Też mogą być, tak. Ale potem dopowiemy dlaczego.
0: Wy się pewnie domyślacie, o co chodzi tutaj Karolinie. Panowie, futbol amerykański to jest ta najbardziej amerykańska z amerykańskich rzeczy. Czy wy dlatego w futbol gracie, żeby taką namiastkę Ameryki sobie tutaj w Polsce stworzyć?
5: Tak na dobrą sprawę to większość chłopaków, którzy grają w ten sport w Polsce, zaczęli to z przypadku. A jak już się wejdzie w te wszystkie tryby, w tą machinę, pozna się tą atmosferę na treningach, tą braterską atmosferę, to już no, ciężko jest naprawdę z tego wyjść.
0: I chyba mówimy o dużym zespole. Drużyna futbolu amerykańskiego to nie jest kilkunastu facetów.
6: Nie, tam w skład wchodzi tak naprawdę 11 wyjściowych zawodników w ofensywę, 11 w defensywę, dodatkowo mamy special team, tak naprawdę potrzebujemy zmienników, więc...
0: Próbuję policzyć.
6: 60 to jest przynajmniej.
0: Słuchajcie, futbol amerykański różni się od rugby i to chyba trzeba podkreślić dzisiaj.
7: Na pewno różni się. Widać to gołym okiem. Chociażby przez to, że jesteśmy bardziej, że tak powiem, ubezpieczani przez sprzęt. Mamy na sobie kaski, mamy na sobie zbroję i poza tym zasady gry są nieco inne.
2: Dzisiaj macie ze sobą kaski właśnie.

0: Właśnie przeprowadziliście kaski, przynieśliście ze sobą. To może też wyjaśnimy albo przypomnijmy naszym słuchaczom, którzy nie znają się tak dobrze na sporcie, jak na przykład ja, na czym polega ten futbol amerykański i dlaczego akurat w Stanach jest to tak ważny sport, że przy każdych ważniejszych świętach jest to taki sport narodowy, każdy spędza godziny przed telewizorem oglądając najważniejsze mecze.
1: Futbol amerykański polega na tym, że drużyna ofensywy musi pokonać formację defensywną, pokonując tak naprawdę całe boisko aż do pola punktowego, gdzie zdobywając przełożenie zdobywają 6 punktów i po zdobyciu tych 6 punktów mają możliwość na podwyższenie poprzez albo kopnięcie na bramkę, przez to zdobywają 1 punkt, albo przez zagranie tradycyjnej akcji podaniowej lub biegowej, przez co dodatkowo mogą uzyskać 2 punkty. Dlaczego Amerykanie tak kochają ten sport? Wydaje mi się, że futbol amerykański jest definicją mentalności Amerykanów. To znaczy, osobiście pracuję z Amerykanami i wiem, że to są ludzie mocnej pracy, którzy często poświęcają tak naprawdę całe życie swojej pasji i tak naprawdę wchodzą w coś na całego. I futbol amerykański jest dokładnie takim sportem, który definiuje braterstwo na boisku, takie iście w zaparte przez tą swoją brutalność, więc wydaje mi się, że jest on naprawdę definicją tego, jak myślą Amerykanie, jak podchodzą do sportu i do życia.
2: A dlaczego Polacy kochają futbol amerykański? Bo już wiemy, dlaczego Amerykanie.
3: Po II wojnie światowej w zasadzie wszędzie tam, gdzie stacjonowały amerykańskie wojska lub te amerykańskie wojska się pojawiły, ten futbol gdzieś tam rozkwitał. W Polsce, w Niemczech, w Japonii. Wydaje mi się, że też wynika to z tego, że w Polsce zawsze był ten taki mit Ameryki, prawda? Że w Ameryce zawsze było lepiej, w Ameryce zawsze było fajniej i to zawsze ciocia z Ameryki była tą najfajniejszą ciocią. Stąd też myślę, że gdzieś tam mamy gdzieś tam z tyłu głowy zakorzeniony ten mit amerykański, że może śledząc te poczynania polskiego futbolu amerykańskiego jesteśmy gdzieś tam bliżej tego wielkiego imperium z oceanu.
0: Właśnie na naszym europejskim poletku, które państwa najlepiej sobie radzą? No i mam nadzieję, że Polacy. Czy?
2: No właśnie, czy Polacy sobie dobrze radzą w futbolu?
1: Wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Aczkolwiek jeśli miałbym wskazać w Europie taką konkretną kolebkę futbolu amerykańskiego, to są zdecydowanie Niemcy. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o zaleciałości historyczne, o to, że tam było dużo Amerykanów po II wojnie światowej, więc jeśli wskazałbym na jakąś ligę, która najlepiej wypada w Europie, to wskazałbym ligę niemiecką.
2: Niemcy mocni. Z nami także Trayvon, to jest wasz quarterback rozgrywający. Trayvon, you're a quarterback. Why Americans love football and why did you came to Poland?
4: Americans love football basically because, like, I grew up playing it, so, like, at a young age, it was, like, you, basically, that's all you get, like, physical-wise, is, like, take out your anger, whatever you need, so.
2: Jeśli dobrze rozumiem, Trayvon mówi, że Amerykanie kochają futbol dlatego, że to po prostu sport na WF-ie. Tak, generalnie o to chodzi.
0: Od dziecka są zmuszani.
4: Basically, you get to kill people almost, but you're in pads, so it's, like, kind of protected a little bit. So, and the reason why I came to Poland is because my love for the sport, and I just had an opportunity to come here, and I took it, and now I love being in Poland.
0: Okay, czyli on uwielbia być w Polsce i korzysta z okazji właśnie, że może w naszym kraju grać w futbol amerykański, a my dzięki temu możemy z nim o tym rozmawiać.
2: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i być może nawet uda nam się chwilę zagrać w futbol amerykański w Ogrodzie Trójki.
0: I to komentować.
2: By było wydarzenie. Karolina będzie komentować.
0: A, może.
2: Tak się umawia.

0: Jesteśmy ustawieni. Za ile zaczynamy? Właśnie teraz zaczynamy mecz futbolu amerykańskiego. Mini mecz. Taka gierka na boisku w ogrodzie trójki. Zostałem przypisany do defensywy. Karolina została ustawiona na stanowisku komentatorskim.
1: To jest mój debiut komentatorski. Z nami do godziny 9:00. Właśnie jesteśmy w ogrodzie trójki cały czas. Ale teraz właśnie trwa mecz, rozgrzewka, próba drużyny Dukes Ząbki. Zawodnik z numerem 13 podał do zawodnika z numerem 4. Teraz przejął piłkę zawodnik z numerem 12.
0: Tak, piłka złapana, ale został zaszarżowany. Udało się zatrzymać
1: przez zawodnika
0: akcję
1: z numerem 3, czyli Roberta Grzędowskiego.
0: To się udało. Druga próba będzie teraz, proszę Państwa.
1: Druga
0: pierwsza próba,
1: tak?
0: Nie dała im pierwszej próby. Futbol amerykański w ogrodzie trójki.
1: Tak. Rozumiem, że chodzi o to, żeby przejąć piłkę.
0: No spróbujemy ją przejąć.
1: Tak, zawodnik z numerem 4 podaje do numeru 21. Udało się.
0: No jest touchdown. Uznajmy, że to jest touchdown dla tych Ząbki. To była próba defensywy, ale się ostatecznie nie udało zatrzymać tej akcji. Myślę, że to trafi na media społecznościowe trójki i będą mogli Państwo zobaczyć te nieudalne próby gry w obronie. Duke Ząbki z nami w ogrodzie trójki. Panowie, to jeszcze wyjaśnijmy może na koniec naszego spotkania, o co chodziło z tymi Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Dlaczego Karolina pytała właśnie o te drużyny?
2: Kansas City Chiefs jest na ścieżce do tego, żeby zdobyć Super Bowl w tym roku. Poza tym Philadelphia jest mistrzami NFL sprzed z roku 2024.
0: Na pewno o to chodziło. Na pewno o to chodziło, Karolina. Wcale nie o Taylor Swift. Chciałem powiedzieć.
3: I o jej przyszłego męża Travisa Kelce.
1: Obecnego już męża.
3: Kansas City, tak?
0: Tak. Kansas City, a wychowywała się Taylor jako fanka Eagles. Oni już są małżeństwem.
1: Od kilkunastu godzin, tak?
3: No tak, mamy inny czas przecież. No,
1: tak.
0: Także Travis Kelce, o nim dziś będzie troszkę mniej, a o Taylor
1: Swift
0: powiemy
1: chyba
0: jeszcze za chwilę. Panowie, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Duke z Ząbki w trójce.
1: Także dziękujemy.

0: Taylor Swift i
1: jej Cruel najlepsza Summer. Piosenka.
0: Tak. Jedna z fajniejszych
1: piosenek. To będzie kontrowersyjna teza. Taylor Swift o poranku w Trójce. My dziś zapraszamy do Trójkowego Ogrodu, a w nim odwiedziła nas Karolina Sulej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Karolina, nasza radiowa koleżanka, prowadząca audycji Ludzie w ubraniach i autorka książki o Taylor Swift, Era Taylor Swift. I dzisiaj właśnie o Taylor będziemy rozmawiali, bo w nocy w końcu zostało to potwierdzone. Taylor wzięła ślub i to nie byle gdzie, bo w swoim ukochanym Nowym Jorku i w hali Madison Square Garden. Zostało to potwierdzone zaraz po ceremonii, prawda?
2: Tak, zostało to, można powiedzieć, obwieszczone, ponieważ

0: na wielkich ekranach, które się znajdują na Madison Square Garden, zostało wypisane Just Married, Just and T, więc dwa razy T, Taylor i Travis. Można powiedzieć, że chciała też trochę zaprosić fanów, którzy i tak tam sterczeli, za przeproszeniem, przed tym stadionem, żeby też trochę w tym ślubie uczestniczyli, mimo że był on bardzo prywatny. I podkreślam, nie sekretny, ale prywatny. Czyli nie chciała się z nim chować, ale chciała zachować prywatność.
1: A jednak ja bym powiedział, że sekretny, bo przecież te informacje, które przeciekały do mediów, a przez ostatnie dni światowe media informowały o przeciekach właśnie, były bardzo, bardzo dyskretne.
2: Tak, ale jednak były te przypuszczenia, że będzie to Madison Square Garden. Fani też chyba doszukiwali się w piosenkach tych treści, gdzie rzeczywiście może dojść do samej ceremonii.
0: Taylor jest królową tak zwanych Easter Eggs, czyli śladów, zagadek, które zostawia swoim fanom, angażuje je swoich fanów w taki rodzaj opowieści, który można porównać nawet do pewnego typu gry komputerowej. Mówi się, że Taylor ma uniwersum, a nie tylko piosenki i wydaje mi się to bardzo prawdziwe. Fani czują się zaproszeni do jej życia. To się nazywa bardzo ładnie antropologicznie relacja parasocjalna, czyli wydaje nam się, że ta osoba znana jest naszą przyjaciółką, przyjacielem. No i rzeczywiście taki rodzaj kameralnej więzi, intymności deklarują fani zwani Swifties.
1: A dlaczego ten ślub Taylor Swift z Travisem Kelce jest tak bardzo ważny dla współczesnej popkultury?
2: Podejrzewam, że po tylu albumach i piosenkach Taylor wszyscy czekali i życzyli jej tego szczęśliwego zakończenia, tego happy endu i wydaje mi się, że z Travisem doczekała się tego wielkiego dnia.
0: Wydaje mi się, że to jest dużo czynników i rzeczywiście jeden z nich jest taki, że Taylor Swift uwielbiała śpiewać o tym, jak to właśnie ona nie wstydzi się przyznać, że tej miłości poszukuje i że jest romantyczką i niezależnie od tego, jaka to była płyta i ile miała lat, to oczywiście są różne stopnie dojrzałości tekstów, ale na każdej płycie pojawiało się to pragnienie znalezienia kogoś, kto ją zrozumie i zobaczy. Natomiast tutaj w tym też wielkie znaczenie ma to, że Taylor jest owszem wielką gwiazdą, ale pewnego typu fanów, a Travis ma swoją grupę. To jest trzykrotny jednak zwycięzca tego słynnego turnieju.
1: Super Bowl.
0: Dokładnie, Super Bowl. Jest znanym sportowcem, więc oni jakoś dwie Ameryki ze sobą tutaj też powiedziałabym łączą. Tą taką bardziej konserwatywną, tą bardziej liberalną, tą bardziej otwartą na rozrywkę, tą bardziej powiedziałabym skoncentrowaną na tym, żeby ta Ameryka na pracy i wysiłku była widoczna, więc jest to trochę królewski ślub, można powiedzieć, taki arcyamerykański.
2: Tysiąc osób, tysiąc gości.
0: Piosenkarka, która zaczynała śpiewając country, Texas, Tennessee, Kansas City, wielkie tłumy, wielkie stadiony, stadion, który jest symbolem jednocześnie wielkiego koncertu i wielkiego wydarzenia sportowego. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że jeszcze ta rocznica 150-lecie samych Stanów Zjednoczonych, to, że oni biorą ten ślub na
2: i ulubione święto Taylor.
0: Ulubione święto Taylor w jej ulubionym miejscu. I Madison Square Garden też jest miejscem, w którym ona koncertowała, w którym Travis grał. Ona zna właściciela Madison Square Garden. Madison Square Garden jest też jednym z nielicznych miejsc, które mogą się naprawdę ochronić przed paparazzi. I oni naprawdę mogą kontrolować to, jak będą pojawiać się informacje stopniowo. Właśnie nie znaczy, że nie będą chcieli się dzielić, ale będą chcieli to kontrolować, a Taylor jest znana z tego, że chce wszystko kontrolować.
1: A teraz pewnie zaczną się plotki i rozmowy o tym, kto był, kogo nie było na tym
2: już przyszłość. Wiemy się więcej, zaczęło, kto był. Wiemy też, kto prowadził. Adam Sandler.
0: Tak, Adam Sandler, który jest przyjacielem i Taylor, i Travisa. Wszyscy się śmieją, że ciekawe, co miał na sobie, jaki rodzaj dresów i klapek, bo jest on znany z, powiedziałam, pewnej dezynwoltury w ubieraniu się.
2: To jest ulubiona kreacja każdej dziewczyny po powrocie do domu z pracy.
0: Dokładnie tak, więc wszystkie kochamy Adama Sandlera. Oczywiście są już takie różne plotki, jaka to była suknia, czy to...
2: Ale podobno Dior.
0: Podobno Dior, ale jak ona wyglądała i dlaczego i jak rzeczywiście w środku ten stadion wyglądał, jak się zmienił, tak, no przecież taki nieromantyczny stadion musiał się stać arcyromantyczny. No to ile to
2: podobno
0: kosztowało?
2: Podobno zamek,
0: jak to...
2: takie były plotki w ciągu
0: Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc, bo to by było już naprawdę smutne i bardzo amerykańskie. Mamy Europę w domu trochę, ale...
1: Pewnie będziemy się tego wszystkiego dowiadywać z piosenek Taylor, skoro to jest to uniwersum.
2: Jest też taka teoria, nie wiem, czy o niej słyszałaś, że podobno Taylor jednak jest osobą, która wszystko planuje i być może doczekamy się jakiegoś dokumentu z tego ślubu.
0: Nie zdziwiłabym się, gdyby było rzeczywiście jakiś rodzaj opowieści o tym dla fanów, bo Taylor bardzo, bardzo ceni to zainteresowanie. Mniej paparazzi właśnie, a bardziej fanów, którzy jej kibicowali. I nie mogę się doczekać, jak przerobi to na kolejny świetny tekst.
2: Oj tak, czekamy na kolejne albumy. Podobno kolejny ma być albumem country, więc zobaczymy.
1: Tak, Karolina Sulej w studiu.
2: Bardzo dziękuję.

0: 12 minut jeszcze do godziny 9 do końca porannej audycji w Trójce. Czas na rozstrzygnięcie w konkursie, w którym pytaliśmy Państwa, gdybyś był, była lekturą na wakacje, to którą i dlaczego?
1: I wybraliśmy odpowiedź, uwaga, cytuję. Ja byłabym z pewnością jakąś lekturą szkolną, lekturą obowiązkową. Mało akcji, leniwy ton opowieści, nie do końca wiadomo, jaki jest dzień i jaka godzina. Brzmi zachęcająco. PS, właśnie się pakuje na wakacyjną wycieczkę. A te pozdrowienia przesłała pani Marta,
0: pani
1: której
0: Marto,
1: gratulujemy.
0: Gratulujemy zwycięstwa w tym dzisiejszym konkursie. Do pani trafią zaproszenia na 4 loty w tunelu aerodynamicznym.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Ale nie tylko laureatów dzisiejszego konkursu znamy, także laureatów festiwalu filmowego Bela Toffee Fest 24. międzynarodowego, który wczoraj uroczyście zakończył się w Toruniu. W konkursie polskich filmów From Poland laureata wybierała publiczność i zdecydowała o przyznaniu Złotego Anioła Wojtkowi Smarzowskiemu za film Dom Dobry. Natomiast w konkursie międzynarodowym On Air filmy oceniało jury profesjonalne. Grand Prix festiwalu otrzymał norwesko-fiński dramat A Light That Never Goes Out, wypełniony muzyką, bo o eksperymentu muzykach opowiadający. Z reżyserką Magdaleną Łazarkiewicz, jedną z jurorek festiwalu Bela Toffee Fest, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.
3: Fajny film.
4: Magdo, naprawdę spędziłaś tutaj sporo czasu, tydzień w Toruniu i myślę, że było intensywnie, ale chyba też ciekawie, co jako jurorka możesz potwierdzić, bo nie oszczędzaliście tutaj twórców filmowych i nagród, znaczy nagroda główna w konkursie On Air jest jedna, ale tych wyróżnień było sporo w tym roku.
5: Tak, tak. Toffee Fest is the best. To nasze hasło. To jest bardzo fajny festiwal. Ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo w nim jest szansa na takie

0: taką prawdziwą wymianę i spotkanie i obejrzenie filmów, których gdzie indziej się nie ogląda. Ten zestaw i selekcja wydaje mi się bardzo ciekawa i trafiona. No i mieliśmy fajne jury, w którym żeśmy się jakoś właśnie tak ciekawie odnaleźli. Wspólnie oglądaliśmy te filmy na sali z widownią, co jest też bardzo ciekawym doświadczeniem. W ogóle ja uważam, że dla mnie osobiście, ale też jakby zbierając te opinie wśród moich współjurorów, mieliśmy chyba takie wspólne poczucie, że te filmy są dla nas pewnym też takim pokarmem i inspiracją.
1: Przypomnijmy najważniejszego laureata i co zdecydowało o tym, że właśnie pytanie, czy zgodnie, czy niezgodnie, czy była dyskusja, że właśnie ten film wygrał.
0: Mieliśmy absolutnie zgodne odczucie, że film fiński pod tytułem A Light That Never Goes Out, tytuł nie został przetłumaczony na polski, zasługuje na główną nagrodę w tym konkursie. Ten film ma wszystkie te cechy, które okazało się, że cenimy i lubimy. Ma bardzo dobrze wymyślonego bohatera i też świat, który ma w sobie właśnie taką cechę pewnej psychologicznej i egzystencjalnej prawdy, która stoi za przesłaniem tego filmu, a w dodatku ma w sobie jakąś taką ciekawą komplikację, jest opowiadany w sposób nieoczywisty. Bardzo ważną funkcję w tym filmie też odgrywa temat sztuki, jak w jakim sensie ona jest w stanie uzdrowić nawet człowieka, który znajduje się w stanie kryzysu twórczego i takiego właśnie egzystencjalnego. No to jest film, który nas poruszył i zaciekawił i chociaż jest zrealizowany w bardzo dziwnym języku fińskim, w którym właściwie nic się nie zgadza z naszymi odczuciami językowymi.
1: Ale na szczęście są napisy.
0: Na szczęście są napisy. Pamiętam, że mnie osobiście strasznie rozbawiła informacja o tym, że po fińsku telefon to jest puhelin.
2: Magdaleną Łazarkiewicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze dziś po południu w audycji Katarzyny Borowieckiej. Wszystko wszędzie teraz.
3: I także w tej audycji będzie można zgarnąć wejściówki, zaproszenia na kino letnie w Trójce. To już w najbliższy piątek. Proszę nasłuchiwać Kasi.

0: Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Ogrodu. Tak będzie w sobotnie wakacyjne poranki od 7 do 9. A za dziś serdecznie dziękujemy.
1: Karolina Gonet
0: i Robert Grzędowski. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Nie jestem pana matką.
2: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
3: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
2: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.

0: pocie?
1: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
2: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
0: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Podcast Polskiego Radia.
14: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
13: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
14: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
13: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
18: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
19: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
18: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
18: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Żegnamy reklamy.
20: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 9. Grabuald Wójcik, zapraszam na serwis. 4 osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego na Pomorzu. Premier do wtorku czeka na propozycję w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia. Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę niepodległości. Zaczynamy od tragicznego wypadku na Pomorzu. Na drodze krajowej 55 między Postolinem a Sztubem samochód osobowy uderzył w betonowy przepust. Zginęły 4 osoby. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 22-letni kierowca, który jest ranny, prawdopodobnie nie wyhamował na zakręcie. Auto zjechało na pobocze i dachowało. Najmłodsza ofiara wypadku to 12-letnia dziewczynka. Premier do wtorku czeka na propozycję w sprawie

zmian w systemie ochrony zdrowia. Donald Tusk zapowiedział, że jeśli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. To efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dla mnie

0: Rolą rządu jest podtrzymywanie współpracy z Ukrainą, tak szef kancelarii premiera skomentował rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Jan Grabiec podkreślił, że załagodzenie napięć w relacjach z Kijowem leży w interesie naszego kraju.
1: To, co jest dzisiaj zadaniem rządu, co staramy się zrobić, to sprawić, żeby nasza codzienna współpraca, niezależnie od kwestii historycznych, mogła się toczyć. To jest kwestia bezpieczeństwa Polski i to jest kwestia interesów również ekonomicznych. My oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z tego, żeby prawda historyczna została przez Ukraińców uznana.
0: Szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował pakiet antykryzysowy w relacjach dwustronnych. Chodzi o konsultacje MSZ-ów i spotkanie historyków obu krajów. Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę niepodległości. Wczoraj na Poznańskiej Ławicy odbyła się z tej okazji impreza. Można było spróbować swoich sił w amerykańskich sportach czy obejrzeć sprzęt armii USA.
2: Córka mieszka w Stanach i ona wyszukała u siebie informacji, że w Poznaniu odbywa się taka impreza. Mówi, wiesz co, mamuśka, pojedź i zrób parę fotek.
3: Widzę, że pani ma amerykańską flagę w dłoni.
4: Przywiezioną z Nowego Jorku. Ja mieszkałam 6 lat.
5: Mam ciotkę, która jest z rodowitą Amerykanką.
3: Przyszedł pan poczuć ten amerykański klimat?
5: Tak można powiedzieć.
3: A zjadł już pan hamburgera?
5: Jeszcze nie jedliśmy.
6: Stany Zjednoczone dużo dla mnie zrobiły, więc jest to mój pomysł na oddanie hołdu.
0: Na koniec imprezy w Poznaniu odbył się pokaz fajerwerków.
7: Klimat.
0: Ponad 70% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. Do 8 zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej, aby zużyć jej nadmiar. We wschodniej i centralnej Polsce, na zachodnim Pomorzu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pora na sport, Adam Malecki.
9: Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej rywalką będzie Filipinka Aleksandra Jala. Dotąd mierzyły się dwa razy, każda ma po zwycięstwie na koncie. Początek meczu około 14:30. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czas na pierwsze mecze 1/8 finału. O 19:00 zagrają Maroko i Kanada, a o 23:00 Francja z Paragwajem. Jakie nastroje panują nad Sekwaną?
10: Paragwaj dostanie lanie, zapewnia na antenie RMC Christophe Dugary. Większość obserwatorów podchodzi jednak do dzisiejszego spotkania znacznie ostrożniej. Paragwaj wygląda na drużynę pułapkę, ostrzega L'Équipe. Mają dobrych zawodników i ogromną agresywność. To wpisane w ich DNA. Dobrze się bronią i walczą do końca, podkreśla selekcjoner Francji Didier Deschamps. Dodatkowym utrudnieniem dla Les Bleus mogą być wysokie temperatury w Filadelfii. Niepokój budzą również zapowiedzi burz, które mogą doprowadzić do przerwania spotkania. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: To teraz o wielkiej kolarskiej pętli, też w wydaniu francuskim. Rusza 113. edycja Tour de France, choć co jest już normą w ostatnich latach, nie z ziemi francuskiej. Peleton wystartuje z Barcelony. Głównym faworytem do zwycięstwa jest Słoweniec Tadej Pogacar. Czy zgadza się z tym trzykrotny uczestnik turu Czesław Lang?
11: Jak jesteś takim faworytem czy liderem, to ten cały peleton chce cię pokonać. I on nie ma łatwej sytuacji, ale patrząc na jego kondycję, na jego psychikę, no jest naprawdę kolarzem niesamowitym i myślę, że jest na pewno zdecydowanym faworytem.
9: Na starcie stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
0: Są ostrzeżenia przed burzami dla północno-wschodniej części kraju. Na termometrach dziś 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 na przeważającym obszarze, 23 na Dolnym Śląsku.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście.
8: Śniadanie w Trójce.
13: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować. Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Dorota Olkonowa, Lewica.
15: Dzień dobry.
13: Jarosław Rzepa, PSL.
16: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
13: Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość.
17: Dzień dobry.
13: Krzysztof Żońca, Konfederacja.
18: Dzień dobry.
13: I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta.
18: Kłaniam się.
13: Jeszcze raz dzień dobry. Dzisiejsze śniadanie zaczniemy od dymisji w warszawskim ratuszu w związku z aferą, już chyba aferami, w Szpitalu Południowym w Warszawie. Do dymisji podały się dwie prezydentki. Prezydent Rafał Trzaskowski przyjął tę dymisję. Premier Donald Tusk postawił ultimatum ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku mają przedstawić rozwiązania systemowe. Jeśli nie, to będą kolejne zmiany na stanowiskach. Będziemy też rozmawiać o naszym uciekinierze Zbigniewie Ziobrze. Sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu, o umorzeniu dwóch wież śledztwa w sprawie inwestycji K-Towers, która miała symbolizować

0: symbolizować dwóch braci Kaczyńskich, miała powstać w Warszawie, nie powstała, prokuratura sprawę umorzyła, politycy różnych opcji komentują i my też skomentujemy. Będzie też o spotkaniu Andrija Sybichy, szefa MSZ Ukrainy, z wicepremierem i szefem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Ale jako się rzekło, zaczynamy od sprawy Szpitala Południowego. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj po konferencji Rafała Trzaskowskiego: dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. Kwestia miejsc, saloników VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają miliony w sposób niezgodny z prawem, to musi się skończyć. Marta Wcisło, czy spodziewa się pani kolejnych dymisji, czy to już koniec, ten worek z dymisjami?
1: Zacznę od tego, że absolutnie musi się to skończyć. Sprawa szpitala warszawskiego jest absolutnie karygodną i tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Zostały podjęte konkretne decyzje, audyty, prokuratura, CBA, decyzje personalne. Nie zamiatamy sprawy pod dywan. Rafał Trzaskowski podjął decyzje, których oczekują od niego mieszkańcy Warszawy. Dwie panie wiceprezydent podały się do dymisji, odpowiadały za ochronę zdrowia. To nie znaczy, że stawiane są im jakiekolwiek zarzuty. To znaczy, że to jest szersza odpowiedzialność, nie karna, nie skarbowa, ale odpowiedzialność społeczna, która wymaga tego, aby podjąć takie, a nie inne decyzje. Ja się bardzo cieszę, że te sprawy są tak szybko załatwiane i właściwie tak szybko są podejmowane decyzje. W przeciwieństwie do tego, co robili nasi poprzednicy w przypadku różnych afer, nie ma przenoszenia danej osoby na inne stanowisko czy chowania głowy w piasek. My nie zamiatamy spraw pod dywan. Jeśli chodzi o saloniki VIP, ja znam takie saloniki w Lublinie dla pana Kaczyńskiego, dla pana Romanowskiego i dla pana Ziobry. Leżeli w lubelskich szpitalach, pół oddziałów było pozamykanych. Pamiętam, jak pan Ziobro leżał w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, oznaczony jako pacjent zero. Pół oddziału onkologicznego było wyłączona z użytkowania, ponieważ leżał pacjent zero. Wszystko było tajne przez poufne. Ja już nie wspomnę o kwestii zabiegu dla pana Romanowskiego, przegrody nosowej i czy kolana pana Kaczyńskiego. Więc najpierw trzeba się uderzyć we własne piersi, a później rozliczać innych, bo to, co się stało w szpitalu warszawskim, absolutnie jest naganne i wymaga wyjaśnienia i przede wszystkim wymaga poprawy sytuacji, bo to nie jest sprawa błaha i to się dzieje. Nie zamiatamy sprawy pod dywan, a decyzję pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i pana premiera Donalda Tuska i to, co mówią, są absolutnie tym, czego oczekują od nas obywatele i co powinno się wydarzyć.
0: Dorota Olko, czy te dymisje dwóch wiceprezydentek, Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, Renata Kaznowska nadzorowała ochronę zdrowia, chociaż twierdzi, że tego szpitala akurat nie nadzorowała, bo to była spółka prawa handlowego. Czy to kończy sprawę?
2: Ja mam wrażenie, że to zaczyna sprawę, że to zaczyna zmiany, że to jest pierwszy krok i bardzo bym chciała, żeby nie był ostatni. No, muszę powiedzieć, że na mnie zrobiło duże wrażenie to, co się pojawiło w oświadczeniu pani wiceprezydent Machnowskiej-Góry, że była zszokowana tym, co się działo w Szpitalu Południowym. Jeśli osoba, która zasiadała w Radzie Nadzorczej, jest zszokowana tym, co działo się w szpitalu, to jest najlepszy dowód na to, że to dzisiaj jest fikcja, a nie nadzór. Więc cieszę się, że pan prezydent Trzaskowski w końcu przekonał się do tego, że politycy nie powinni w ogóle zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich. Kiedy nasi radni, radne klubu Lewica, Wspólne Jutro Miasto Jest Nasze, postulowali to tydzień, no teraz to już tydzień z kawałkiem temu na Radzie Miasta, no to Koalicja Obywatelska była bardzo sceptyczna i mam takie wrażenie, że znowu musi być tak, żeby oburzyła się cała Polska, żeby w Warszawie rządzący zrobili krok w tył i stwierdzili, że tutaj są potrzebne wyraźne zmiany i bardzo dobrze, że to się dzieje. Ja naprawdę cieszę się, że pan prezydent doszedł do takiego wniosku. Najwyraźniej potrzebował chwilę, żeby zorientować się, co się dzieje w Warszawie, ale mówię, że to jest początek, dlatego że No na przykład dobrym pomysłem byłoby

0: objęcie tym nie tylko spółek miejskich, ale i jednostek administracyjnych miasta.
1: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom i widzom, że chodzi o to, że Rafał Trzaskowski wczoraj zapowiedział, że do końca lipca osoby, które zasiadają we władzach spółek miejskich należące do Koalicji Obywatelskiej muszą się zdecydować. Albo partia, albo spółka.
0: I czas najwyższy, żeby takie zmiany zaczęły się w szerszej skali, bo przypomnijmy, Koalicja Obywatelska razem z PSL-em rządzą na Mazowszu. I teraz ja bym bardzo nie chciała, żeby było tak, że rady nadzorcze mazowieckie staną się taką szalupą ratunkową dla tych osób, które no, zrezygnują z członkostwa z zasiadania w radach nadzorczych na poziomie Warszawy. Więc ja bym liczyła, że tutaj marszałek Struzik podejmie podobne kroki, bo to by była realna zmiana, chociaż tutaj na Mazowszu, no i w samej Warszawie. No bo mamy też szpitale wojewódzkie w Warszawie, więc no tak naprawdę to jest tylko część problemu, że
1: Jarosław
0: działacze
1: Rzepa będą takie
0: polityczni
1: decyzje
0: w radach nadzorczych.
1: Marszałek
0: miejskich.
1: Struzik podejmie takie decyzje?
2: Nie wiem, czy marszałek Struzik, zarząd województwa mazowieckiego podejmie takie decyzje. Wiem, że ta sprawa też już w jakiś sposób trafiła na wokandę zarządu województwa, choćby jeżeli chodzi o szpital Brudnowski. I wiem, że takie rozmowy chyba nie do końca łatwe zarząd tego szpitala przeprowadził. Natomiast ja tutaj uważam, że pan prezydent Trzaskowski podjął bardzo zdecydowane, szybko decyzje w poszczególnych tych elementach, czy zarządu, czy rad nadzorczych. Te zapowiedzi są, uważam, też również dobre. Natomiast ja czekam przede wszystkim na wtorek, bo to jest bardzo ważna data. Bo tutaj już mówimy o wymiarze krajowym, o propozycjach, które ma przedstawić szef NFZ-u i pani minister zdrowia, a tak naprawdę, które dotyczą rozwiązania tych wszystkich rzeczy, o których Szpital Południowy jest tylko jednym elementem, ale pokazuje pewne nieprawidłowości, które się dzieją, jeśli chodzi o godziny pracy, jeśli chodzi o przerost wynagrodzenia, jeśli chodzi o procedury. To i myślę, to jest trudne zadanie dla pani minister zdrowia, żeby w tak krótkim czasie to przedstawić.
1: Ale ja przypominam, że Jolanta Sobierańska-Grenda, kiedy przychodziła na stanowisko, to przedstawiła dokładnie problem i mówiła, że trzeba wprowadzić limity w zarobkach lekarzy, ale nie było wtedy woli politycznej. Czyli nagle nabraliście odwagi?
2: Ja myślę, że właśnie o tym dobrze pani powiedziała. Odwagi. Zresztą prezes Naczelnej Izby Lekarskiej chyba wczoraj powiedział o przyzwoitości. Gdzie on widzi przyzwoitość, jaki poziom wynagrodzeń? Wskazał trzykrotność średniej krajowej, czyli około 30 tysięcy złotych brutto. I być może jest to bardzo dobra propozycja, żeby ten komin płacowy w publicznej służbie zdrowia właśnie był postawiony właśnie w tym miejscu. To jest jeden element. Drugi element to oczywiście są godziny.
1: Tam była propozycja wtedy Sobierańskiej-Grendy, jeśli dobrze kojarzę, 50 tysięcy i lekarze protestowali.
2: No i gdzie jest przyzwoitość? Bo nawet moglibyśmy tak popatrzeć po sobie. Mógłbym zapytać pana ministra, jakie są zarobki pana prezydenta i pewnie by powiedział, że połowa z tego. Z tych 50 tysięcy oczywiście. Także nie, ja uważam, że jednak przyzwoitość jest w całkowicie innym miejscu, ale to jest jeden z elementów. Drugi element to jest te godziny pracy, bo często nakładanie się godzin pracy to już jest rzecz już dla prokuratora, prawda? Bo tak nie może być. Także myślę, że to jest kolejny element procedury, ale też i pomysł, który my złożyliśmy, jeżeli chodzi o naszą propozycję ustawy. Pewne przyporządkowanie szpitali powiatowych marszałkom, bo to wydaje mi się też by zapobiegło to podkupowaniem tych lekarzy przez poszczególne szpitale, płaceniem horrendalnych pieniędzy. Naprawdę liczę na to, że ten wtorek będzie przełomowy i da takie światełko, to co pani powiedziała, odwagi.
1: A może będzie przełomowy, bo Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko?
2: Nie, ja myślę, że jednak będą to konkretne propozycje.
1: To przechodzimy na prawą stronę stołu. Anna Gębicka, jak pani ocenia te decyzje Rafała Trzaskowskiego dotyczące dymisji dwóch wiceprezydentek?
0: No,
3: Przede wszystkim ciekawe jest to, że jeszcze dzień wcześniej pani Kaznowska mówiła, że za to wszystko odpowiada pan Męcina, który bezpośrednio nadzoruje szpital, który jest notabene
1: ten, który kolegą, nadzoruje z ławki,
3: tak, kolegą z ławki Rafała Trzaskowskiego. I bardzo ciekawe, że Rafał Trzaskowski się postanowił zasłonić wiceprezydentkami, a nie zdymisjonować faktycznie tego, kto odpowiadał za nadzór nad tym szpitalem. Natomiast ja powiem szczerze, ja się boję, czego my się jeszcze dowiemy o Szpitalu Południowym, bo jeżeli

0: Na początku koalicja rządząca zaprzeczała, że właściwie to nic się nie wydarzyło, właściwie żadnego saloniku nie było. A następnie premier Tusk wychodzi i mówi, że trzeba skończyć z salonikami, trzeba skończyć z zeszytami. No to znaczy, że no, mamy poważną aferę, bo to jest po pierwsze i te horrendalne pieniądze, ale przede wszystkim narażanie życia i zdrowia pacjentów. Bo jeżeli my się dowiadujemy, że pan Kacprzyk zajmował się pacjentami z tej strefy czerwonej, czyli w bezpośrednim zagrożeniu życia, no to niestety no, lekarze wprost to komentują. Nie powinien taki człowiek bez odpowiedniego doświadczenia być w ogóle dopuszczony do tego. Natomiast ja się nie zgodzę z panią europoseł Wcisło, że tu reakcja jest wzorowa. No, no nie jest wzorowa. Przypomnijmy, prokuratura dalej nie przesłuchała pana Kacprzyka. Pan premier Tusk pierwsze co zrobił, to próbował zdyskredytować sygnalistę, mówiąc o tym, że jest niewiarygodny, mimo że jeszcze nawet nie złożył porządnie zeznań. Później dowiadujemy się o tych wszystkich sprawach, które się działy w prosektorium, że nawet szpital zgłosił to do prokuratury, a prokuratura uznała, że zamieszczanie tak drastycznych zdjęć osób zmarłych i no, zakładam, że one nie były za zgodą rodzin, no bo nagle w panice pan Chabowski zaczął je kasować.
1: Koordynator tego prosektorium.
0: Tak, i prokuratura uznała,
1: który też stracił stanowisko,
0: że można to robić, bo to są materiały edukacyjne. No wiecie państwo, to jest zamiatanie sprawy pod dywan. I bardzo ciekawe jest to, że nagle po tym, kiedy pan doktor Jędrzejewski złożył już zeznania w obecności pełnomocnika, nagle ta narracja zaczęła się zmieniać. Czyli okazuje się, że naprawdę tam musi być bardzo poważna waga. Ja bym oczekiwała, żeby prokuratura reagowała odpowiednio. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego
1: Ale sam pan doktor Jędrzejewski, który procesuje się ze szpitalem, jest elementem tych nieprawidłowości, bo zarzuty wobec niego dotyczą tego, że dopisywał się do zabiegów, których nie przeprowadzał i za to pobierał pieniądze.
0: Pani redaktor, tylko że to nie oznacza, że to, co mówi na temat pana Kacprzyka, to jest nieprawda.
1: Oczywiście,
0: bo słyszymy
1: to ja tego
0: już
1: nie kwestionuję.
0: O tym, że inni lekarze także potwierdzają, że dochodziły do nich informacje o nieprawidłowościach. Dochodziły do nich informacje o tym, kto jest dopuszczany do zajmowania się jakimi pacjentami. Niestety okazuje się teraz, że w państwie Koalicji Obywatelskiej, jeżeli nie jesteś z KO albo nie jesteś wystarczająco zamożny, to niestety możesz trafić w szpitalu na pana Kacprzyka, który nie wiadomo, jak się ta opieka nad pacjentem skończy.
1: Krzysztof Rzońca, okej, ale najpierw dopuśćmy tych,
2: te
1: którzy nie
2: rozliczenia to są oczywiście, to jest oczywiście fikcja Rafała Trzaskowskiego, który próbuje ratować swój wizerunek. Powiedzmy sobie szczerze, brak dymisji dla Tomasza Męciny to jest absolutny skandal. To on bezpośrednio nadzorował szpital południowy. Te dwie wiceprezydentki, które padły ofiarą tego, to zdecydowanie za mało. Powinien Tomasz Męcina również być zdymisjonowany. Natomiast odpolitycznienie spółek miejskich to też jest postulat zdecydowanie nieprzekonujący, dlatego że co z tego, że te osoby na chwilę zdecydują się zrezygnować z legitymacji partyjnej, to co będą te same osoby wciąż pod tym samym wpływem politycznym. W związku z tym mydlimy ludziom oczy, mówimy o odpolitycznieniu i tak dalej, natomiast tego odpolitycznienia wprawdzie i tak w praktyce nie będzie. Natomiast ta sytuacja jest skandaliczna, bo codziennie dowiadujemy się o kolejnych wątkach tej afery. Codziennie dowiadujemy się o kolejnych wątkach. Wczoraj dowiedzieliśmy się właśnie o tej czerwonej strefie, z którą był związany Kacprzyk na SOR-ze. Natomiast na samym początku tej afery politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej mówi, że właściwie afery nie ma, że wymyślił ją Słowik. A ta spirala kłamstw ze strony Trzaskowskiego.
1: Słowik, czyli dziennikarz kanału Zero.
2: Natomiast od samego początku i Trzaskowski wielokrotnie kłamał w tej sprawie i nie reagował, kiedy ponad rok temu o tej informacji się dowiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Wtedy nie reagował. Dopiero afera musiała ujrzeć światło dzienne, żeby coś się w tej sprawie zmieniło. Kłamał Kierwiński, mówiąc, że żadnych saloników VIP nie było, co przyznaje obecnie sam premier. Wielokrotnie kłamał Ajłukowicz w tych sprawach, więc to jest spirala kłamstw, która niestety ma w tym momencie miejsce. Natomiast jeśli w tym momencie tu oczekuje zmian systemowych, propozycji systemowych, no to przepraszam bardzo, to jest kpina z Polaków. Nie można brać władzy nieprzygotowanym do rządzenia, a Koalicja Obywatelska całą kampanię robiła przeciwko PiS-owi, to była kampania antypis, natomiast nie przedstawiała propozycji, których realnie potem wdraża w życie. Minęły już 3 lata. Zmieniła się minister zdrowia. Pierwsza mówiła o różdżce, którą wszystko zostanie załatwione bardzo szybko i sprawnie. Natomiast dalej nie mamy konkretnych propozycji systemowych i tak naprawdę nigdy ich realnych nie mieliśmy z strony Koalicji Obywatelskiej. Więc kolejne osoby biorą się za rządzenie, biorą się za branie teki ministra bez realnych propozycji,

0: i bez gwarancji, nawet jeśli je mają, że te propozycje zostaną spełnione, zostaną, wejdą w życie, gdzie są ku temu możliwości. Dlatego to jest absolutny skandal i to nie powinno mieć nigdy miejsca.
1: Wojciech Kolarski, czy prezydent podpisze ustawę, którą uchwalił Sejm, dotyczącą ujawniania zarobków lekarzy? Chodzi o to, że odpowiednie instytucje, takie jak Agencja Oceny Technologii Medycznych czy Narodowy Fundusz Zdrowia, mają mieć wgląd w zarobki lekarzy. We wrześniu ma być przygotowany raport, jaki odsetek lekarzy zarabia takie kwoty jak dr Kacprzyk, czyli 1 600 000 na kilku stanowiskach w kilku szpitalach rocznie. I to ma być wstęp, jak zapowiedziało ministerstwo, do ustalenia właśnie limitów zarobków, oceny czasu pracy, ustalenia jakiegoś, no tak, czegoś takiego jak kierowcy mają, tak, tachografy, żeby było wiadomo, ile ci lekarze pracują, czy to jest bezpieczne dla pacjentów.
2: Ale jeszcze nie mamy tej ustawy. Jeszcze nie mamy tej ustawy.
1: Nagadałam się i nic.
2: Proszę wybaczyć, że nie...
1: No ale mniej więcej tak, wiadomo, co jest w tej ustawie. Nie, to
2: znaczy, wiadomo, że dla życia publicznego transparentność jest narzędziem walki z patologią. Tam, gdzie są przejrzyste procedury, tam, gdzie jest dostęp do informacji, tam trudniej o sytuacje patologiczne. W związku z tym odpowiadając, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało nieelegancko, nie ma jeszcze ustawy. Jak będzie ustawa, powtórzę to, co zawsze, prezydent, jak ustawa trafi na biurko, podejmie decyzję. Natomiast co do tego, że transparentność w życiu publicznym jest potrzebna i prezydent jest zwolennikiem takich rozwiązań, to jest oczywiste. Natomiast właśnie takiej transparentności w tej patologicznej sytuacji w Szpitalu Południowym nie było. Wielka rola tutaj dziennikarzy, redaktora Słowika z Kanału Zero, ale też później...
1: Magdaleny Rigamonti, która napisała o tych... z Onetu, która napisała o tych nieprawidłowościach w prosektorium.
2: Wielu innych redakcji, które pokazały, że to nie jest jakaś sprawa, która ma charakter jakby partyjny, prawda? Tylko w ogóle media rzeczywiście zajęły się tą sprawą bardzo poważnie. No i widać, że to jest potężny problem, gigantyczna afera Koalicji Obywatelskiej. Więc jak słyszę tutaj panią europoseł, która mówi, że cytując premiera Tuska, że no już tak dalej być nie może, no to, to pusty śmiech. No państwo rządzicie już 2,5 roku, za rok wybory, natomiast to jest tylko i wyłącznie jakaś słaba próba zrzucenia odpowiedzialności. To, co się dzieje w Szpitalu Południowym w Warszawie, to, co się działo w Szpitalu Południowym, to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność tych, którzy sprawują władzę w Warszawie i w Polsce, czyli Koalicji Obywatelskiej, czyli prezydenta Warszawy i premiera Tuska i minister zdrowia. A jak to jest poważna sprawa i jakby rozumiem taką strategię premiera, który zawsze w sytuacjach kryzysowych wychodzi, próbuje się odciąć od afery, zrzucić winę na innych. No, że już w Warszawie jest inicjatywa oddolna obywatelska, referendalna, to kolejna w Polsce inicjatywa. Natomiast pierwsza w Warszawie, która jest bezpośrednią reakcją na sytuację patologiczną w Szpitalu Południowym. No i powiedziałbym takie też znaczące wydarzenie, że stypendysta Ministerstwa Kultury nagrywa szyderczy film i wykonuje jakiś performance nawet w szpitalu, szydząc z tego, co tam się dzieje, ale to jest jakby wyraźny znak, gdzie jak opinia publiczna traktuje tę sytuację. Szpital Południowy, czyli rządy Koalicji Obywatelskiej. Nie ma informacji o sukcesach, nie ma informacji o wielkich inwestycjach strukturalnych, nie ma informacji o udanych reformach, o sukcesach. Mamy informacje o aferze, z którą wielki problem ma Koalicja Obywatelska i premier Tusk.
1: Marta Wcisło i Jarosław Rzepa zgłaszali się do ad vocem.
3: Ja musiałam dwie kwestie poruszyć. Pierwsza kwestia to jest ta, o której powiedziała pani poseł Gębicka, że nie ma szybkiej reakcji prokuratury. Otóż, szanowna pani, politycy w PiS i rząd Koalicji Obywatelskiej, premiera Donalda Tuska, rząd 15 października nie wpływa na prokuraturę. Prokuratura jest organem niezależnym państwa i to, jakie postępowanie prowadzi, jak szybko, to jest w jej zakresie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, nie było jakoś działań prokuratury ani żadnych służb

0: w innych instytucjach publicznych, na przykład w innych szpitalach, w województwie lubelskim, w Tomaszowie Lubelskim, szpital prowadzony przez pisowskiego radnego, pan dyrektor zarobił ponad 800 tysięcy, jest radnym PiS-u, jednocześnie pełniąc funkcję w tym samym czasie. Szpital zadłużony na ponad 5 milionów złotych. Więc zalecam przyjrzenie się tej sprawie, ale takich przypadków w moim regionie jest wiele. Kolejną kwestią jest, pani redaktor, to, o czym powiedział tutaj pan minister. I to jest właśnie klucz całej sprawy. Bo po pierwsze, podjęliśmy szybko działania i takie działania w granicach prawa, jakie tylko były możliwe, związane z kontrolami, audytami, prokuraturą, CBA, zmianą zarządu, zmianą Rady Nadzorczej. Wszystko, co tylko było możliwe, łącznie z decyzjami personalnymi, łącznie z kwestią reorganizacji szpitala. Ale drugą kwestią, i to jest właśnie meritum sprawy, to jest to, że jest to temat idealny, to jest paliwo polityczne dla PiS-u, który przygotowuje akcję referendalną przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. I to jest świetne paliwo dla partii, która w zakresie własnych afer nie zrobiła absolutnie nic. Nie było ani odpowiedzialności personalnej. Ja przypomnę tylko kwestię Ministerstwa Zdrowia i słynnych respiratorów kupionych od handlarza bronią, maseczek od instruktora narciarstwa i wielu, wielu innych. Afera NCBiR, Villa Plus. Gdzie są rozliczenia? Proszę powiedzieć, czy któraś z tych osób została pociągnięta do odpowiedzialności? Pan Cieszyński stracił na chwilę funkcję, po czym został wiceprezydentem w hełmie, bo tam mieliście swojego prezydenta. Wy dzisiaj macie czelność mówić o odpowiedzialności społecznej czy odpowiedzialności obywatelskiej, podczas gdy sami narobiliście nieprawidłowości, jak stwierdził KAS, na 120 miliardów złotych. To chcecie przykryć właśnie kwestią Szpitala Północnego. To jest akcja wymierzona w Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego pod kątem akcji referendalnej. I tu nie i wam nie chodzi o pacjenta, panie ministrze. I wam nie chodzi o...
1: A wam chodzi o pacjenta, przepraszam, jak pani mówi, że to jest paliwo polityczne.
2: Ale szanowni państwo, no nie, kolejka już została ustalona. Proszę o krótkie wypowiedzi.
1: No chyba nie, bo pani za nic ma śmierć ludzi na sobie.
0: Proszę na mnie nie krzyczeć. Za nic ma śmierć. Absolutnie.
1: To, że ludzie mogli ginąć. Pani ma za nic bezczeszczenie zwłok.
2: Pani posłanko Gębicka.
1: Przepraszam, ale...
0: Proszę pani, wszystkie kwestie zostały maksymalnie, wszystkie procedury wdrożone.
2: Do kropki,
0: to, co się stało w Szpitalu Południowym, jest skandaliczne i jest przedmiotem wszelkich możliwych, zgodnych z prawem postępowań.
2: I kropka, Jarosław Rzepa.
3: I takie szybciutko...
2: jest kolejka.
3: Dwa wątki, szanowni
2: państwo. Ale szanowni państwo, proszę o krótkie wypowiedzi, bo chcę jeszcze... na antenie
3: taki wielki błąd, który dotyczy naszej polityki. My tak naprawdę tą politykę robimy od wyborów do wyborów, a czasami brakuje nam tych odważnych decyzji. Pan premier zdecydował się na zmianę w Ministerstwie Zdrowia, jak gdyby oczekując tych odważnych decyzji, na które się w pierwszym momencie jednak mimo wszystko nie zdecydował. Ale ja liczę, że właśnie we wtorek te odważne decyzje zapadną.
2: I PSL je poprze.
3: Oczywiście, że tak.
2: Dorota Olko?
4: My o te odważne decyzje jako Lewica zabiegamy od dawna. Najpierw w kwestii finansowania ochrony zdrowia, teraz naprawienia tych patologii systemu, bo tutaj są dwie płaszczyzny. Z jednej strony te wszystkie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, skandaliczne i oburzające, gdzie mogliśmy, to nie chcę być prokuraturą, ale no, na podstawie materiałów dziennikarskich mogliśmy mieć do czynienia z łamaniem prawa, ale z drugiej strony mamy mnóstwo patologii, które dzieją się w granicach prawa. I tutaj potrzebujemy rozwiązań. I ja nie wiem, jaką decyzję podejmie pan premier Tusk. Muszę powiedzieć, że dla mnie istotniejsze niż kwestie personalne jest przyspieszenie i wprowadzenie realnych reform w ochronie zdrowia, ale też przyznam szczerze, że jak ja słucham o apolitycznych ekspertach w Ministerstwie Zdrowia, no to ta narracja jest dla mnie nieprzekonująca, bo o ile powinniśmy mieć apolitycznych ekspertów na poziomie zarządzania placówkami, o tyle w Ministerstwie Zdrowia potrzeba wyznaczenia kierunku. to, jak wygląda system ochrony zdrowia, to jest pokłosie decyzji politycznych. Więc niezależnie od tego, czy ministra Grenda zostanie, czy ktoś ją zastąpi, to potrzebujemy tutaj

0: odważnych decyzji politycznych i to będzie jakaś korzyść z tego, co, z tego, tej tragedii tak naprawdę i skandalu, która się wydarzyła w Szpitalu Południowym. I mam nadzieję, że nasz głos jako koalicjantów zostanie teraz usłyszany i te zmiany się zaczną.
1: Anna Gębicka, ad vocem.
2: Koalicja Obywatelska przez 8 lat krzyczała, że my wszystko robimy źle, oni mają pomysł na Polskę. Jak przyszli rządzić, to nie mieli żadnych ustaw przygotowanych. Pierwsza ustawa, którą złożyli, to była ustawa od lobby wiatrakowego. Kolejna sprawa. No, pani poseł opowiada paliwo polityczne.
3: Tak, dokładnie.
2: Wie pani, problem jest taki, że tu chodzi o ludzkie życie.
3: Absolutnie.
2: Ja nie wiem, jak wy możecie w ogóle mówić, że to jest tylko paliwo polityczne.
3: Z którym wy
2: Dlaczego prokuratura nie przesłuchała pana Kacprzyka? Pani mówi o jakichś nieprawidłowościach w sprawie jakiegoś dyrektora szpitala. Jeśli ma pani dowody, że on nie przychodzi na dyżury i oszukuje, wpisując, że był na dyżurze, a w tym czasie był na przykład dyrektora,
1: ale teraz mówi Anna Gębicka. Przepraszam, pani posłanka Gębicka, ale pani posłanko, pani drugi raz podnosi ten argument. Prawnicy mówią, że osoba, której potencjalny podejrzany jest przesłuchiwany na końcu, bo najpierw się gromadzi materiał dowodowy, a później stawia się na końcu zarzut i przesłuchuje się, znaczy człowiek składa wyjaśnienia albo nie, tak? Ale tego, tą osobę podejrzewaną się przesłuchuje na końcu, a nie na początku.
2: Ale to są standardy przez długi czas, do tej pory właściwie prokuratura nie zabezpieczyła dokumentacji w szpitalu
1: południowym. Zabezpieczyła rzecznik prokuratury, powiedział, że zabezpieczyła prokuratura.
2: Nie, dopiero się dowiadali, że CBA zabezpieczyło i to chyba wczoraj czy przedwczoraj. A nie w momencie wybuchu afery. Niestety, to jest gigantyczne ryzyko fałszowania dokumentacji. No nie oszukujmy się. Kolejna sprawa. Pani mówi o aferze o respiratorach.
3: Tak.
2: Wasza prokuratura umorzyła to. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał to umorzenie. To o czym pani mówi? Za waszych czasów. To pani się mnie pyta, gdzie
3: nie
2: były rozliczenia. To ja się pytam.
3: Nie
2: to
3: ma
2: ja się...
3: naszej prokuratury.
2: Pani
3: jest
2: poseł,
3: prokuratura.
2: Niech się pani nie ośmiesza. Roman Giertych, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący Platformy. Łajał ostatnio prokuraturę, atakował szczół na panią prokurator, która zresztą jest, należy do jednego z tych stowarzyszeń, które bardzo mocno walczyło z Prawem i Sprawiedliwością, do tego stopnia, że sama prokuratura musiała ostatnio oświadczenie wydawać.
1: Pani mówi o sprawie dwóch wież, o której mam nadzieję zdążymy też porozmawiać
2: Więc
1: dzisiaj.
2: Niech pani nie mówi,
1: Już
2: że nie wpływacie
1: proszę,
2: na prokuraturę. Poza tym to wy,
1: nie.
2: Ostatnie zdanie, przepraszam, to wy obsadziliście prokuraturę, zresztą nielegalnie, co stwierdził Sąd Najwyższy. To była wasza decyzja personalna.
1: Ja tylko powiem, że sąd, który rozpatrywał sprawę lekarza przed sądem pracy, stwierdził, że prokuratura jest obsadzona legalnie. Pan minister Kolarski.
2: A Sąd Najwyższy stwierdził, że obsadzenie pana Korneluka nie było legalne.
4: Pani poseł powiedziała bardzo ważną rzecz. Ministerstwo to polityka. Minister powinien być politykiem, powinien podejmować decyzje polityczne. Szpital to zarządzanie. I właśnie na tym polega cała rzecz, że rząd premiera Tuska nie prowadzi w wielu obszarach państwa żadnej polityki i właśnie służba zdrowia jest tego przykładem. No dlatego mamy sytuację tak patologiczną jak w Szpitalu Południowym.
1: Panie ministrze, ale naprawdę, panie ministrze, ale
4: ta
1: dyskusja jest pełna hipokryzji.
4: Tak.
1: Kolejne ekipy rządowe właściwie od czasu AWS-u nie przeprowadzały systemowych zmian, konkretnych zmian w ochronie zdrowia. Konstanty Radziwiłł, który miał pomysł na zmiany systemowe, stracił stanowisko. On był ministrem w PiS-ie, ministrem zdrowia z Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, więc to jest tak, że każda władza chce po prostu przeczekać problemy w ochronie zdrowia. Co chwilę są afery, politycy korzystają z tych szybkich ścieżek i tutaj naprawdę no, kolano Jarosława Kaczyńskiego jest tego przykładem. Ja nie przypominam sobie, żeby innemu pacjentowi dyrektor szpitala przywoził kulę do domu. Były zdjęcia z tego. Nie przypominam sobie, żeby mąż jakiejś posłanki innej partii niż Prawa i Sprawiedliwości w stanie terminalnym na Ojomie leżał
2: pani
1: ponad
2: redaktor,
1: dwa lata
2: ja
1: i zajmował
2: bym
1: miejsce
2: się tutaj
1: innym pacjentom. Ale wie pani co, ja nie jestem księdzą cmentarną, tylko nie, bez
2: hipokryzji.
1: Ja pamiętam,
2: że była
4: Wojciech Kolarski. Nie, tylko dokończę. Wszyscy znamy problemy ze służbą zdrowia, ale sytuacji tak dramatycznej, jaka jest teraz, nie było. Nie było takich problemów z finansami. Nie było takiego problemu, żeby na drugie półrocze brakowało dla 4,5 miliarda dla
1: Narodowego Funduszu Zdrowia. A pan mi przypomni, kto wprowadził ustawę o tych podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia, która kosztuje nas od lipca do grudnia 4,5 miliarda?
4: Pani,

0: Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze, a kto wprowadził te
1: umowy? A kto sprawuje władzę od jesieni 2023 roku? No bo
0: rząd Mateusza Morawieckiego otworzył szerokie drzwi do wzrostu zarobków lekarzy jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi.
1: W finansach publicznych.
0: Były zawsze deficyty.
2: Ale nie było takiego, przepraszam państwa, ale wy przez dwa lata zadłużyliście budżet bardziej niż my przez 8 lat. Taka jest prawda.
0: Nie, teraz Krzysztof Rzońca, Konfederacja, i przechodzimy do kolejnej sprawy.
3: Ja się zgadzam, że te afery były zarówno po stronie Prawa i Sprawiedliwości, choć nie zostały rozliczone przez Koalicję Obywatelską, co było zapowiadane, że to będzie od razu. Będą te rozliczenia, tych rozliczeń nie ma i cały czas czekamy na te rozliczenia. Natomiast ta afera w szpitalu warszawskim powinna oczywiście być rozliczona. Ja zwrócę uwagę tylko na rzecz nakładów na ochronę zdrowia, bo wszystkie partie poza Konfederacją mówiły bardzo wyraźnie, że receptą na zmiany systemowe zawsze jest podwyżka tych nakładów. W związku z tym ja przypomnę, że przez ostatnie 10 lat nakłady na ochronę zdrowia wzrosły ze 114 miliardów do 293. To jest 157%, a nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o warunki dla pacjentów. Tutaj nie było tych zmian. Pacjenci tych zmian nie odczuwają. Jedynie widzimy tylko podwyżki w podatkach, jeśli chodzi o to. I to, co mówiła Konfederacja od samego początku, że te nakłady na ochronę zdrowia, jedynie co zrobią, to będą napychać kieszenie lekarzy do astronomicznych kwot. I tam będą te pieniądze uciekały w systemie. System trzeba zmienić bardzo radykalnie. Potrzebujemy
0: Ale w tym kierunku, który proponuje Konfederacja, czyli prywatyzacji?
3: My nie proponujemy prywatyzacji, my proponujemy, żeby wzorować się na dobrych wzorcach, tak jak jest to choćby w Holandii czy w Niemczech. Chcemy się wzorować na tych, gdzie to działa. Działa to zdecydowanie lepiej niż w Polsce. W związku z tym przedstawiamy model systemu, który przedstawił Andrzej Sośnierz, który jest ekspertem w tej dziedzinie, właśnie oparty na tym, co się działo między innymi w Holandii i Niemczech. W związku z tym to nie jest abstrakcja i prywatyzacja, to są lepsze warunki dla pacjentów w związku z konkurencją w ochronie zdrowia.
0: Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej sprawy. Moglibyście się tutaj kłócić jeszcze godzinę. Ja to wiem. Natomiast chciałabym omówić jeszcze kilka innych kwestii. Sąd utrzymał areszt dla Zbigniewa Ziobry. Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, a rząd węgierski cofnął azyl dla Zbigniewa Ziobry, jego małżonki i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Cofnął też dokumenty podróży. Co się będzie działo dalej, bo prokuratura już zapowiada wniosek o ekstradycję. Czy ta ekstradycja będzie miała szansę, Marta Wcisło?
4: Ja tylko ad voce jedno zdanie. Ja bym chciała powiedzieć jasno i konkretnie. Nie ma żadnego grania na uczuciach pacjentów z naszej strony. Jest merytoryczne działanie i odpowiedzialność.
0: A my już jesteśmy w innym miejscu.
4: Wiem. Pani redaktor, szanowni państwo, no pan Zbigniew Ziobro to jest kwintesencja rządów PiS. To jest pokazanie z jednej strony cynizmu, obłudy i fałszu, jaką prowadzi rząd PiS i prowadził i dzisiaj prowadzi taką narrację. Przez 8 lat pan Ziobro, zresztą nie 8 lat, bo to był najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości, mówił o prawie, o odpowiedzialności, o sprawiedliwości, a dzisiaj ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ucieka przed prawem i tak naprawdę dziś nikt nie wie, na jakiej podstawie jego pobyt jest w Stanach Zjednoczonych. Czy jest legalny, czy jest nielegalny. A jak wiemy, administracja Donalda Trumpa nie lubi i nie toleruje osób nielegalnie przebywających na terenie USA. Ja w środę, w Parlamencie Europejskim spotkałam żonę pana Ziobry, panią Patrycję Kotecką, którą widziałam trzeci raz w tej kadencji, która z uśmiechem od ucha do ucha powiedziała do mnie: dzień dobry pani poseł, demonstrując swoją obecność w Parlamencie Europejskim, ponieważ ona pracuje dla trzech posłów, dla posła Jakiego, Obajtka i
0: Ozdoby,
4: tak. Więc i nie widziałam w jej zachowaniu ani skruchy, ani jakiejś
0: refleksji.
4: Ale
0: ona nie ma żadnych zarzutów.
4: Ja wiem, ale jeśli się ma męża, który ucieka od odpowiedzialności i przed prawem i sprawiedliwością, który przez 8 lat na ustach miał te hasła, no to powinna być jakaś refleksja. Tak naprawdę obraz w mojej ocenie nędzy i rozpaczy zachowania pana Ziobry. I to kiedyś powiedział jeden polityk takie zdanie: nieważne jak się zakończy, jak się zaczyna, ważne jak się kończy.
0: To Leszek Miller.
4: I wiem, że to Leszek Miller. I pan Ziobro,
0: który jeszcze nie kończy, być może
4: który jeszcze nie wiadomo jak skończy.

0: kończy jest przykładem najgorszej, jaka może być polityki w wydaniu PiS-u.
1: Anna Gembicka?
2: No tutaj ja powiem tak, no niech pan minister Żurek występuje o procedurę ekstradycyjną. No nikt mu nie broni, tylko szkoda, że pan minister Żurek nawet nie wie, gdzie pan minister Ziobro przebywa, bo myli Waszyngton ze stanem Waszyngton, które są po dwóch przeciwnych stronach.
1: A pani wie, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro?
2: Nie, szczerze mówiąc nie interesowałam się tym, gdzie dokładnie, w jakiej miejscowości przebywa. Natomiast dobrze wiem, że te zarzuty, które mu są stawiane dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, są po prostu absurdalne. Ja tylko przypomnę, że za zmianą ustawy o Funduszu Sprawiedliwości, która pozwalała przekazywać te środki także na prewencję, na przeciwdziałanie przestępczości, głosowała nawet i Platforma Obywatelska. Mało tego, tam wtedy była opinia Sądu Najwyższego, która potwierdzała, że taka zmiana powinna nastąpić. Oprócz tego, szanowni państwo, no to, że minister Ziobro chciał przeznaczyć środki na remont budynku prokuratury, za to mu są stawiane zarzuty, za to, że pieniądze trafiały do ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich. Ja myślę, że bardzo wam wyborcy podziękują, zwłaszcza PSL-owi z ochotniczych straży pożarnych, strażacy, którzy są ciągani teraz po prokuraturach i przesłuchiwani za to, że otrzymali środki, nie do kieszeni otrzymali środki i wydali je na sprzęt, który zakupili. Tu nie mówimy o żadnym wzięciu jakichś środków do kieszeni, tu mówimy o jakiejś korzyści politycznej.
0: Kampania za publiczne pieniądze,
2: szanowni państwo,
0: Funduszu Sprawiedliwości.
2: No to ja podam kilka przykładów. No chociażby pani poseł Skowrońska, która przekazuje wóz strażacki. Pan Kosiniak-Kamysz, który w gminie swojego teścia przekazuje wóz strażacki.
1: Ale wozy strażackie to idą z pieniędzy MSWiA. A nie z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Nie, no,
1: ale pani posłanko, bo pani wymienia wozy strażackie i że strażacy są teraz ciągani na taśmach Tomasza Mraza, byłego dyrektora funduszu. Są nawet pieniądze przekazane dla szpitala, w którym kolano Jarosława Kaczyńskiego było operowane i tam się, mówi się
2: i
1: o pierwszym kolanie
2: szpitali,
1: RP, które jest
2: redaktor, no,
1: pani, dla szpitala na przykład, w okręgu, gdzie kandydował Marcin Warchoł. No przecież to naprawdę.
2: Pani redaktor, ale ja pani powiem więcej. Ja myślę, że w każdym okręgu były przekazywane pieniądze i na szpitale, i na straże pożarne, i na inne rzeczy.
0: A najwięcej.
2: Mało tego, nawet z obecnego rządu są przekazywane. I jeszcze jedno. O co była ta cała awantura o Fundusz Sprawiedliwości? O to, żeby teraz na przykład takie osoby jak pani, jak fundacja czy organizacja pani poseł Kucharskiej-Dziedzic mogła dostawać ponad 1 000 000 złotych
0: do
2: finansowania z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Naprawdę, nie,
2: dlatego, że niestety w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwy proces, co pokazuje wiele spraw, chociażby to, jak były traktowane urzędniczki z funduszu, z Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Ale wielu polityków PiS-u mówi, że dziwi się Ziobrze, Mateusz Morawiecki między innymi, pani były przełożony, że on nie ucieka, że idzie do prokuratury, zeznaje.
2: Pani redaktor, tylko ja sobie przypominam, jaka była opinia Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie tego, jak były traktowane urzędniczki, jak był traktowany ksiądz Olszewski w areszcie, gdzie była mowa o niehumanitarnym traktowaniu i to są naprawdę poważne zarzuty. Ostatnia sprawa nawet, to zamknięcie w areszcie, wczoraj akurat wyszedł dziennikarza, który miał odwagę zadrzeć z panem Giertychem i okazuje się, że prokuratura stwierdziła, że zdezaktualizowało się prawdopodobnie, że to on wysłał tego maila. No wiecie państwo,
1: pani wie,
2: takie
1: że tam
2: rzeczy
1: były zarzuty
2: się sprawdza.
1: Znęcania się nad rodziną?
2: Nie, jego zatrzymano. Ja nie wiem, jakie on ma inne sprawy.
1: To proszę jego żony takie obszerne
2: redaktor,
1: oświadczenie
2: pani
1: przeczytać.
2: Redaktor, ale jego zatrzymano w tymczasowym areszcie nie za to, tylko za wysłanie tego maila.
1: Dorota Olko.
3: No, ja myślę, że pan Ziobro sam sobie tutaj wystawia świadectwo i że Polki i Polacy mają już w tej kwestii opinię i że samo Prawo i Sprawiedliwość gubi się, kluczy i nie jest wam na rękę to, że pan poseł Ziobro ucieka po całym świecie i jeszcze teraz narzeka na wysokie koszty życia. To ja mam propozycję. Niech pan Ziobro wróci do Polski i stanie przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Wróci, jak będzie miał gwarancję uczciwego procesu.
1: Czyli dopiero PiS dojdzie do władzy?
2: Nie, w momencie, kiedy będzie legalnie obsadzona prokuratura chociażby.
3: Pani poseł, prokuratura podejmuje różne decyzje, także w sprawach dotyczących PiS-u. Więc opowieści, że to jest kwestia błędów w prokuraturze, kiedy inni posłowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości mają odwagę przyjść do prokuratury, złożyć zeznania.
2: Jeżeli wie pani, dlaczego prokuratura podejmuje takie decyzje?

0: decyzję, bo nikt się nie chce pod waszymi dętymi aferami podpisywać.
1: Jeżeli pan poseł Ziobro nie ma sobie nic do zarzucenia, to niech po prostu wróci do Polski i o tym opowie, bo to jest moim zdaniem jedyny w ogóle słuszny ruch, jaki tu się powinien wydarzyć. Ja nie wiem, co zrobią Stany Zjednoczone, ale pan poseł Ziobro jest osobą, która swoim uciekaniem tylko no, potwierdza te zarzuty, że ma przed czym uciekać.
2: Pani poseł, to tak nie działa.
3: Pani
2: to
3: posłanko, sąd musi stwierdzić. Ale teraz Jarosław Rzepa, PSL.
4: Zobaczmy, szanowni państwo, na kilka elementów. To, co zrobił sąd w Warszawie, czyli utrzymał areszt. To, co zrobił sąd węgierski, nie ulega żadnym...
3: Rząd węgierski.
4: Tak, rząd węgierski, przepraszam, rząd węgierski. To, co... Ja nie mam żadnej wątpliwości, że pan Zbigniew Ziobro ucieka, ma bardzo dużo poważnych zarzutów. Jest nadal wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Czy to dla was nie ma żadnego znaczenia? Ale przypomnę jedną rzecz. Za pomocnictwo grozi do 5 lat. A wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości, wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości pomaga. Już nie będę mówił o panu Sakiewiczu i o waszej pisowskiej telewizji, która od rana do nocy szczuje Polaków.
0: Panie pośle, pani poseł, ma pan jakieś dowody pani poseł, na pomoc,
3: ale pani posłanko, teraz Jarosław Rzepa.
4: Pan Sakiewicz zatrudnił pana Ziobrę jako korespondenta. W tym momencie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pomocnictwo. Czy osoby, która jest, na której ciążą zarzuty. Ja bardzo proszę pana Zbigniewa, niech on po prostu wróci do tego kraju, niech stanie przed wymiarem sprawiedliwości i niech się tam broni. Jeżeli jest niewinny, to się obroni. Bo niejednokrotnie i prokuratora, i sądy w czasach, kiedy my rządzimy, wydawały wyroki, czy też wycofywały się spraw, bo uznawały, że jednak są całkowicie inne
3: przesłanki. Na
4: przykład
3: sprawa dwóch wież, która została umorzona w minionym
4: tygodniu. I teraz Prawo i Sprawiedliwość tylko tak sobie manipuluje tymi sprawami. Jak im pasuje, to tak, jak nie, to mówią, że jest polityczne.
3: No właśnie, pani posłanko Gębicka, to prokuratura legalna umorzyła sprawę dwóch wież, czy nielegalna?
0: Czy to dobrze, że umorzyła, czy to jest orzeczenie sądu najwyższego? Tego, że pan prokurator Barski został odwołany nielegalnie i to jest oczywiste i tutaj jest na to wyrok sądu, tak? Natomiast chodzi o to, że te afery rzekome są tak dęte, że po prostu szanujący się prokuratorzy nie chcą
4: ustawianie
0: się podpisywać.
4: Pan Matecki,
0: stąd wynika ten bunt.
3: Ale pan Matecki ma proces.
0: Ja zachęcam do obejrzenia komisji, na której poseł Matecki składał wyjaśnienia. Przez kilka godzin pokazywał dowody swojej pracy.
4: Pani poseł.
3: Pani posłanko,
0: ja wiem,
3: ale to przepraszam.
0: Osobisty zatarg Matecki, i na razie to jest wasze postępowanie. Zamiatanie wszystkiego pod
3: dywan. Jarosław Rzepa.
0: Nie, ale
3: poseł Matecki ma proces. Poseł Matecki ma proces, odpowiada przed sądem. Tutaj prokuratura akurat go oskarżyła o sprawie Zbigniewa Ziobry, Krzysztof Żońca, Konfederacja.
5: No, Konfederacja głosowała oczywiście za odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, dlatego że sprawy związane z Funduszem Sprawiedliwości należy oczywiście wyjaśnić. Jest bardzo wiele nieprawidłowości co do wykorzystywania politycznego Funduszu Sprawiedliwości, o czym wiemy. No, to nie jest miejsce sprawiedliwości, nie służy do tego, żeby właśnie finansować choćby te wozy strażackie, które oczywiście należało finansować. To nie do tego był budżet, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Natomiast głosuję przeciwko aresztowi tymczasowemu. Uważamy, że to jest sprawa polityczna, nie było takiej konieczności. To nakręca tylko i wyłącznie tą sprawę, to jest niepotrzebne, żeby powinien opowiadać z wolnej stopy. Natomiast skandalem jest, że minister Ziobro cały czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że to jest naplucie w twarz bardzo wielu Polakom, którzy nie mają takich możliwości, żeby sobie uciec do Stanów Zjednoczonych czy na Węgry, tylko oczekują na sprawiedliwy proces i nie chcą tego sprawiedliwego procesu liczyć, że a teraz rządzi PiS, potem rządzi Platforma, czy rządzi PiS, i wtedy mogą się na proces. Nie, oni już teraz chcą liczyć na sprawiedliwy proces i za to między innymi podzielony jest Zbigniew Ziobro, który jest najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości w III Rzeczpospolitej i to on między innymi jest odpowiedzialny za to, że jeśli teraz uważa, że ten wymiar sprawiedliwości nie działa, nie funkcjonuje i tak dalej, to głównym odpowiedzialnym za to jest on. On sam, który przez 8 lat nie potrafił go skutecznie zreformować, nie potrafił sprawić, że ten sam potem przy tym stanie i doczeka się uczciwego procesu, więc to jest absolutny skandal i to naplucie twarz tym wszystkim Polakom, którzy nie mają możliwości, jakie ma Zbigniew Ziobro, żeby ukrywać się, uciekać i tak dalej, tylko chcą i muszą liczyć na sprawiedliwy proces, czy rządzi taka ekipa, czy inna ekipa. I to jest skandal, że tutaj mamy podwójne standardy, a sam Zbigniew Ziobro wychodzi po prostu na tchórza, bo kiedy był ministrem, to wielokrotnie patrzył na wiele spraw z góry i uważał, że mówił sam do innych polityków, że czego się mają obawiać, tak? A kiedy chodzi o rozliczenie...

0: grosza.
1: I kiedy chodzi o rozliczenie go samego, no to jest pierwszym uciekinierem, tchórzem, który nie potrafi stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. To jest absolutny skandal.
0: Wojciech Kolarski.
2: Miała być polityczna sprawa właśnie w ramach rozliczeń 8 lat rządów. Powstawały komisje, były ferowane już wyroki, oskarżenia, nie oskarżenia, ale już wyroki, to już wyroki deklarowane, czy wypowiadane przez polityków rządzącej koalicji obywatelskiej. I Zbigniew Ziobro zapowiedział, że teraz będzie czekał na wniosek ekstradycyjny ministra Żurka i przedstawi swoje racje przed sądem amerykańskim, a nie przed sądem polskim, co którego obiektywizmu ma wątpliwości. No, tyle.
0: Ja tylko powiem, że procedura jest taka, że wniosek ekstradycyjny trafia do Departamentu Stanu. Departament Stanu przekazuje go do Departamentu Sprawiedliwości. Tam jest taka pierwsza ocena, czy ten wniosek będzie właśnie dalej przekazany do postępowania przed wymiarem sprawiedliwości i to może trwać, ta procedura, bardzo długo. Ona jest skomplikowana. Gdyby ICE na przykład, czyli ten Federalny Urząd do Spraw Migrantów, złapał Ziobrę, to teoretycznie jest możliwe, że trafi do aresztu, ale to oczywiście teoretycznie.
3: Pan minister mówi, że miały być procesy, no ale nie ma. To jest dosyć niepoważne.
0: Nie, akurat w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest już kilka aktów oskarżenia, są nawet już wyroki, bo osoby tam się dobrowolnie poddały karze.
3: Ja mówię o narracji pana ministra, o tym, że no miało być, chcieliście sądzić, a tu proszę, uciekł wam. No, jaki to jest stosunek do państwa polskiego? Jaki to jest stosunek do obywatelek i obywateli, które, jak mówił pan Rządca, którzy w tej sytuacji już by byli w trakcie procesu. Tylko że to, co mówi Konfederacja, że tu nie ma powodów do aresztu, bo to jest tylko polityczne. Ja muszę powiedzieć, że mnie to dziwi w momencie, kiedy człowiek obleciał pół świata i ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, że ktoś ma wątpliwości, czy areszt byłby tu słusznym narzędziem.
0: No jest jeszcze wiceminister Romanowski, co do którego są podejrzenia, że przebywa w Serbii. No więc, Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, rozmawiał ze swoją odpowiedniczką.
3: Państwa politycy uciekają po świecie. Sami nie wiecie, jak sama pani powiedziała, pani poseł, gdzie oni są, gdzie jest wasz wiceprezes partii. No to jak to świadczy o samej partii i o tym, że no nie jesteście w stanie jakoś tych polityków zmobilizować do tego, żeby zachowali się odpowiedzialnie. I jeszcze jedno, pani poseł. Pani tu mówi, że są tacy prokuratorzy, ci, co wydają postanowienia korzystne dla was, to są dobrzy prokuratorzy, bo oni nie chcą uwierzyć w dęte afery, coś tam. To jest mniej więcej taka sama narracja jak posła Giertycha, do której podchodzę bardzo krytycznie. Bo to jest dzielenie prokuratorów na dobrych i złych. To nie jest zadanie polityków, żeby mówić, ten prokurator jest dobry, a tamten jest niedobry. Można polemizować.
0: Rola Romana Giertycha, przepraszam bardzo, rola Romana Giertycha jest w ogóle dwuznaczna w tej sprawie, bo on z jednej strony, w sprawie dwóch wież, bo on z jednej strony jest wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
3: Jest adwokatem,
0: pełnomocnikiem tego biznesmena, któremu Kaczyński nie zapłacił pieniędzy, więc kiedy on krytykuje prokuraturę, to jako poseł, czy jako adwokat, i który ma interes, pani posłanka Wcisło?
4: Trudno powiedzieć, trzeba pytać pana Giertycha, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną kluczową rzecz. Proszę.
0: Ale to już w internetowej dogrywce. To było śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom radiowej Trójki. Przechodzimy jak zwykle do internetu na dogrywkę. Serdecznie państwa zapraszam i będziemy rozmawiać między innymi o relacjach z Ukrainą.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.

0: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
5: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
16: Żegnamy. Rekla.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek na Pomorzu, nie żyją 4 osoby. O konsekwencjach ofery w Szpitalu Południowym rozmawiali w Warszawie goście śniadania w Trójce. To wypełnienie zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, mówi premier na terenie farmy fotowoltaicznej w Kleczewie w Wielkopolsce. 4 osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej numer 55 na Pomorzu między Postolinem a Sztumem. Do tragedii doszło tuż po 4 nad ranem, mówi Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
18: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie, zjechał na pobocze, auto dachowało i uderzyło w naziemny taki nasyp. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby, które podróżowały z tym 22-latkiem, poniosły śmierć na miejscu, w tym 12-letnia mieszkanka naszego powiatu.
17: W miejscu wypadku pracują służby, policjanci kierują ruchem. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Cała sprawa jest załatwiana przez polityków Koalicji Obywatelskiej w sposób właściwy, mówiła w śniadaniu w Trójce eurodeputowana koalicji Marta Wcisło.
19: Ja się bardzo cieszę, że te sprawy są tak szybko załatwiane i właściwie tak szybko są podejmowane decyzje. W przeciwieństwie do tego, co robili nasi poprzednicy w przypadku różnych afer, nie ma przenoszenia danej osoby na inne

0: stanowisko czy chowania głowy w piasek. My nie zamiatamy spraw pod dywan.
1: Boję się, czego się jeszcze dowiemy o Szpitalu Południowym, mówiła z kolei posłanka PiS Anna Gembicka.
2: Mamy poważną aferę, bo i te horrendalne pieniądze, ale przede wszystkim narażanie życia i zdrowia pacjentów, bo jeżeli my się dowiadujemy, że pan Kacprzyk zajmował się pacjentami z tej strefy czerwonej, czyli w bezpośrednim zagrożeniu

0: Wobec przyszłych pokoleń, powiedział premier na terenie niedawno uruchomionej farmy fotowoltaicznej w Kleczewie w Wielkopolsce. Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
1: Tego typu inwestycje pokazują, że ten polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii, one są i relatywnie tanie i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim, produkować czystą energię.
0: W tej chwili w Polsce działa prawie 3,5 tysiąca farm fotowoltaicznych. Stany Zjednoczone obchodzą dziś 250. rocznicę uzyskania niepodległości. W przededniu święta prezydent USA nazwał Amerykanów najwspanialszym narodem na ziemi. W swoim wystąpieniu wygłoszonym u stóp góry Rushmore Donald Trump mówił o osiągnięciach Stanów Zjednoczonych. W ciągu 250 lat wolny lud tej ziemi osiągnął więcej niż jakiekolwiek inne społeczeństwo, nawet w ciągu tysięcy lat. Jesteśmy narodem, który wymarzył i stworzył nowoczesny świat. Zbudowaliśmy koleje i wynaleźliśmy żarówkę, telefon, internet, GPS, smartfon i umieściliśmy naszą flagę na Księżycu. Amerykanie wypełniają fale radiowe planety swoją muzyką i kulturą. W swoim wystąpieniu Donald Trump wskazał również na zagrożenie odradzającym się komunizmem, który, jak mówił, jest groźniejszy dla USA niż I i II wojna światowa, atak na Pearl Harbor i zamachy z 11 września 2001 roku. Za godzinę na warszawskiej Cytadeli rozpocznie się piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z publicznym nadawcą.
2: Podczas pikniku Polskie Radio będzie prezentowało wyjątkowy multimedialny projekt Audionauci. Dzięki okularom VR i słuchawkom będzie można odbyć podróż w kosmos i posłuchać unikatowych nagrań Polskiego Radia, wyjaśnia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
3: A więc gdzieś tam 100 lat świetnych od nas znajduje się głos marszałka Piłsudskiego, czy nagrania rozmowy ze Żwirką i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30.
2: A wieczorem zaplanowano koncert, podczas którego będzie można usłyszeć największe przeboje Mieczysława Foga, mówi Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski.
4: Podczas tego koncertu chcemy pokazać przeboje, które rozbrzmiewały na antenach radiowych w minionym stuleciu w zupełnie nowych aranżacjach, za które odpowiada Michał Fox, król.
2: Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne deszcze, na Mazurach i Podlasiu burze z gradem. Wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum, 22 w Małopolsce i 23 na Dolnym Śląsku.
6: Autopromocja.
7: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
8: Naturalne, że to tu powstał Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
7: Od literatury do muzyki.
8: Od bolero do metalu.
7: Od Japonii po Polskę.
8: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
7: Tygodnik muzyczny z Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki dziś od 17 do 19.
8: Zapraszamy Gosia Jakubowska
7: i Maciej Jankowski.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
14: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogarnie.

0: zasadnicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Tylko człowiek raz wymyślił Radio Sahara i od razu z 32 zrobiło się 17, ale jakoś to przetrwamy. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
17: Trójkowy Ekspres.

Czy to się dzieje naprawdę? Tak, to dzieje się naprawdę. Rzeczy dzieją się wyjątkowe. Właśnie przed programem ustaliliśmy sobie z Markiem Pawlukiewiczem, że jesteśmy tutaj pracując jednocześnie 30 lat w radiu i pierwszy raz robimy wspólnie audycję. Zawsze jest kiedyś ten pierwszy raz, zawsze ktoś pierwszy raz słyszy na przykład nową piosenkę. Być może ktoś pierwszy raz usłyszał, to dopowiem. Is this real? Czy to się dzieje naprawdę? Tak, to dzieje się naprawdę. Grupa OVPS, oni otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. Pełne znakomitej muzyki, mam nadzieję, że letniej. Nie mamy 32 stopni. Komu to przeszkadzało? Ale przy 17 też damy radę.

Dads of Pleasure. Tak debiutowali Franz Ferdinand, kiedy zaczynali swoją wspaniałą karierę. Nie ma ich w programie tegorocznych letnich festiwali, no ale oni tak grają z taką jakąś pewną rotacją, więc jeśli nie ma ich w tym roku, to powrócą za rok. Pozwoliłem sobie wpisać w dzisiejszym wpisie, w pierwszym zdaniu, że właściwie lata mijają, podobają nam się nowi wykonawcy, oni grają dobre koncerty, ale na koniec wychodzi na to, że najlepiej grali The Cure, Nick Cave i David Byrne. Nie będę liczył średniej wieku, bo szczęśliwi wieku nie liczą, a muzyka nie zna pojęcia czasu, więc liczy się tylko wielka i wspaniała, a wiem, że ci artyści dostarczyli państwu mnóstwo emocji podczas tegorocznego openera. Dzisiaj sięgniemy po muzykę tej wymienionej trójki, no ale tymczasem zaglądamy do klasyki rocka. Tylko ci, którzy żyli w latach 70. i byli w dobrych rejonach świata, mieli szansę zobaczyć ten zespół na żywo.

Mark Bolan, T-Rex, 20th Century Boy. Dziś w sekcji winylowej w Trójkowym Ekspresie wziąłem ze sobą parę płyt tradycyjnych sprzed lat. Mam nadzieję, że to brzmienie będzie słyszalne przez radio. Zawsze chcemy wiedzieć, gdzie państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Prosimy o sygnały facebook.com/trójka. Jestem również na swoim profilu na Facebooku. Po prostu proszę znaleźć moje imię i nazwisko. Tam przy okazji parę zdjęć z festiwali, moich wspomnień z różnych lat. Poza tym trochę zdradzamy, co wydarzy się dziś w Trójkowym Ekspresie. Nie wszystko jest tam napisane, ale właśnie na tym polega cała zabawa, żeby wszystkiego nie wiedzieć i dotrwać z nami bez końca. Ja sam powiem, że

Kiedy patrzę na ostatnie pół godziny, to sam nie mogę się już doczekać. A to wszystko dopiero przed nami. To będzie za 2 godziny z dużym układem. Czekam na Państwa sygnały i bardzo ładny sygnał odczytałem już na trójkowym profilu. Czy był już aplauz dla tych, którzy zaprojektowali i wmontowali odbiorniki radiowe do samochodów wszelakich marek? Ja im ślę ukłony. Wszystkie urządzenia, które emitują program Trzeci Polskiego Radia we wszelkich markach samochodów, to jest wielkie wydarzenie epokowe. Jeśli Państwo nas słyszą, proszę zrobić głośniej.

Jane's Addiction i Beancat Stealing. Podobno wszystko zrobiły te psy, właściwie jeden pies, który niechcący znalazł się w studiu, kiedy Peripheral nagrywał swoje wokale do tego nagrania i nagle okazało się, że to szczekanie ma swój sens, a potem za tego singla każdy z muzyków kupił sobie piękną nieruchomość w Los Angeles. Czy ktoś ma lepszą piosenkę? Kto wie. Zobaczymy, jak trójka poradzi sobie dziś. Dziękuję całemu młodzieżowemu zaciągowi redaktorów programu Trzeciego Polskiego Radia, bo niedzielnie śpiewają co tydzień. Śpiewamy dziś z podwójnej okazji. Ta płyta ma 42 lata. Minęło to leciuteńko temu parę tygodni, a pan Grzegorz będzie miał urodziny zaraz po niedzieli. Wszystkiego najlepszego.

0: Już jest przewinięte?
1: Tak, mniej więcej, no. Dobrze.
2: Tak jak wstanę.
3: Tak to nam wyszło tym razem. Ja nawet się zaśmiałem głośno. Muzyka Sławomir Łosowski, słowa Marek Dudkiewicz, Słodkiego Miłego Życia. 42 lata ma płyta kombi zatytułowana Nowy Rozdział. Grzegorz Skawiński świętuje swoją rodzinę. W nadchodzących dniach jeszcze raz wszystkiego dobrego. A my zaglądamy teraz do Radia Sahara. Tam dzisiaj mamy dwie przygotowane piosenki. Pierwsza z nich pochodzi z Nigerii.

0: it is work, no be luck.
1: Sin is believing, you have to trust yourself and wait for the sun. Never feel the remorse.
2: Nigeryjski wykonawca Sake, DJ Snake, Worship. Jeszcze raz Radio Sahara, tak mniej więcej za godzinę w dzisiejszym wydaniu Trójkowego Ekspresu. A tymczasem kłaniamy się tym, którzy ostatnio znakomicie poradzili sobie na scenie openera. Nie tylko w Roskilde, też zagrali znakomicie. Kto nie mógł być na tych koncertach, na obu tych festiwalach, to mógł to wczoraj zobaczyć w telewizji polskiej, bo ona nadała koncert zespołu The Cure. A dziś inaczej niż zwykle The Cure, Robert Smith w takim nieoczywistym wydaniu. Ciekawe, kto z Państwa pamięta to wykonanie Purple Haze.

Wiele pięknych piosenek doczekało się nowych wersji, tylko część z nich jest naprawdę wyjątkowa i w tej grupie plasuje Purple Haze Jimiego Hendrixa w wykonaniu The Cure. Dopóki nie usłyszałem jednego zdania w tekście tego nagrania, myślałem zawsze, że to są raczej słowa o niedozwolonych używkach, raczej uznanych za nielegalne, no ale kiedy pojawiło się zdanie That girl put a spell on me, no to już wiadomo, że chodzi o miłość. A ta dziewczyna też rzuciła na mnie urok i nie tylko na mnie, bo to piosenka zamówiona dziś w przedziale pocztowym Trójkowego Ekspresu. Prince Johnny, Saint Vincent.

Prince Johnny, Saint Vincent, wyjątkowa artystka. Co nie płyta, to lepsza. Właściwie czekam już na jej kolejną, bo ta ostatnia była zupełnie wyjątkowa, zjawiskowa i niepowtarzalna, aczkolwiek to nagranie wcale z niej nie pochodzi. To tylko świadczy o mocy repertuaru tej artystki. Państwo są w mieście włókniarzy, jak co tydzień, na warszawskim Kamionku, w Dąbrówce Nowej i w paru innych dobrze znanych mi miejscach z państwa korespondencji. Dziękuję, że dziś jest znów państwu z trójką po drodze, ale w Perth, w dalekiej Australii jest stały słuchacz. On to ma szczęście słuchania tej audycji popołudniową porą, bo tam jest 16:45 mniej więcej. Jak to brzmi? Proszę nam jeszcze wszystkim napisać, kiedy trójkowy ekspres sobotnia, przedpołudniowo-popołudniowa audycja nie jest między 10 a 13, a między 16 a 19. To zupełnie inne godziny, prawda? I to chyba jeszcze jest inny dzień, ale to wszystko trzeba dobrze sobie sprawdzić w internecie. Tymczasem zaglądamy na płytę, która ma dzisiaj urodziny. Nie tylko Stany Zjednoczone mają dzisiaj urodziny. Dzisiaj urodziny ma płyta zespołu Jezu. I tak się dobrze składa, że przy okazji urodziny ma również Vince Clarke, który z Alison Moyet pod szyldem Jezu nagrał dwie płyty w pierwszej połowie lat 80. Ta płyta ma 43 lata, więc właśnie skończył 66, a my słuchamy oczywiście z winyla Nobody's Diary.

Nie słuchałem tej płyty może za 20 lat i jakoś tak świeżo mi zabrzmiało. Nie wiem, czy to nie tylko nostalgia. Nobody's Diary, niczyj pamiętnik z albumu You and Me Both. Alison Moyet, Vince Clarke, 43. urodziny tego albumu. Jednego z dwóch albumów. Oglądam co roku Australian Open od bardzo wielu lat i ciągle tych godzin się nie mogę nauczyć. Ale dobrze mówię. 16:51 jest w Perth, w Australii Zachodniej. W Melbourne jest 2 godziny później, ale tam też jest ciągle sobota.

Ja zawsze wchodzę cały na biało, a ona na zielono. She's Green, ale to jest nazwa zespołu. She's Green, ona jest cała na zielono. Metal. Skoro tak bardzo sięgali po muzykę sprzed lat, to teraz jeszcze jedna piosenka spółki z napisem nowości. To jest berliński duet Mink. Piosenka nosi tytuł Candlelight, a my usłyszymy się zaraz po wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Żeby przeszłość nie rządziła przyszłością, mówi premier Tusk i oczekuje ruchu Kijowa. Strzelał z broni pneumatycznej do przechodniów, Zawierciu jest już w rękach policji. Nawet 20 milionów osób bierze udział w tygodniowych uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji polsko-ukraińskich, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na temat stosunków między obydwoma krajami.
8: Będziemy tłumaczyli stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią. Były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
7: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Przekazał, że nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Policjanci z Zawiercia zatrzymali mężczyznę, który strzelał z broni pneumatycznej do przechodniów. Do zdarzenia doszło na ulicy Mrzygłockiej. Jeden z przechodniów został ranny w rękę. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, funkcjonariusze szybko wytypowali miejsce, z którego strzelano.
9: W budynku zastali 25-letniego mężczyznę, który początkowo zaprzeczał, jakoby to on miał strzelać. Podczas przeszukania jego pokoju mundurowi odnaleźli jednak broń.

pneumatyczną oraz amunicję. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 25-latek usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Grozi.

0: Polsce, jedne z największych w Europie. Podobnie jest z magazynami energii. Polska jest wielkim placem budowy dla dobra właśnie polskich firm. Bo co najważniejsze i w tej inwestycji, i w inwestycjach, które prowadzimy w sieci, prowadzimy budując hub gazowy, 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
1: Farma Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej łączna moc wynosi prawie 270 MW i może zasilić energią nawet 100 tysięcy domów. Od 10 do nawet 20 milionów ludzi bierze udział w trwających cały tydzień ceremoniach pogrzebowych irańskiego ajatollaha Alego Chameneiego, który został zabity pierwszego dnia wojny 28 lutego. Wielkim nieobecnym jest następca ajatollaha, jego 56-letni syn Mojtaba.
2: W Teheranie Mojtabę Chameneiego widać na każdym kroku. Zdjęcie, na którym przechadza się z ojcem po ogrodzie, jest na co trzecim billboardzie. Ale od kilku miesięcy Irańczycy mogą go zobaczyć tylko tam. To oczywiście wywołuje falę spekulacji, czy mianowany na nowego najwyższego przywódcę Chamenei Junior na pewno żyje. A jeśli tak, to w jakim jest stanie? 28 lutego, gdy jedna z pierwszych bomb amerykańsko-izraelskich spadła na rezydencję Chameneich, zginęło kilkoro członków rodziny Ajatollaha, w tym żona Mojtaby. Ich trumny również wystawione są w tych dniach w Teheranie. Sam Mojtaba został ciężko ranny, ale miał przeżyć. Niedługo później został wybrany na nowego najwyższego przywódcę. Nigdy jednak nie pojawił się w tej roli publicznie, a wszelkie komunikaty od niego, nawet noworoczne orędzie do narodu, przekazywane są na piśmie. Ma podobno wciąż dochodzić do siebie, ale jednocześnie angażować się w kluczowe decyzje polityczne, czego dowodem mają być wydawane od czasu do czasu pisemne oświadczenia jego autorstwa. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: A pogrzeb Ajatollaha opóźniono ze względów bezpieczeństwa. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich od wczoraj są trudne warunki dla miłośników sportów wodnych, bo mocno wieje. Ratownicy wodni apelują do żeglarzy o rozwagę i ostrożność. Od wczoraj mamy mnóstwo pracy, relacjonuje dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Piotr Karczewski.
3: Mieliśmy wczoraj aż 10 akcji technicznych spowodowanych głównie dużą ilością łódek, które poprzez silny wiatr znalazły się po prostu na mieliznach. Mieliśmy też jednostki, które zostały zepchnięte nawet na plażę miejską w Giżycku.
1: A dziś na mazurskich jeziorach może powiać do 5 stopni w skali Beauforta. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno z opadami deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze z gradem. Najchłodniej dziś w Augustowie, maksymalnie 17 stopni, w Warszawie, Rzeszowie i Ustce 21, w Krakowie i Wrocławiu 22, a najcieplej w Szczecinie 23.
5: Autopromocja.
4: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
6: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
7: Śnieg. A może być Snow Patrol?
4: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
8: Agnieszka Szydłowska,
9: Piotr Metz,
10: Jacek Hawryluk,
11: Grzegorz Hoffman.
4: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
5: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: sprawdziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie.

0: ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
2: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
3: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
2: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
3: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
2: Poleca JJ.
3: Krzysiek Skiba.
2: Poleca Polskie Radio.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Na pytanie, gdzie państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, Krystyna i Andrzej z Brudny odpowiadają: w kuchni. Pogoda idealna w końcu, bo to można nareszcie coś upichcić, bo ile można jeść kanapki. Przypomnę, że piszą państwo Krystyna i Andrzej, a dalej jest tak. I tak robię krokiety z pieczarkami i gotuję zupę ogórkową, a jak dobrze pójdzie, to i mielone na jutro zrobię. Tak się właśnie pracuje we dwójkę, w trójce, to po pierwsze. A po drugie powiem, że no my gramy do kotleta od 10 do 13 w sobotę.
4: Trójkowy ekspres.

Gdyby ten zespół miał trochę lepszą nazwę własną, to by w Polsce pewnie zrobił większą karierę. Tak, gdzieś jak się pojawi, to wszyscy trochę dygają nóżką, ale nikt nie pamięta, że to Prefab Sprout, Cars and Girls, Samochody i Dziewczęta. Dużo więcej muzyki z lat 80. jakoś tak się ułożyło, pewnie nieprzypadkowo. W Trójce od poniedziałku nowa audycja Listy na M i tam więcej nagrań z ogólnie pojętej klasyki muzyki rozrywkowej. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jesteśmy w takiej Trójce: Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Paweł Kostrzewa. My wszyscy pamiętamy Marię na żywo, prawda? Z czasów, kiedy tutaj z nami była w Trójce. I jeśli państwo ciągle żyją tamtymi czasami, kiedy te wspomnienia ciągle powracają, no to ja powiem, że od poniedziałku od 9 znowu Listy na M w programie trzecim Polskiego Radia. My sięgamy po żelazny rozkład jazdy trójkowego ekspresu i łączymy to ostatnio od razu z wagonem pocztowym, no bo to jak w żelaznym, to zawsze ktoś się przypomni. A można Manson? Można.

Wide Open Space, grupa Manson, dziś w trójkowym ekspresie, tak mniej więcej 19 minut po godzinie 11, gdyby ktoś miał się gdzieś spieszyć i spojrzał na zegarek. Zła wiadomość dla tych, którzy spóźnili się, to jest taka, że 1/3 z okładem jest już za nami, a za to 2/3 jeszcze przed nami. I to jest dobra okazja, aby powiedzieć pani Annie, że gdyby pani zależało tak bardzo na tej pierwszej godzinie trójkowego ekspresu, to proszę wstukać w wyszukiwarkę Trójkowy Ekspres Podcast. Tam nie dość, że pojawi się ta pierwsza godzina, to tam pojawią się również wszystkie edycje Trójkowego Ekspresu od pierwszego wydania, od 21 marca 2026 roku. Mówimy tylko o tym aktualnie trwającym trzecim sezonie. A dla tych, którzy lubią nową muzykę, to chyba nie muszę tłumaczyć, że to jest ciągle na razie moja piosenka roku 2026 i nic się nie zmienia. Mam nadzieję, że zatęskniliśmy odrobinkę razem, żeby posłuchać jej tu wspólnie. Give me what you got. Oddawaj wszystko, co masz. Telly Screams.

Gimme What You Got, Telly Screen ze swojej nowej płyty. Niezmiennie od 3 tygodni z nami w każdym spotkaniu w sobotę między 10 a 13. Prowadzę rozliczne korespondencje z Państwem, między innymi z Panem Krzysztofem. Napisał do mnie w grudniu podczas tej incydentalnej audycji na podsumowanie 25 lat. Zapamiętałem, bo jeśli ktoś pisze z Zimbabwe, no to naprawdę to już jest jakieś bardzo egzotyczne miejsce. Potem Pan Krzysztof napisał z RPA, no i korespondowaliśmy się sobie. I kiedy napisał, że teraz pozdrawia z Kenii, to pomyślałem, zapytam, a co pan tam w tej Afryce robi? I pan Krzysztof napisał, że jest przewodnikiem i tym razem pozdrawia z Parku Narodowego Tsavo West i że 25 lat minie od premiery albumu Pleased to Meet You grupy James i że to arcyważny krążek. Arcyważny krążek. Ja nie mówię słowa krążek, dlatego tak trudno mi się to wymówiło. Podejrzewam, że dla wielu, a dla mnie bardzo szczególny. Panie Krzysztofie, na pamiątkę naszej korespondencji, która mam nadzieję, że nie ustanie, właśnie posłuchamy sobie fragmentu tej płyty. 25 lat mija od wydania płyty Pleased to Meet You grupy James. Dziś wybieram nagranie zatytułowane English Beefcake.

Dzięki magii radia możemy być wszędzie, gdzie tylko chcemy. Na przykład pani Marlena słucha nas na portugalskiej wsi, gdzie razem z Bartkiem remontują stary dom i generalnie urządzają sobie nowe życie. No my jesteśmy z państwem, to jest tam nas co najmniej troje, czyli nowa trójka. Miło, że państwo są z nami również i tam. To teraz przenosimy się do Bostonu, bo radio nie ma żadnych ograniczeń, więc możemy tak śmiało robić te skoki. Jak nie z Wielkiej Brytanii do Australii, to z Australii do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w Bostonie, tam działa grupa Faye Leci. Kind of a Girl po raz pierwszy w trójkowym ekspresie.

Ładne to, takie na zachmurzenie umiarkowane, bym powiedział. Nazywając ten zespół Fej Leci, pomyślałem o Oriane Fallaci, noblistce, ale chyba powinno się mówić Fej Lacy, bo są z Bostonu. Kind of a girl. Taka to dziewczyna. Po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. A po raz czwarty już zagra nam Radio Sahara. Maribu State, North Downs, Dance on the World.

Dance on the World. Radio Sahara powróci za tydzień, mniej więcej o stałej porze, gdzieś przed 11 i przed 12. Jeden z moich znajomych napisał na Facebooku: Opener 2026, mój 11 koncert Nicka Cave'a. Artysta mojego życia, trudno go nazwać inaczej. To nie jedyne takie wyznanie bardzo dorosłych ludzi na Facebooku, którzy wczoraj oglądali Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Zespół wykonał 17 nagrań, zaczęli od Get Ready for Love, a skończyli na Into My Arms. Skąd my to znamy? To na bis od trójkowego ekspresu. Dig, Lazarus, dig.

Dig Yourself, Lazarus, Dig Yourself, Nick Cave i Bad Seeds w Trójkowym Ekspresie i na Openerze i na innych letnich festiwalach, bo znów artysta ze swoim zespołem jeździ po Europie i gra na tych największych scenach. Teraz piosenka nie tak bez okazji zaprezentowana zostanie. 33 lata mijają od wydania albumu z Europa zespołu U2. W poniedzieli usłyszymy ich nowy singiel, a teraz sięgamy po tę płytę, która ma dokładnie 33 lata. Wtedy trochę kręciliśmy nosem, no ale jak się później okazało, to była całkiem niezła płyta na tle tych, które okazały się na przykład po roku 2000. U2, Lemon.

YouTube, album Zurowa ma 33 lata. Jak te zegarki szybko pokazują te uciekające godziny. Tak to brzmiało w 1993 roku. A teraz zupełnie nowa muzyka. Ona już jest dostępna do zamówienia w Japonii. Patrzę, 2860 jenów. To tak jest mniej więcej około 70 zł. Artysta nazywa się George G. Album nosi tytuł Virtuoso Never Dies. Somebody's... Someone's playing Chopin, czyli...

Wirtuos nigdy nie umiera polskim tytułem. Ktoś gra Chopina. Na motywach muzyki Chopina powstała nowa muzyka Jerzego Grunwalda. Jurek na listach przebojów jak zwykle od 1410. A nowa płyta ukaże się 15 lipca.

0: Amerykańscy muzycy, kopenhaskie studio, producent znany ze współpracy z Michael Learns to Rock, George and G, Jerzy Grunwald, Virtuoso Never Dies.
1: Autopromocja.
2: Nie jestem pana matką!
3: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
4: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
3: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
5: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
6: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
3: Barbara Marcinik, polecam dzisiaj po 19:00.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus.

0: Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci rodziny w Skawinie było samobójstwo rozszerzone, wynika z ustaleń prokuratury. Polskie wojsko ma nowych oficerów, to najcenniejszy zasób armii, mówił rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody z powodu suszy. Ponad 9 godzin trwały działania śledczych i oględziny w mieszkaniu przy ulicy Niepodległości w podkrakowskiej Skawinie. Wczoraj po południu znaleziono tam 4 ciała. Policja ustaliła, że to 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, ich 8-dniowa córeczka i 56-letnia babcia dziecka. Przyczyny i okoliczności tragedii bada prokuratura.
14: Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, wszystko wskazuje na to, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego. Najprawdopodobniej 35-letni mężczyzna zabił swoją żonę, córeczkę oraz teściową, a na koniec popełnił samobójstwo. Wszystkie 4 ciała znalezione w mieszkaniu miały obrażenia. To zarówno rany kłute, jak i rany zadane ciężkimi przedmiotami. Wszystkie narzędzia zbrodni zostały zabezpieczone. Dokładniejszy czas oraz bezpośrednie przyczyny śmierci wszystkich 4 osób będą znane po sekcji zwłok, którą zaplanowano na poniedziałek. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
13: Jak przekazuje policja, rodzina nie figurowała w kartotekach, nie miała też założonej niebieskiej karty. Wojsko Polskie ma nowych oficerów. Akt mianowania na pierwszy stopień odebrało 571 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jak mówił rektor komendant WAT, generał Przemysław Wachluk, oficerowie są najcenniejszym zasobem współczesnej armii.
15: Wnosicie do Wojska Polskiego swoje unikatowe umiejętności wojskowe i techniczne, ale również takie cechy jak odwaga, rzetelność, profesjonalizm, dyscyplina, wysoka kultura osobista, dążenie do doskonałości i rozwoju.
13: W imieniu absolwentów podporucznik Natalia Matusiak mówiła, że mundur żołnierza Wojska Polskiego jest zobowiązaniem do stawiania dobra kraju ponad wszystko.
16: Za chwilę trafimy do nowych jednostek. Będziemy wykonywać odmienne zadania. Jednak wszyscy będziemy dążyć do jak najlepszego funkcjonowania naszych sił zbrojnych. Na wyzwania, które przyniosą najbliższe lata, będziemy patrzeć z odwagą, gotowi ponosić pełną odpowiedzialność za swoje decyzje.
13: Absolwenci 5-letnich studiów

Polaków zajmą stanowiska w jednostkach inżynieryjnych, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, logistyki, łączności i informatyki, przeciwlotniczych, rozpoznania i walki radioelektronicznej. Stany Zjednoczone celebrują dziś 250. rocznicę uzyskania niepodległości. Amerykanie, żyjecie w najwolniejszym i najpotężniejszym kraju na świecie, mówił w przemówieniu.

0: i wyzysku. Narzekał też w swoim stylu na to, że nie jest doceniony. Amerykanie zdobyli zdecydowanie najwięcej medali olimpijskich spośród wszystkich krajów świata, a także najwięcej nagród Nobla. Cóż, mi jednak żadnej nie przyznali. Zakończyłem 8 wojen, a i tak jej nie dostałem. Przemówienie Trumpa było też wypełnione bieżącą polityką. Mówił m.in. o konieczności zmiany reguł przed wyborami do Kongresu. Jeśli przegłosujemy odpowiednią ustawę, to nie stracimy władzy przez 100 lat. Wizyta w Mount Rushmore poprzedza dzisiejsze wystąpienie Trumpa w Waszyngtonie, uznawane za centralny punkt tegorocznych obchodów Dnia Niepodległości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody i wykorzystywanie jej tylko w celach bytowych. W związku z suszą m.in. gmina Uścimichów na Lubelszczyźnie prosi o niepodlewanie trawników, nie mycie samochodów i nie napełnianie basenów. Apelujemy do mieszkańców i letników, mówi wójt gminy Eliza Panasz.
2: Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
3: Klimat.
1: Susza hydrologiczna utrzymuje się w Polsce wschodniej i centralnej, w części zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W lasach mamy zagrożenie pożarowe. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych, by wykorzystać jej nadmiar. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie będzie pochmurne, dżdżyste i wietrzne. Na Mazurach i Podlasiu pojawią się burze z gradem i tylko na południowym zachodzie będzie się rozpogadzać. Teraz na termometrach 14 stopni w Elblągu, 16 w Warszawie i 19 w Opolu.
5: Autopromocja.
6: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
7: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
6: Od literatury do muzyki.
7: Od bolero do metalu.
6: Od Japonii po Polskę.
7: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
6: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na antenie Trójki dziś od 17 do 19.
7: Zapraszamy Gosia Jakubowska
6: i Maciej Jankowski.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
13: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
17: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie.

0: Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Pochmurno, dżdżysto i wietrznie, zapamiętałem z prognozy pogody. I to wszystko w czwarty dzień lipca 2026 roku. Takie lato, ale będzie cieplej. Proszę się nie spieszyć, tego gorąca będziemy jeszcze mieli pod dostatkiem.
9: Trójkowy ekspres.

Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Paweł Kostrzewa. Trzecia tercja Trójkowego Ekspresu przed nami, bo dopiero kwadrans po południu, więc cała sobota przed Państwem i przed nami. Lubię, kiedy reagują Państwo między sobą i na Facebooku, i na moim profilu, i na trójkowym profilu. To świadczy z jednej strony o jakiejś odwadze, z drugiej o zażyłości i fajnej atmosferze. Proszę tam się nie krępować i wypowiadać. Też fajne jest, że radio to dzisiaj to nie jest tylko to radio, które dociera z odbiornika, ale jest bardzo wiele miejsc, gdzie tego radio można słuchać, co zwiększa nasze możliwości, to po pierwsze. A po drugie, też można reagować na to, co mówi prezenter radiowy przez ten właśnie przekaźnik. No i tak już wiemy, że w Perth jest oczywiście zima o tej porze roku w Australii. Tam jest teraz 15 stopni. To tylko 2 stopnie mniej niż teraz u nas w Polsce, kiedy mamy kalendarzowe lato. No i pan, który pisze z Perth, ukrywający się pod taką ksywką Matt Grindstone, pisze, potwierdzając teorię, którą wygłosiłem kilkadziesiąt minut temu. Pozdrawiam z Nadgara. Najlepsza pora na gotowanie na cały tydzień to sobota po południu. Przy audycji uwielbiam. A nie mówiłem, że gramy do kotleta?

czwartą dekadę życia wchodzi to nagranie Shine On. Od tego utworu rozpoczęła się wielka przygoda grupy The House of Love. Można też słuchać trójkowego ekspresu, jak w tekście tego nagrania, na plastikowym krzesełku w ogrodzie, tam wszędzie, gdzie jest lato. Tymczasem sięgamy do, wchodzimy do przedziału z napisem nowości. Yard Act mają nowe nagranie, nosi tytuł New Beginnings, nowe początki.

New Beginnings, nowe początki, Yard Act po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. A teraz piosenka z pocztówki elektronicznej, która gdzieś schowała się pod innymi. Kilka tygodni czekała, czekała, ale w końcu się doczekała swojej emisji. Mam nadzieję, że ten ktoś, kto ją zamówił, nie jest zdenerwowany, że tak długo trzeba było czekać. Tu pojawia się takie stare porzekadło, że cierpliwość wynagradza. Ja też posłucham wspólnie razem z Państwem tego nagrania. Late in the Day, Supergrass.

0: Państwo wiedzą, że to jest mój numer jeden w całkiem niekrótkiej dyskografii grupy Supergrass, Late in the Day, i okazuje się, że nie jestem w tym wyborze sam, bo jeszcze też ktoś zamówił sobie to nagranie. Wygląda na to, że ten dzisiejszy rozkład jazdy budzi wspomnienia, bo ja nawet nie podawałem numeru telefonu, 2 2, a potem 7 3, a to słuchacz dzwoni do nas i mówi tak.
1: To mam przed sobą stary kalendarz, przed 27 lat. Kalendarz jest trochę dziwny, bo ma 16 miesięcy. Już tłumaczę. Cały rok 99, jeszcze 2000.

0: 2000. I w listopadzie pan redaktor prowadzący na fotografii z taką przepiękną, wielką lampą, chyba naftową, jeszcze pamiętającą czasy kolei warszawsko-wiedeńskiej, czasy powiedzmy lalki Bolesława Prusa. Skąd pan redaktor pożyczył taką lampę, żeby zrobić to zdjęcie do tego kalendarza? Wszyscy ludzie, trójki. Kalendarz za pół roku uroczyście powdzieńsze, bo będzie aktualny na rok 2027. Tylko tam będzie Wielkanoc inaczej.
1: Ja nie wiem, skąd ten rekwizyt się wziął w trakcie tej sesji, ale wydaje mi się, że to była pierwsza taka dosyć poważna kampania outdoorowa. Tak to się wtedy chyba się tak jeszcze nie mówiło. Programu Trzeciego Polskiego Radia, i byliśmy na tych wielkich billboardach, i ja byłem taki dosyć mroczny, z taką rzeczywiście w Prochowcu, z taką wielką lampą. Nie wiem, skąd jest lampa, ale to miało wszystko parafrazować Trójkowy Ekspres. Nie wiem, czy to nam się udało.

A to piosenka z cyklu 20 lata, może mniej. Inżynierowie, Engineers i nagranie zatytułowane Home. Jesteśmy w tej ostatniej pół godzinie, które zwiastuje w nagranie nieoczekiwane. To może posłuchamy

Longs the Veils w trójkowym ekspresie. A teraz płyta, która ma dzisiaj 43. urodziny. Nagrywana w dwóch niedługich sesjach. Między 4 a 10 września i między 20 a 22 września 1982 roku. Ukazała się w lipcu 1983 roku. Wśród ludzi, którzy pracowali przy tym albumie jako inżynierowie i miksujący płytę, ludzie Polskiego Radia, ludzie Trójki, Jarek Regulski i Wojtek Przybylski, nieżyjący już niestety. Tak się zaczyna ten album. Będzie trzeszczało. Na płycie mam napisane cena 700 zł. To nie jest te 700 zł dzisiaj, ale wtedy, proszę mi uwierzyć, to też nie było mało.

Tak zaczyna się. Debiut Republiki. Nowe sytuacje. 4 lipca 1983 roku. O tej dacie myślę, że powinniśmy pamiętać. Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański i Paweł Kuczyński. To był ten pierwszy republikański skład. Mamy jeszcze dla siebie kwadransik, mniej więcej. To teraz ostatnia premierowa piosenka, choć kto wie, co się jeszcze może wydarzyć przed samą 13. Nazywają się Office Dog, Permanent Day.

Czekam na więcej, czekam na dużo więcej. Permanent Day, Office Dog wśród nowości. Wygląda na to, że to będzie jednak ostatnia nowa piosenka, bo z tej wielkiej trójki, którą anonsowałem dziś jako tych ważnych wykonawców letnich festiwali, został nam jeszcze jeden, David Byrne, tu z zespołem Talking Heads na płycie Stop Making Sense, czyli też będziemy słuchać muzyki z oklaskami. Wtedy, kiedy ta płyta ukazała się i powstał do niej film, to magazyn The Rolling Stone uznał to za jeden z 10 filmów roku.

Burning Down the House. Choć szron na głowie, to na scenie ciągle maj. Tak myślę sobie o Davidzie Bernie, jego występie na tegorocznym Open Air Festival. No i więcej się nie zmieści, choć myślałem, że jeszcze będzie nowe nagranie Wolfgang Press, że będzie Hammock i The Flaming Lips razem w jednym nowym nagraniu. To wszystko wydarzy się dopiero później, w jakiejś jeszcze dziś nieokreślonej przyszłości. Jakie mają Państwo plany na popołudnie? Ja pędzę na meczyki świątek. Potem oczywiście obejrzę jakieś jedno spotkanie albo dwa na mundialu. Proszę spędzić tę sobotę najpiękniej, jak Państwo nie umieją. Jak Państwo umieją oczywiście. A ja życzę Państwu zawsze najlepiej, więc życzę dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love calm down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
10: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
11: Mateusz Tomaszuk
12: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet, z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
21: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
22: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z Tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
24: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
23: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
25: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
23: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
25: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
26: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia.

0: jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rosja szykuje prowokację dotyczącą Wołynia, ostrzega Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Dają tani prąd i są dobre dla klimatu. Premier odwiedził farmę fotowoltaiczną w Kleczewie. W warszawskiej Cytadeli trwa wyjątkowy piknik z okazji stulecia Polskiego Radia. Rosja zamierza opublikować jutro sfałszowane dokumenty dotyczące wydarzeń z czasów II wojny światowej. Jak ostrzega szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowałenko, działania te mają doprowadzić do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich, bo dotyczą Wołynia. Paliwem dla ostrzeżenia jest zaogniony w ostatnim czasie spór między Polską a Ukrainą o kwestie historyczne, który zaczął się od nadania przez prezydenta Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. W relacjach z Ukrainą trzeba prowadzić politykę racjonalną, mówi minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
9: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. Z drugiej strony też nie możemy zapomnieć, bo niektórzy w Polsce chcieliby to zakrzyczeć, że Ukraina każdego dnia od ponad 4 lat zużywa Federację Rosyjską jak nikt inny od II wojny.
8: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych do 2030 roku na sieci dostarczające energię elektryczną, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu wizytował razem z premierem Tuskiem farmę fotowoltaiczną w wielkopolskim Kleczewie.
10: Na 140 hektarach postawiono 500 000 paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowana w ten sposób energia wystarczy na wypełnienie zapotrzebowania dla 100 tysięcy domów. Premier Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
11: One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim.
10: Farma Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd, na który czekali.
12: 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
10: Łączna moc farmy w Kleczewie wynosi prawie 270 MW. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
8: Ekstremalny wysiłek i prawdziwy sprawdzian wytrzymałości oraz umiejętności niezbędnych przy akcjach ratowniczych. W Rzeszowie odbywają się Mistrzostwa Polski o tytuł najtwardszego strażaka. Zawodnicy z kilkudziesięciokilogramowym sprzętem na plecach wchodzą na wieżę, biegną z wężem strażackim i transportują manekina. Trudno się dziwić, że na mecie brakuje tchu.
13: Konkurencje są wymagające, dosyć męczące, ale dajemy radę. Straż musi być

0: zawsze w gotowości.
1: Ładnie idzie, naprawdę. Fajnie złapał manekina i zaraz będzie na mecie.
0: Ciężko. Najgorszej

0: stulecia Polskiego Radia oraz 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie organizuje Polskie Radio i Muzeum Historii Polski. Zwiedzających przybywa, a największym zainteresowaniem cieszy się kosmiczna podróż w wirtualnej rzeczywistości audionauci.
1: Misja kosmiczna jest super, no kolega właśnie testuje, także polecam wszystkim.
2: Co można przetestować na tej misji kosmicznej?
1: Z tego co wiem, to tutaj jest do wyboru dogonienie dźwięku, który w danym roku wyleciał z Ziemi.
2: Pan testował tutaj to kosmiczne urządzenie?
3: Testowałem, oczywiście polecam wszystkim, warto spróbować, posłuchać jak oddala się dźwięk od naszej planety i jak go słychać daleko. Jak daleki mamy zasięg w wszechświecie, jeśli chodzi o głos.
0: Punktem kulminacyjnym pikniku o 18:00 będzie plenerowy koncert Radio Fog. Jubileusz Mieczysława Foga i Polskiego Radia. Zabrzmią utwory Foga w najnowszych aranżacjach Michała Foxa Króla. Wystąpią m.in. Matylda Damięcka, Mela Koteluk i Skubas. Wstęp jest wolny. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno z opadami deszczu, a na północnym wschodzie także burze z gradem. Na południowym zachodzie rozpogodzenia, w Ełku 17 stopni, w Łodzi i Zamościu 21, w Legnicy 22, a w Gorzowie 23.
5: Autopromocja.
6: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja w niedzielę od 14 do 16. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Żegnamy reklamy.
0: Trójka.
15: Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 7:07.
16: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska za sterami, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Jesteśmy, zaczynamy. No, ten początek zabrzmi znajomo.

To z serialu Bite, taka wersja piosenki Sweet Dreams Are Made of This, Anish Kumar, Jarusza w Tab. Ten serial Riza Ahmeda i z nim w roli głównej i więcej takich cukiereczków muzycznych na ścieżce dźwiękowej. Serial bardzo Państwu polecam, ale o serialach dzisiaj będzie mniej. Za moment w studio pojawi się gość Piotr Czerkawski, krytyk filmowy. Porozmawiamy między innymi o wczorajszej premierze, o filmie Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Ten tytuł warto zanotować. Opowiemy też jeszcze przed 14 o polskiej obecności na Comic-Conie w Bergamo. Obecności komiksowej, dodajmy. A po 14 kino w roli głównej, kino w ogrodzie. Wczoraj ogłosiliśmy, że otwieramy nasz ogród w piątki wieczorem przez całe wakacje. Tutaj przy Myśliwieckiej będziemy prezentować Państwu filmy. Miałam wielką przyjemność zaprogramować ten przegląd trójkowy, filmowy, więc po 14 trochę więcej Państwu o tych filmach opowiem i zaprosimy w szczególności na ten seans ogrodowy, który już w najbliższy piątek, 10 lipca, to będzie film Na Rauszu i po 14 będę miała dla Państwa pierwszą pulę zaproszeń na ten seans. Proszę być czujnym. Mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To teraz już szykując się na wizytę Piotra Czerkawskiego, posłuchamy piosenki z filmu Zaproszenie. Nie ma tam wiele piosenek. Ta pojawia się na samym początku.

0: I'm Confessing, Fabien Del Sol, to jest piosenka, która rozpoczyna opowieść w filmie Zaproszenie, o którym między innymi teraz porozmawiamy. W studiu dołączył do mnie Piotr Czerkawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krytyk filmowy i kurator warszawskiego kina Kultura, choć oczywiście tutaj mogłabym dodać bardzo różne jeszcze twoje aktywności. Na przykład chyba jeszcze nie możemy porozmawiać o sekcji shortów na Nowych Horyzontach, prawda?
1: To zależy na jakim poziomie ogólności. Ta selekcja już jest zamknięta, tak, i zresztą mam nadzieję, że obejrzysz jak najwięcej filmów, zachęcam
0: Taki
1: cię
0: mam plan.
1: Do tego. I jak zwykle mam ambiwalentne uczucia, bo trochę ubolewam nad tym, że to jest tylko 15 filmów, poziom był wysoki, myślę, że bez straty tej jakości mógłbym pokazać przynajmniej 5 więcej, ale z drugiej strony mam poczucie, że przez to, że to jest tak wąska selekcja, to naprawdę sięgamy szczytów. Ciekawe, że w tym roku dużo filmów dokumentalnych opartych na archiwaliach dosyć się pojawiło. To działa i na poziomie pełnego metrażu i jak widać również w krótkim ta forma się dobrze sprawdza. Myślę, że to jest dobry znak, bo to wymaga sporej dojrzałości i determinacji, żeby te filmy skomponować w atrakcyjny sposób. Jeżeli ktoś już na etapie krótkiego metrażu sobie z tym radzi, no to wielce obiecujące.
0: Tak, bo Piotr Czerkawski również jest na festiwalu Nowe Horyzonty programerem tej sekcji krótkometrażowej. Przypomnij, jak ona się nazywa?
1: Shortlista.
0: Shortlista.
1: Bardzo, bardzo zgrabnie. Niestety Prawda? Nie ja to wymyśliłem.
0: Bardzo zgrabna rzeczywiście jest ta nazwa, ale do tego być może jeszcze bardziej szczegółowo wrócimy pod koniec lipca. Natomiast teraz przede wszystkim chciałabym trochę porozmawiać o twoich aktywnościach aktualnych, ale skupić się również na jednej z premier tego tygodnia, bo od wczoraj w kinach film Olivia Wilde Zaproszenie. I może od tego zacznijmy, dobrze? A potem rozszerzymy trochę o twoją programerską, kuratorską działalność w kinie Kultura, bo ja byłam bardzo ciekawa tego filmu od czasu festiwalu Sundance, gdzie on dosyć dużo szumu zrobił. Tam była owacja na stojąco, co się akurat na Sundance tak często nie zdarza. A to jest remake filmu hiszpańskiego, a film hiszpański był oparty na sztuce teatralnej. I takie filmy nie zawsze się sprawdzają, które są rozpisane na czterech aktorów i dzieją się tu i teraz w jednym miejscu i właściwie nie wychodzą poza jedno mieszkanie.
1: No tak, zwłaszcza, że tutaj jakieś trzy piętra, trzy modyfikacje i trzy okazje do potknięcia się przy aranżowywaniu tego tekstu, a jednak twórcy wyszli obronną ręką rzeczywiście i myślę, że to jest bardzo płynne, że taką szkatułkową kompozycję tutaj zrobimy, jak z rękopisu znalezionego w Saragosie, bo rzeczywiście ja w ten film uwierzyłem również kuratorsko i zrobiliśmy jego pokaz przedpremierowy, będziemy go grali dosyć szeroko, no bo rzeczywiście tutaj ten alchemiczny przepis na kino środka chyba się sprawdził, bo jest to film przystępny, a z drugiej strony świetnie zagrany.
0: Myślę, że bardzo dobre tempo, prawda?
1: Tak, aktorstwo jest jego wielką siłą, ale myślę, że to jest jakiś rodzaj artystycznego odkupienia Olivia Wilde, bo przecież jako reżyserki, bo pamiętamy jej poprzedni film, który okazał się dużą klapą, był uważany za nadęty, za jakiś zupełnie przestrzelony.
0: Mówimy o Nie martw się, kochanie.
1: Otóż to. I teraz ona wrzuciła na luz, zrobiła coś bardziej kameralnego i chyba z lepszym skutkiem. Rzeczywiście też dużo pokory takiej nie zawsze właściwej aktorom, nawet aktorom reżyserującym pokazała, bo tak naprawdę myślę, że zagrała najbardziej niewdzięczną z tych czterech ról, takiej postaci najmniej barwnej, najmniej wyrazistej, ale to też trzeba umiejętności, żeby to unieść i trzeba też poskromić swoje ego, żeby tak się usunąć w cień, no bo pierwsze skrzypce gra tam kto inny i możemy dyskutować o tym kto.
0: Tak, zaraz o tym podyskutujemy, chociaż tutaj rzeczywiście nie będąc wielką admiratorką Olivia Wilde jako aktorki, bo jeszcze przypomnijmy, że jej debiut reżyserski bardziej udany niż ten środkowy film w tej chwili z tych trzech, które zrobiła, czyli oryginalny tytuł to był Booksmart po polsku.

0: angielsku Szkoła Melanżu. To była bardzo udana komedia o dorastaniu.
1: No tak, wbrew temu tytułowi, który się zapisze do nasi koledzy i koleżanki, którzy piszą co jakiś czas regularnie artykuły o beznadziejnych tłumaczeniach angielskich tytułów.
0: Tak, Polska
1: Polsce
0: szkoła,
1: mają pole do popisu. Tutaj,
0: Polska Szkoła Tłumaczenia Tytułów Obcojęzycznych. To jest właśnie typowy przykład, ale wracając do Olivia Wilde, ona oczywiście jest aktorką, zaczynała od tego i na małym ekranie w serialu Dr. House i na dużym ekranie mogliśmy ją oglądać, no ale jest jedną też z tych aktorek, która na pewnym etapie swojej kariery stwierdziła, że robi zwrot raczej w stronę reżyserii, choć na ekranie również się w tych swoich filmach pojawia i tutaj w tej roli Angeli mam wrażenie, że te wszystkie rozedrgania i stłumienia tej bohaterki, niewdzięczne faktycznie, tak jak powiedziałeś, ona oddaje po mistrzowsku, więc naprawdę jestem mocno zaskoczona i bardzo pozytywnie zaskoczona. Chyba do tego zmierzałam, mówiąc, że nie jestem jakąś wielką admiratorką Olivia Wilde. Natomiast zaproszenie bardzo mnie ucieszyło i rozbawiło i rzeczywiście jako takie kino środka myślę, że świetnie się sprawdza, bo sala kinowa brzmiała śmiechem przez 3/4 seansu, a potem się wzruszyła, więc myślę, że to jest sukces i duże osiągnięcie. Natomiast ten kwartet aktorski, bo to są dwie pary, które spotykają się na kolacji. Nie będziemy zdradzać, co się tam dzieje dalej, ale tutaj jest Seth Rogen, też jako ten główny dostarczyciel humoru, choć nie tylko. No i ta druga para, Penelope Cruz i Edward Norton. No,
1: Edward Norton jest wspaniały, jakbym miał wybrać,
0: tak.
1: Chociaż
0: no właśnie, bo ja
1: jest...
0: zastanawiam się, kogo ty miałeś, chciałeś wymienić jako tego, kto gra pierwsze skrzypce.
1: No właśnie Nortona, bo oczywiście ta rywalizacja jest zacięta, ale gdybym musiał wskazać przez fotokomórkę, kto o milimetry wyprzedza innych, to jest właśnie Edward Norton. Bo...
0: Dobrze, że masz tę fotokomórkę w oczach, bo ja chyba bym nie umiał.
1: Bo on zaskakuje. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest wspaniałym aktorem, ale mam wrażenie, że troszeczkę zniknął. Też zresztą próbował swoich sił w reżyserii z chyba średnim skutkiem, ale no kojarzyliśmy go ze wspaniałych ról w dramatach. Tak. Teraz mi przychodzi do głowy 25 godzina, chociażby to był zawsze taki aktor wyrafinowany, zdystansowany, raczej poczucia humoru nie okazywał bardzo często, a tutaj świetnie się sprawdza w konwencji komediowej, ale jest też bardzo samoświadomy, bo jego humor to jest taki humor z kamienną twarzą właśnie, pewna sztywność samoświadoma, którą on ogrywa, czy takie uduchowienie bardzo na poważnie, bez krzty dystansu, jakie ma w sobie ten bohater, no rzeczywiście wypada, no jest źródłem pierwszorzędnym komizmu.
0: Tak, no ale jest oczywiście także Penelope Cruz, która tutaj również błyszczy i już zaczyna zdobywać nagrody za ten film. No i Seth Rogen, aktor komediowy przede wszystkim, ale także producent, ale także scenarzysta, który z Olivią Wilde, zresztą może warto wspomnieć, spotkał się w jednym z odcinków serialu o robieniu filmów, a właściwie satyrze na współczesny Hollywood, czyli serialu Studio. I jeden z odcinków właśnie polegał na tym, że producent grany przez Setha Rogena pracuje z reżyserką graną przez Olivię Wilde i jest na planie pewien problem, który należy rozwiązać. Staram się nic nie zdradzać i też myślę, że ten film, Zaproszenie, również zyskuje na tym, jeżeli się nie zdradzi kolejnych zwrotów akcji, więc tutaj myślę, musimy zawiesić
1: zdecydowanie, zdecydowanie tak, natomiast Rogen też, myślę, wygrywa na tym. Ja go bardzo zawsze lubiłem, jestem też wielkim fanem serialu Studio, bo to jest taki aktor starego typu, który ja bardzo lubię, który raczej jest... Niż gra, niż popisuje się jakąś...
0: Często jest sobą na planie, mam wrażenie.
1: Tak mi się wydaje właśnie, że ma taki rys człowieka trochę niepewnego siebie, takiego z drugiej strony jowialnego i eksploruje tę część siebie na różne sposoby w wielu filmach i przez to budzi zaufanie. Rzeczywiście jest takim typem kumpla, którego chciałoby się poznać. Zachował jakiś rodzaj autentyzmu i zresztą to jest też, myślę, wielki temat jego jako aktora, bo mnie się wydaje, że aktorzy też są autorami, czy ci dobrzy aktorzy i on, mam wrażenie, w wielu swoich ważnych rolach opowiada o próbie zachowania autentyczności w świecie pełnym pozorów i to ta charakterystyka pasuje również do jego roli w Zaproszeniu.
0: Pięknie to powiedziałeś. Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton, tak z Polska wymawiam to imię, Edward Norton i jako reżyserka i w jednej z głównych ról także Olivia Wilde, a scenariusz Willa McCormacka i Rashidy Jones, ją też państwo mogą znać z ekranu, ale jako duet scenarzystów oni już pracowali od dawna razem, między innymi Toy Story 4. To jest ich dzieło, no, teraz już w kinach Toy Story 5 podobno

0: dzieci po obejrzeniu tego filmu odrzucają elektroniczne zabawki i wracają do zabawek tradycyjnych, ale nie o tym. Dzisiaj Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, kurator warszawskiego Kina Kultura jest z nami. To spójrzmy teraz bardziej szeroko. Co z repertuaru letniego kinowego dla ciebie jako dla kuratora jest najbardziej ekscytujące?
1: Najbardziej ekscytujące są chyba dla mnie powroty do klasyki, bo ja
0: trochę ich jest, to prawda. Ostatnio.
1: Prowadzę taką krucjatę. Oczywiście ona nie jest fanatyczna, mimo że jest krucjatą, bo znajduje też miejsce na blockbustery i uważam, że o widownię, która jest zainteresowana takim kinem, też warto powalczyć z naszej perspektywy jako kina znajdującego się w miejscu turystycznym i w ścisłym centrum miasta.
0: Tak, bo przypomnijmy, że Kino Kultura to krakowskie przedmieście, więc gdyby państwo przechodzili w pobliżu, to zawsze warto zajrzeć.
1: Jak najbardziej, zapraszamy. Natomiast moje ambicje są inne i dotyczą tego, żeby podkreślić, że zwyczaje widzów trochę się zmieniły, myślę, że przynajmniej od czasu pandemii, i lato nie jest już wyłącznie przeznaczane na filmy superbohaterskie, wysokobudżetowe, tylko jest też wola i chęć, żeby oglądać filmy trochę ambitniejsze i staram się tę modę jakoś współtworzyć, czy się w nią pisać i jak najbardziej obficie z niej korzystać. Robimy dużo przeglądów. Mam też taki pomysł, jeden z moich najważniejszych pomysłów, chyba takich najbardziej też ogólnych, związanych z tożsamością kina kultura, polega na łączeniu pokoleń, czy na dialogu współczesności z klasyką. I ja bardzo lubię pokazywać filmy starsze, już uznawane za arcydzieła, ale konfrontować je z młodymi twórcami, albo przynajmniej z artystami, którzy ciągle są aktywni, i pytać, jak te filmy sprzed wielu lat wpływają na nich dzisiaj, do czego ich mogą zainspirować, gdzie mogą wzbudzić jakiś dialog albo polemikę. I na przykład pokażemy filmy Federica Felliniego, też reżysera ukochanego dla mnie, formacyjnego. I najbardziej jestem zadowolony, że po filmie 8,5 odbędzie się międzypokoleniowy dialog między Filipem a Kasperem Bajonami.
0: O, to piękne.
1: I w tę stronę staram się iść, tutaj szukać takich połączeń. Mam nadzieję, że nieoczywistych.
0: To my teraz nawiążemy muzycznie do kina włoskiego, choć mam jeszcze w pamięci jedną piosenkę wykorzystaną w filmie Zaproszenie i myślę, że Piotr, wiesz, o którą piosenkę
1: oczywiście
0: chodzi i do niej jeszcze wrócimy. No ale teraz to nawiązanie do kina włoskiego, a potem wrócimy do rozmowy z Piotrem Czerkawskim.

0: To nie był utwór związany z Fellinim, ale nie mogłam się oprzeć, bo mówiliśmy o Penelope Cruz. Ona pojawiła się kilka lat temu zaledwie w filmie Bezmiar Emanuele Crialese i właśnie tam pojawiła się ta wspaniała piosenka włoskiej supergwiazdy, hipergwiazdy, megagwiazdy Raffaelli Carry. Wracaliśmy do niej
1: wspomnianej przez Sorrentino, no oczywiście. W wielkim pięknie, ten tak najbardziej dynamiczny utwór.
0: Tak.
1: Farlamore
0: niedawno,
1: tu,
0: tak, tak, też niedawno do tego utworu wracałam, ale wtedy miałam też w pamięci Rumore, więc bardzo się cieszę, że ta okazja nastąpiła, żeby i do tej piosenki wrócić. Piotr Czerkawski ze mną wciąż w studiu. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Krytyk filmowy. No i kurator warszawskiego kina Kultura. Mówiłeś o tym przeglądzie Felliniego. To oczywiście też jest taki przegląd, który w kinach w całej Polsce się pojawia. Jest sygnowany przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. To się nazywa Fellini Ciała Tutti.
1: Tak, to prawda. Oczywiście jest w wielu kinach, natomiast no myślę, że...
0: Każdy ma swoją autorską wersję tego, w jaki sposób...
1: Nie będzie takiego spotkania jak u nas i nie będzie też tylu prelekcji, bo właściwie oprócz tego spotkania jeszcze trzy prelekcje, w tym Anny Osmulskiej-Mentor, jak i Bidiany Dąbrowskiej.
0: Czyli znawczyń kina włoskiego. A co jeszcze się szykuje w kinie Kultura? No myślę, przyszedłeś tu z błyskiem w oku do studia, więc tak, jestem bardzo ciekawa.
1: Rozmawiamy w dobrym momencie, bo mogę odpalić pewną petardę, oczywiście w bezpiecznych warunkach pirotechnicznych.
0: Tak, rozglądam się po studiu, tak, wszystko jest w porządku,
1: tak,
0: możemy.
1: Dosłownie wchodząc do studia stawiałem kropkę nad i, okazało się, że możemy to ogłosić. W połowie sierpnia odwiedzi Kino Kultura jeden z najważniejszych współczesnych twórców kina arthouse'owego, wielki innowator, prowokator, taki inteligentny błazen współczesnego kina, czyli figura, która jest mi najdroższa osobiście, Radu Żodę.
0: A co będziecie pokazywać? To będzie jakiś przegląd, czy...
1: Zrobimy mały przegląd jego nowszych filmów, bo zaczniemy od Drakuli, który miał chyba tylko jeden...
0: Na warszawskim festiwalu filmowym
1: kilka pokazów na warszawskim festiwalu, to było jedyne miejsce.
0: Ten film prawie w nocy już kończyliśmy. Tak, bo to chyba trzy godziny, prawda?
1: Tak, pokażemy też 8 pocztówek z Utopii, jego mniejszy film. Ja go widziałem na Nowych Horyzontach, zresztą miałem też okazję z Radu prowadzić jedno z spotkań. Bardzo ciekawa rzecz, taki esej dokumentalny o kapitalizmie, o tym, jak się rodził ten najbardziej dziki i nieokiełznany kapitalizm w latach 90. i Radu stworzył kolaż najbardziej dziwacznych reklam z tamtego okresu. Oczywiście jest to film przezabawny i przerażający, jeżeli się nad tym zastanowić dłużej. Natomiast sercem tego przeglądu będzie pokaz przedpremierowy najnowszego filmu reżysera, czyli Dziennika Panny Służącej, który był pokazywany w Cannes. No i właśnie z okazji przedpremiery tego filmu Radu nas odwiedzi. Bardzo jestem wdzięczny Rumuńskiemu Instytutowi Kultury i Sabrze Dajczy za wielką pomoc w organizacji tego przeglądu. Bardzo się cieszę, bo też myślenie o świecie Radu, ta jego inteligentna prowokacyjność, wspaniałe poczucie humoru, to są też wartości mi bliskie na poziomie i osobistym, i zawodowym, więc to idealny kandydat, żeby się u nas pojawić. Zresztą tego akurat zdradzić nie mogę, ale czasem rzeczywistość się układa w takie cykle trochę niezależnie od nas, że na 90%, kilka dni później, jeszcze w tym samym tygodniu, drugi wybitny reżyser nas odwiedzi, też nadający ton współczesnemu kinu.
0: To w takim razie ja będę wypatrywać tych informacji i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj, kiedy już będziesz mógł ogłosić, żeby o tym porozmawiać, ale tak mi się od razu przypomina, kiedy myślę o rumuńskich twórcach, ale właśnie przede wszystkim o Radu Żudę, bo przy jego co najmniej dwóch z nowszych filmów mówiło się, że

0: Nikt tak nie opowiada o współczesnej Polsce jak Radu Żuda, właśnie mówiąc
1: coś
0: o Rumunii.
1: Jest. No ten film o reklamach, 8 pocztówek z utopii. Ja myślałem nawet o tym i znajomym reżyserom proponowałem, żeby stworzyć rodzaj wariacji na temat tego filmu, ale zebrać spoty polityczne z lat 90. zamiast reklam. Też może być kopalnia wiedzy o tym, jacy byliśmy i jacy nadal jesteśmy.
0: To by było na pewno bardzo ciekawe. Piotrze, jesteś też właściwie już prawie jedną nogą w Karlowych Warach. Zaczyna się 60. jubileusz tego festiwalu, w Karlowych Warach. Ty jesteś tam stale, co roku, od ilu lat?
1: No może być już z 10 tak naprawdę. Jest to mój ulubiony festiwal, chociaż konkurencja jest spora. Ale jednak to zderzenie wielkiego rozmachu i też możliwości organizacyjnych, bo tam naprawdę tuzy przyjeżdżają każdego roku. Będzie Harvey Keitel, Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg. Z luzem, takim absolutnym, przysłowiowym czeskim luzem i bezpretensjonalnością i też malowniczością miejsca, które jednak no jest jednocześnie i piękne i takie właśnie po czesku groteskowe, bo teraz to się trochę zmieniło. Karlowy Wary są w ciekawym momencie, bo to zawsze była taka enklawa rosyjskich nowobogackich, którzy zostali stamtąd usunięci, ale trochę po kryjomu gdzieś tam chyłkiem próbują wracać. To w ogóle jak się wychodzi z kina, to ten spektakl, który się rozgrywa przed naszymi oczami jest równie ciekawy jak filmy, które oglądam, więc to jest wspaniałe miejsce.
0: A te filmy, na które liczysz najbardziej w tym roku, masz coś już tak zakreślonego na pewno w programie, co musisz zobaczyć? Czy ty wybierasz ten program, no może nie w ciemno, ale nie wiedząc nic o filmie?
1: Powiem szczerze, że stawiam na spontaniczność w tym roku i to też będzie spowiedź człowieka pracy, bo działania moje kuratorskie są na tyle intensywne, że pewnie dopiero w samolocie znajdę chwilę, żeby przyjrzeć się temu, co Karlowe Wary oferują. Natomiast staram się patrzeć na to dwutorowo, bo to jest świetna okazja. Karlowe Wary mają taką sekcję, która się nazywa Horizons i skupia najważniejsze filmy z innych dużych festiwali, filmy nagradzane, ale co ciekawe, to nie są tylko zdobywcy Złotych Palm, chociaż też Fjord Christiana Mungiu tam będzie pokazany, ale na przykład zwycięzcy, nie wiem, Uncertain Regard, czy zdobywca Złotej Kamery, czy filmy nagrodzone na Sundance, też w jakichś bocznych sekcjach, więc to jest naprawdę szeroki przegląd, a z drugiej strony, to kolejna moja rola, jestem też kuratorem festiwalu WAMA, który pokazuje koprodukcję i od paru lat się skupia też na polskich premierach, więc łowię filmy z sekcji konkursowych, trochę mniejsze. Też będziemy w kulturze robić mały przegląd współczesnego kina czeskiego, więc również to, co gospodarze mają do zaoferowania, mnie
0: bardzo
1: interesuje.
0: Bardzo dobrze to słyszeć, bo mam wrażenie, że kina czeskiego jest dużo mniej niż kiedyś w polskich kinach. Oczywiście jest festiwal Kino na Granicy, który pokazuje polskie, czeskie filmy i to jest szansa na to, żeby nadrobić, ale no oczywiście do Cieszyna jedzie jakiś ułamek tych widzów, którzy byliby zainteresowani czeskim kinem, więc masz jakąś
1: Czesi są troszkę sami
0: diagnozę? No właśnie.
1: Czesi sami są sobie winni po części, bo to jest w ogóle niesamowita historia, jakaś też przestroga czy przypadek do analizowania dla Polaków, no bo pamiętamy przecież tę falę popularności czeskiego kina sprzed 20 paru lat. Filmy Ondrzyczka, Zelenki, Chrzebejka, tego pokolenia. To wtedy się mówiło trochę o Czechach to, co dzisiaj o Rumunach, że robią filmy o Polakach, jakich sami Polacy nie realizują, o ludziach wchodzących w dorosłe, dojrzałe życie w momencie transformacji ustrojowej i to były filmy, które w takiej konwencji komediowo-dramatycznej świetnie się odnajdywały, ale to wszystko zostało wytracone. Ci twórcy albo uciekli do teatru jak Zelenka, albo poszli w komercję jak Chrzebejk i następców nie ma. No, smutne, chociaż Czesi też imponują mi taką zdolnością do autorefleksji, bo w zeszłym roku w Karlowych Warach pojawił się taki film dokumentalny, który był wariacją na temat filmu Wendersa sprzed 40 lat, gdzie on w hotelu w Cannes zebrał ważnych reżyserów tamtego okresu i zapytał ich o przyszłość kina. właściwie zostawił ich sam na sam z kamerą w pokoju hotelowym i oni opowiadali o tym właśnie, co się wydarzy z kinem, ich zdaniem, jakie są pułapki, jakie są przestrogi. No i Czesi powtórzyli ten eksperyment, mówiąc o swoim kinie narodowym. Nie wiem, czy Polacy by się na to odważyli, czy nie woleliby pudrować rzeczywistości, udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku, czy nie organizowaliby balu na Titaniku. No więc Czesi, nawet kiedy są w kryzysie, mogą

0: jakoś nas zainspirować swoją odwagą w tym przypadku.
1: 60. Festiwal w Karlowych Warach. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby go krótko podsumować, bo mam nadzieję, że wpadniesz do Trójki w najbliższym czasie, żeby zdradzić drugą tajemnicę związaną z programem sierpniowym Kina Kultura w Warszawie.
0: Bardzo chętnie. Może to się zgra, bo jestem umówiony na przyszły tydzień, żeby spróbować potwierdzić tę oczekiwaną wizytę.
1: Dobrze, w takim razie na razie z radością przypominam, że Radu Żudę pojawi się w połowie sierpnia, dobrze pamiętam?
0: Tak, 16 dokładnie.
1: Połowie sierpnia, czyli prawie dokładnie w połowie sierpnia. No a jeśli chodzi o ten bieżący repertuar, to między innymi ten film, o którym wspomnieliśmy nieco szerzej, czyli Zaproszenie Olivia Wilde od wczoraj w kinach, choć też Quentin Dupieux od wczoraj w kinach dla wielbicieli takiego absurdalnego zupełnie poczucia humoru. Nie każdy film tego twórcy kupuje, ale film, który miał być jakąś wariacją na temat postaci Salwadora Dali, jest jednym z moich ulubionych.
0: Ja z dwóch Quentinów wybieram Tarantina jednak, natomiast Deerskin na przykład był świetny, więc ma swoje momenty Quentin tak. Dupieux. I chciałbym też podkreślić te klasyki, o których już wspominałem, bo dla mnie też jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać filmów bez opieki, że to jest też takie kuratorskie działanie, że kiedy już pokazuję klasyka, przynajmniej no, re-premierowo, to zawsze chcę, żeby towarzyszyła mu dyskusja albo przynajmniej prelekcja i będziemy mieli dwie takie okazje w najbliższym czasie, bo o Przekleństwach niewinności Sofii Coppoli opowie Kaja Klimek, a o Milczeniu owiec Bartek Czartoryski, czyli specjaliści od różnych gałęzi popkultury. I to też jest jakaś moja droga, żeby właśnie takie osoby zapraszać, żeby wprowadzały w klimat tych filmów bardziej klasycznych.
1: Ja się właśnie bardzo cieszę też, że te klasyczne filmy wracają na ekrany, bo nie ma to jak oglądać film na dużym ekranie i dzielić to doświadczenie z innymi widzkami i widzami, kiedy, jak to powiedział Stellan Skarsgård, odbierając Złoty Glob, nasze serca zaczynają bić jednym rytmem. Czy to będzie rytm thrillera, czy to będzie rytm melodramatu, no to już zależy od indywidualnych preferencji. Piotr Szczerkawski, kurator Kina Kultura, krytyk filmowy. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze
0: Wielkie
1: spotkanie.
0: Wielkie dzięki, do zobaczenia.
1: To teraz wracamy do ścieżki dźwiękowej filmu Zaproszenie. Tam jest oczywiście także oryginalna muzyka, która się pojawia dosyć często, ale w pewnym momencie zupełnie się wycisza. Natomiast pojawia się tam też w bardzo ważnym momencie i jednym z tych kluczowych dla rozwoju akcji piosenka Sade, więc właśnie tej piosenki teraz posłuchamy.

0: Uśmiecham się pod nosem na samo wspomnienie tej sceny, w której utwór By Your Side, Shade, został wykorzystany w filmie Zaproszenie. Nie będą Państwo żałować, jeśli Państwo to sprawdzą. Film w kinach w całej Polsce od wczoraj.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: A my na moment kino opuszczamy. Radosław Czyż się teraz pojawi, czyli będzie komiksowo, ale tym razem nie o konkretnym tytule Radosław Czyż opowie, ale o wydarzeniu z dużym polskim udziałem. Kierunek Włochy.
2: W miniony weekend, pomimo upału porównywalnego z tym w Warszawie, w Bergamo, tysiące odwiedzających zjawiło się na kolejnej edycji festiwalu Comic-Con. Dzięki zaproszeniu Instytutu Adama Mickiewicza udało nam się być na miejscu i porozmawiać z członkami polskiej delegacji.
3: Comic-Con w Bergamo to stosunkowo młody festiwal w Europie. Jesteśmy na jego czwartej edycji, ale nasza współpraca z włoskimi Comic-Conami trwa już od wielu, wielu lat.
2: Mówi Adam Radoń, wieloletni dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.
3: A teraz jesteśmy po raz pierwszy tutaj w Bergamo. Jest ponad 20-osobowa polska reprezentacja twórców z różnych dyscyplin.
4: Przyjechałem tutaj jako część łódzkiej ekipy komiksowej. Rozejrzałem się. Widzę tutaj dużo wydawnictw podobnych na przykład do wydawnictwa, które mam przyjemność prowadzić, czyli do wydawnictwa Nagle.
2: Mówi Krzysztof Ostrowski, rysownik, muzyk i wydawca komiksów.
4: To jest w ogóle pierwszy Comic-Con, na jakim ja jestem, mimo tego, że od 30, może nawet ponad 30 lat zajmuję się komiksem i jestem w środowisku komiksowym. A w tego typu festiwalach mnie ta cała otoczka karciano-growo-popkulturowo-cosplayowa nie interesuje, jakby nie jestem targetem.
2: Komentuje Ostrowski. A pytany o jakość komiksów we Włoszech odpowiada.
4: To są lata tradycji. Ci twórcy mieli się na czym wychować, nie? Do bycia komiksierzami. Więc to jest jakościowo bardzo fajny komiks.
2: Przy polskim stanowisku spora kolejka fanów ustawiła się do Kasi Babis, streamerki i autorki komiksu Okruchy. Dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce.
5: Okej, po pierwsze kolejka, a po drugie fanów to troszeczkę przesada. Były to może 3 osoby, które nie wiedziały, kim jestem, ale spodobał im się komiks, przywiozłam ze sobą egzemplarze po angielsku, więc mogły się zapoznać i chociaż nie są jeszcze fanami, to mam nadzieję, że może będą i może uda się komiks wydać też we Włoszech. To są teraz jakieś ogromne, ogromne imprezy. Ja byłam małym nerdem i kochałam takie konwenty, pierwsze lubelskie Falcony, Pyrkony i tak dalej. Ale w tym momencie to są już nie szkoły, w których nocowaliśmy sobie gdzieś na podłodze albo na ławkach, tylko są to ogromne hale gdzieś daleko i nie wiem, troszkę się nie mogę w tym odnaleźć, szczerze mówiąc.
2: Największym zainteresowaniem włoskich fanów cieszył się jednak Bartosz Sztybor, scenarzysta komiksów ze świata Wiedźmina i gry Cyberpunk 2077, a także popularnego anime Cyberpunk Edge Runners. Pytany o swoje zadania na festiwalu, odpowiada.
6: Muszę się spotkać z włoskimi fanami, żeby prezentować wielkość ich

0: zachwałem polskiej kultury, w głównej mierze komiksowej, ale także animacyjnej. Parę spotkań z publicznością. Głównie pytali mnie o to, czy Dawid z pierwszego sezonu, czy będzie żył i czy dalej żyje. Na co z radością ogromną odpowiadam, że nie, że umarł i nie żyje.
1: Niedawno swoją premierę miał zwiastun drugiego sezonu serialu. Co Sztybor mógł powiedzieć na jego temat?
0: Że będzie miał dwójkę w tytule, że będzie to zupełnie nowa historia z nowymi postaciami, nowymi problemami, nowymi smutkami, że odpowiada za nią częściowo stara ekipa, w tym ja i scenarzysta po stronie japońskiej. Natomiast jeśli chodzi o stronę wizualną, no to jest to nowa ekipa. To jest dalej Studio Trigger, ale są to tak jakby nowa gwardia. Tak jak pierwszy sezon zrobili jednak weterani Studia Trigger, teraz to robi świeża krew. Dlatego wizualnie i stylistycznie będzie to wyglądało inaczej. Natomiast fabuła, nowa historia pełna cierpienia.
2: Ja się czuję zachęcona. Nie wiem jak państwo, to Bartosz Sztybor, jeden ze scenarzystów serialu Cyberpunk Edgerunners. Premiera tego drugiego sezonu jesienią tego roku, a na Comic-Conie w Bergamo był Radosław Czyż. Przypomnę, że razem z Radkiem opowiadamy o dobrych serialach. Także w podcaście Polskiego Radia odcinek po odcinku, w tym najnowszym epizodzie, mówimy o serialach szpiegowskich. Polecam serdecznie na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych tych z podcastami, no i na kanale YouTube Trójki i Polskiego Radia. To proszę tam nas znaleźć.

Find Me to nie jest piosenka ze ścieżki dźwiękowej, ale takie wyjątki od reguły przyjętej w audycji Wszystko Wszędzie teraz zdarzają się w sobotę między 13 a 15 w Trójce, więc polecam bardzo ten zestaw Dai, Moses Sumney i Mez, a teraz PJ Harvey i Tim Phillips. PJ i podskoczyła wtedy z radości, dała nam właśnie nową piosenkę. Te znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą Trójkę. Ta pochodzi z serialu Siostry na Zabój.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: La, la, la, la, lato.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie

0: Z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są pomysły na reformę służby zdrowia. Premier czeka na propozycję szefowej resortu. Społecznicy kontra drogowcy z Olsztyna, stawką ponad 6 tysięcy historycznych drzew na trasie od Reszla do Miłakowa. We Francji kontrowersje wokół dat wyborów prezydenckich. Ograniczenia wynagrodzeń i dokładniejsza kontrola czasu pracy lekarzy oraz zakaz łączenia prywatnej praktyki medycznej z pracą w publicznym szpitalu. Takie propozycje reformy w ochronie zdrowia wskazują politycy koalicji i opozycji. Posłanka Lewicy Dorota Olko zwraca uwagę, że oprócz zmiany sposobu wydawania pieniędzy na służbę zdrowia należy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia.
7: Mamy coraz nowocześniejsze metody leczenia, coraz nowocześniejszy, droższy w utrzymaniu sprzęt. Mamy starzejące się społeczeństwo, więc to będzie kosztowało coraz więcej. To jest duże wyzwanie. Dlatego jako Lewica zaproponowaliśmy zmiany, wprowadzenie podatku zdrowotnego.
6: W wysokości 12%. O tym, że reformy w ochronie zdrowia powinny dotyczyć rozwiązań propacjenckich, mówi też posłanka PiSu Anna Gembicka.
8: Wycofania się przez panią minister zdrowia i koalicję rządzącą, chociażby z tej propozycji, że szpitale mają kredytować działalność NFZ-u, czyli NFZ ma im płacić nie kwartalnie, tylko po roku, że szpitale nie dostają całości za nadwykonania, no bo to powoduje, że no żaden szpital nie będzie się chciał zadłużać, już są właściwie odwoływane zabiegi pacjentom, wizyty u lekarzy.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że do wtorku oczekuje od Ministerstwa Zdrowia precyzyjnych rekomendacji dotyczących nieprawidłowości w ochronie zdrowia, takich jak saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń czy bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Warmińsko-mazurscy społecznicy chcą wstrzymania planowanej wycinki ponad 6 tysięcy drzew w historycznej alei na trasie od Reszla przez Jeziorany i Dobre Miasto do Miłakowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaproponował wycinkę, tłumacząc to koniecznością poprawy bezpieczeństwa kierowców. Sprawa została skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która odrzuciła pierwsze dwa wnioski o wycinkę. Teraz głos zabrało również Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
9: W oficjalnym stanowisku Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, że przydrożne aleje na Warmii i Mazurach mają bardzo duże znaczenie zarówno klimatyczne, jak i militarne. Resort w oświadczeniu zamieszczonym na swoich stronach wprost nazywa drzewa przy drogach inwestycją w bezpieczeństwo nie tylko klimatyczne czy wodne, ale też obronne. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że gęste zadrzewienia utrudniają m.in. rozpoznanie terenu z powietrza przez drony. W opublikowanym oświadczeniu Resort Klimatu i Środowiska podkreśla, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona przyrody nie muszą się wykluczać. Zamiast wycinać wiekowe drzewa, drogowcy powinni stosować bariery ochronne i skuteczniej egzekwować ograniczenia prędkości. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
6: Pijany żołnierz uszkodził drzwi do komisariatu policji w Tymbarku w Małopolsce. Miał przy tym rzucać koszem na śmieci, uszkadzając dodatkowo samochody zaparkowane w pobliżu. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Katarzyna Cisło.
4: 20-letni mężczyzna, który, jak się później okazało, był nietrzeźwy, uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu, dwa radiowozy oraz dwa prywatne samochody. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.
6: Mężczyzna został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Po zakończeniu czynności podjętych przez policję, jego sprawa zostanie przekazana Żandarmerii Wojskowej.

0: Francuzi już wiedzą, kiedy wybiorą nowego prezydenta. Władze ogłosiły daty wyborów, które budzą kontrowersje, zwłaszcza termin drugiej tury. Odbędzie się ona 2 maja przyszłego roku, czyli dzień po tradycyjnych pierwszomajowych obchodach organizowanych przez lewicę i związki zawodowe.
1: Pierwsza tura odbędzie się 18 kwietnia, a druga 2 tygodnie później. Taki harmonogram

0: Zwraca uwagę, że taki kalendarz może nie tylko sprzyjać lewicy, ale także zwiększać ryzyko napięć społecznych przed drugą turą. Władze tłumaczą, że terminy wynikają wyłącznie z ograniczeń konstytucyjnych. Spór o daty wyborów, jak oceniają obserwatorzy, zapowiada wyjątkowo napiętą kampanię prezydencką. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu głównie na północy i wschodzie. Tam, gdzie pokazuje się słońce, robi się cieplej. Najcieplej dziś w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim do 23 stopni.
3: Autopromocja.
4: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
5: Naturalne, że to tu powstał Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
4: Od literatury do muzyki.
5: Od bolero do metalu.
4: Od Japonii po Polskę.
5: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
4: Tygodnik muzyczny z Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki dziś od 17 do 19.
5: Zapraszamy Gosia Jakubowska
4: i Maciej Jankowski.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Żegnamy

0: reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 9 minut po 14.
0: Wszystko wszędzie teraz.
2: Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi.

To Robin oczywiście na początek. Robin ostatnio koncertuje z materiałem, przede wszystkim z tej nowej płyty, ale tych wielkich utworów na koncertach też nie brakuje. Dancing on my own, ten utwór, podobnie jak inne piosenki Robin, są lubiane, taki on jest lubiany bardzo przez tych, którzy konsultują ścieżki dźwiękowe i dobierają utwory.

na te kompilowane ścieżki dźwiękowe, więc nie bez powodu Robin pojawia się w naszych spotkaniach regularnie, a teraz pojawi się Laura Mvula i to już będzie zaproszenie do ogrodu.

0: Kino w ogrodzie.
1: Już wszystko jasne, albo prawie jasne. 150 leżaków, trójkowych leżaków. A jeśli zdarzy się niepogoda, mamy w rezerwie studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do trójki, zapraszamy do kina w ogrodzie, zapraszamy na Myśliwiecką 357. Od piątku 10 lipca przez kolejne wakacyjne piątki będziemy w naszym trójkowym ogrodzie pokazywać filmy. Będziemy z Państwem razem je oglądać. Ten program Kina w ogrodzie już od wczoraj można znaleźć w naszych mediach społecznościowych. 8 filmów. Miałam wielką przyjemność przy ich wybieraniu, chociaż ten wybór oczywiście nie był łatwy, ale sięgnęłam i po nowsze produkcje, i te sprzed kilku lat.

lat, ale wszystkie są z XXI wieku. Jest film polski, jest film japoński, jest film australijski, jest kilka amerykańskich, jest też film duński i to od niego właśnie za tydzień zaczynamy.

To właśnie dzięki filmowi Na Rauszu poznaliśmy formację Scarlet Pleasure i ta piosenka What a Life towarzyszy w tym filmie ikonicznej już, i tak nie waham się użyć tego słowa, używam go świadomie, ikonicznej scenie z filmu Thomasa Winterberga, scenie finałowej, scenie tanecznej, scenie, która pozwala nam różnie czy wręcz skrajnie interpretować zakończenie. No, ta scena przeszła do historii. Mads Mikkelsen dzięki niej przypomniał, że został aktorem, ale najpierw był tancerzem. Na Rauszu Thomasa Winterberga otworzy cykl Kino w Ogrodzie. W Ogrodzie tu przy Myśliwieckiej, Ogrodzie Radiowej Trójki. To był Oscar za film międzynarodowy. Bardzo wiele nominacji, sporo nagród. Także Polska Nagroda Filmowa Orzeł za film europejski trafiła do Na Rauszu. Świetne role. Oczywiście Mads Mikkelsen nie zawodzi w roli głównej, ale obok niego cała plejada duńskich znakomitych aktorów. A punktem wyjścia do opowiedzenia tej historii był eksperyment, była pewna hipoteza naukowa, prawdziwa, to znaczy pochodząca od naukowca psychiatry norweskiego, Fina Skårderuda. Hipoteza, która zakładała, że człowiek rodzi się z niedoborem alkoholu we krwi. Niewielkim, ale uzupełnienie tego niedoboru mogłoby uczynić nas bardziej otwartymi, odważnymi i kreatywnymi. No i czterech nauczycieli szkoły średniej i w wieku średnim postanawia tę hipotezę sprawdzić na własnej skórze. No ale oczywiście szybko okazuje się, że alkohol jest tu tylko pretekstem, bo to jest opowieść o

takim momencie w życiu każdego z nas, kiedy, no tutaj powiem tak z przymrużeniem oka, nad ludzkim wysiłkiem woli próbujemy się wyrwać z rutyny, bo praca daje coraz mniej satysfakcji albo nie daje jej w ogóle. Sami czujemy, że też się już w niej nie odnajdujemy, nie sprawdzamy, że nie dajemy z siebie wszystkiego. No a z drugiej strony życie rodzinne także powoli się wypala czy wygasa. To się zdarza. No i to jest punkt wyjścia filmu Na Rauszu. Reszta oczywiście na ekranie. Więcej nie będę opowiadała o fabule tego filmu. W roli głównej, tak jak powiedziałam, Mads Mikkelsen, który od 20 co najmniej lat łączy, przeplata występy w filmach hollywoodzkich i nie tylko, oczywiście z kinem rodzimym, z kinem duńskim, a u Tomasa Vinterberga, znakomitego duńskiego reżysera, jednego z twórców Dogmy, stworzył już wcześniej wybitną kreację w filmie Polowanie. Ja w zeszłym roku miałam okazję spotkać się na 20 minut, to było tak, 20 minut z Madsem Mikkelsenem i wtedy opowiadał, co na tym etapie kariery, na którym teraz jest, bierze pod uwagę, wybierając kolejne projekty. Podstawą jest oczywiście scenariusz, interesująca historia. Niekoniecznie muszę wszystko rozumieć, ale historia musi mnie wciągnąć. I oczywiście ważne jest to, kto reżyseruje. Ta osoba musi mieć poczucie misji. Muszę czuć, że on czy ona chce opowiedzieć tę historię, a nie dlatego, że ktoś ich wynajął, tylko że ona jest ważna. Takie sytuacje, kiedy ktoś chałturzy, mnie nie interesują. Historia musi płynąć z serca. Jeśli nie wyjdzie, próbowaliśmy. Jeśli odniesiemy sukces, tym lepiej. Ale jeśli to zwykła chałtura, nie jestem zainteresowany. W przypadku Na Rauszu oczywiście nie było mowy o zwykłej chałturze, bo ten film w ogóle miał wyglądać zupełnie inaczej. Był bardzo osobistym filmem od początku dla Tomasa Vinterberga. Przy pisaniu scenariusza Tomasowi Vinterbergowi pomagała, podpowiadała córka Ida, 19-latka, bo ten film w pewnej warstwie wciąż, i dlaczego mówię wciąż, zaraz się państwo przekonają, opowiada o młodości. Choć pewnie inaczej niż było to w planach na początku. Ida Vinterberg miała zagrać w filmie córkę bohatera granego przez Madsa Mikkelsena, ale zdarzył się tragiczny wypadek samochodowy. Ida zginęła w tym wypadku, produkcja została wstrzymana i reżyser nie wiedział, czy w ogóle będzie pracę nad tym filmem kontynuował, ale namówiony przez rodzinę, przez ekipę, przez przyjaciół aktorów zdecydował, że film jednak powstanie. Film Na Rauszu kończy dedykacja. Dla Idy, for Ida. I ten film państwu pokażemy w pierwszym seansie kina w Ogrodzie przy Myśliwieckiej. I na ten seans właśnie teraz mam dla państwa zaproszenia. To, co my gwarantujemy, to dobry film, wygodne leżaki, piękne okoliczności przyrody, ale tak jak powiedziałam, gdyby pogoda nie dopisała, służymy studiem imienia Agnieszki Osieckiej i ta pierwsza pula wejściówek już teraz. Proszę w tej sprawie do mnie napisać mail na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Seans rozpoczyna się tuż po zachodzie słońca o 21:30 w piątek 10 lipca, więc spotkajmy się w tym naszym plenerowym kinie. My się przy okazji pochwalimy nowymi gadżetami trójki. Będzie okazja, żeby je zdobyć. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę pisać w sprawie wejściówek. Obiecuję, że będziemy oczywiście także telefonicznie te bilety rozdawać. Przez cały tydzień będzie szansa na naszej antenie je zdobyć, aż do piątku. Program cały już ujawniliśmy. Proszę zajrzeć na media społecznościowe trójki, na moje media społecznościowe. Tam są wszystkie tytuły i do kilku z tych tytułów jeszcze do 15 nawiążemy muzycznie. Piosenka, która przed nami, wykorzystywana była w wielu filmach. Ostatnio W życiu Chucka, na podstawie powieści Stephena Kinga z Tomem Hiddlestonem, i ten film w kinie w Ogrodzie pokażemy 31 lipca.

Sceny taneczne do tej piosenki też są niezapomniane i co najmniej kilka mi się przypomina i o jednej powiem, ale ten film, z którego tym razem pochodzi ta piosenka, to Życie Chucka, film Mike'a Flanagana na podstawie powieści Stephena Kinga, i to jest film, który pokażemy w kinie w Ogrodzie na ostatnim lipcowym seansie, 31 lipca. Tam też jest scena taneczna. Tom Hiddleston tańczy. Niekoniecznie do tej piosenki, ale nie wiem, czy państwo pamiętają, że ta piosenka pojawiła się w filmie, którego tytuł polski można by wpisać na niechlubną listę Polskiej Szkoły Tłumaczenia Tytułów, ponieważ oryginalny tytuł to był Reality Bites, czyli no, albo skrawki rzeczywistości, albo też trochę ta rzeczywistość nas gryzie, a polski tytuł brzmiał Orbitowanie bez cukru. Jaki to ma związek? Trudno powiedzieć. Było to nawiązanie do reklamy, która wtedy była prezentowana w polskich telewizjach. No ale taka dygresja, którą należy pozostawić teraz na boku, choć wrócę jeszcze do tego filmu. Przypomnę, że właśnie teraz mogą państwo pisać do mnie w sprawie wejściówek na pierwszy seans kina w Ogrodzie. Będziemy pokazywać film Na Rauszu Tomasa Winterberga z Madsem Mikkelsenem. Już państwo piszą, częściowo państwo piszą także, że już widzieli ten film. To mnie nie dziwi, bo ten film bardzo ciągał publiczność do kin, ale warto go oglądać i mam wrażenie, że to jest taki film, z którym warto się zmierzyć kolejny raz i sprawdzić, jak się go odbiera po kilku latach. Bo różne momenty w życiu sprawiają, że różne szczegóły wyciągamy z fabuły i różne interpretacje możemy z niej dodatkowe stworzyć. Więc katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Dziś mailowo wejściówki na pierwszy seans kina w Ogrodzie. To przypomnę, najbliższy piątek, 10 lipca, godzina 21:30.

Jeżeli tak się zdarzy, że będzie niepogoda, to mamy oczywiście w rezerwie studio imienia Agnieszki Osieckiej, więc nie będziemy niczego odwoływać. Zapraszamy Państwa na Myśliwiecką. Tak, to Życie Czaka zapowiedziałam, to 31 lipca. Będzie także w lipcu pokaz filmu Pawła Maślony Kos. To jest oczywiście piękna, historyczna, epicka produkcja, o której twórcy też wspaniale opowiadają. Tadeusz Kościuszko, no i co dalej, tak powiem. Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska w rolach głównych. Ten film zobaczymy w Ogrodzie Trójki 17 lipca, a w lipcu jeszcze zobaczymy, nazwałam ten film watykańskim thrillerem, Konklawę z Ralphem Fiennesem. Trzymający w napięciu, ale bardziej też wzruszający, zwłaszcza przy końcówce. Obiecałam, że wrócę do Orbitowania bez cukru, dlatego że tam w głównej roli Winona Ryder i zaraz znajdziemy ten punkt, który będzie łączył Winona Ryder z kolejnym filmem, a raczej z piosenką, która ten film będzie zapowiadać. Pierwszy sierpniowy pokaz to będzie film w reżyserii Mary Bronstein, to jest film z zeszłego roku. Polski tytuł tego filmu to Kopnęłabym cię, gdybym mogła, akurat dość udatnie przetłumaczony. Świetna, nominowana do Oscara rola Rose Byrne i taki film o bardzo trudnym macierzyństwie. Bardzo blisko głównej bohaterki, a obok Rose Byrne świetni aktorzy. Nie będę zdradzać wszystkich, bo jeśli Państwo nie widzieli tego filmu, to jeden z nich co najmniej jest niespodzianką, ale o jednym powiem, bo to właściwie nie aktor, to bardziej ze sceną muzyczną kojarzony artysta, ale tutaj pojawia się na ekranie i robi ogromne wrażenie. A$AP Rocky.

To A$AP Rocky i Punk Rocky to piosenka, która pojawia się dlatego, że Punk Rocky, a właściwie A$AP Rocky pojawia się, chociaż taki punkowy w tym utworze, trzeba przyznać, pojawia się w filmie Mary Bronstein Kąpnęłabym Cię, gdybym mogła, który będziemy pokazywać w sierpniu w naszym cyklu Kino w Ogrodzie, w Trójkowym Ogrodzie oczywiście. I wracamy też do Winony Ryder, bo to ona pojawia się w teledysku do utworu Punk Rocky i no, robi tam ogromne wrażenie, ale z mojego doświadczenia wynika, że Winona Ryder zawsze robi ogromne wrażenie. A jeśli chodzi o program Kina w Ogrodzie Trójki, to już wspomniałam o czterech, pięciu filmach. Ten program jest następujący. W najbliższy piątek na Rauszu, Wejściówki, Niech Spojrzę. Jeszcze garść mi dziś została, więc proszę pisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl do tych z Państwa, no właściwie do Państwa, którzy otrzymają wejściówki, się odezwę oczywiście mailowo, ale kolejne szanse, żeby te wejściówki na piątkowy pokaz zdobyć będą w naszych audycjach w ciągu tygodnia. Proszę o czujność. 17 lipca będzie KOS Pawła Maślony, 24 lipca Konklawę, lipiec kończymy z filmem Życie czeka, potem będzie Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. A 14 sierpnia będzie film niezwykle wzruszający. Film, który już ma kilka lat na koncie. Film australijski w reżyserii Shannon Murphy. Film nosi tytuł Baby Teeth. Nie był ten tytuł tłumaczony na polski. To jest taki film z nurtu Coming of Age, czyli film o dojrzewaniu. Dojrzewaniu bardzo specyficznym. Nastoletnia bohaterka jest ciężko chora. No i próbuje, mam wrażenie takie, kiedy przypominam sobie ten film, przeżyć życie jak najszybciej, przeżyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Oczywiście są tutaj też jej rodzice w tej historii, no i jest pewien chłopak. Film niezwykle wzruszający, niezwykle mądry i pięknie także oprawiony muzycznie, między innymi utworem Tune Yards.

Juniors i Business ze ścieżki dźwiękowej filmu Baby Teeth, filmu Shannon Murphy, filmu australijskiego. W kinie w Ogrodzie przy Myśliwieckiej pokażemy ten film 14 sierpnia. To jest taki film, który został ze mną na bardzo długo po seansie. Właściwie wciąż mam obrazy z tego filmu pod powiekami i bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się go zdobyć i będziemy mogli go Państwu przypomnieć 14 sierpnia. Kino w Ogrodzie. To powiedzmy, że ostatnia szansa na te dzisiejsze wejściówki, na pierwszy pokaz kina w Ogrodzie, czyli na Rauszu Tomasa Winterberga. Przypomnę, piątek, 21:30, Myśliwiecka 357. Zapraszamy. Są leżaki, jest dobra atmosfera i świetne kino i Państwo, mam nadzieję, też będą. Kolejna piosenka będzie zapowiadała także sierpniowy pokaz. Sprawdzę datę. 21 sierpnia film Lee Isaaca Changa Minari o koreańskiej rodzinie, która zdecyduje się przenieść do Ameryki i cały ten proces obserwujemy z punktu widzenia Davida, kilkuletniego syna głównych bohaterów. Muzykę do tego filmu napisał Emil Mosseri, ale kilka piosenek wykonała grająca jedną z głównych ról w filmie Yeri Hane.

Jerry Han i Emil Mosseri, film Minari. Minari to jest przyprawa. To sprawdzą Państwo po obejrzeniu filmu. Będzie można nawet jej poszukać w sklepach. I ten film Minari w sierpniu pokażemy. W kinie w Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. Ostatni seans, kończący. No, tak sobie myślę, że mogę tak powiedzieć, tegoroczną edycję kina w Ogrodzie. Kto wie, co będzie w przyszłym roku, ale no, plany są wielkie. To jest film, który jest filmem z XXI wieku, ale najstarszym w tym zestawieniu. I to jest film, wydaje mi się, w sam raz na zakończenie wakacji, początek powrotu do szkoły. Film nagrodzony Oscarem. Animacja. Film Hayao Miyazakiego Spirited Away w Krainie Bogów.

Ależ się można wyciszyć przy muzyce Joe Hisaishiego Spirited Away w Krainie Bogów w Kinie w Ogrodzie na finał 28 sierpnia. Kolejne wejściówki na pierwszy pokaz w ciągu tygodnia na antenie Trójki.

Teraz już kończymy. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zostajemy w Japonii do 15, a po 15 oczywiście w tonacji Trójki sobotnie wydanie i Piotr Kaczkowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w Trójkowym Ogrodzie.

0: Autopromocja.
1: Nie jestem pana matką.
2: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
3: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
2: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
5: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Barbara Marcinik, polecam dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowi.
20: Znowu muszę się zająć windykacją.
21: To coś z indykiem?
20: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
21: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
22: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by...

0: Mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIK będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIK.pl.
1: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Skawina w szoku po tragedii, do jakiej doszło wczoraj w tym mieście. Łotewskie wojsko zapowiada loty dronów, to odpowiedź na alarmy powietrzne z wiosny. Papież na Lampedusie mówi o wyzwaniu, jakim jest kryzys migracyjny. To niewyobrażalne. Mieszkańcy podkrakowskiej Skawiny są wstrząśnięci tragedią, która wydarzyła się w ich mieście. Wczoraj po południu w jednym z mieszkań służby odkryły ciała czterech osób. Jak ustaliła policja, był to 35-latek, jego żona, teściowa oraz 8-dniowa córeczka. Najprawdopodobniej mężczyzna zabił kobiety i noworodka, a na końcu odebrał sobie życie. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Kraków, nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
4: Ja widziałam, tej tłum stał, policja była. Co się tym ludziom dzieje w głowach?
5: Wszyscy są w szoku, bo przede wszystkim malutkie dziecko.
6: W Tarnowie też była taka sytuacja kilka lat temu. Tak sobie pomyślałam, też zamordował żonę, córeczki i sam na końcu.
7: Według mnie to jest tragiczne. Nie może mi się to mieścić w głowie. Coś takiego się stało. Każdy jest przybity tą sytuacją.
3: Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Łotewskie wojsko zapowiada loty dronów na południowo-wschodniej części kraju i jest to element wzmacniania ochrony wschodniej granicy po incydentach z udziałem obcych bezzałogowców, do których doszło wiosną.
8: Planowe loty dronów przy granicy z Rosją i Białorusią będą prowadzone do 12 lipca. W związku z tym wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. W ubiegłym tygodniu minister obrony Rajwiz Mielnis zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, jednak ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił szczegółów dotyczących ich rodzaju ani lokalizacji. Media na Łotwie przypominają, że od ponad roku w ramach bałtyckiej linii obrony budowane są umocnienia na wschodniej granicy. Ponadto łotewskie służby ostrzegały w ostatnich tygodniach, że Rosja może stosować prowokacje wobec państw bałtyckich i Polski. Celem Moskwy ma być wywieranie presji na kraje NATO, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: W maju mieszkańcy Łotwy 9-krotnie otrzymywali alerty o zagrożeniu z powietrza. Około 4000 osób uczestniczyło we mszy odprawionej przez papieża Leona XIV na Lampedusie. Było wśród nich wielu migrantów. Papież mówił m.in., że Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym. Przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji. Dlatego z tego odległego zakątka Europy możemy wyraźniej dostrzec doniosłe wezwanie, jakim zjawisko migracji kieruje do społeczeństw europejskich. Lampedusa to włoska wyspa na Morzu Śródziemnym, która często jest celem uchodźców z Afryki próbujących dotrzeć do Europy. Cytadela Warszawska, miejscem obchodów dwóch wyjątkowych jubileuszy, stulecia Polskiego Radia oraz 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Przygotowano masę atrakcji, jest na przykład Aleja Muzeów, a na nich namioty Muzeum Techniki czy Muzeum Fryderyka Chopina. Można też obejrzeć, jak powstają efekty dźwiękowe, które są częścią słuchowisk radiowych, mówi dyrektor Muzeum Teatru Polskiego Radia Wojciech Ramus.
9: Będzie taki dźwięk jesiennego parku. Możemy sobie przejechać starą ciuchcią.
10: A co to było?
9: To była paczka makaronu, marki nie podam. Ważne, żeby był makaron suchy, nieugotowany.
3: O 18:00 zaplanowano koncert pod tytułem Radio Fog, podczas którego będzie można usłyszeć największe przeboje Mieczysława Foga w nowych aranżacjach.
11: Klimat.
3: Ponad 64% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 18:00 obowiązują tak zwane zielone godziny. Cała wschodnia, centralna i częściowo zachodnia Polska objęta alertami w związku z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia sporo chmur i niewiele rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu ominą tylko Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Najcieplej w rejonie Szczecina 22 stopnie, najchłodniej w Białymstoku 17.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Zgodnie z

0: Nowa płyta Deep Purple, Splat, ukazała się wczoraj. W związku z premierą, by porozmawiać z dziennikarzami, pojawili się w Warszawie Roger Glover i Don Airey. Przypadł mi kwadrans z Rogerem Gloverem, nie pierwsza to nasza rozmowa, więc mogłem sobie pozwolić na powitalny żart. Powiedziałem: gratuluję tak znakomitej płyty młodemu, aspirującemu zespołowi. Roześmiał się, ale odpowiedział najważniejszymi zdaniami z całego wywiadu. Wygląda na to, że za każdym razem mamy coś do udowodnienia, że musimy sprostać wyzwaniu, którego wcześniej nie było.
1: I don't know. We all have something to prove. There's always fresh ground to cover. Every album we do is trying to break fresh ground. And we don't know if it always works, but apparently it worked this time. So.
0: Tak się dzieje przy każdym albumie. Nie wiemy, czy rezultat jest zawsze udany, ale wygląda, że tym razem udało się. I dodał od razu:
1: we have a lot of fun. We don't take ourselves seriously, we don't take the music seriously, but we do take the end result. You know, it's got to be good, it's got to be up to our standards. But during it, even instrumentally, it can be fun. There's humor there. And I think the humor.

0: Każda płyta przynosi dużo radości. Nie traktujemy zbyt poważnie ani siebie, ani muzyki. Skupiamy się na tym, by końcowy rezultat był dobry, by był godny naszych standardów, standardów Deep Purple. Ale w czasie pracy, nawet w dźwiękach, w muzyce, nie brakuje humoru. I to jest chyba najważniejsze. Tu rozległo się pukanie do drzwi. Przerwało mu troszkę wypowiedź, bo kelnerka wniosła zamówioną przez Rogera kawę.
1: That's there. Thank you very much.
0: Nastąpiło rozrywanie torebek z cukrem, poszukiwanie łyżeczki, mieszanie, sprawdzanie, czy nie za gorąca, pierwszy łyk. Przerabiałem już takie sytuacje niejednokrotnie. Powiedziałem, zróbmy chwilę przerwy, ucieszył się. To i my nastawmy kolejny utwór z nowej płyty Deep Purple.

0: Mówiłem temat Tipepu, a sprawy polskie z uwzględnieniem koncertu The Artwoods w 1966 roku i trzech utworów nagranych wtedy dla Polskiego Radia. Okazałem wspólne zdjęcie zrobione z nim 40 lat temu w Nowym Jorku. Roger dopił kawę, odsunął filiżankę. Gdy w studiu nagrywamy ścieżki instrumentalne, rozpoczął opowieść, Ian Gillan zwykle pisze coś w swoim notatniku. Historyjki, przemyślenia, to nie są jeszcze teksty, to dopiero pomysły.
1: When we were writing the instrumental parts, Ian Gillan was busy writing in his notebook stories and thoughts, and not necessarily into lyrics yet, but just ideas. And he was driven. He felt like he was on a roll. I mean, we write songs together, but on this album, he wrote most of them on his own. So I'm in a way being like a listener, hearing him for the first time. And when he writes the, I'm going, wow, you know, what is that about?
0: Kiedyś bywało, wszystko tworzyliśmy razem, ale na tym albumie teksty są prawie wyłącznie Iana, więc gdy je nagrywaliśmy, nie znałem ich. Byłem po prostu nowym słuchaczem i zdarzało mi się pomyśleć, ale o co tu chodzi, o czym to jest? Tak było na przykład z utworem Guilt Trippin'. Ale zapytał i Ian mu opowiedział. Posłuchajmy najpierw utworu, powiem tylko, że jesteśmy w niebie, a nastrój muzyki trochę się zmieni, gdy Bóg spojrzy na nas na ziemię.

0: guilt tripping. I couldn't quite understand it. But he explained, he said, the quiet piano passage at the beginning, it's like, what does God do? And there he is, up in heaven, thinking away. But down on earth, it's all going mad. It's going crazy. God looks down and goes, oh dear, oops. Oops, that's my fault. But then the middle bit comes and he goes, da, da, da, da, da. He's off dreaming again. And then the heaviness, and it comes up, it's all my fault. So God is explaining his guilt.
1: Ten piękny fortepianowy wstęp na początku. Jesteśmy w niebie, ale Bóg spojrzał w dół, na ziemię, na chaos, wariactwo. Pomyślał, to moja wina, nie dopatrzyłem. I mimo, że zaprząta ponownie jego uwagę, ta powracająca, marzycielska część utworu mówi, ups, przepraszam, no nie dopilnowałem. Prostsze jest przesłanie utworu The Rider. Roger precyzuje najpierw tytuł.
0: The Rider is not a horse rider, it's not a cowboy. The Rider is when you do a contract to do a show. At the end of all the legal stuff, the artist can do a rider to the contract, and that rider means, yeah, we'd like to have some beer in the dressing room or some sandwiches or some crisps or whatever it is, and that goes on the rider.
1: Tytułowy The Rider to nie konny jeździec, nie cowboy. The Rider to nazwa załącznika do kontraktu koncertu, opisująca na przykład szczegóły wyposażenia garderoby i menu posiłków zespołu. Bywa, szczególnie gdy zespół jest bardzo utytułowany, że może wpisać do kontraktu co chce.
0: We're imagining a band being so entitled that they can put anything on the rider. Yeah, I can do some bad. Now we need some brandy, not just any old brandy. We need Napoleon brandy on the rider. And we need etc. Different kinds of beer. We don't like the, you know, anything. We need what we want, and they get a bit precious about things.
1: I zespół wpisuje, na przykład zamiast butelki wieloletniego koniaku, butelki wieloletniego koniaku marki Napoleon, a przy zamówieniu piwa dodaje wyłącznie wybrane ulubione nazwy. Owszem, przesada. Ale to jeszcze nie koniec. Do kontraktu można wpisać na przykład masażystki.
0: A masseuse on the road, and the other one said, "Well, I'm going to have a masseuse as well." So they all ended up having a masseuse, and then they needed a therapist to deal with the stress of being in a big band, and which is a bit over the top, you know. But what the writer is. Someone who's really entitled and precious, and what he puts on the rider. And the other line I like is, don't call me precious, priceless is just fine.
1: No to jeśli oni wpisali masażystki, to ja też zamawiam, mówi od razu inny zespół. Albo terapeutę, który rozwikła stres związany z uczestniczeniem w zespole. To już nie jest zwykła przesada, konkluduje Roger Glover. Można by powiedzieć, nie mów o mnie cenny, mów bezcenny. Oto utwór The Rider.

Deep Purple, The Rider. Nie mów do mnie cenny, mów bezcenny. Dzisiaj w sobotniej tonacji w roli głównej zespół Deep Purple i najważniejsze minuty rozmowy nagranej w Warszawie z Rogerem Gloverem w trakcie jednodniowej wizyty promocyjnej przed wydaniem albumu Splat. Następna opowieść za kwadrans, bo mam teraz trzy inne ważne dla naszych uszu nagrania. Oto pierwsze.

I Belong to the Sky. Kolejna premiera i kolejny znakomity zwiastun zszykowany na gwiazdkę nowej płyty. W sobotniej tonacji czeka nas teraz krótka wizyta w Portugalii. Zespół Moonspell po 5-letniej przerwie wydał wczoraj nowy album następcy cenionego Hermitage. Oto fragment.

październiku ubiegłego roku Fernando Ribeiro zapowiedział rozpoczęcie prac. Album miał premierę wczoraj. To przemyślana, zwarta, zaledwie 40-minutowa płyta. Dziś nie pomieścimy już więcej, ale chciałbym do tych dźwięków wrócić. I trzecia nowość ostatnich dni, chociaż ten utwór akurat przeleżał 5 lat za kredensem. Mariusz Duda pominął go przy kompletowaniu nagrań na ostatnią płytę Lunatic Soul. Teraz postanowił go nam pokazać.

0: Lunatic Soul. Pierwszy szkic tego utworu narodził się podczas sesji nagraniowych w 2020 roku, ale został ukończony dopiero na początku roku bieżącego. Jeżeli słuchając tego fragmentu utworu mieli Państwo jakieś skojarzenia, to Mariusz Duda nie zaprzecza. Muzyka nawiązująca do wcześniejszych albumów oraz do twórczości Mike'a Oldfielda i zespołu That Can Dance. Wracamy do Deep Purple. Po nowej płycie oprowadza nas Roger Glover. Opowiadał nam, że nie bardzo rozumiał teksty napisane przez Iana Gillana. Kolejna zabawna sytuacja zdarzyła się przy utworze Scribbling Gibberish.
1: When we were writing it, I heard him sing, "Any more of that and I will break your bloody neck." It's a trifle harsh, isn't it? To say something like that to another person, a girl maybe probably.
0: Usłyszałem, jak Gillan próbuje linijkę tekstu. Jeszcze jeden taki numer, a skręcę ten twój wredny kark. Pomyślałem, jak można tak do dziewczyny, właściwie do kogokolwiek mówić. I pytam go, a on...
1: He said, no, I'm not talking about a girl, I'm talking about a computer. He was frustrated, the internet and the little things you have to do to get a computer to do what you want it to do. I think he had trouble. He was trying to buy something on his computer, and so he, you know, this is the germ of that song. Is that he's talking to a computer.
0: Ja nie mówię do dziewczyny. Ja się złoszczę na komputer. Chyba chciał kupić coś przez internet i nie mógł się z komputerem dogadać. Oto utwór.

0: Obiecałem Państwu, że Roger Klawę oprowadzi nas po nowej płycie, ale najważniejsze minuty powinny być bardziej ponadczasowe. I udało mi się. Rozmowa sama naprowadziła się na hasło Ostatni koncert, a Roger zaczął sam.
1: I know Black Sabbath had the final gig and lots of bands have done the final gig and this is it, this is all over, you know. I don't see any reason for us to do that. First of all, I don't know where it would be. Would it be London or Tokyo or New York or Frankfurt or wherever, you know? And more than that, the stress and the emotion of a last gig, too much to bear.
0: Wiele zespołów tak zrobiło. Ogłosiło koniec, pożegnanie. Nie widzę dla nas powodu, żeby tak robić. Nie wyobrażam sobie takiego ogłoszenia wydanego przez zespół Deep Purple. Po pierwsze, gdzie miałby się odbyć taki koncert? W Londynie, Tokio, Nowym Jorku, Frankfurcie, gdzieś indziej? No i ten stres, te emocje, to zbyt wielki ciężar. I kontynuował. Steve Morse, który miał wielki wkład w rozwój zespołu po jakichś trzech wspólnych płytach, zapytał, czy to nie powinien być koniec. Ogłosilibyśmy pożegnalne tournée. Ja powiedziałem, że się nie zgadzam.
1: I know Steve Morse played a really big part in the evolution of the band. He felt that, I think, after we'd done three albums, he said, maybe now's the time to finish and, you know, call it the last tour. And I didn't agree with that. We're not going to do that. We're not going to have a last gig. There'll be a last gig for sure, but it won't be announced. It'll be whenever we can't do it anymore. Bop till you drop.
0: Oczywiście. Zdarzy się kiedyś ten ostatni koncert, ale nie będzie ogłoszony. Po prostu wydarzy się. Wtedy, kiedy się

0: okaże, że już nie mamy sił. Póki co gramy do ostatniego tchu. I dokończył myśl, to druga, najważniejsza chwila rozmowy. Związek z Deep Purple to pewien rodzaj przeznaczenia.
1: There's a kind of, I don't know, a destiny of being in this band. It lasted for so long and we weathered so many ups and downs and somehow still survived and still moving forward. So.
0: Związek z Deep Purple to pewien rodzaj przeznaczenia. Ten zespół przeszedł już tyle wzlotów i upadków, przetrwał je wszystkie i nadal prze do przodu. Zrobił kropkę, spojrzał na mnie. Mogłem tylko powiedzieć: słuchacze? Och, słuchacze są najważniejszym ze składników.
1: They are the most important ingredient, because without an audience we wouldn't exist. So our very existence really relies on the public, on the people. And when people say, oh, aren't you tired of playing music? I said, no. I'm forever aware of this.
0: Bez nich, bez publiczności, byśmy po prostu nie istnieli. Często ktoś mnie pyta, czy nie jesteś zmęczony graniem? Odpowiadam, nie. I mam tego świadomość zawsze. Roger Klawe, specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego sobotniej tonacji trójki. Do przyszłej soboty będę pod adresem STT, Polskie Radio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dziękuję za dziś, dobrego tygodnia, do usłyszenia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3, a tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śmigłowiec ratunkowy uszkodzony podczas akcji w Zachodniopomorskiem, zablokowana jest wojewódzka 102 w Wisełce. To Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych, tak o dialogu z Ukrainą mówią wspólnie premier i szef MON. W centrum Teheranu trwa pogrzeb irańskiego przywódcy Alego Chameneiego. W 50-stopniowym upale żegnają go dziesiątki tysięcy ludzi. Wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Wisełce w Zachodniopomorskiem i całkowita blokada wojewódzkiej 102. O tym, co się tam stało, mówi Izabela Kik z Policji w Kamieniu Pomorskim.
1: Podczas lądowania śmigłowca doszło do uszkodzenia znajdującego się w pobliżu banera. W związku z koniecznością wykluczenia ewentualnego uszkodzenia maszyny przed jej ponownym startem oczekiwany jest przyjazd serwisu technicznego, który zweryfikuje możliwość dalszego bezpiecznego lotu śmigłowca.
0: Mężczyzna, do którego wezwana została pomoc po wypadku, został przetransportowany do szpitala karetką. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni w relacjach polsko-ukraińskich. Potrzeba dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków.
2: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
3: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
2: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
4: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku.
2: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Ratownicy wodni ostrzegają przed wchodzeniem do Bałtyku. Od wczoraj na całym wybrzeżu jest zła pogoda. Wieje silny wiatr i towarzyszy mu wysoka fala.
5: Czerwona flaga zawieszona z powodu przede wszystkim wysokiej fali oraz silnych prądów stycznych. Stan morza na tą chwilę mamy 4, także no jest to bardzo ciężki weekend dla ratowników.
0: Mówił koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian. Służby odradzają wchodzenie do wody, szczególnie na kąpieliskach niestrzeżonych. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi od 6 rano stoi w kolejce do kompleksu modlitewnego Mosala w centrum Teheranu. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Przywódca Iranu został zabity w amerykańsko-izraelskich nalotach. Na placu, na którym wystawione są trumny z ciałem Ajatollaha, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z głośników płynie żałobna muzyka, wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Termometry pokazują 50 stopni Celsjusza. Czuwanie przy trumnach potrwa do północy w poniedziałek. Podczas niemal tygodniowych uroczystości władze Iranu spodziewają się nawet 20 milionów żałobników. Te wydarzenia obserwuje nasza korespondentka Milena Rashid-Szechab. Połączymy się z nią już za kilkanaście minut w audycji międzynarodowej. Dar młodzieży popłynie dzisiaj w paradzie wielkich żaglowców w Nowym Jorku. Uroczystość jest elementem obchodów 250. rocznicy podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości. Fregata stanie burta w burtę z najpiękniejszymi jednostkami świata, podkreśla kapitan Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży.
6: Z tego co wiem, to tam się szykuje około chyba 35 czy 40 tych największych żaglowców, czyli całkiem sporo. Wiem natomiast, że będziemy ustawieni w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc na Manhattanie. Pomiędzy nabrzeżami 90 a 92 to jest mniej więcej przy 54 ulicy, tak jak się zaczyna mniej więcej Central Park.
0: Po nowojorskiej paradzie Dar Młodzieży popłynie do Bostonu. Stamtąd jednostka wyruszy w stronę Europy, zawijając po drodze do portów w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Powrót do Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południowym zachodzie. Autopro.

0: Wizja.
1: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
0: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
0: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
0: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na antenie Trójki dziś od 17 do 19.
0: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie.

0: atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Jest 8 minut po 16.
5: Audycja międzynarodowa.
4: Olga Szućko, Karolina Gonet i Marcin Walter. Dzień dobry. Teheran w Iranie, Kijów w Ukrainie, Kingston na Jamajce i Johannesburg w Republice Południowej Afryki. Tak rysuje się trasa naszych rozmów o świecie dziś do 17. Muzycznie zacznijmy jednak od wydarzenia popkulturowego, które zdobyło uwagę mediów i fanów na całym świecie. Jest nim oczywiście ślub Taylor Swift. O tym ślubie dzisiaj rano zapraszamy do Trójki. Opowiadała Karolina Sulej. Co prawda dziś dopiero 4 dzień lipca, ale posłuchajmy, jak Taylor śpiewa o sierpniu. August Taylor Swift.

0: To trójka, mamy już połączenie z Teheranem.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Na terenie wielkiego meczetu w Teheranie wystawiona jest trumna przekryta irańską flagą, a na niej czarny turban. Tysiące ludzi oddają cześć zabitemu 28 lutego w pierwszym nalocie amerykańsko-izraelskim Ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Uroczystości pogrzebowe potrwają do czwartku. Wtedy Chamenei zostanie pochowany w świętym dla szyitów mieście Meszhed. Ale zanim pogrzeb, to trumna z Chameneim przewędruje najpierw do miasta Kom, a potem do irackich miast Nadżaf i Karbala. W centrum Teheranu jest Milena Rashid Shahab, korespondentka Polskiego Radia. Jedyna w tej chwili polska dziennikarka na miejscu. Witaj, Mileno.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz mi,
2: mam
0: proszę...
2: nadzieję, że słychać mnie dobrze, bo ta muzyka w tle to jest właśnie, to są właśnie te żałobne dźwięki, które tutaj właściwie non-stop słychać i w nocy, i w ciągu dnia.
0: Słyszymy to, co dzieje się w tle i o to chciałem na początek zapytać. Proszę, powiedz mi, jak obserwujesz te wydarzenia, które dzieją się wokół meczetu, wokół tych uroczystości pogrzebowych, to co widzisz, co tam się dokładnie dzieje, jakie są reakcje ludzi?
2: Rzeczywiście ludzi jest mnóstwo, są zamknięte ulice i ta część, w której odbywają się obchody, jest właściwie wyjęta z takiego miejskiego życia. Tutaj przyjechali ludzie z całego Teheranu, też z zagranicy. Spotkałam dzisiaj między innymi ludzi z Iraku, z Libanu, z Pakistanu. Oni przyjechali tutaj rzeczywiście pożegnać przywódcy. Pamiętajmy, że przychodzą ci, dla których ten człowiek naprawdę dużo znaczył. I te, w tych rozmowach właściwie są dwa takie wątki. No to rzeczywiście taki smutek i taki chyba no, szczere jakaś żałoba. A druga to jest taki ton, który też wybrzmiewa w ogóle w ogólnym takim przekazie irańskim, czyli taki bardziej wojowniczy ton, że pomścimy to, że to jest krew przelana, nie pójdzie na marne, mówią ci ludzie. Zwróćmy też uwagę, że takim symbolem właściwie tych uroczystości żałobnych jest zaciśnięta pięść. To jest, to się też nie wzięło znikąd. Syn Chameneiego, Mocztaba, miał napisać, że to, co on zobaczył w chwili śmierci ojca, bo oni razem byli w tej rezydencji, kiedy miało miejsce ten nalot izraelsko-amerykański pod koniec lutego, powiedział, że właśnie zobaczył tę zaciśniętą pięść ojca. I to właśnie ona jest tutaj jednym z takich największych symboli tych uroczystości. Wspominam tutaj Mocztabę Chameneiego. On jest właściwie takim wielkim nieobecnym, bo Mocztaba Chamenei, który został wybrany na nowego najwyższego przywódcę, nie pojawił się od tego czasu ani razu. Nawet nie słyszeliśmy jego głosu. Trwają różne spekulacje, czy on jak ciężko był ranny, czy on jest w stanie samodzielnie funkcjonować, czy jest w stanie się poruszać i wygląda na to, że może nie być.
0: Milena, w tych uroczystościach ma wziąć udział nawet kilkanaście milionów ludzi. Opowiedz o zabezpieczeniach. Jakie są środki bezpieczeństwa? No, Iran jest w trakcie wojny, trwa jakieś zawieszenie broni, ale ono jest momentami iluzoryczne.
2: Tak, a teraz wygląda na to, że to zawieszenie broni teraz nie jest iluzoryczne. Irańczycy chyba też wykorzystali dobrze ten moment, kiedy negocjacje między nimi a Amerykanami jakoś powróciły do w miarę normy. Jest mnóstwo na ulicach policji, wojska. Wygląda na to, że tutaj paradoksalnie Iran po tych miesiącach niepokoju jest w tym momencie jednym z najbezpieczniejszych miejsc na całym Bliskim Wschodzie.
0: A proszę, powiedz mi, jak ty się czujesz? Czy jesteś tam bezpieczna? Jako zachodnia dziennikarka, zagraniczna dziennikarka, czy jesteś obserwowana przez reżim? Czy masz swojego ducha, który cię, nie wiem, śledzi, obserwuje?

0: Jak są twoje możliwości ruchu jako dziennikarki?
1: Mówię się na to tłumacz. Więc tak, oczywiście mam takiego tłumacza. Tutaj właściwie wszyscy takiego tłumacza dostali. Tych dziennikarzy przyjechało około 400 i to właściwie jest pierwszy taki ruch tego reżimu od lat, kiedy tak na dużą skalę wpuścili tutaj zachodnich dziennikarzy. Więc oczywiście nie jest tak, że mogę się poruszać wszędzie, znaczy właściwie to mogę się poruszać wszędzie, ale nie mogę zadawać pytań. I właściwie dzisiaj miałam taką sytuację, że zatrzymałam się w jednej z kawiarni i tam był taki bardzo ciekawy właściciel. Chwilę rozmawialiśmy, zapytałam go, czy mogę go zapytać o to miejsce. To była bardzo naturalna rozmowa. I 10 minut później dostałam takiego SMS-a, że właściwie to pani tylko tak przypomina, że ja tutaj przyjechałam tylko na pogrzeb i żebym bardzo uważała na to, co mówię. Więc na pewno jakiś rodzaj tej kontroli jest, ale to, co widzimy tutaj, no to niewątpliwie to jest takie chyba szczyte, bo mnóstwo ludzi, których widzę, naprawdę bardzo to przeżywają, dużo ludzi płacze w ogóle, więc myślę, że przeciwnicy reżimu nie wygląda, żeby tutaj się po prostu pojawiali, a ci, którzy są, no to naprawdę szczerze przeżywają tą stratę.
0: Milena Rashid-Szehab w Teheranie, jedyna polska dziennikarka w tej chwili na miejscu, obserwująca rozpoczynające się tak naprawdę uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Milenę będziemy jeszcze słyszeć niejednokrotnie w Trójce, w serwisach Trójki. W przyszłym tygodniu zapraszamy do Trójki zapewne. Mileno, wszystkiego dobrego. Dziękuję za to łączenie w tej chwili z tobą.
1: Dzięki wielkie.
0: A my Teheran zamieniamy na Poznań, gdzie jest profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, dlaczego ten pogrzeb odbywa się teraz, dopiero teraz? Chamenei został zabity 28 lutego. To był pierwszy nalot izraelsko-amerykański. Czy to jest to opóźnienie w pogrzebie albo taka długa przerwa, okres od tego nalotu wynika z tego, że trwała wojna, czy też są jakieś inne powody? Ja na marginesie tylko dodam, że dziś jest 4 lipca, 250. rocznica powstania USA. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy reżim kalkulował jakkolwiek to.
2: Pierwotnie uroczystości pogrzebowe były zaplanowane prawie idealnie w tych samych dniach, ale w marcu. Czyli no, wkrótce po tym, jak potwierdzono oficjalnie śmierć najwyższego przywódcy, w tym, tak jak pan redaktor wspomniał, pierwszym ataku. Natomiast wszyscy pamiętamy, co działo się wtedy, jak poważne były i ciągłe naloty izraelskie i amerykańskie na różne pozycje i w Teheranie, i w różnych innych miastach. Także ze względów bezpieczeństwa, no, z oczywistych względów, te uroczystości pogrzebowe nie mogły się odbyć. Przełożono je i z tego, co wiemy, było to przedmiotem też negocjacji ze stroną amerykańską. Tutaj, panie redaktorze, dopowiadam, że ta zbieżność z dzisiejszą rocznicą, obchodami kolejnej rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, nie jest przypadkowa, ponieważ Amerykanie i Irańczycy już dosyć dawno temu wynegocjowali, że bez względu na rozwój sytuacji dojdzie do zawieszenia ognia właśnie w tym tygodniu, tak żeby umożliwić obchody w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony Irańczycy już planowali te uroczystości pogrzebowe. Także no, odleczono ten moment maksymalnie w przyszłość o te kilka miesięcy, stąd ta duża zwłoka, ale to względy bezpieczeństwa. No i też oczywiście skala tych uroczystości, no, w zasadzie pięciodniowych, jest tak duża. No, liczy się tutaj, w mediach irańskich można wyczytać, że przygotowane są różne miejsca noclegowe, takie punkty zgromadzeń, też wyżywienia i tak dalej, na mniej więcej 30 milionów osób przez te 5 dni w różnych oczywiście lokalizacjach. Także to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, finansowe i tak dalej. Także no, siłą rzeczy też Irańczycy musieli do tego przygotować.
0: A czym jest dla reżimu ta uroczystość, te uroczystości wielodniowe? Czy reżim będzie chciał to jakoś wykorzystać propagandowo, pokazać jedność narodu albo utrzymać pozór jedności narodu, jakie po tych latach zamordyzmu i zabijania opozycjonistów jest poparcie w tej chwili społeczeństwa dla reżimu?
2: No, myślę, że to społeczeństwo irańskie jest bardzo podzielone. Tutaj przed chwilą państwa reporterka wspominała o tym.

0: są to ludzie, którzy rzeczywiście przeżywają śmierć Alego Chameneiego i szczerze go opłakują. To nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest. Natomiast jest też duże grono takich osób, które w tym momencie wcale nie rozpacza, a wręcz się cieszy. I tych przeciwników, no, politycznych, ale też w społeczeństwie Ali Chamenei miał bardzo wielu, a już pod koniec życia, myślę, ta grupa znacząco wzrosła, zwłaszcza po tym, jak po 2022 roku zaczęto bardzo brutalnie pacyfikować chociażby protesty kobiet i dziewcząt w Iranie. No, nie wspomnę chociażby o tych protestach ze stycznia tego roku, tak naprawdę największa liczba zabitych od czasów rewolucji 78-79 roku, nawet według takich nieoficjalnych informacji, to mogło zginąć 10-krotnie więcej osób niż, uwaga, podczas całej rewolucji w 78-79 roku. Także to wszystko sprawiło, że no, Ali Chamenei pod koniec swojego życia miał albo zagorzałych zwolenników, albo wrogów. Praktycznie nie było już środka. Czy zostanie to wykorzystane propagandowo? Bez wątpienia tak. I wczoraj już podczas tych pierwszych uroczystości i dzisiaj od rana, co pewien czas, ci żałobnicy podnoszą hasło śmierć Izraelowi, śmierć Stanów Zjednoczonych, chcemy zemsty. Także to oczywiście będzie wykorzystywane jest wykorzystywane i będzie wykorzystywane przez długi czas.
1: Wspomniał pan o płaczących ludziach. Ja dzisiaj przeglądałem od rana takie depesze wideo agencji Reutera. Widziałem tam płaczących, to mało powiedzieć, ale rozpaczających mężczyzn wpadających w spazmy. Czy oni... Mówi pan, jasne, pewnie jest część ogromna, która szczerze przeżywa emocje, ale czy to nie jest tak, że reżim może też wystawia takich ludzi, którzy nadają ton tym kontrolują emocje? Czy to nie jest tak, że trudno jest przekonać ludzi do opłakiwania kogoś, kto przez prawie 40 lat stał za represjami wobec Iranek i Irańczyków, bezwzględnie ich zabijając za jakiekolwiek odstępstwo od tego, co ten człowiek narzucił?
0: Tak, tylko że tutaj to się zgadzam absolutnie, panie redaktorze, natomiast też pamiętajmy o tym, że są osoby, które no, dzięki niemu doszły do określonej pozycji społecznej czy politycznej w Iranie i dla nich śmierć Alego Chameneiego oznacza pewien koniec jakiegoś rozdziału w życiu. Tutaj zwłaszcza osoby związane chociażby z sektorami siłowymi, Basidże, bo w tych kręgach, czyli taką milicją społeczną, tak to nazwijmy, obywatelską, jakby to nie zabrzmiało, to poparcie w takich kręgach było bardzo wysokie i ci ludzie, no siłą rzeczy, ich życie było praktycznie związane z tym, z tą jedną osobą, z tym jednym najwyższym przywódcą i jemu podlegali bezpośrednio. Także no, jest też oczywiście w szyizmie ten taki kult męczeństwa, opłakiwania, także to oczywiście z naszej perspektywy może się wydawać to trochę takie teatralne, nienaturalne wręcz, ale jest to element kultury, tak? Od wieków pielęgnowany właśnie takiego opłakiwania. Jest przyzwolenie na to społeczne wręcz oczekiwanie. No i nie musi, panie redaktorze, też niełatwo się, nie trudno się domyślić też i domyślamy się, że to też jest taki element pokazania publicznie, o, ja opłakuję bardziej niż ktoś, tak? To też tak działa. Chcę, żeby wszyscy mnie zobaczyli. Ja oczywiście nie podważam intencji dobrych, jakiejś tam prawdziwej żałoby, natomiast myślę, że to często jest właśnie też trochę takie przerysowane, bo ktoś chce pokazać za wszelką cenę, że no, żeby zostało to zauważone, krótko mówiąc.
1: Panie profesorze, dzisiaj trumna jest wystawiona na widok publiczny, wczoraj była wewnątrz meczetu. Wtedy oddawali hołd Chameneiemu, najwyżsi przywódcy w tej chwili w Iranie, ale czy dla nich udział w tych uroczystościach, jakikolwiek udział do czwartku, nie jest ogromnym ryzykiem? Czy Izrael nie będzie może chciał wykorzystać tych uroczystości do ataku? Bo Ameryka zawarła jakieś porozumienie z Iranem, ale Izrael wiemy, że jest krnąbrny w tych ustaleniach.
0: No, tego nikt z nas nie wie. Gdybyśmy o tym wiedzieli, prawdopodobnie, panie redaktorze, byśmy tutaj w tej chwili nie rozmawiali. Trudno przewidzieć. Na pewno nie mam wątpliwości, że nie ma przyzwolenia ze strony Stanów Zjednoczonych na jakikolwiek tego typu ruch, bo po pierwsze, to nie jest ten moment, to nie są te dni, bo Amerykanom zależy na tym, żeby nikt nie popsuł ich święta. I to zrozumiałe. Po drugie, negocjacje podąć zmierzają w dobrym kierunku. Teraz jest ta pauza, ale to jest pauza zaplanowana, także to wszystkie karty są w grze. No, rzeczywiście z izraelskiego punktu widzenia tej zgody na to porozumienie, na

0: zakończenie tej wojny na takich warunkach nie ma i to jest oczywiste. Natomiast to jest wielki znak zapytania, na który myślę nikt oprócz samego kierownictwa politycznego czy wojskowego w Izraelu, czy służb specjalnych, nikt nie zna tak naprawdę w 100% odpowiedzi. No, pojawiły się dosyć szeroko dyskutowane w ostatnich dniach, jeszcze przed pogrzebem w Iranie, pogłoski o tym, że ponoć delegacja irańska w drodze ze spotkania w Islamabadzie miała czy planowano, tak, Izraelczycy planowali zamach na cały zespół negocjacyjny. Krótko, no, domyślamy się, że coś miało się stać samolotem w locie, bo oni mieli zginąć, wracając z Pakistanu do Iranu, ale to są takie informacje, które gdzieś tam się przedostały. Trudno to tak naprawdę w 100% oczywiście zweryfikować, ale było to bardzo mocno dyskutowane w Iranie.
1: Panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję.
1: W audycji międzynarodowej w tej chwili Panteon Narodowy Ukrainy stał się kolejnym wątkiem w pogarszających się w ostatnich tygodniach relacjach Warszawy i Kijowa. Pamiętamy, od czego się zaczęło, od nazwania jednej z jednostek armii ukraińskiej armii na cześć bohaterów UPA. Potem Zełenski musiał oddać order Orła Białego na prośbę prezydenta Polski. Członkowie UPA są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, z polskiego punktu widzenia uważaną za ludobójstwo na Polkach i Polakach. I dokładnie za tydzień, 11 lipca, będziemy obchodzić 83. rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli. Marcin Jędrysiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest w Studiu Trójki. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Tak celowo rysuję krótko ten kontekst, bo Panteon Narodowy, który powstanie w Kijowie, już jest i będzie zapewne przez najbliższe tygodnie, jeśli nie miesiące, kolejną odsłoną dla relacji polsko-ukraińskich, które są w ostrym kryzysie. No bo trudno się nie spodziewać, żeby w tym panteonie nie znaleźli się między innymi właśnie bohaterowie UPA, którzy są patronami tej jednostki armii ukraińskiej.
2: Tak. W ogóle cała istota tego panteonu bohaterów narodowych ma polegać na tym, że to ma być takie miejsce upamiętnienia wybitnych Ukraińców i ma być też miejscem, w którym mają się odbywać jakieś ceremonie państwowe, mają być nadawane wysokie nagrody czy odznaczenia. I no właśnie, i kto tam ma być uhonorowany? No i zgodnie z ustawą, która została niedawno przyjęta, mają tam być na przykład głowy państw, tak, różnych form państwowości ukraińskiej, czy to hetmanów zaporowskich, czy to na przykład czasów I wojny światowej, ale też głównodowodzący sił zbrojnych, artyści, naukowcy.
1: Czy dziesięciowieczna księżna Olga.
2: Tak, dokładnie, to jest szef ukraińskiego IPN-u, wprost powiedział księżnej Oldze. No właśnie, ale wspomniałem o tym, że mają to być też osoby, które spełniły funkcję głównodowodzących jakichś tam sił zbrojnych ukraińskich. No i tutaj ustawa wprost wymienia Ukraińską Armię Powstańczą. A skoro wymienia, no to ciężko oczekiwać, że nie odbyłoby się jakieś chociażby symboliczne upamiętnienie na przykład Romana Szuchewycza, tak? Symboliczne, no musi być symboliczne, ponieważ nie wiadomo, gdzie Roman Szuchewycz jest pochowany. No ale ustawa daje takie możliwości, tym bardziej, że po pierwsze jednak ukraińskie społeczeństwo jest za tym, żeby na przykład Szuchewycz został tam uhonorowany. I nawet w czasie debaty w parlamencie, kiedy rozmawiano na temat tej ustawy, no to wprost jeden z deputowanych powiedział, że obowiązkiem Ukraińców jest właśnie pochować przywódców OUN i UPA, takich jak właśnie Jewgen Konowalec, Stepan Bandera, Roman Szuchewycz.
1: Także Piotro Kłaczkiewski. Kłaczkiewski, tak.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o
1: człowiek, który dowodził rzezią wołyńską.
2: Tak, jeżeli chodzi o Kłyma Sawura, to wydaje mi się, że on nie jest dla Ukraińców aż tak istotną i symboliczną postacią. Zresztą nawet jak tak czytałem dyskusję na ten temat w ukraińskim społeczeństwie, w ukraińskich mediach społecznościowych, to jednak tam było mówienie, że Kłym Sawur nie jest na tyle istotną postacią, żeby on się tam musiał koniecznie znaleźć.
1: Kłym Sawur to jego pseudonim.
2: Tak, tak. Więc raczej myślę, że nie, tym bardziej, że tu już chyba to by było już takie zbyt bezpośrednie już zajątrzenie chyba konfliktu z Polakami, kiedy już po prostu jednak trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że Ukraina obecnie zupełnie neguje to, że mordy na Polakach miały miejsce, tak? To już nie jesteśmy w tej fazie. Na Ukrainie się je jakoś symetryzuje.
1: Oni tłumaczą, że honorują swoich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość i państwowość ukraińską.
2: Tak.
1: Odcinają to, co się stało na Wołyniu.
2: Tak, no właśnie, a z Kłaczkowskim, no to już z Kłaczkowskim, no to by było problematyczne, tak? Już tak mocne oddzielenie zbrodni wołyńskiej od walki o wolność.
1: ustawę o Panteonie do Rady

0: Najwyższej wniósł prezydent Zełenski. Ona została przegłosowana w ostatnią środę. To, co się stało w środę, to był jeden wielki pokaz jedności tej Izby Parlamentu, bo 100% poparcia dla tego projektu. Sprawa UPA jest tak ważna w polityce wewnętrznej Ukrainy? To jest kwestia godnościowa dla Ukraińców?
1: To się zrobiło istotne dopiero ostatnio i wydaje mi się, jest to moja opinia, że mamy do czynienia z takim zwrotem w polityce ukraińskiej, konkretnie w polityce biura prezydenta oraz jego najbliższego otoczenia. Podejrzewam, że oni po prostu zauważyli, kiedy w ostatnich latach następowały takie sytuacje, jak na przykład kłótnia z Donaldem Trumpem w Białym Domu, że kiedy ktoś atakuje głowę państwa, to następuje taka konsolidacja społeczna, no a od razu wtedy Zełenskiemu tak wzrasta poparcie, czy poziom zaufania społecznego. Więc oni prawdopodobnie zauważając, że takie rzeczy się dzieją, postanowili prowadzić taką bardziej suwerenistyczną politykę, taką właśnie politykę godnościową. I właśnie elementem tego jest ich reakcja na polską reakcję, na nadanie tej jednej z tych jednostek imię właśnie bohaterów UPA.
0: Mówi się właśnie, że Zełenski zrobił to, no, krytycy mówią, że celowo, bezmyślnie, bezczelnie wobec tego, co my myślimy Polacy o tej sprawie, ale że przede wszystkim jego intencja była na wewnętrzna polityka ukraińska. Co on zyskuje robiąc to, co robi, nadając tej jednostce imię bohaterów UPA, czy teraz powołując Panteon, gdzie prawdopodobnie ci członkowie UPA będą też upamiętnieni. Na co on się orientuje w tej sprawie? Mhm.
1: Tutaj warto wskazać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to przecież jeszcze niedawno na Ukrainie głównym tematem była afera korupcyjna, w którą zamieszane było najbliższe otoczenie Wołodymyra Zełenskiego. No i tam na opublikowanych scenogramach rozmów pojawia się niejaki Wowa, który budował sobie za skradzione pieniądze publiczne rezydencję pod Kijowem. No i to był główny temat. No i proszę zobaczyć, teraz obecnie nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie pamięta. Nikt się nie przejmuje tym, kim jest Wowa i co on w ogóle robił. To jest jedna rzecz. Drugą kwestią była prawdopodobnie chęć pewnego podlizania się środowiskom nacjonalistycznym, które szczerze mówiąc nie przepadają za Zełenskim. I generalnie to było tak, że wiecie państwo, był taki kompromis nieoficjalny osiągnięty w 2022 roku, jeszcze przed wojną, między prezydentem Dudą a prezydentem Zełenskim, że właśnie Ukraina nie będzie nadawała jednostkom czy jakimś nazwom typograficznym właśnie imion na cześć tych bohaterów UPA związanych właśnie głównie z czystkami etnicznymi, a Polska w zamian jakby nie będzie aż tak mocno krytykować tej polskiej polityki pamięci, tej ukraińskiej polityki pamięci. No i właśnie to porozumienie bardzo tych ukraińskich nacjonalistów uwierało. I moje podejrzenie jest takie, że po prostu Wołodymyr Zełenski chciał tutaj w pewnym sensie właśnie zaadresować to do tego środowiska, tak żeby ono troszeczkę bardziej go popadło, no i jak widoczniej to odniosło pewien skutek.
0: Wczoraj w Warszawie był szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sibicha, spotkał się z Radosławem Sikorskim. Rozmawiali o tych sprawach, o tym kryzysie na pewno, chociaż oficjalnych komunikatów i szczegółów brak. Pan myśli, że dyplomacja jeszcze działa? Coś jeszcze można ugrać, wymóc na Ukraińcach jakiś ruch, krok wstecz?
1: Wydaje mi się, że to będzie trudne. Sami Ukraińcy troszeczkę, można powiedzieć, przeszarżowali, no bo jednak ta wielka akcja oddawania orderów, jakkolwiek ona była bardzo taka efektowna i taka w ogóle bardzo pożyteczna wewnętrznie, tak jednocześnie niektórzy, nawet ukraińscy dyplomaci, wskazywali na to, że ona jest problematyczna o tyle, że ona Ukraińcom właściwie zamyka wszelkie potencjalne pola kontaktu z Polską. Tak, no bo to jest, no, ciężko się rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych, który już dwa tygodnie temu tam dość mocno prezentował taką dość mocną właśnie godnościową retorykę, tak, więc generalnie obawiam się, że Ukraińcy jakkolwiek, oni sobie w ostatnich dniach stworzyli pewne pole do deeskalacji, tak obawiam się, że biorąc pod uwagę to, że zbliża się rocznica Krwawej Niedzieli, która w Polsce...
0: Dokładnie za tydzień. Sobotę.
1: Dokładnie, więc będzie ciężko, to jest zły moment na to, żeby deeskalować, bo w tej chwili emocje społeczne po obu stronach są tak silne, że cokolwiek byśmy w Polsce nie zrobili w celu upamiętnienia tej rzezi wołyńskiej za tydzień, to i tak będzie odebrane w ukraińskim społeczeństwie jako policzek i to i tak czy inaczej będzie musiało wywołać jakąś reakcję ze strony ukraińskich władz.
0: Czyli bliskość tej rocznicy nie sprzyja deeskalacji kryzysu?
1: Jak najbardziej nie sprzyja.
0: Marcin Jędrysiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję, panie Marcinie.
1: Dziękuję również.
0: Muzycznie zaczęliśmy dzisiaj od popkulturowego wydarzenia, czyli od Taylor Swift, jej ślubu, to idźmy tropem młodych amerykańskich.

0: Tu Trójka, jest 13 minut do 17.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Na dalekich Karaibach narastają żądania wobec Wielkiej Brytanii. Jamajka będzie domagać się reparacji za niewolnictwo. Władze tego karaibskiego kraju przygotowały w tej sprawie petycję do króla Karola III. Ma ona mu zostać wręczona w Londynie w bardzo szczególny dzień. Michał Strzałkowski.
2: Choć Jamajka kojarzy się powszechnie z muzyką reggae, to jest ona wynalazkiem dwudziestowiecznym. Tymczasem wyspa ma jeszcze swoje muzyczne tradycje sięgające wieku XVII. To wtedy na wyspę zaczęli trafiać czarnoskórzy Afrykanie, przywożąc ze sobą swoje rytmy, które z czasem przekształciły się w jamańską muzykę ludową. Tylko że stwierdzenie, iż Afrykanie na Jamajkę trafiali, nie mówi o ich losie prawdy. Czarnoskórą ludność przywozili tam najpierw Hiszpanie, a potem już masowo Brytyjczycy do niewolniczej pracy na plantacjach trzciny cukrowej, kakao czy kawy. Szacunki historyków brytyjskich mówią o nawet 600 tysiącach osób wywiezionych siłą z Afryki Zachodniej na Jamajkę i kolejnych setkach tysięcy, jakie trafiły na inne karaibskie wyspy. O reparacjach za tamte czasy mówi się więc w kilku krajach tego regionu, ale pierwszy krok zrobiła Jamajka. Władze tego kraju przygotowały oficjalną petycję w sprawie reparacji, a jesienią zostanie ona przez jamańską delegację wręczona w Londynie królowi Karolowi III, ogłosiła właśnie w parlamencie Jamajki tamtejsza minister kultury Olivia Grange. Zwracamy się do króla, bo jest formalną głową także naszego państwa. Winien jest więc nam ochronę jako jego poddanym. Stawimy się u niego 6 września. Ta data jest nieprzypadkowa. Tego dnia, w 1781 roku, brytyjski statek niewolniczy Zong wypłynął z Afryki Zachodniej ku Jamajce, a na jego pokładzie było 442 uprowadzonych Afrykanów. Po drodze statek zgubił drogę i pojawiły się obawy o zapasy wody pitnej. Kapitan zadecydował więc, aby część niewolników po prostu wyrzucić za burtę. 140 zniewolonych Afrykanów nie przeżyło tego rejsu, a ktoś tylko na tym zarobił. Śmierć Afrykanów z pokładu statku Zong upamiętnia pomnik, jaki stoi w porcie Black River na południu Jamajki. Jako jedyna budowla w okolicy przetrwał ubiegłoroczne uderzenie huraganu Melissa. Według wiceprzewodniczącego Jamajskiej Narodowej Rady do Spraw Reparacji, Berta Samuelsa, to wymowny symbol, że pamięci o okresie niewolnictwa nie da się wymazać. Oficjalnie ani korona brytyjska, ani rząd w Londynie nie wypowiadają się na temat możliwych reparacji, choć mówią o nich nie tylko kraje karaibskie, ale także afrykańskie, czyli te, z których niewolników na Karaiby czy do Ameryki Północnej wywożono. Karol III jest jednak od lat znany z tego, że nie unika odpowiadania na pytania o kolonialną przeszłość Wielkiej Brytanii. 3 lata temu zlecił nawet w królewskich archiwach wielką kwerendę, aby sprawdzić, czy na handlu niewolnikami zarabiał kiedykolwiek królewski skarb. Formalnie zajmowały się tym co prawda kolonialne kompanie handlowe, ale ponieważ były one spółkami akcyjnymi, zdarzało się, że swoje udziały mieli w nich nawet monarchowie. Znaleziono już potwierdzenie wypłacania z tego tytułu pod koniec XVII wieku 1000 funtów dla Wilhelma III Orańskiego. Jednocześnie, gdy w marcu tego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło na wniosek Gany rezolucję uznającą transatlantycki handel niewolnikami za jedną z największych zbrodni przeciw ludzkości, Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Zdaniem politologa z Uniwersytetu

0: Uniwersytetu Londyńskiego, doktora Rakiba Ehsana, był to błąd. Wielka Brytania nie może odwracać się od swojej przeszłości. Musi przyznać się głośno do tego, co zrobiła złego, ale jednocześnie może z podniesioną głową mówić o tym, że jako jedna z pierwszych zniosła niewolnictwo i dużo potem zrobiła dla walki z tym procederem. To marynarka królewska tropiła i zwalczała statki handlarzy ludźmi. To królowie brytyjscy doprowadzili do zamknięcia wielkich arabskich giełd czarnoskórych niewolników w Afryce Wschodniej. Nie można jednak mówić głośno o jednym bez drugiego. Jamajskie starania o reparacje za niewolnictwo wspiera oficjalnie CARICOM, czyli Regionalna Organizacja Państw Karaibskich. CARICOM współpracuje też w tej sprawie z Unią Afrykańską.
1: Mówiliśmy dzisiaj o rzezi wołyńskiej sprzed ponad 80 lat, ale dzisiaj też nie brakuje zagrożeń, które kojarzą się choćby z pogromami. Być może takie niebezpieczeństwo istnieje w tej chwili w Republice Południowej Afryki. Z końcem czerwca minęło ultimatum, które nieudokumentowanym migrantom w RPA postawili liderzy antyimigranckich ruchów, m.in. Operation Dudula czy March and March. Przyjezdni mieli opuścić kraj, bo inaczej, no właśnie, zawieszam głos, bo to pytanie już do gościa audycji międzynarodowej. Tadeusz Michrowski, specjalista od Południowej Afryki, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bo inaczej co? Jesteśmy w czwartym dniu po terminie ultimatum.
2: No, muszę powiedzieć, że inaczej w zasadzie do końca nie wiadomo co. To znaczy te, szczególnie March and March, próbują budować się jako ruchy, które są pokojowe. Które dają ultimatum nie tyle migrantom, co dają ultimatum rządowi, co jest jakąś taką ich metodą na to, żeby unikać odpowiedzialności, też przede wszystkim karnej, która zdarzała się między innymi w przypadku Operation Dudula już lata temu, ponieważ ta opowieść o migrantach w południowej Afryce trwa od lat.
1: Nie wiem, czy rząd sobie zrobił cokolwiek z tego ultimatum. To raczej 25 tysięcy osób, które wyjechały z RPA, wzięło sobie do serca to ultimatum, zrobiły to ze strachu, z obaw o własne, nie wiem, bezpieczeństwo.
2: Tak, jak najbardziej. Też rządy państw, z których one pochodzą, między innymi Gany czy Malawi, pomagały swoim obywatelom opuszczać kraj. Rząd Południowej Afryki jest w bardzo takim dziwnym miejscu i robi ruchy troszkę sprzeczne, bo z jednej strony trzeba sobie powiedzieć wprost, że była dosyć duża obecność policji i dosyć skutecznie nad tymi marszami panowano. To znaczy doszło do przemocy, kilka osób zginęło, natomiast nie bagatelizując tego, trzeba sobie też powiedzieć wprost, że jest to kraj, w którym takie zbiorowe zamieszki i protesty potrafią osiągać skalę, w której dużo więcej osób ginie, dużo więcej osób jest skrzywdzona. Natomiast tutaj państwo zareagowało dosyć skutecznie, jeśli chodzi o zachowanie porządku, ale jednocześnie wysyła sygnały, że próbuje coś z nieudokumentowanymi migrantami zrobić, robiąc na przykład naloty na farmy, co no, z prawnego punktu widzenia może ma sens, ale też napędza tę narrację tego, że migranci są problemem w południowej Afryce.
1: Weszliśmy tak od środka, trochę w środek tego tematu, więc zapytam, podstawowe pytanie zadam. Skąd ta niechęć do migrantów? O co chodzi?
2: Myślę, że to są trzy rzeczy. Jesteśmy w takim spotkaniu trzech procesów. Z jednej strony opowieść o migrantach, tam antymigracyjna narracja, no nie jest nam niczym obcym, prawda? Na całym świecie to się wydarza.
1: Skręt w prawo jest tak, widoczny wszędzie.
2: Absolutnie. Druga rzecz jest taka, że wydarza się w południowej Afryce bardzo ciekawy proces, to znaczy Afrykański Kongres Narodowy, który dotąd przez ponad 30 lat rządził sam, przestaje być tą jedyną partią, w której tak naprawdę ogniskuje się władza. Więc pewne procesy, które dotąd działy się w obrębie Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli różne skrzydła zwalczały się ze sobą i próbowały tworzyć politykę wewnętrznie, dzisiaj staje się to proces, w którym uczestniczą wszystkie partie kraju, w związku z czym pewne narzędzia, takie młotki do tego, żeby się nimi nawzajem straszyć, jak na przykład migranci, rozlewają się na cały kraj. Jest taki, być może słuchacze słyszeli o Jacobie Zumie, byłym prezydencie Południowej Afryki, który dzisiaj nie jest już w Afrykańskim Kongresie Narodowym, ma własną populistyczną partię.
1: A jego córka jest jednej z tych organizacji, które domagają się usunięcia migrantów z kraju.
2: Ona ma to samo nazwisko, ale to nie jest jego córka.
1: To nie jest jego córka?
2: Tak. Co ciekawe, ona ma nazwisko po swoim mężu. Ta pani nie jest, ona się nazywa Ngobese Zuma. Natomiast oni są powiązani poprzez wspólników. Natomiast ona nie jest z rodziny tego Zumy. To Takie dziwne zjawisko. Ale trzeci proces, o którym warto powiedzieć, to też jest to, że mamy ponad 30 lat po zmianie rządów w południowej Afryce, po upadku apartheidu i dorasta pokolenie ludzi, którzy nie pamiętają tego, jak wielkim wysiłkiem było utrzymanie pokoju wtedy, a jednocześnie czują, i to warto podkreślić, że to jest prawda, że wciąż nie mają szans.

0: sens, że człowiek, który mieszka kilka kilometrów od Kapsztadu, pracuje w bardzo drogim hotelu i to mówię w tej chwili na przykład o moich znajomych, zarabia na przykład 1300 zł w mieście, które wcale nie jest dużo tańsze od tego, co my znamy w Polsce. I ludzie są po prostu rozczarowani, szukają kogoś, kogo mogą winić.
1: Ale jaką winę ponoszą migranci? Zabierają pracę?
0: To taka jest
1: opowieść. Są konkurencją na rynku?
0: Opowieść jest... Tak naprawdę dotyczy trzech rzeczy, że z jednej strony to oni odpowiadają za wielką przestępczość, z drugiej strony to oni zabierają pracę w społeczeństwie, w którym ponad 30% osób jej nie ma, a z trzeciej strony, że oni obciążają usługi publiczne i dlatego na przykład tak trudno dostać się do lekarza, czy skorzystać z innych usług publicznych w południowej Afryce. To oczywiście nie jest prawda, to znaczy na pewno nie do końca, natomiast warto sobie powiedzieć, że tak w południowej Afryce wszystkie te problemy są realne, to znaczy usługi publiczne mają problem, jest duża przestępczość i brakuje pracy.
1: A czy to ultimatum postawione migrantom ma duże poparcie społeczne?
0: To jest bardzo znormalizowane niestety. To znaczy mogę powiedzieć, że tak, że jeżeli rozmawia się z południowoafrykańczykami wszelkiego rodzaju, to także statystyki to pokazują, że bardzo zaostrzyły się te postawy antymigracyjne. I tu też warto powiedzieć, że one są troszkę skomplikowane, bo z jednej strony pewnym postulatem tego March and March Reparation do Dula jest to, żeby rząd zaczął wreszcie coś robić. Tylko, że ten rząd już coś robi i może nawet robić coś, co utrudnia walkę z tą migracją, ponieważ tak naprawdę bardzo trudno dzisiaj dostać wizę pracowniczą w południowej Afryce, szczególnie jako zwykły nieposiadający tych tak zwanych, na przykład, nie wiem,
1: czytałem pana tekst w Tygodniku Powszechnym o tym, jak wygląda ten proces. Jest żmudny i skomplikowany i najczęściej kończy się fiaskiem.
0: Tak, a jednocześnie musimy sobie też powiedzieć wprost, że południowa Afryka jest bardzo bogatym krajem relatywnie do krajów otaczających.
1: Najbogatszy kraj w Afryce? Prawie? Tak, niemalże?
0: Tak, tak. No z tych dużych kraj zdecydowanie najbogatszy per capita i w ogóle najbogatszy, jeśli chodzi o gospodarkę całościową.
1: A jednocześnie z 30% bezrobociem i społeczeństwo jest biedne.
0: Bo zarazem jest krajem o największych nierównościach na świecie.
1: Chciałem zapytać, pytając o poparcie społeczne dla tych postulatów o wycofaniu migrantów z kraju, chciałem zapytać, co na to władze RPA. Pan mówi, że one coś robią i co, to znajduje, nie znajduje zrozumienia w tych grupach, które żądają zmian?
0: Tak, bo ja myślę, że to nie do końca chodzi o to, żeby te zmiany się wydarzyły. Bardziej chodzi o to, żeby budować na tym kapitał polityczny.
1: No właśnie, czy partie wykorzystują, tak jak na przykład Reform UK w Nigela Farage'a, nastroje antymigranckie, czy wykorzystują dla podbicia swojego poparcia?
0: Absolutnie i całkowicie tak. To znaczy, jeżeli cofnęlibyśmy się jeszcze kilka poprzednich wyborów, to powiedzmy 4 lata, bo w tym roku będziemy mieli wybory samorządowe, 2 lata temu mieliśmy wybory ogólne i kolejne samorządowe. I widać, jak w trakcie tych kolejnych wyborów takiego różnego rodzaju dezinformacje i narracje klarowały się, to znaczy, które są najmocniejsze. I dzisiaj mam wrażenie, że obserwujemy to, że populiści południowoafrykańscy zorientowali się, że to właśnie migranci są tą najbardziej działającą na powszechną wyobraźnię opowieścią, że to oni są problemem. I tak, no dzisiaj to jest cały czas coś, co badamy i co badają analitycy w południowej Afryce, ale znajdują się i wątki rosyjskie, i wątki populistyczne, i wątki influencerów popychających pewne opowieści za pieniądze. Więc tutaj część rzeczy dzieje się sama, ale bardzo dużo jest sterowane przez podmioty i wewnętrzne, i prawdopodobnie w zewnętrzne, chociaż no, tutaj jest różnie.
1: W tym wielomilionowym kraju są 3 miliony migrantów, mniej więcej. Różne są dane, ale uśredniając. To nie jest ogromny odsetek procentowy. Dlaczego ich to kłuje w oczy? Dlaczego na nich skupia się ta niechęć, czy hejt, czy przemoc? Bo w tym, tak jak pan wspomniał, w ostatnich dniach zginęło kilka osób. Nie ma dokładnych danych. Ale mówiąc na początku o pogromach i groźbie tego, w co może się przeobrazić to, co się działo w ostatnich dniach. Miałem na myśli między innymi wydarzenia z 2008 roku, kiedy do pogromów doszło. Zginęło wtedy 60 osób, kilkaset zostało rannych. I to też byli mieszkańcy krajów afrykańskich, padli ofiarą tych protestów i zamieszek.
0: Tak, jak najbardziej. I Warto sobie powiedzieć, że w tej chwili państwo troszkę skuteczniej działa w zachowaniu porządku, dlatego że oni mają dosyć dużo doświadczeń z wyborów, właśnie o których wspominałem, tych poprzednich. Więc ta policja działa nie najgorzej. Natomiast atmosfera już teraz jest bardzo skomplikowana. I w trakcie tych marszów mieliśmy historię o tym, że na przykład znajdowano ukrywających się gdzieś po opuszczonych

0: fabrykach ludzi z Nigerii, którzy po prostu bali się tygodniami wyjść z tych miejsc w obawie przed tym, co może ich spotkać, jeżeli zostaną złapani. Pojawiają się takie ruchy oddolne, które być może Polakom też przypomną o pewnych ruchach, które mamy u siebie, które zaczynają przejmować ten monopol państwa na przemoc i próbują legitymować ludzi.
1: Widzieliśmy to w Lublinie czy w Warszawie niedawno.
0: Absolutnie. A warto powiedzieć sobie, że Południowa Afryka jest krajem, w którym to jest bardzo duża skłonność do przemocy, w którym monopol państwa na przemoc jest jednak dosyć słaby. Tam ta władza, często o tym mówię, troszkę leży na ulicy. Jest wiele przestrzeni, w których wymierza się sprawiedliwość samemu lub niesprawiedliwość.
1: Wrócę do pytania z początku, czyli ultimatum minęło, mamy czwarty dzień po ultimatum. Te grupy zapowiadają, że będą co czwartek, czyli w dniu, kiedy minęło ultimatum, 1 lipca minęło, co czwartek będą protestować. To się przerodzi w coś większego?
0: Najprawdopodobniej. To znaczy, mam nadzieję, że nie, ale warto sobie uświadomić, że w listopadzie będziemy mieli wybory samorządowe. Wiele wskazuje na to, że te protesty budują i kapitał polityczny, i pewien gniew społeczny przed tym, co ma wydarzyć się w listopadzie. I być może będziemy mieli do czynienia z narracjami, które będą podważały wynik tych wyborów. Albo patriotyzm lub wiarygodność i skuteczność tych, którzy zostaną wybrani.
1: Tadeusz Michalowski, specjalista od Południowej Afryki i Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych był i dziennikarz Tygodnika Powszechnego. To jest też ważne. Ciekawe teksty pan Tadeusz pisze, polecamy. Był gościem audycji międzynarodowej, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Muzycznie zaczęliśmy dziś od Taylor Swift, dziewczyny z Pensylwanii, potem była Billie Eilish z Kalifornii. Audycję międzynarodową zakończymy też amerykańską artystką Ethel Kane z Tallahassee na Florydzie. Wystąpiła wczoraj na jednym z festiwali w Polsce. Podpatrywałem relacje Ani Lalki, znanej wszystkim z Trójki, w jej mediach społecznościowych z tego koncertu. Ania była tym koncertem zachwycona, więc teraz w Trójce na koniec audycji międzynarodowej American Teenager Ethel Kane. Olga Szućko, Karolina Gonet i Marcin Walter. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
11: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W 50-stopniowym upale trwa pożegnanie irańskiego przywódcy Alego Chameneiego. W centrum Teheranu zebrały się dziesiątki tysięcy ludzi. Przedsiębiorcy załamani po katastrofie ekologicznej na rzece Bóbr w Dolnośląskiem. Mówią, że turyści dzwonią i pytają, czy mają po co przyjeżdżać. W sporcie o porażce Igi Świątek. Polka odpadła z Wimbledonu. Setki tysięcy ludzi od 6 rano

0: ciągnął do kompleksu modlitewnego Mosala w centrum Teheranu. Nie są zdjęcia zabitego 28 lutego najwyższego przywódcy Iranu. Machają flagami, szukają odrobiny cienia, bo w Teheranie w słońcu jest ponad 50 stopni. Na miejscu jest nasza specjalna wysłanniczka Milena Rashid-Szehab.
1: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Żyli z rzeki Bóbr, a teraz zaczynają liczyć straty. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni sytuacją po odwołaniu 21 ton śniętych ryb na jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. Doszło do tego podczas końcowego etapu spuszczania wody ze zbiornika. Właściciele gospodarstw agroturystycznych odbierają telefony od zaniepokojonych klientów.
2: Bardzo długo walczyliśmy o to, żeby pozyskać klientów z całej Polski. Byli przeszczęśliwi, jak tu przyjeżdżali. W tym momencie nie chcą, bo się boją, bo w mediach jest, że jest gangrena, że ryby płyną tu. Ryby nie płyną, one gdzieś tam zostały pozabierane na zaporze. Tu jest woda i nawet jesteśmy blisko rzeki teraz. Nie ma tego odoru żadnego, jakiegoś zapachu.
0: Straty liczy też organizator spływów pontonowych Artur Barczyński.
3: Sezon rekreacyjny jest bardzo krótki, łącznie 3 miesiące i teraz jeżeli nam wypadną 2, 3, a może więcej, bo tego nie wiemy, nikt nas nie informuje i nie wiemy, jak długo będzie niezalecane korzystanie z rzeki Bóbr, więc obawiamy się, że znowu będzie to trudny sezon, no i to jest bardzo odczuwalne.
0: Sanepid wydał zalecenia, by nie zbliżać się do koryta rzeki. Remont zabytkowej zapory, drugiej co do wysokości w Polsce, był konieczny. Według Tauronu głównymi przyczynami masowego śnięcia ryb była nieprzewidziana ilość mułu i fala upałów. Gdańskie lotnisko bliżej zniesienia limitu na płyny w bagażu podręcznym. W porcie od miesiąca pracują dwa nowoczesne skanery 3D, które dzięki technologii tomografii bardzo dokładnie prześwietlają bagaż. Dzięki nim limit można było podnieść do 2 litrów.
4: Praktycznie rzecz biorąc, pasażer nie musi się martwić o to, co ma w bagażu. My otrzymujemy znacznie lepszy obraz, który ułatwia nam podejmowanie ostatecznej decyzji. To jest znacznie szybsza i przyjemniejsza kontrola bezpieczeństwa.
0: Mówił Łukasz Kunowski, dyrektor od bezpieczeństwa na lotnisku. Zakup 2 skanerów kosztował 9 milionów złotych. Docelowo ma być ich 11. Alternatywa dla Niemiec zdecydowała, że na czele partii pozostaną Alice Weidel i Tino Chrupalla. Zjazd partii skrajnej prawicy w Erfurcie odbywa się wśród protestów kilkudziesięciu tysięcy przeciwników AfD.
5: Mimo porannych blokad tras dojazdowych do terenu targów w Erfurcie, gdzie odbywa się zjazd, działaczom AfD udało się zacząć kongres o czasie. Wewnątrz partii wybory dwojga liderów budziły mniejsze emocje, bo spodziewano się utrzymania kierownictwa przez dotychczasowy duet szefów. Komentowane jest jednak zaledwie 70% poparcia dla Chrupalli, co jest o ponad 10% gorszym wynikiem niż 2 lata temu i dużo słabszym względem Alice Weidel. Tym większe emocje towarzyszą walce frakcji o miejsca w zarządzie partii, która obecnie prowadzi w sondażach poparcia. Przeciw ugrupowaniu skrajnej prawicy protest wyraża w Erfurcie około 25 tysięcy osób. Nie chcemy w Niemczech drastycznego skrętu w prawo. Chcemy dalej żyć w demokracji i wolności, podkreślała uczestniczka jednego z protestów, a tych zgłoszono 30. Sprzeciw wobec AfD wyrażany jest pokojowymi manifestacjami, mszami i odczytami. Agresywni są natomiast antyfaszyści. Dwie redakcje twierdzą, że mieli zaatakować ich dziennikarzy. Łącznie miało być ich 4. Media publikują zdjęcia reporterów z obrażeniami, a policja wyjaśnia otrzymane zgłoszenia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Krzysztof Łoniewski.
7: I w pierwszej kolejności zaglądamy na kort centralny All England Tennis Club w Londynie. Iga Świątek grała tu jeszcze kilkanaście minut temu w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Przegrała z młodą i bardzo zdolną 21-letnią Filipinką Aleksandrą Ialą 6-7 i 2-6. To oczywiście oznacza, że nie obroni tytułu, straci mnóstwo punktów rankingowych i potwierdza tezę, że jej kariera znajduje się na zakręcie.

0: Pozostajemy przy wydarzeniach o globalnym znaczeniu sportowym. Mundial za oceanem rzecz jasna ogniskuje jeszcze większe zainteresowanie niż Wimbledon. Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału. Jedni z głównych faworytów do końcowego triumfu, Francuzi, spotkają się z Paragwajem.
1: Na Cekwaną dzisiejsze spotkanie w Filadelfii przywołuje wspomnienia z mundialu z 1998 roku, gdy obie

0: lat później Paragwaj znów wygląda na drużynę pułapkę, ostrzega L'Équipe, podkreślając, że Albiroja wciąż pamięta tamtą porażkę, a zwycięstwo nad Niemcami dodało jej pewności siebie. Mają dobrych zawodników i ogromną agresywność, to wpisane w ich DNA. Dobrze się bronią i walczą do końca, podkreśla selekcjoner Francji Didier Deschamps. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Ten mecz od 23:00 wcześniej, bo już od 19:00 spotkanie współgospodarza Mundialu Kanady z rozpędzonym Marokiem. Więcej na ten temat w studiu mundialowym za kilkanaście minut. Już teraz zapowiemy za to najważniejszą imprezę kolarską w zawodowym peletonie. Właśnie wystartował Tour de France. Dosłownie przed chwilą na trasę wyjechał pierwszy zawodnik, a pierwszy etap w Barcelonie to jazda indywidualna na czas. Faworytem do zwycięstwa w całej wielkiej pętli jest Słoweniec Tadej Pogacar. Tak te kwestie komentuje były kolarz, dziś dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang.
2: Tadej Pogacar o tyle będzie w trudnej sytuacji, że on jedzie jako faworyt. W zasadzie jak jesteś takim faworytem czy liderem, to ten cały peleton chce cię pokonać, bo to już jest sama wielka sprawa, jak ty, nie wiem, wygrasz z Tadejem Pogacarem na finiszu, czy będziesz lepszy pod górę od Tadeja Pogacara. Teraz wszystko się do niego porównuje.
1: Tyle, że Słoweniec nie pierwszy raz będzie mierzył się z taką presją.
3: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. A na północnym wschodzie mogą występować burze, lokalnie także z gradem.
4: Autopromocja. Where are you
5: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival na antenie Trójki już w niedzielę. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Podcast Polskiego Radia.
16: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
15: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
16: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
15: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
18: 11 minut po godzinie 17.
19: Tygodnik muzyczny.
12: U mnie dopiero teraz 11.
4: A u mnie było już wcześniej 11, widzisz?
18: Nie wiem, jakaś zła synchronizacja. Dawno tego nie grali, takiego składu. Gosia Jakubowa.

0: Kozłowska.
1: Maciej Jankowski.
0: Olga Szućko realizuje nas przy Myśliwieckiej.
1: A tutaj na miejscu Romuald Wrzodek.
0: Jesteśmy w Lublinie. Trwa festiwal Inne Brzmienia. Wschód kultury, Inne Brzmienia.
1: Tak, będziemy tutaj przez najbliższe 2 godziny relacjonować, sprawdzać, co tutaj ciekawego się na miejscu dzieje. Ale nie tylko tutaj, będziemy również zaglądać do tego, co ukazało się w ostatnim czasie.
0: Poza tym oczywiście też będzie mundialowo, będą rozmowy z festiwalu i rzecz jasna pojawi się jeszcze jedno słowo z Gdyni, z Openera. To pod sam koniec, zdaje się.
1: Tak. Mam nadzieję, że wystarczy nam na to wszystko czasu, my tego będziemy pilnować. Ja już skalibrowałam zegarek z twoim.
0: No, u mnie chyba też, już jest okej, jest 17:12 chyba, tak?
1: Tak,
0: zgadza się. No to możemy lecieć z Madonną.
1: Bardzo proszę.

0: talk about.
1: No to jest takie spotkanie, o którym chyba wszyscy fani popu i div popowych po prostu marzyli, bo mamy połączenie Madonny, która jest od dekad już jedną z największych artystek w tej kategorii, i Sabriny Carpenter, która wydaje mi się całkiem sensownie podąża w tym kierunku.
2: Tak, jest jakieś takie przekazanie, trochę symboliczne, przynajmniej było na Coachelli w tym roku, gdzie artystki dwie wystąpiły, a teraz wszyscy możemy się zachwycać nie tylko tym utworem, ale całym zestawem
1: Confessions 2.
2: No myślę, że to będzie nasza płyta tygodnia, raczej jestem o tym przekonana, że będziemy do tej płyty powracać w nadchodzącym

0: W nadchodzących dniach, bo jest o czym mówić, jest o czym rozmawiać, no bo przy okazji Madonny też pojawia się bardzo dużo zagadnień tego typu, czy muzyka dance floor ma swoją przyszłość. Jest to pytanie, myślę, w tym przypadku retoryczne, natomiast również pojawiają się głosy na temat filmu biograficznego, który został odłożony w czasie. Też sama Madonna poszukuje teraz środków na to, aby stworzyć najlepszą swoją biografię, taką, którą sobie wymarzyła.
1: Ale dokument czy biopic?
0: Dokument.
1: Bo gdyby to był biopik, to zawsze jest ciekawy wątek, który przy każdym takim filmie powstaje, czyli kto zagra taką Madonnę na przykład. Ale nie wybiegamy w przyszłość za bardzo, bo już za chwilę pochylimy się nad tym, co dzieje się w USA. Trwa mundial cały czas. My natomiast jeszcze zanim to nastąpi, sięgniemy po wspomnienie festiwalowe z wczoraj.
0: Tak, zgadza się. Wczoraj na scenie innych brzmień, na których oczywiście tutaj jesteśmy jako trójka i cały czas nadajemy przez najbliższe 2 godziny, wystąpił zespół Drum House. Jest to zespół pochodzący z Holandii. Wczoraj bardzo zachwycali się Lublinem. Mówili, że bardzo im się to miasto podoba. Byli na sesji zdjęciowej, nawet na jakiejś plenerowej siłowni i prawdopodobnie niebawem ukaże się to w ich mediach społecznościowych. Natomiast zobaczyli też rzeźbę kozła, która im się spodobała, bo mają też piosenkę o koźle, którą my teraz posłuchamy.

0: Tram House, czyli wspomnienie wczorajszego dnia na Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Londynie, chciałem powiedzieć. Prawie.
1: Nie.
0: Nie ma takiego miasta Londyn, jest tylko Lublin. Jesteśmy w Lublinie.
1: Ale w Paryżu byśmy mogli mówić o festiwalu. Moglibyśmy. Dlaczego, żeby nie?
0: No to żeby dołożyć do tego jeszcze jedno miejsce na świecie, to chyba właśnie to USA wspomniane teraz.
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie niejednokrotnie świat muzyki i sportu udowadniali, że to jest dobra para i że to się wszystko łączy, dlatego my również w dzisiejszym Tygodniku Muzycznym przeznaczamy te 5 minut na sport.
2: Mundial w Trójce.
0: No jak to nie poczuć klimatu mundialowego? Krzysztof Łoniewski w studiu przy Myśliwieckiej. Cześć, Krzyśku.
3: Cześć, dzień dobry. Mam mówić?
0: Jak się masz i co się dzieje?
1: No tak, chyba bardzo poprosimy. Chyba tak.
3: No to słuchajcie, przygotowałem oczywiście mnóstwo ciekawych informacji, jak to na mundialu, tam są same ciekawe rzeczy. I najpierw będziemy mówili o tym, co stanie się w Houston, w Arizonie. Ten mecz, o którym mówię, rozpocznie się już niedługo, o godzinie 19. To mecz Kanady z Marokiem. Kanadyjczycy to oczywiście współgospodarze turnieju. Po raz pierwszy awansowali do fazy pucharowej. Mało tego, przebrnęli pierwszą fazę play-off, a dziś zmierzą się z ekipą, która radzi sobie na mundialu świetnie. Ba, na poprzednim zajęła przecież sensacyjne wówczas czwarte miejsce. Mówimy oczywiście o Maroku. Tak o tym starciu mówi były trener kanadyjskich pływaków i psychocybernetyk, profesor Piotr Gaj od 40 lat mieszkający w Toronto.
4: Wiemy, że Maroko ma szanse większe niż Kanada. Oceniają to tu 60 do 40. Maroko już ma doświadczenie na tym poziomie, natomiast Kanadyjczycy otwierając kolejne drzwi stykają się z czymś kompletnie nowym. Zaczynając od tego, że myśmy nie strzelali bramek. W tym roku zaczęliśmy strzelać bramki, wygrywać mecze, wychodzić z grupy. No to jest fenomen.
3: No w każdym razie Kanadyjczycy, jak słyszymy, ani myślą tanio sprzedać skórę.
4: Taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, bo to jest sympatyczne, przez to, co powiedział kanadyjski trener Jesse Marsh. On powiedział, że Maroko ma zero słabości. Jednocześnie podkreślił, że Kanada mimo to nie zmieni swojego stylu agresywnego i będzie walczyła, i będzie chciała wygrać. A odnośnie szans, no to media piszą w ten sposób. Dlaczego nie Kanada? My się nie boimy nikogo.
3: Jeszcze jedna kapitalna słowna pocztówka, czy właściwie impresja od Piotra Gaja. Jak wszyscy słyszymy, kapitalnie operuje po 4 dekadach spędzonych w Kanadzie językiem polskim. Ma też umiejętność opowiadania obrazami oraz stosowania figur retorycznych.
4: Widzisz, ja jestem w czerwonej koszulce z napisem Kanada. W tej chwili, ja myślę, że 90% populacji kanadyjskiej jest w czerwonych koszulkach. Mama, dziecko, babcia, prababcia, wszyscy są ubrani. Powiem więcej, 50% psów też biega w czerwonych koszulkach.
3: I tyle od fantastycznego psychocybernetyka z Toronto Piotra Gaja. Na drugą nogę Abdul Aziz, marokański piłkarz występujący obecnie w ekipie Pilicy Koniecpol. Zapytałem go, jakie są najmocniejsze strony jego drużyny narodowej.
5: I think in the middle, you know. We have a talent player. We play
3: Myślę, football. Że jesteśmy najsilniejsi w pomocy. Mamy doświadczonych graczy. W defensywie też niczym nie odstajemy. Jesteśmy dobrze zorganizowaną ekipą. Mamy dobrego trenera. Gramy w piłkę po europejsku, bardziej jak Francja czy Holandia niż inne kraje afrykańskie. Tak naprawdę my już patrzymy nieco dalej niż na mecz z Kanadą, raczej na kolejny z Francją lub Paragwajem.
5: Tomorrow we're gonna win.
3: Stwierdził i dodał.

0: Jeszcze Abdul, że ma nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie oczywiście wygrają. Z kolei Stefan Wuntezi, Francuz pracujący w naszym kraju w Akademii Olimpik Poznań, jest trenerem piłkarskim. Jego zapytaliśmy, czy kadra Francji ma w ogóle słabsze ogniwa.
1: Krzysztof, nie. Trzeba to powiedzieć jasne, to jest najlepszy kraj, jeśli chodzi o piłkę nożną. Potrafimy wyhodować piłkarzy po prostu kompleksowy. Więc na każdą pozycję jest duży, duży talent. Ale właśnie nasz naprawdę największy problem to jest, jak jesteśmy w pozycji faworyta, mamy trochę taki kompleks wyższości i niestety to jest największy wróg Francuzów, największy przeciwnik Francuzów to są sami Francuzi.
0: Mówił Stefan Wuntezi. Ten mecz Francji z Paragwajem od godziny 23:00. Na zakończenie ciekawostka prosto z Brazylii, mówi Alice Pinheiro z Recife. Myślę, że świat nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, jak ważna jest piłka dla naszego narodu. Gdy gra nasza kadra, w wielu miejscach jest wolne w pracy. Jeżeli Brazylia gra na przykład o 14:00, to pracujesz do 13:00 i idziesz do domu, ewentualnie potem, po meczu, wracasz do pracy. Wydaje mi się, że w żadnym innym kraju nie ma miejsca taka sytuacja. A propos Brazylii, ona jutro gra o 22:00 z Norwegią i to będzie naprawdę kapitalnie zapowiadające się spotkanie, zresztą jak wszystkie teraz na Mundialu. I małe sprostowanie, mecz Kanady z Marokiem w Houston to oczywiście nie Arizona, tylko Teksas. Bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania o Mundialu w waszej muzycznej audycji.
2: Mundial w Trójce.
3: I muszę przyznać, że my z Maćkiem wymieniliśmy kilka spostrzeżeń mundialowych w międzyczasie.
4: Trochę tak.
3: Ja kibicuję cały czas Hiszpanii, wcześniej jeszcze Chorwacji, która niestety odpadła, ale cóż.
0: Ale grała świetnie z Portugalią. Rzeczywiście powinni byli co najmniej doprowadzić do dogrywki. Tam była pomyłka sędziego. A propos Hiszpanów, no to wydaje się, że się rozkręcają z meczu na mecz i obok Francuzów na tę chwilę wydają się takim głównym faworytem do zwycięstwa w całym mundialu.
4: Ale ja jednak liczyłem, że Wyspy Zielonego Przylądka...
0: No cudowny mecz, to był cudowny nocny mecz.
4: Cudowny, no w dogrywce.
0: Jak my byśmy bardzo chcieli, żeby na przykład nasza reprezentacja grała tak jak Capo Verde, prawda?
4: No właśnie pytanie, czy to był fart debiutantów, czy może faktycznie
0: Maćku,
4: tam coś się święci?
0: Maćku, nie gra się tak w piłkę na takim poziomie z mistrzami świata, nie doprowadza się do dogrywki na farcie.
3: No my teraz odbijamy w stronę Lublina z Stanów Zjednoczonych do tego, co dzieje się tutaj już za parę minut na scenie Acid Sitter. Zanim jednak
4: to zagramy jedną z nowości, które... Dobra, to teraz jeszcze... Zanim jednak, to jeszcze zagramy jedną z nowości, które ukazały się wczoraj. Piękna płyta Sienny Spyro. To teraz z niej właśnie nagranie He's Not My Baby, I'm His. I przypomnienie, że o mundialu opowiadał Krzysztof Łoniewski.

0: He's Not My Baby, I'm His, to Sienna Spyro, jedna z tych artystek, które bardzo bacznie należy obserwować. Tak mi się przynajmniej wydaje, że po tej płycie dużo się może wydarzyć. Bardzo w tonie takiej Olivia Dean choćby.
1: Olivia Dean, ale też mi chwilami kojarzy się z Amy Winehouse, czy też nawet z Adele, więc polecamy tym osobom, które uwielbiają słuchać tych artystek. Sienna Spyro zdecydowanie jest dobrym adresem na sobotnie, ale nie tylko sobotnie, popołudnie, idealnie latem.
0: No a my teraz?
1: A my teraz oczywiście wracamy do tego, co dzieje się tutaj w Lublinie, Wschód Kultury i Nabrzmienia po raz kolejny w Lublinie, ale w zupełnie nowej lokalizacji, w Parku Ludowym, nie spod zamku nadajemy, a z parku, które jak się okazuje jest o wiele większe, jeżeli chodzi o przestrzeń, a to służy, ponieważ wczoraj na tych koncertach były tłumy. Ja się wcale nie dziwię, myślę, że nie inaczej będzie dzisiaj, a dzisiaj z nami Acid Sitter między innymi, czyli Rafał Klimczak. Witaj.
2: Cześć.
1: Jak się czujesz, jak się masz na chwilę przed koncertem? Słyszeliśmy fragment próby, brzmiało to fenomenalnie.
2: Nie było za cicho?
1: Nie, wręcz przeciwnie.
2: Bardzo dobrze, właśnie przyjechaliśmy tak obudzić, tak sobotni strzał. O, jest i drugi Rafał z zespołu. I Filip. Dobra, jest cała drużyna, cudownie.
1: Jest cała drużyna, zaraz...
2: Nie, teraz się czuję już jeszcze lepiej. Chodźcie.
1: Zapraszamy, oczywiście siadajcie, rozgoście się w naszym plenerowym studiu. Mamy kilka krzesełek, już za chwilę wam podamy kolejne.
0: Możecie nas nie słyszeć, co prawda, bo jak nie macie słuchawek, bo jest dość głośno tutaj, ale poradzimy
2: tu sobie. Tu się dzieje wszystko na bieżąco.
1: Dokładnie tak. To właśnie kochamy najbardziej w festiwalach. Natomiast zadałam pytanie, jak szło na próbie, jak się czujecie na chwilę przed koncertem na festiwalu i na brzmienie?
3: Nie no, jest próba była bardzo udana. Wydaje nam się, że to będzie super wieczór, super koncert. No i co, nie możemy się doczekać. Już zostało 30 minut i wchodzimy. Pełen ogień.
4: Rory, jak się czujesz?
5: Wspaniale, jestem na swoich rodzimych terenach, także doskonale.
1: Ale trema jest? Jakie skrzywienie? Nie!
3: Znaczy taka zawsze minimalna jest, tak?
1: No, aha.
0: Jak nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak.
3: Dokładnie, nie? Wydaje mi się, że musimy pierwszy utwór poczuć energię ludzi. I wtedy już ta trema tak będzie stopniowo spadać.
1: To damy, zanim porozmawiamy dalej, to damy próbkę tego, czego możemy się spodziewać dzisiaj w Lublinie. Doom Scroller to jest utwór, który został nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach live sesji. My teraz oczywiście tego utworu posłuchamy, a za chwilę wrócimy do rozmowy z zespołem.

0: Jak to zrobić, żeby wersja studyjna brzmiała jak wersja live? Niesamowite to jest,
1: no,
0: prawda?
1: Magia. Jak studyjna, prawda?
0: Rafał Klimczak, Rafał Zając, Filip Frączak są dzisiaj razem z nami w studiu plenerowym Trójki, tutaj na Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia, czyli Acid Sitter, przedstawiciele. Gdzie ta japońska część? Rozumiem, że się szykuje jeszcze.
2: Tetsuya się ukrywa, bo zazwyczaj jak się pojawia, to często jest konsternacja, czy mówić po angielsku, po polsku, więc ukrywa się. Nie lubi wywiadów, zajmuje się innymi rzeczami w zespole, na przykład świetnie gra na gitarze.
1: Słuchajcie, muszę o to zapytać, bo wasza muza bardzo mi się kojarzy.
2: Jest właśnie te, co ja przyszedł. Jest.
0: O, wspaniale.
2: Can you just say hi? Dzień dobry.
0: O, do you
2: want
0: wspaniale.
2: The, do you want the car keys? Yes. The car keys? Bye. Bye, nara. Siema, nara.
1: Wasza muza, zmierzam do tego, że wasza muza mi się kojarzy bardzo ze słońcem, co jest oczywiste, bo wiadomo, że gdzieś zahaczacie też o różne stonerowe klimaty i tak dalej, to no kurczę, chciałoby się, żeby było tak jak tydzień temu, bo tydzień temu było 20 stopni więcej, dacie wiarę, ale było 20 stopni więcej.
3: No, tak było.
1: No i właśnie, pytanie, jak wam się gra w różnych warunkach pogodowych? Mnie to ciekawi właśnie z tej perspektywy stonera i z tego, z czym on się kojarzy.
2: Jest to pierwsze pytanie o pogodę w historii wywiadów. Cudownie. Jakby całe zaskoczenie z każdej strony.
3: Ale mamy fajną historię z tym związaną, bo graliśmy tak na Red czułem. Smoke Festival. Dwa lata temu bodajże i to był rekord pogodowy, było 37 stopni.
2: Najcieplejszy dzień tego roku.
3: I my byliśmy właśnie na scenie tak na wprost słońca.
2: W piku tego dnia, jeśli chodzi o temperaturę, masakra.
3: Tak, no mi od przełączania efektów przetopiły się spody butów. Rafał się oparzył o synta, bo był tak nagrzany, że jak przyłożył rękę, tego oparzyło. No ale była energia, bo
0: chwilami aż niebezpieczna.
2: No Filip miał udar taki.
3: Ja miałem udar po tym, ale tak godzinkę i już doszedłem do siebie.
0: W takich temperaturach zawsze trzeba pamiętać o nawodnieniu i to akurat też jest wspaniałe rozwiązanie na festiwalach. Organizatorzy wychodzą frontem w tych największych temperaturach i stawiają specjalne baniaki. My oczywiście taki poradnik teraz krótki uskuteczniamy. Można na festiwale spokojnie wnosić wodę zakręconą fabrycznie w butelkach albo też i wnosić swoje własne. To jest ważna informacja.
2: Na dobrych festiwalach.
0: Na dobrych festiwalach. Natomiast coś...
1: No my tylko na takich bywamy.
0: Oczywiście, że tak jako Trójka. Zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy występ, trochę chłodniej jest. A co przygotowaliście w swoim repertuarze?

0: Przygotowaliśmy materiał przekrojowy. Będą numery z pierwszej płyty, będą zwłaszcza numery z drugiej płyty, czyli Escape from Eagleland, którą wydaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Ale co, mogę zdradzić, że na koniec zagramy zupełnie nowy numer. Będzie to premiera tego kawałka, więc tak żebyśmy się za bardzo nie wyluzowali, to jest ten element kropli potu na czole i mam nadzieję, że się wam spodoba.
1: Nagrany już gdzieś live, czy nie?
0: Był grany live, tak. Ale festiwalowe przetarcie zdecydowanie.
2: A jak wam się jeszcze, ja się tylko jeszcze tak na chwilę podpytam w tym składzie właśnie japońsko-polskim, no bo takie jest założenie tego zespołu, ja wiem, ale to idealnie się też łączy właśnie z wschodem kultury i inne brzmienia.
3: Bardzo dobrze się to łączy. Polecamy generalnie. Jest to coś ciekawego, coś nowego. Wiadomo, że tam czasami, no, jak się gra w zespole, to się rozmawia językiem muzyki, a on jest uniwersalny. Natomiast fakt, że gdzieś tam są takie momenty, że się potrafimy z siebie nawzajem zaskoczyć, zainspirować i jakby inaczej myśleć o frazowaniu albo takich detalach muzycznych.
4: To skoro o języku, to jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, bo zwykle staram się o to pytać, zwłaszcza kiedy rozmawiam z artystami, którzy swój repertuar mają po angielsku, albo głównie po angielsku. Czy myślicie, że taka muza, czy muza stonerowa, czy jakkolwiek jej nie nazwiemy, taka, która właśnie wzięła się z tej pustyni, niekoniecznie kojarzącej się z Polską, ma szansę zaistnieć na przykład w języku polskim właśnie?
3: Znaczy mamy pustynię błędowską.
4: No właśnie, tylko że...
3: Jest mała.
4: Jest to trochę inny klimat,
0: musielibyśmy grać stonerka.
4: Stonerka na przykład, no. Albo stoner pol.
0: Aha. O, stoner polex.
2: Polex.
0: Tak najpisowo, bo jesteśmy, wiesz, najpisowe dzieciaki.
4: Dałoby się, czy by się nie dało?
3: Nie, no wydaje mi się, że wszystko się da. Pytanie, jak ktoś to czuje, tak? Jeśli komuś się dobrze pisze po teksty po angielsku, no to wydaje mi się, że to też jest bardziej prawdziwe, tak? A jeśli ktoś pisze teksty po polsku i, no i czuje to w tym języku, to...
0: My mamy totalnie po prostu fazę, żeby zrobić karierę w Niemczech, głównie w Bawarii, a nas, jakby ten rejon Bawarii. No a tam jednak...
4: Pustynny, tak, mocno pustynny.
3: Tam głównie pustynia.
0: Dokładnie, więc raczej mamy takie parcie w tą stronę, że wiemy, że tam scena stonerowa jednak angielskojęzyczna, więc tak, no gdyby było inaczej, to byśmy na pewno to przykminili, ale jednak kierunek Bawaria.
2: No dobrze, no to my zacieramy ręce, trzymamy mocno za was kciuki. Rafał Klimczak, Rafał Zając i Filip Frączek byli z nami w tygodniku muzycznym tutaj na miejscu w Lublinie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Kochajmy się.
4: Danke.
3: Dzięki. Danke.
2: I teraz Acid Sitter również w wersji, tym razem live, faktycznie z Osieckiej, nagranie pochodzące ze stycznia 2025 roku. Psychopomp wybrzmiewa na antenie Trójki.

0: Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale trochę żałuję, że nie ma takiej pogody jak jeszcze przed tygodniem. No bo posłuchałbym sobie ACDC teraz w takich okolicznościach przyrody, w pełnym słońcu, jak po prostu na pustyni Mojave.
1: Chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę to, gdzie odbywają się te koncerty dzisiejsze, no czyli tak, pod namiotem.
0: Namiot i tak trochę odbiera wajbu pustynnego.
1: Trochę tak, ale kurz się unosi w namiocie, więc zapraszam do szaleństwa i do pogowania, przynajmniej tak było wczoraj, gdy grało Therapy, gdy grało wspomniane już dzisiaj Tram House. Przed nami kolejne atrakcje, no bo jeszcze dwa dni koncertów. Za chwilę o godzinie 18:00 Acid Sitter, które przed chwilą pojawili się u nas w trójkowym plenerowym studiu, a jeszcze dziś grupa Torpeda, Sanra, Orkestra, Bakengrillen i Dalek. A jutro między innymi Jana, nasza polska utalentowana pianistka, Hino Tapes, to myślę, że ty doskonale znasz.
0: No jeden z Maćku? 40 tysięcy zespołów Piotra Chęckiego.
1: Tak, to raz, a dwa, jednak mimo wszystko jakoś tam zahaczające trochę o ten eksperymentalny jazz. Marcin Masecki również się pojawi, Mats Gustafsson i pojawiają się tutaj też żarty wokół Matsa, że jest to artysta, który rzadko kiedy jest widziany za granicą na koncertach. On bardzo często koncertuje u nas w Polsce, a zakończy cały festiwalowy jutrzejszy dzień Nina Eba, czyli ukraińska artystka, która również zamyka pierwszą część tygodnika muzycznego Ze wschodu kultury, inne brzmienia.

0: Autopromocja.
1: Nie jestem pana matką!
2: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
3: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
2: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
5: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
6: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 18:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Borkowie w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława za 65-latkiem podejrzanym w związku ze śmiercią kobiety. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem, Polka odpadła w trzeciej rundzie turnieju. W Pradze przy udziale 30 artystów powstało malowidło o długości ponad 700 metrów. Trwa policyjna obława po śmierci 64-latki w Borkowie w województwie świętokrzyskim. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Poszukiwany jest 65-latek. Jako ostatni miał on kontakt ze zmarłą kobietą. Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa, o pilny kontakt.
15: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez

0: skarpet.
1: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Informacje o miejscu pobytu 65-latka można przekazywać pod numer alarmowy 112. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Ealą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występów w Wielkim Szlemie.
2: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Ealą po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibic oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności, które zwykle są jej największą siłą. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Tym razem londyńska trawa nie dała drugiego tytułu, ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok i jak zawsze trzymać kciuki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Betonowy mur zamienił się w jedną z największych galerii street artu w Europie. W Pradze przy udziale 30 artystów z Czech i zagranicy powstało monumentalne malowidło o długości ponad 700 metrów.
3: Każdy z twórców przygotował własny fragment dzieła, jednak wszystkie części tworzą spójną kompozycję pod wspólnym hasłem Piękno miasta w ruchu. Namalowałem postać z motywem kwiatowym. Nie chciałem pokazywać ruchu jako pośpiechu czy szybkości, bo ruch może być też spokojny i powolny. W mieście warto czasem zwolnić, zatrzymać się na chwilę. Do takiej refleksji ma zachęcać moja praca, powiedział mi irlandzki twórca Emik. Punktem wyjścia mojej pracy byli ludzie. Nie chciałem przedstawiać architektury. Namalowałem parę tańczącą nocą w świetle ulicznych latarni. Chciałem pokazać, że istotą ruchu w mieście są przede wszystkim żyjący w nim ludzie, wyjaśnił francuski artysta street artowy Smoka. Wśród zagranicznych twórców zaproszonych do projektu znalazł się również Polak Maciej Kreda. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 56,5% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach 15 stopni na północy, północnym wschodzie i wschodzie. W centrum 17, na zachodzie i południu od 19 do 21. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie mogą pojawiać się burze lokalnie z gradem.
6: Autopromocja.
7: Ludzie listy piszą. A my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
8: Te piosenki wiele mówią o mnie.
9: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
10: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
11: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
12: Miłość na całe życie.
13: Dzień dobry. No, calm down.
14: Dobrze?
15: Ale cudowne to było.
7: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
16: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
17: Mateusz Tomaszuk
18: i Michał Nogaś.
6: Autopromocja.
19: Zapraszamy do reklamy.
20: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
21: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
20: A, no i merci bardzo.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour.
0: Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzonki

0: Kibicują Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upadku.

0: energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18.
8: Tygodnik muzyczny.
9: Wiele wskazuje na to, że AC Citer zaczął już grać. Myślę, że to słychać. Witamy tak. W drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego. Gosia Jakubowska.
7: Maciej Jankowski.
9: Olga Szućko realizuje nas z Warszawy.
7: A tutaj, z Lublina. Z festiwalu Wschód Kultury, inne brzmienia, Romuald Wrzodak i razem jesteśmy do godziny 19.

0: To jest ciekawe, że na festiwalach w tak różnych miejscach zupełnie inaczej wszystko słychać. My na przykład teraz z Gosią jesteśmy w zupełnie innych miejscach, machamy do siebie z odległości kilkunastu, może kilkudziesięciu metrów, dlatego że jest bardzo, bardzo głośno, ale wydaje mi się, że jest to całkiem poetyckie, że rozmawialiśmy z chłopakami z Acid Cider o tej pogodzie, o tym słońcu i tak dalej, o tym jak to jest pustynna muzyka, zaczęli grać i co się wydarzyło?
1: Słońce wyszło.
0: No i proszę bardzo, wiele nie trzeba.
1: A mało tego, już nie jest wcale pusto w miasteczku festiwalowym, wręcz przeciwnie. Coraz więcej fanów muzyki innych brzmień przybywa tutaj do Parku Ludowego, gdzie odbywają się koncerty, natomiast tutaj obok mnie jest Sławek, nasz stały słuchacz. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Sławek do mnie podszedł i nagle mówi tak, bardzo dziękuję za karnet na OFF Festival. No bardzo się cieszymy, ale rozumiem, że jeździsz na festiwale z trójką już od kilku lat.
2: I z trójką, i bez trójki generalnie od kilku lat jeżdżę. Tych festiwali jest coraz więcej, więc tak.
1: Który raz na innych brzmieniach?
2: Trzeci raz.
1: Trzeci raz. I co się najbardziej tobie podoba w tym festiwalu?
2: Ja kocham odkrywać muzykę, kocham muzykę, lubię odkrywać muzykę, a tu jest bardzo dużo zespołów, których nie znam, więc dla mnie to jest bardzo duża przyjemność, jak powiedzmy coś mnie zaskoczy i wracam z takimi odkryciami muzycznymi.
1: To dla nas jest ogromna przyjemność, jak właśnie słuchacze do nas podchodzą i mówią, że bardzo nam dziękują za to, że mogą słuchać o tych festiwalach, a nawet przybywać na nie. Bardzo się cieszę, dziękujemy tobie i oczywiście życzymy udanej zabawy dalej na innych brzmieniach. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki piękne. Sławkowi już macham, ale też macham Maćkowi Jankowskiemu. Halo, halo, gdzie
0: jesteś? No halo, halo, widzę. No jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, w tym samym dystansie od siebie.
1: Wyłoniłeś się.
0: Ja już tutaj Sławka Szanownego poznałem w Gliwicach na festiwalu Truton, na którym też oczywiście byliśmy i też robiliśmy stamtąd tygodnik muzyczny, więc faktem jest, że można go na festiwalach spotkać.
1: Bywa. No dobrze, ja teraz idę do namiotu targów młodych wydawców, małych wydawców, no młodych pewnie też. Za chwilę porozmawiamy z organizatorami wydarzenia festiwalu Inne Brzmienia Wschód Kultury, a teraz zagra nam Therapy i utwór Diane.

0: Therapy przed momentem w tygodniku muzycznym na scenie festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienie, cały czas Acid Sitter. My znowu jesteśmy w zupełnie innych miejscach. Różnica jest teraz taka, że się nie widzimy, więc musimy polegać na połączeniu naszym radiowym, ale chyba się słyszymy.
1: Słyszymy się, to najważniejsze. Ja tutaj widzę takie napisy jak sub pop, punk hardcore, soul R&B, klasyka mix.
0: Jesteś.
1: Zgadza się, jestem przy płytach winylowych. Cześć, czego poszukujesz tutaj?
2: Poszukuję różnych rzeczy, może czegoś, czego znam. Znalazłem już kilka rzeczy, które poznałem teraz, w szczególności Dead Bob.
1: No właśnie, tutaj mamy festiwalowiczów, którzy poszukują jakichś skarbów płytowych, nie tylko winylowych, ale także i w formie CD, książek. Jak idzie zainteresowanie? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. A bardzo dobrze, przede wszystkim zainteresowanie to jedno, ale głębokość rozmów to drugie i ona jest wybitna.
1: Ty jesteś przedstawicielem targów małych wydawców. Jakbyś mógł się nam przedstawić jeszcze?
3: Dariusz Misiuna, wydawnictwo Okultura. Jedyne książkowe wydawnictwo na tych targach, które są głównie płytowymi.
1: I rozumiem, że rozmowy są, rozmowy trwają, czasami dłużej niż koncerty.
3: Oj, tak, jak najbardziej. Przede wszystkim dotyczą spraw egzystencjalnych, ostatecznych. Nie ma tutaj pobieżnych tematów i to jest niezwykłe, bo nie spotkałem jeszcze takiego festiwalu, na którym by były tak pogłębione rozmowy i taka otwartość ludzka byłaby.
0: Sandra czuwa.
1: No właśnie, Sandra nam w głowie. Bardzo dziękujemy. Oczywiście zachęcamy do tego, aby do tego namiotu przybywać. O tym, dlaczego to jest tak istotne, zaraz nam powiedzą organizatorzy, czyli Rafał Chwała i Agnieszka Wojciechowska, których już widziałam tutaj przy leżakach na terenie. No, robi się coraz ciaśniej w tym namiocie, więc ja wychodzę i szukam ciebie, Maciek. Gdzie jesteś? Halo?

0: Halo.
1: Ja jestem przy naszym wozie transmisyjnym, cały czas tutaj czekam na ciebie grzecznie i obserwuję sobie koncert na Telebimie, chociaż tak naprawdę stąd jakby się uprzeć, to jeszcze można by byłoby zobaczyć, co dzieje się w namiocie i mogę powiedzieć, że tutaj jestem.
0: O!
1: Można powiedzieć, że jest już coraz więcej ludzi także i w namiocie, w którym właśnie Seed Seater obecnie gra. My w tej godzinie będziemy jeszcze sporo rzeczy robić, bo przed nami rozmowa z organizatorami, tak jak Gosia już wspominała wcześniej, no ale też właśnie, Sanra nie bez kozery pojawił się przed chwilą gdzieś tam między wierszami.

0: kiedyś na antenie Trójki z Agą Derlak rozmawialiśmy na temat muzyki tej popularnej, mniej popularnej, bardziej, mniej niszowej i miał takie spostrzeżenie na temat Marcina Maseckiego, że on zawsze był w, no nie, nie wiem czy w undergroundzie, no zawsze był w tej muzyce, no nieco schowanej pod powierzchnią, ale zawsze był cool.
1: To prawda, zawsze był cool i zawsze myślę, że będzie z taką muzyką. Cachito wybrzmiało na naszej trójkowej antenie, a już jutro wybrzmi...
0: Awangarda to słowo, którego szukałem.
1: A, widzisz, awangarda. A już jutro na Festiwalu Wschód Kultury i Nabrzmienia z nami już są długo zapowiadani Agnieszka Wojciechowska.
2: Dzień dobry.
1: I Rafał Chwała.
3: Dzień dobry, miło mi.
1: Jak wy rozumiecie inne brzmienia w tym roku?
2: Świetne pytanie. Dla nas inne brzmienia to przede wszystkim jakaś prawda w muzyce i ta edycja jest taka bardzo prawdziwa. Staraliśmy się komponować program tak, żeby w dobie muzyki generowanej przez AI i algorytmy, które decydują o tym, czego słuchamy, bardzo mocno wybrzmiał głos, że to jest głos artystów i artystek, który jest prawdziwy, który wypływa z serca, który mówi o czymś ważnym, że to są ci muzycy, którzy wciąż potrafią używać prawdziwych instrumentów, nie tylko generują dźwięki.

0: cyfrowo, więc chyba to są właśnie tegoroczne inne brzmienia.
1: A według ciebie, Rafał?
2: Dla mnie zawsze różnorodność i nie zamykanie się na żaden konkretny gatunek jest tym punktem, od którego zaczynam myślenie o każdym kolejnym line-upie. Dużo rozmawiamy na ten temat i tych innych brzmień szukam właśnie w różnych stylach, w różnych nurtach. Staraliśmy się też tak to zrobić, żeby na jednym biegunie grał na przykład Marcin Masecki swoje Bolera, a gdzieś na drugim biegunie Furia gra wspaniały koncert właśnie do tych obrazów Starego Śląska. Czyli to jest wszystko gdzieś pomiędzy i jazzem, i improwizacją, elektroniką, ale muzyką etniczną także, mnóstwo muzyki gitarowej, bardzo różnej, cichszej, ale też tej głośniejszej. I tak staramy się układać te puzzle innobrzmieniowe, żeby było zaskakująco, odkrywczo, różnorodnie. I to, co ja też bardzo lubię i obserwuję u naszej widowni, ktoś z boku mógłby powiedzieć, że to jest bez sensu zestawać obok siebie, nie wiem, Sunray i za chwilę Back and Grillen, ale to ma sens tak naprawdę i ludzie wysyłają sygnał, że chcą właśnie słuchać jednego i drugiego.
1: Oczywiście,
2: bo czemu nie?
1: Że ma sens. Oczywiście, że ma sens. A dla mnie to ta synkrytyczność, która się pojawia właśnie na innych brzmieniach.
0: Ale że dzisiaj tutaj dużo mądrych słów.
1: Prawda? No bo tutaj mamy i różnorodność pod względem pokoleniowym, i różnorodność pod względem brzmieniowym, ale też i rodzaju sztuki, bo to co tutaj przeżywamy, no to jest tylko muzyka. Ale doskonale wiemy, że festiwal Inne Brzmienia to również wybrzmiewanie
3: jak to
1: sztuki.
3: Tylko muzyka.
1: No właśnie. Nie tylko.
3: A żeby mnie zmroziło.
1: No właśnie. Właśnie chodzi o to, że jest to również sztuka performatywna, warsztaty,
0: ponieważ
1: kino.
0: Najważniejszy jest kontekst. Ja mam takie poczucie, że żeby docierać do publiczności, trzeba jej dawać różnego rodzaju bodźce i pokazywać naprawdę szerokie spektrum kultury. Dlatego podczas festiwalu muzycznego pokazujemy tak wiele innych dziedzin, żeby poszerzać to pole odbiorcze naszej publiczności, żeby dawać szansę konfrontowania samego siebie, nie tylko muzycznie z tak różnymi gatunkami, ale też żeby dowiadywać się więcej o muzyce, rozmawiać o muzyce, uczyć się rozmawiać o muzyce, bo my tak jakoś mamy coraz większą trudność z tym, żeby ze sobą rozmawiać o różnych rzeczach. I muzyka jest jedną z tych rzeczy.
1: To o tym nieco więcej za chwilę. Tutaj stawiamy przycinek do rozmowy z organizatorami Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Powrócimy już za chwilę.

0: Pobudka. Jeżeli komuś było za mało dźwięków, to Cap Bambino, bardzo proszę. Oczywiście w związku z festiwalem Wschód Kultury Inne Brzmienia. Gdzie jesteśmy cały czas? Nigdzie się nie ruszamy.
1: Tak, Cap Bambino to duet, który pochodzi z Francji, a który jest

0: porównywane do Crystal Castles i muszę przyznać, że ta energia naprawdę dała się we znaki wczoraj u publiczności. Natomiast skończyliśmy tutaj rozmowę z Rafałem Chwałą i z Agnieszką Wojciechowską na temat muzyki, która jest jakimś takim polem do tego, aby rozpocząć dyskusję na jakieś ważne tematy i rozmawiać nieco częściej. Skoro o tym mowa, no to Wschód Kultury jako sam tytuł i nazwa całego wydarzenia zobowiązuje i to się pojawia w książkach, to się pojawia właśnie w muzyce, nawiązując do spraw często społecznych, politycznych także.
1: Dokładnie tak. To jest zawsze debata publiczna, czy wewnątrz festiwalowa, czy festiwal powinien zabierać głos w sprawie, czy muzyka powinna zabierać głos w sprawie. Różne są zdania na ten temat. Naszym zdaniem jednak mimo wszystko powinna, bo jest to jakaś platforma do wyrażania opinii, przekazywania różnych informacji. Żyjemy w dobie, gdzie jest ogrom fake newsów, zalew fałszywych, jakichś po prostu sztucznie tworzonych
2: koniunkturalnie tworzonych informacji,
1: które są często rozjeżdżające się z prawdą. No więc artyści, muzycy, artystki też to widzą. Niektórzy oczywiście nie chcą się wikłać w takie rzeczy, ale wielu z nich jak najbardziej tak, więc mają swoje zdanie, swoją opinię, dzielą się tam z fanami. My jako festiwal też jesteśmy otwarci, dajemy taką możliwość, żeby swobodnie wymieniać poglądy i też pokazywać rzeczy, które są no, po prostu złe i trochę to piętnować, więc tak, to się zmienia i festiwale też są zaangażowane, więc jak każdy element życia społecznego, więc to jest naprawdę potrzebne tak naprawdę w dzisiejszych czasach, a festiwal też jako takie zjawisko, no jednak jednoczy ludzi, łączy ludzi, wszyscy ludzie w tym samym czasie, w tym samym miejscu słuchają tej samej muzyki, dobrowolnie przychodząc na teren festiwalu, no więc tworzą to takie community, tą taką społeczność, rodzinę festiwalową, można rzec. No więc w tej społeczności łatwiej mówić o pewnych sprawach, poruszać pewne sprawy. Także ja jestem zadowolony z tego, że to jest możliwe.
3: A propos tego wikłania, bo są różne poziomy tego wikłania, czy to w dyskurs, czy właśnie w dyskusję, czy w konkretne tematy, ale wydaje mi się, tak a propos tego, co mówiliście wcześniej, czy o sztucznej inteligencji, o tych generowanych treściach, czy muzyce, wydaje mi się, że już nawet samo tworzenie muzyki i wykonywanie jej na żywo z zespołem jest już jakąś formą wypowiedzi, która jest zdecydowanie wystarczająca dla wielu i mi to się chyba też najbardziej podoba, że można na różne sposoby.
2: Można na bardzo różne sposoby, ale też festiwale. Każdy z festiwali ma jakiś swój profil i tym samym ma pulę wartości, które są współdzielone przez tą grupę osób, która na danym terenie przez kilka dni się spotyka. I oczywiście nie chodzi o to, żeby wyłącznie rozmawiać. Najwyższą wartością jest słuchanie muzyki i bycie razem. I chyba to też nasza publiczność najbardziej docenia, że tworzą się takie efemeryczne wspólnoty i bez względu na to, co tak naprawdę myślimy, czy się zawsze, czy nie zawsze ze sobą zgadzamy, to podczas tego odbioru sytuacji koncertowej jesteśmy razem i ważne jest to, że po prostu lubimy słuchać tego konkretnego projektu muzycznego.
1: Znaczy, nawet z muzyką się nie zawsze zgadzamy, bo są burzliwe dyskusje po prostu.
0: Między nawet wami tutaj.
1: Czasami też między widownią, między fanami metalu a jazzu na przykład, ale piękne jest to, że ten konsensus zwykle się znajduje.
3: Bez tego jest nudno.
0: No dokładnie, ale piękne jest też to, że inne brzmienia potrafią znaleźć swoje miejsce również w innym punkcie na mapie Lublina, bo to już nie pod Zamcze, a tutaj Park Ludowy. Jak uważacie, jak się sprawdza ten teren? Jak wam się podoba festiwal w nowej lokalizacji?
2: Teren sprawdza się fantastycznie, bo to jest przepiękny park, który był niedawno zrewitalizowany i to jest bardzo miłe miejsce, które Lublinianie znają i bardzo polubili to miejsce. A publiczność, która do tej pory przyjeżdżała na festiwal i ograniczała swoją bytność w Lublinie raczej do Starego Miasta i Śródmieścia, miała wreszcie szansę pójść gdzieś trochę dalej. Park Ludowy znajduje się tuż obok węzła komunikacyjnego, więc to też jest dosyć komfortowe położenie. No i przede wszystkim jest po prostu pięknie, zielono, miło, więc...
0: Ale też nastąpiła trochę wymiana publiczności, mam wrażenie.
2: Bez wątpienia jest tutaj publiczność wyłącznie świadomie poszukująca festiwalu, ponieważ nie da się tak łatwo zejść z traktu turystycznego i dotrzeć na festiwal. Trzeba wiedzieć, gdzie przyjść.
1: Ale to jest bardzo budujące, bo widać, jak wiele osób właśnie zdecyduje się spędzać z nami te dni festiwalowe, ten czas słuchać właśnie tego, co zaproponowaliśmy w programie, no bo tutaj do Parku Ludowego faktycznie trzeba konkretnie się udać, przyjść i...

0: wziąć udział w festiwalu.
1: Ale właśnie ostatnio odkryłam jeszcze, że tu jest też taka pewna zabawna sytuacja, ponieważ nazwa Park Ludowy kojarzy się jednak u nas przede wszystkim z czasem PRL-u, więc ma takie konotacje średnie, ale po angielsku to People's Park. I ten park właśnie w Lublinie funkcjonuje w taki sposób, że jest to miejsce dla ludzi.
2: Wspaniale.
1: I to jest takie urocze.
2: Tak, to jest urocze, a ja myślę, że dodatkowo jeszcze ta powierzchnia, która jest znacznie większa, powoduje, że więcej osób jeszcze może przybyć na festiwal Inne Brzmienie.
3: No i te 8 minut spacerkiem z dworca to jest
2: czysta przyjemność.
3: Wspaniała sytuacja.
2: Ja zachęcam oczywiście, żeby dodatkowo zahaczać o aktywności, które przygotował dla nas festiwal. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej, zaglądać do targów małych wydawców, a z nami była Agnieszka Wojciechowska i był również Rafał Chwała, organizatorzy festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Czekamy na Was.

0: muszę przyznać kilka rzeczy, bo parę ładnych lat minęło od takiego mojego okresu bardzo mocnego zaangażowania w te ciężkie i najcięższe brzmienia.
1: Tak.
0: I kiedy teraz pojawiło się Refused na antenie Trójki przed momentem, w kontekście festiwalowym oczywiście, i to połączyło się u mnie w słuchawkach jeszcze z AC/DC Theaterem ze sceny obok, no to z potrojoną siłą powróciły mi te czasy, ale dobrze jest czasami sobie takie rzeczy odświeżyć. New Noise, to za nami.
1: Tak, 22 godzina, to proszę sobie zapisać, Back and Grillen, to nowy projekt tej grupy i wykonają dzisiaj utwory z saksofonistą Macem Gustafsonem, o którym wspominałam już pod koniec pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, więc to jest jakaś nowa grupa, która się zawiązała w Szwecji i dzisiaj również oni się pojawią w Lublinie.
0: To dla wszystkich tych, którzy pragną ukojenia po ostatnich dwóch nagraniach, coś tak. z nowości, z puli nowości, które ukazały się wczoraj.

0: Jesteśmy cały czas w Lublinie, trwa Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. My tutaj bardzo dużo rzeczy robimy. Ja teraz się schowałem w naszym wozie transmisyjnym, dlatego być może jest odrobinę ciszej.
1: Ale ja jestem właśnie... jeszcze na zewnątrz. Halo,
0: no ja wiem, no właśnie dlatego tylko jeden mikrofon zbiera jak na razie to ze sceny.
1: Tak, ja tu sobie krążę i cały czas podziwiam osoby, które przybywają do miasteczka festiwalowego. Widać ich uśmiechy na twarzy i zaskoczenie tym, co słyszą na scenie festiwalowej. A tu akurat AC Theater za kilka godzin natomiast Sandra Orchestra i dzisiaj miałam okazję przyjrzeć się ich próbie.

0: Zawsze mi się to podoba w robieniu audycji festiwalowych z Gosią Jakubowską. Po prostu Gosia jest nie do opanowania, jeżeli chodzi o właśnie przemieszczanie się, o rozmawianie ze wszystkimi napotkanymi ludźmi. Między innymi właśnie z przedstawicielami orkiestry Sanra, która dziś...
1: Tak, Neil, czyli grający na saksofonie, powiedział mi, że po raz kolejny jest w Polsce, więc się zapytałam, jak to jest na kilka godzin przed tym występem.
2: Well, this is a return to Poland. I was first here with Sun Ra. We have remembrances. Memories come back. I see how the land has changed. The people are still wonderful. And nature is still beautiful.
3: But your people come to your band.
2: Yes, yes. That's always refreshing because we have a message to give to the planet.
0: No właśnie, to kolejna wizyta w Polsce. Pierwszy raz byłem tutaj z Sanra właśnie. Wspomnienia powracają, ludzie cały czas są wspaniali. No i to zawsze odświeżające, kiedy w zespole pojawiają się nowi członkowie, zwłaszcza, że jest przekaz, o którym mówimy, którym chcemy się dzielić.
1: No właśnie, no i ja zapytałam się później Neila o to, czy coś pojawia się nowego, czy biorąc pod uwagę to doświadczenie grupy, co nowego nowi członkowie wnoszą do zespołu?
2: Well, there's nothing new under the sun. But, well, Sun Ra say you have to adjust yourself. Things are moving fast, so you have to be able to adapt. You have to be able to adjust. So we adjust with the times. The 20th century, the 21st century is here, and so are we. And Sun Ra foretold this. He said that we would be a part of it, and this music was designed for this. So what's new is that the people are finally awakening to the message that Sun Ra has been delivering for the past 70 years.
0: Tak naprawdę trudno coś nowego, trzeba się dostosowywać, wszystko szybko się zmienia, dostosowujemy się do zmian z biegiem czasu. Jest XXI wiek, a Sun Ra to przewidział, to muzyka właśnie po to, ta muzyka właśnie po to powstała. Nowością może być to, że ludzie otwierają się na przekaz Sun Ra, przekaz, który funkcjonuje już od ponad 70 lat.
1: A co może nas zaskoczyć dzisiejszego wieczoru?
2: There have been many unexpected moments, too many to recall. Just expect the unexpected. We feel that it's time for a change on the planet. This music is designed to change people's hearts, to change people's spirits. Destiny that mankind has arranged for itself is not a good destiny. Sun Ra was brought here on this planet to give us the choice to make us aware of an outer destiny. You can change your destiny. We don't have to go down this path of self-destruction.
3: Is it possible?
2: All things are possible. There's nothing is impossible. What was impossible

0: 20 years ago, it was not possible. That's what someone was told. Do the impossible.
1: Gosiu, everything is possible. Dzieje się zbyt wiele niespodziewanych rzeczy, żeby wszystko wymienić. Spodziewajcie się niespodziewanego. Planeta domaga się zmiany. Ta muzyka powstała, aby oddziaływać na ludzkie serca i dusze. Los, który sami sobie zgotowaliśmy, nie napawa optymizmem, a Sunra urodził się, aby uświadomić ludziom, że jest alternatywa, istnieje alternatywa. Możemy to zmienić, nie musimy podążać tą autodestrukcyjną drogą. Wszystko jest możliwe. No właśnie, rzeczy, które 20 lat temu były niemożliwe, teraz już możliwe są. Tego chciał Sunra, żebyśmy takie rzeczy robili, rzeczy niemożliwe. I tym akcentem pięknym dochodzimy do końca naszej dzisiejszej audycji.
2: Bardzo dziękujemy. Romuald Wrzodak.
1: Olga Szućko.
2: Gosia Jakubowska.
1: I Maciej Jankowski. W tym składzie byliśmy z Państwem z Lublina nadając, z Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Myślę, że to nie po raz ostatni. Bardzo dziękujemy.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia na festiwalach.

0: love for everybody.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: Ale tu ciemno.
3: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
2: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
3: Na Ziemi.
4: Łeba czeka, czeka rewal.
5: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
2: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
3: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
2: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: Wasz Bob
2: i wasza Karolina.
3: Z duetu Bob and Karolina.
6: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
1: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
10: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
11: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
12: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
11: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
12: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
11: Poleca JJ.
12: Krzysiek Skiba.
11: Poleca Polskie Radio.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier oczekuje pierwszego kroku od Ukrainy, to jego odpowiedź na kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Politycy lewicy rozpoczęli letnią trasę po Polsce. Spotkania mają być okazją zarówno do prezentowania zrealizowanych obietnic, jak i programu. Z powodu fali ekstremalnych upałów odwołano w Waszyngtonie paradę z okazji Dnia Niepodległości. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji polsko-ukraińskich, mówił premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość do rozmów na temat stosunków między obydwoma krajami.
17: Będziemy tłumaczyli stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią. Były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
16: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Pod hasłem Lewica dowozi, politycy tego ugrupowania rozpoczęli letnią trasę po Polsce. Przez najbliższe tygodnie ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy lewicy mają odwiedzić dziesiątki miast, miasteczek i wsi.
18: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna?

0: czy to będzie Polska brunatna? Tą walkę trzeba stoczyć już dzisiaj, w 2026 roku.
1: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Pierwszym przystankiem letniej trasy będzie jutro województwo kujawsko-pomorskie. Doroczna parada z okazji Dnia Niepodległości w Waszyngtonie odwołana z powodu fali ekstremalnego upału, jaka nawiedziła stolicę USA. Organizatorzy powołali się na ostrzeżenie przed niebezpiecznymi temperaturami.
2: Parada w stolicy to jeden z najbardziej symbolicznych elementów Święta Niepodległości. Organizatorzy odwołali przemarsz po tym, jak Krajowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem. Dziś w Waszyngtonie temperatura ma sięgać 39 stopni Celsjusza, a wskaźnik odczuwalnego ciepła nawet 46 stopni. Fala gorąca zmusiła organizatorów obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych do zmiany planów w całym mieście. 16-dniowe wydarzenie zwane Wielkim Jarmarkiem Amerykańskim zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak 44 uczestników wymagało pomocy medycznej w związku z upałem. Lokalne media poinformowały później, że 11 osób trafiło do szpitala, a 7 przypadków uznano za poważne. Wieczorne wystąpienie prezydenta Trumpa i największy w historii Stanów Zjednoczonych pokaz fajerwerków odbędą się jednak zgodnie z planem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Krzysztof Łoniewski.
4: Iga Świątek nie gra już niestety w wielkoszlemowym Wimbledonie. W trzeciej rundzie uległa 6-7 i 2-6, notującej dobry czas na nawierzchni trawiastej Aleksandrze i Ali. Młoda Filipinka w wywiadzie na korcie tuż po meczu zalała się łzami.
5: I'm really emotional.
4: Jestem pełna emocji, może dla kogoś takiego jak Iga, kto wygrał kilka tytułów wielkoszlemowych dla sióstr Williams, Syriny i Venus, taki sukces byłby mniejszy, ale nie dla dziewczyny z Filipin, która trenowała każdego dnia po szkole z bratem i dziadkiem w jaskrawych butach, skarpetach z falbanami i poza tymi policzkami osiągnąć coś takiego jest naprawdę wszystkim.
5: To her, this is everything.
4: Wzruszające sceny na korcie centralnym u Wimbledonu przy Church Road w Londynie. Wracając do Świątek, niestety pakuje manatki i w związku z tym, że broniła w Londynie tytułu, straci wiele punktów do rankingu WTA, co oznacza nieunikniony spadek w światowym zestawieniu. Do tej pory zajmowała trzecią lokatę. Na piłkarskim mundialu właśnie rozpoczyna się pierwszy mecz 1/8 finału. Kanada gra w Houston z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw świata Marokiem. W kraju klonowego liścia absolutna piłkarska euforia.
6: Ta piłka nożna zjednoczyła wszystkich. Jakbym był szefem FIFA, to ja bym podjął jedną decyzję. Wszystkie mundiale odbywają się w Kanadzie. I w Kanadzie budujemy 10 stadionów na 500 000 kibiców i jest gwarancja, że na każdym meczu będzie 500 000.
4: Mówił były trener kanadyjskich pływaków od 4 dekad mieszkający w Toronto, psychocybernetyk profesor Piotr Gaj, a na tablicy wyników Houston w Teksasie po 4 minutach bezbramkowy remis. Od 23 mecz głównych faworytów mundialu Francuzów z Paragwajczykami, lepszymi rundę wcześniej sensacyjnie od Niemców. Trwa pierwszy etap Tour de France, tym razem wielka pętla wystartowała z Barcelony i premierowy odcinek to jazda drużynowa na czas, o jej wynikach w serwisie za 2 godziny. Ten kończymy smutną informacją. Nie żyje Grzegorz Międus, były reprezentant Polski w skokach narciarskich. Ostatnio pracował z kadrą juniorską w roli trenera. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat.
1: Na termometrach przeważnie od 17 do 19 stopni, w niemal całym kraju miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze, wyjątkiem jedynie południowo-zachodnia część kraju.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety do

0: dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów.

0: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
1: Gorące lato z Tour de Pologne, UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Wakacje 2026 w Radiowym Teatrze. Zaczynamy wciąż jeszcze przed zachodem słońca. Zapraszamy.
5: Scena teatralna Trójki.
4: Wakacje w naszym teatrze oznaczają wzmożoną wręcz aktywność. Dawno temu odwołaliśmy bowiem sezon ogórkowy. Oto trójkowa premiera, w dodatku przygotowana przez laureata 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Już sam tytuł działa jak mocne uderzenie w stylu Hitchcocka.
6: Nie mam już siły udawać, odchodzę. Ludzie, no kto to widział, żeby porzucać pacjenta listem?
7: To była męka słuchać pana narzekań tygodniami. Odchodzę z pana żoną i bez jęczenia, że to przywołuje traumę odrzucenia z dzieciństwa. Ustalmy raz na zawsze. Nie jestem pana matką!
8: Klub komediowy w Teatrze Polskiego Radia. Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
6: No, bo z moją żoną to przynajmniej było cywilizowane rozstanie dialogowe.
9: Z drugiej strony, jak ci się grafik poluzuje? A jakbyś chciał powspominać, to możemy zostać nieprzyjaciółmi.
6: Chyba przyjaciółmi. Słuchaj, drugiego takiego jak ja to ty nie znajdziesz.
9: No, jesteś kochany, że tak mówisz.
6: Zaraz, ty mnie chyba nie pozwiesz.
9: Przecież skoro nie pozwała...
6: Znaczy nie kochała.
9: Miłość to paliwo życia. Wprawia w ruch gwiazdy i prawników.
6: A ty co, przepraszam, połknęłaś małą księgę Maksym, czy jak?
9: Kupiłam zastawę po Stanisławie Jerzym Lecu i po każdej kawie aforyzuję. Słyszysz, jak łabędzie śpiewają?
10: O, to chyba o nas.
6: Łabędzie? Jakie łabędzie w Śródmieściu? Wanda łazienek!
10: Nie mów, że ci nic tego nie zapowiadało.
6: Ale co, że te awantury, zdrady, no co?
9: To nawet nie. Ale spać chodziliśmy o różnych porach.
11: To łabędź nam śpiewa, słuchaj kotek, gdy krew nas zalewa w domu z blotek.
9: Że to stoi, myślę, jakiś fart, pakując walizkę w naszym domku z kart.
11: Ja lubiłem późno wstawać, ty się wcześniej kładłaś spać.
9: Dla mnie życie to zabawa, ty się kąpiesz w cudzych łzach.
11: Przecież cię nie będę zmieniać, czemu zawsze spóźniasz się?
9: Sapiesz

0: Rozejdźmy się lekko tak po europejsku.
1: Smutni, ale zdziepko, niech nic nie wie Facebook. Rozejdźmy się bez przeżyć, jak dorośli ludzie.
0: Mili i nieszczerzy.
1: Bez słów, w lekkiej nudzie.
0: To co? Koleżeński zakład? Na pożegnanie. Kto poczuje coś przy rozstaniu, przegrywa.
1: No i tak to się zaczęło. Końcem. Na początek musiałem wynająć mieszkanie. Bo moja była w roztargnieniu, oczywiście nasze zabrała ze sobą.
2: Powiem tak, wiele sobie po naszym spotkaniu obiecuję. Gdyż, wie pan, z racji uprawianego wielkopłytnictwa...
3: Przepraszam, chyba kamienicznictwa.
2: Proszę pana, ja jestem empatą.
3: Empato developer, no. Tak? Czyli, zaraz, rozumiem, że pan stawia na drobne życie w wielkiej płycie.
2: Tak, ale uwaga, taktownie, taktownie. Ja tyle wejdę, ile mnie pan wpuści.
3: A propos wpuszczania, czy ja się mogę...
2: Naturalnie, proszę bardzo, śmiało.
3: Rozejrzeć.
2: Tak jest. Mhm.
3: Dobrze, dobrze, fajnie, wszędzie blisko.
4: No tak.
3: Tylko pan pisał w ogłoszeniu, że to jest mieszkanie podwuosobowe. Tak. Czyli że co, ono jest po parze?
2: Nie, nie. Czyli że tu się mieszka bez kogoś. Zapraszam pana, na końcu korytarza mieści się kuchnia kawalerska, a w niej, proszę bardzo, o, chleb pleśniowy.
3: Chyba ser.
2: Dobrze powiedziałem, no. A tam widzi pan kolejny projekcik, nóż w maśle utytłany o zlew oparty, bo...
3: Bo może se kanapkę będę robił potem, nie?
2: Tak!
3: A nie, do zmywarki. Sto nogi stoi w zmywarce, nie da się jej puścić. Wie pan, co ja zacząłem robić w desperacji? Pocierać suchym chlebem o masło.
2: Oj, widzi pan. A tutaj w razie czego zostawiam panu uloteczka, całodobowa męska przekąska 24H.
3: Pizza 7 mięsno, to przecież moja ulubiona. No. Zaraz, z czym tu mają? Z kabanosem, tatarem, tukiem, salcesonem z dukli, haggis i nerkami.
2: I parówki w brzegach ciasta. No, a tu oczywiście moja chluba, rozwodobarek. No, rozwódeczki się troszkę, prawda, napijemy.
3: Ale to tak teraz? A zaraz, sól to, przepraszam, jak do tekilki, tak?
2: Nie, nie, nie, w przypadku tego drinka sól sypiemy na rany. Tu w serduszko wcieramy. I uwaga.
3: Justysia! Dlaczego z moim bratem?
5: Aj, Iwona! Dlaczego w okresie rozliczeniowym? Jejku. Wziąłem się, polałem, no.
2: Nic nie szkodzi, bo tu ma pan w formie krzesła zaprojektowany, uwaga, kolejny projekt, kosz na brudne, ale jeszcze można chodzić.
3: No nie.
2: Ha!
3: Wie pan co?
2: No?
3: Ja się decyduję.
2: No tak się cieszę, tylko proszę na siebie uważać. Jeden z poprzednich lokatorów, to wie pan, otworzył tutaj klub nocny. Zamieszalnie.
3: Na 7 piętrze?

0: Prze...
1: Wie pan, on nie potrafił zasypiać inaczej, jak w salonie wypełnionym tańczącymi obcymi osobami.
0: Ja odcinam przeszłość grubą kreską.
1: No. Bywalcy lokalu też głównie w kreskach gustowali.
2: Zaraz. A to? Co to jest to tutaj na suficie?
1: Hak. Wie pan, został po poprzednim lokatorze też poecie. To nie usuwałem, bo pomyślałem, że może się przydać.
2: Nie no, to ja sobie chyba tutaj coś powieszczę. Jakiś hamak? Albo worek treningowy?
1: No, koniecznie. Żeby nie kusiło. No, także tego, cokolwiek by się nie działo, wie pan, prądy, nie prądy, gazy, nie gazy, tego, proszę do mnie nie dzwonić.
3: Już miałem zacząć cieszyć się porozwodowym popołudniem, gdy do mieszkania wpadł tajfun pokrewieństwa.
4: Przyjechałam, jak tylko się nie dowiedziałam, co się stało.
5: Cioteczka Wala.
4: Żadna Wala.
5: Przepraszam, Walenta.
4: Ambiwalenta. Gucio, mówiłam ci, żebyś mnie nie zdrabniał. No, to mnie tak bagatelizuje.
5: Pozwoli, ciocia, śliczne bolerko.
4: Takie tam rawelowskie w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry symfonicznej. Uważaj. Bardzo długo się rozkręca. Podarował mi pewien fagocista. Bardzo nietaktowny.
5: Impertynent.
4: No gdzie? Tylko wchodził nie w takt. Nierówno. No ale ty, biedaku, no w jakim jesteś w stanie?
0: No niby zrozpaczony, ale i też nieskontaktowany, więc... No w sumie jak zwykle.
4: Ach, Gucio, ty się musisz teraz skupić na prostych rzeczach. Cukinię sadzić, kota tresować, pranie zrób.
0: Dziękuję. Prania brak akurat.
4: No, to nic nie szkodzi, przywiozłam swoje. Zrobisz mi, bo u mnie w pralce ciągle bębna nie ma. Kolega tego fagocisty pożyczył na turnę. I nie oddał.
0: No ciocia ma ogromną słabość do symfoników.
4: No mam. Jeden. To mi nawet proponował trójkąt.
0: Ciotka, dajże spokój.
4: Ale potem to się okazało, że to idiofon był.
0: A wie ciocia, co mówią o perkusistach?
4: Że to są idiofon. Instrument taki, w którym wibratorem jest ciało stale, mające niezmienną sprężystość.
0: Ciociu!
4: On był sprętem wygiętym, co to raz na utwór jeden dźwięk siebie wydaje. Pogoniłam go. Przez to jeszcze bardziej zaczął mnie pociągać. Ale że ty rozwiedziony... A ty pamiętasz, co ja ci zawsze mówiłam o twojej żonie, no?
0: A no tak, że ona jest za ładna i się na mnie zmarnuje.
4: To też tak, no ale to drugie, no. Na co wam ta terapia?
0: Bo ciocia się tak nastawiła,
4: postęp
0: no.
4: Kroczy drogą sprzeczki i utarczki, zgodnie ze schematem. Tieza, antitieza.
0: Orteza!
4: Ach, terapeuci. Oni nie rozumieją, że ludzkie nieposkładanie emocjonalne jest jak sieć polskich trakcji kolejowych. Napraw jedną, a...
0: A wszystko stanie!
4: No tak,
0: ciocia.
4: Tak.
0: No dobra, ale to co robimy?
4: Jak to co? Hop! I w nowe rozczarowanko!
0: No zaraz, ciocia mnie tu chyba nie przyjechała swatać znowu, no.
4: Ach, swatać nie, ale wróżyć. Niech mnie w ryzach trzyma partyzant. Weźmie do łóżka sanitariuszka.
0: Nie, dobra, ciociu, ja na takie rzeczy nie jestem gotowy.
4: Każdy Polak jest gotowy na uczucie do łączniczki. Cicho! Widzę, kto do ciebie przyjdzie. Widzę moją kuzynkę, Abulię.
0: Ale że co, w kartach?
4: Nie, przez okno u sąsiada. Ona jest sapioseksualna. To się dogadacie, wprowadzę ci ją tu.
0: Ciociu, ciocia najwyraźniej korzysta z mojego frasunku dla swojego opierunku.
4: I tak masz za duży metraż, gówniarzu. I jakby co, to jesteście moimi krewnymi, ale z dwóch różnych rodzin, no. Pranie zrobione. No to jak mówi moja gosposia, pozamiatane.
3: Sprzeczna cioteczka wybiegła, a z klatki schodowej dobiegł głos wzmiankowanej, nie całkiem krewnej.
2: Oho,
6: śpiewając.

od aluzji mięknie mózg mi. Selinowskie serwuj bluzgi, zamiast karmić magdalenką. Prosta w usta streść mi prędko, jeśli chcesz panienki sapio. Nie na furkę chłopie złapią,

0: twarzy, jaka przed nim sapia przyszłość, taka sobie, bo tak wyszło.
1: Abulia śpiewająco dobrnęła pod wejście do zamieszalni, która wciąż ukrywała swoje podwoje wśród wielkopłytniczych klatek schodowych, gdy nagle zaczepiła ją odziana tak skąpo jak wylewnie postać.
2: Dwie frywolki na lodzie. Mieszasz?
3: O, jedyne czego nauczyłam się w życiu, to tego, żeby nie mieszać.
2: O, a ja wręcz przeciwnie. Wywijunia jestem. Poza tym, mi nie chodzi o mieszanie trunków, tylko życiorysów. Ty się nigdy nie mieszasz? No,
3: raz się zmieszałam.
2: I wstrząsnęłaś?
3: Nie, raczej otrząsnęłam. Jestem niemętna.
2: A, nie przejmuj się. Po trzech piwkach tutaj z każdego wychodzi pani browary.
3: O, poczucie, że jestem stworzona do lepszego życia, to mi nie grozi. A. Zawsze czułam, że sukienka biografii wisi na mnie jak ciuch po starszej siostrze.
2: A mnie rodzina mojego chłopaka nie akceptuje.
3: O, ale kim oni są, wywijuniu, żeby cię w ogóle oceniać?
2: No. W końcu to jego żona i dzieci. Ale ty nigdy nie miałaś romansu? Nawet z bibliotekarzem? Z korektorem z PWN-u? Chociaż z kurierem z tezeusz.pl, no?
3: Raz, jeden. Pewien rozwodnik po przejściach mnie całował na przejściu dla pieszych. On ma dwójkę, ona więcej jedno. Minęli się tu na skraju. Zapałki uczuć im bledną, a ci się mijają. On dwie córki, ona trzech synów. Na dodatek męża, ona z dziećmi leci na Ursynów. Z nim sen zwycięża,

Śnieg z deszczem przykrywa ich miłość. Ona się boi, że on się zadłuży, jednak ich zimą olśniło to słońce w kałuży. I znowu całuje nie swoją, nie swój, przywarła do niego na pasach. Zrobili korek, czyli przed

0: się na zakładkę. Skarbie mój mąż na żonę. I zanim go puści, jeszcze mu szepnie pocałuj, jak nie pozwalam. W chłodnej ulicy chcą stać już wiecznie i ci już bo trąbi ten palant. Ja na bibliofilofinderze to miałam taki opis. Właśnie czytam niedokończony żart Davida Fostera Wallace'a. Jestem na 453 stronie. Bardzo proszę, bądź dalej. Ale wiesz, jak trudno jest o prokreującego erudyta, żeby chociaż jakiś szef prokreacji z agencji.
1: Ojej.
0: Co?
1: Nie. Tam się kręci taki jeden.
0: Tak?
1: Tak, ale ja bym uważała, wiesz. Mm. Takie to od zera do copywritera.
0: Nihilista kopista. Czy on rozmawia z...
1: Tak, Anną Domini, słynną celebrytką, influencerką, naciową.
0: A słuchaj, ja to słyszałam, że ona zostawiła czterech mężów, bo jej dietetyk powiedział, że żeby schudnąć, to albo dieta, albo rozwód.
1: Krążą plotki, że ona z tym pisarzem zdradza kochankę, z którą zdradza kochanka, z którym zdradza męża z trójką dzieci, który to mąż zdradza ją ze mną.
0: Ej, ale ten pisarz to kto?
2: Litota. Wiesław Litota.
0: Jak taka figura retoryczna, będąca przeciwieństwem hiperboli.
1: Nie, jak jego stary. Zresztą, podsłuchajmy.
3: Oto, szanowny słuchaczu, masz okazję podsłuchać scenę miłosnego zapomnienia największego spośród abnegato amantów.
4: Jezu, Aneczko, Dominko moja.
5: Domini.
4: No dobrze, Domini, ale dlaczego nie odpisujesz na moje... Cze na czacie? Moje ty słońce grudniowe, świecące nad zapadającym na starość i mróz rokiem.
5: Jezu, Wiesław, przecież ty podobno nie przeżywasz.
4: No właśnie, podobno. Jestem wrogiem dramatyzowania w dramatach, poetyzowania w wierszach i popadania w przesadę.
5: W hiperbolach, wiem. Przecież poznaliśmy się na wieczorku poetyckim. Twojego poematu antymiłosnego.
4: Nic do ciebie nie czuję, ale i tak nie mam nic przeciwko, żeby się znowu spotkać. A jednak nic nie poradzę. Siekło mnie, Jezu, jak mnie siekło.
5: Ja mam męża i trójkę dzieci.
4: Matka to jednak matka. Jak mawiał Edy, chodź tu.
5: Ty się marnujesz na bycie dorosłym.
4: Rzuć męża, ucieknij ze mną.

0: Nie wiem, gdzieś daleko, choćby na Ursynów. Zamieszkamy w brzydkim domu pośród brzydkich ludzi, a ja będę sławił cię w mojej poezji. Na przykład, nic mnie nie wzrusza, tak jak ten push-up.
1: Co to w ogóle ma znaczyć, że ty mnie kochasz? Ty jesteś Polak, czy nie?
0: Z tych opcji wybieram czy.
1: Kogo kocha Polak? Matkę.
0: Te.
2: Bramkarza kadry narodowej?
0: Te.
1: Piłsudskiego.
2: Luki w przepisach?
1: Te. Wódkę. No nie wiem, może Węgrów.
2: Ale na miłość boską, nie kochankę, z którą ma romans.
1: To obrzydliwe.
0: Przecież czujesz, że jest między nami chemia.
1: Tak, ale z Niemiec. Odchodzę.
0: Śpieszmy się zdradzać ludzi, tak szybko odchodzą. Ale szkoda tej historii, bo mógł być z tego taki naprawdę piękny, ja wiem, emokryminał.
3: Na nowym świecie, pod Piotrusiem, za Sezamem czy pod Grażynką, zaczepić ją zdarzyło mu się ściemkrzynką. Czy pani wie, kto tutaj siedzi, że to jest bar kieszonkowców? Z tych stolików pani sąsiedzi do kufli skakali jak z mostu. Czy do liniarza te oczy ładne już kiedyś wcześniej widziały? Ja sobie panią ukradnę, jak bez na francuskiej mój pąku mały. I wezmę panią, zajumam. Nawijał tak hardziej i hardziej, bo każdy tu powie ci, tuman kradzione się kocha najbardziej. A mówił, jakby był stary, a młodszy ze 2 lata był od niej. Włosy, co wyszły z pieczary, prochowiec z brata i spodniej.

0: Gdzie skandal?
1: A ona westchnęła mu: och ty, i błyszczy w jej oczach granda. I poszli przez życie jak w miasto, przez trawnik i na czerwonym, a z nieba dymem dmuchał w nich łasko wpatrzony. Jak skończę kognitywistykę z najlepszym na roku wynikiem, będziemy żyć razem z pustym bagażem, bez żadnych Allegro czy Ikei. Będę zupy gotował tobie, a każda na gwoździu do trumny, a ty mnie będziesz czesać po głowie z palców grzebieniem rozumnym. Tak mówił jej, po czym wskoczył w oczy jej słodkie, głębokie. Bo bez to się kradnie po nocy bezczelnie sąsiadom spod okien. A ona była silna, uniosła ich na rękach. I to samiutka, bo to jest prawilna i nowoczesna piosenka. A potem zdarzyło się życie. On został badaczem rynku i żyli tak obficie szczęściem z bilingu. I już jej nie mówi, co czuje, a ona jemu, co myśli. Ty chcesz mnie kraść jeszcze w ogóle? Chodź, bo goście już przyszli. Narwałam ci bzu i tu stoję, już krótsze są ich pocałunki. Jak ukraść to, co jest moje? Daj spokój, płacę rachunki. Aż w lato jadła czereśnie,

0: Już cię nie kocham, kochanie. To skróćmy ten wyrok. Rozejdźmy się wcześniej za dobre sprawowanie.
1: Oddawałem się właśnie niezwykle efektownemu nieprzeżywaniu, gdy nagle w drzwiach pojawiła się ona.
2: Aha, wróciłaś!
3: Nie żartuj. To ważne.
2: Co?
3: Dzwoni do mnie opiekunka małej.
2: Jejku, stało się coś?
3: Spróbowała na obiad czegoś nowego i powiedziała, że smaczne?
2: Nowego? Smaczne? Przecież najwyraźniej to dziecko jest w rozsypce.
3: Wzywamy kogoś?
2: No, a kogo? Egzorcystę fizyka kwantowego? Błagam cię.
3: Halo? Aha. Jest coraz gorzej. No. Zjadła całego kotleta z soczewicy i surówkę z pora?
2: Nie, no jadę tam.
3: Czekaj.
2: Co?
3: Jak przychodziłam, to się martwiłam, że może nie jesteś w rozsypce.
2: Co ty w ogóle? Ja nie wiem, o czym ty mówisz, przepraszam bardzo. Świetnie sobie radzę, tak?
3: Czyli nie przeżywasz. Bo wiesz, nasz zakład.
2: Ojejku, przeżywam tylko tyle, co potrzeba do pracy.
3: No tak. Na pewno ułożysz sobie z tego jakąś wiekopomną rymowankę.
2: No proszę bardzo. Spółkował raz mrówkojad z kobrą, bo miał pyska długość dobrą.
3: No tak, z tą długością to ja bym nie przesadzała, prawda? Tak, tak, halo? Tak? Tak, zostawiła ziemniaki? I wstała od stołu bez słowa? Obrażona!
2: O, no jejku, no i widzisz, nie było czym się martwić, tak?
3: Jeszcze w sprawie tych tam rozliczeń.
2: A, no właśnie.
3: No tak, tak. No to może sam sobie wszystko oddaj, skoro sam jesteś sobie winien. Pa.
2: Rymowankę, też coś.
1: Mów wszystkim, że to moja wina. Wytrzymam. Pij z nim w storiesach drogie wina. Zabierz go do naszego kina. Idź na nowego z nim Quentina. Weź na kolana jego syna. Hashtag rodzina. Ty weźmiesz wtorki, a ja czwartki. Ty weź godziny, ja kwadranse. Wyrywaj z kalendarza kartki. Rzuć mnie z dystansem. Weź nieparzyste wątpliwości. Zabiorę ci co piąty prezent. Zdejmiesz z poduszki poszwę w groszki, westchnę. O, nie wierzę. I tylko nie mów, że odpuściłem pierwszy i że uznałem, że tak bywa, że mała w dwóch domach będzie szczęśliwa. I nie wyrzucaj wierszy. Rozejdźmy się po europejsku. Wymińmy życia swe na suwak. Ukłońmy sobie się dziś w przejściu bez uwag. I nie wyrzucaj tego zdjęcia z Sopotu, z dziećmi tam za molem, gdzie śmiał się z nas dziobnięty koleś, kiedy nie miałem ja pojęcia, a ty się przyznać wciąż sumienia, że już nas nie ma. I nie wspominaj, gdy w salonie przy małej nam pobledły dłonie. I nie mów, proszę, o mej winie, nie przy niej. I pomyśl jeszcze, co powiedzieć, kiedy znów przyjdę po nie ranem, ty z kawą w kuchni będziesz siedzieć, ja po coś przy lodówce stanę, a ona powie, przytul mamę.
2: Z silnym postanowieniem ostatecznego otrząśnięcia się po rozstaniu wybrałem się do ośrodka Radosna Synapsa, który jednak nie wydawał się dziś mekką dobrostanu psychicznego. Już w drzwiach zaczepiony zostałem przez wyględną, choć też roztrzepaną osóbkę w firmowym trykocie.
4: Witamy w lecznicy ekspresjonistycznej. Ja się nazywam Ars Amanda i chętnie wywlekę panu flaki na nicę. Co pan nie doleczy, to pan to zarobi. Za ścianą mamy uspołecznianie postaci szekspirowskich. Zaraz przywożą państwa Macbeth. Bardzo ciężka resocjalizacja. A ta Lady Macbeth, to ja szczerze mówiąc umywam ręce. No a pana, gdzie przydzielić?
2: No,

0: mnie tu generalnie ciotka przysłała. No, żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
1: No, to proszę, nasz najnowszy wynalazek, Tinder Nightmare.
0: Randki z koszmaru?
1: W koszmarze. Oczywiście, jeżeli w ogóle zdecyduje się pan komuś przyśnić. Są tacy, co się sparzyli.

0: Zasnąwszy w ramionach Ars Amandy, obudziłem się w nogach Abuli, śpiącej w moim opustoszałym łożu, gdy zza fotela wyłoniła się...
1: A! Doktor Jamochłońska! Wróciła pani! Ha! A ja wiem, co pani chciała mi pokazać tym niby porzuceniem. No, pani chciała mi dać do zrozumienia, że źródłem mojego szczęścia jest relacja z samym sobą.
2: Co mnie to w ogóle obchodzi? To jest pana życie. I cicho, bo pan obudzi Abulię.
1: Co pani siedzi przy jej łóżku?
2: A co? To pan nie wie, że terapeuci czuwają na progu snów pacjentów?
1: Co to jest w ogóle za tekst? Pani, przecież pani jest moją terapeutką.
2: Jej przypadkowo też.
1: A to nie jest jakiś problem?
2: Problem. Pewnie będę musiała z jednego z was zrezygnować. No chyba, że reflektowalibyście na terapię par.
1: Ale przecież, kobieto, my się nie znamy. Myśmy na siebie wpadli i to w drodze jakiegoś quasi-mistycznego para przypadku. Nie mamy wspólnych problemów.
2: Byście się zeszli, by się znalazły. Hej, dobra, ogarniaj pan ją, póki jest w fazie przyzwolenia, REM. Czyli raz ewentualnie mogę.

0: Ty chyba w dzieciństwie wpadłaś do kadzi z urokiem osobistym. My jesteśmy sobie zapisani.
1: W gwiazdach.
2: W grafiku ośrodka.
1: Guciu, a to nie za szybko?
0: A wiesz, ile potem będziemy czekać na termin? Trzeba brać, co jest. Siadaj.
3: Zgromadziliśmy się na tej konsultacji, aby para zaadoptowała swoje wewnętrzne dzieci. A teraz proszę, oto wąsy Freuda. Wobec ich majestatu przysięgnijcie sobie.
0: Obiecuję, że cię nie przepracuję aż do śmierci.
3: A tu w prezencie od ośrodka
4: teczki z naszych sesji indywidualnych,
3: żeby se każdy o drugim poczytał. Do poduszki. Na waszym miejscu przed nocą poślubną bym to zraz przekartkowała. Zwłaszcza pan.
1: Guciu, i co teraz będzie?
0: No jak to co? Teraz się to wszystko zacznie od początku, ale... Ale zanim to jedna dosyć ważna sprawa. Chciałbym ci córki przedstawić, żebyś przyszła tu do nas i żeby starsza w drzwiach stała, taka groźna żona, i powiedziałbym: poznaj Helenkę, Oleńkę, i by się w domu zrobiło tak jakoś niedzielnie. Wpierw na klatce byś stała, z otwartymi drzwiami. Helena by spytała:
5: po co jest ta pani?
0: Patrzyłabyś, a w ręku topiłby się nugat, bo długo ta dziewczynka potrafi nie mrugać. Chodź, wejdź, tak nie stójmy, powiedziałbym tobie, kiedy przyszłabyś poznać moje córki obie.
5: A potem się wszystko zacznie. Nocne gorączki, kaszel, nagły sor na Niekłańskiej, dlaczego jeść kaszę? I tak by to ruszyło. I życie się działo tak, że czasu na miłość znów było za mało.
0: Dziwne wspólne święta, rzucanie sałatką i pierwsze okrzyki.
5: Że nie jesteś ich matką.
0: I konkurs recytatorski w wielkiej, brzydkiej sali i twój wyrzut.
5: Czemu nie bywamy już sami? Jak mówić ci mają, nie wiesz tego sama, bo ciocia to za mało, a jednak nie mama. Ale już wiesz. I już będziesz wiedziała. Starsza horrory kręci, choć nie chce spać sama, że czasami nie umie powiedzieć, co czuje, i rano przed szkołą, jak zje, wymiotuje. Umiesz ubrać na śpiocha, do taksówki psi patrol. Helenka Maksia kocha i na tobie spać chcą.
0: I kiedy ci powie:
6: czytaj, źle czytasz przed spaniem.
0: A potem, kiedy przez sen szepcze ci:
6: o mamie.
5: Wracając lutową nocą, piąstkę włoży w rękę i tak idziecie razem, idziecie pół w serce.
0: I przypomnisz sobie 100 problemów nowych i że rodzic nigdy na nic z nich nie jest gotowy.
5: Tyle jest rzeczy przecież. Tornistry, sprawdziany, światła na nowym świecie, imieniny mamy, baseny, tablety, brokaty, połamane palce.
0: A wieczorem chwila, by przysiąść po nie swojej walce.
5: Skoro idziecie na dół, to zabierzcie śmieci.
0: Położysz się i westchniesz mi w plecy.
5: Dzieci.
0: Więc... chciałbym ci przedstawić wreszcie moje córki. Polubi cię ta mała. I zjemy ogórki.
5: Poznaj Helenkę, Oleńkę. Najśliczniejsze z ludzi.
0: Wpadnij do nas w niedzielę.
5: Jeśli się obudzisz.
7: Wystąpili Monika Piekuła, Wiktoria Wolańska, Małgorzata Mikołajczak, Joanna Halinowska, Mateusz Lewandowski i Bartosz Szpilowski.

0: Muzyka Radosław Łukasiewicz. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Michał Sufin.
1: Dziękujemy. Gratulujemy laureatowi Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Współautor, reżyser wyróżnionego słuchowiska jest z nami w studiu Michał Sufin.
2: Dzień dobry.
1: Niekrótki tytuł słuchowiska nagrodzonego w Sopocie.
2: Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
1: To jest nagroda honorowa imienia Krzysztofa Zaleskiego za przeczytane uzasadnienie, jak widzę.
2: Tak, ja mam ściągę, gdyż imponujące jest to uzasadnienie i myślę, obligujące też, więc muszę pamiętać, do czego już od teraz muszę równać, ponieważ jest to nagroda imienia Krzysztofa Zaleskiego. To ogromne zaskoczenie, bo to artysta bliski moim inspiracjom i taka figura działająca bardzo na wyobraźnię. No taki niezależny twórca, legendarny przecież i inspirujący, myślę, nie tylko twórczością, ale całym swoim życiem. A samo uzasadnienie jest trochę takie onieśmielające, za twórczość odrzucającą stereotypy i łatwe nowinki, umocowaną w pamięci i historii dotyczącą problemów współczesności. No to właściwie powiedziałbym, że to niezwykle dla mnie ważne, że docenia się słowa pisane ironicznie, ponieważ nie tak znowuż oczywiste jest, że w tej masce komediowej, teatralnej da się powiedzieć coś istotnego. Cieszę się, że tym razem jurorzy uznali, że się udało.
1: To istotne dotyczyło no Polski przecież, Polaka.
2: Nam się zdarzyło, że tamten spektakl pierwotnie, który to stał się inspiracją i podstawą do słuchowiska, napisać dokładnie po rozpoczęciu tej kluczowej i najbardziej bolesnej fazy inwazji Rosji na Ukrainę, która nadała wymiaru takiego historiozoficznego dreszczowca tym naszym żartom i ten tytułowy koszt posiadania w ogóle polskości jako pewnego ciężaru, obowiązku i przywileju, tym wszystkim żartom dodawał takiego wybrzmienia sędziowskiego młotka.
1: To może przypomnijmy, że ta premiera, którą pan wspomina, odbyła się najpierw w klubie komediowym Piwnicznym, oto teatrze improwizowanym.
2: Tak, rzeczywiście klub komediowy był pierwszym domem tego tekstu. Piwniczna scenka czasami ma tę przewagę, że jak taka dżonka zwrotna łódka między frachtowcami, może szybko reagować i nieobciążona budżetem po prostu mówić bezpośrednio do widzów. A tekst się okazał tak żywy, że i w radiu, w którym to nie ma tej gry z okiem i bezpośredniego kontaktu widza, no okazało się, że myśmy się czuli bardzo dobrze i radio z wdzięcznością reaguje na naszą obecność.
1: A premiera radiowa była klubu komediowego radiowym debiutem. A dzisiejsza premiera na pozór to jeszcze jedna historia kryzysu w związku.
2: Tak, rzeczywiście. Ja dodałbym jeszcze, że udało nam się, choć trudno było w to uwierzyć po poprzedniej premierze, stworzyć jeszcze dłuższy tytuł. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć. Powiedziałbym, że to takie science fiction na faktach oparte. I okazało się, że po tym historycznym ciężarze gatunkowym, który nas z zawinkla dopadł przy pisaniu poprzedniej sztuki, tutaj życie się zrewanżowało i rzeczywiście opowiadamy wszyscy twórcy taką historię bliższą niż ciało koszula, znamienną naszym czasom, gdyż jest to historia o tym, jak się rozstać z dziećmi, ciężarem pretensji i niedopowiedzeń.
1: Było śmieszno i straszno, tak jak to w klubie komediowym bywa. Mnie najbardziej rozbawiła postać bohater, deweloper.
2: Empato-deweloper, czyli empatyzujący deweloper, dlatego współodczuwa z zapotrzebowaniem metrażowym głównego bohatera. Tak, no to jest rzeczywiście postać, w którą wciela się Mateusz Lewandowski i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wcisnęli w ten spektakl jak świeczki w tort rozlicznych złośliwości jednak publicystycznych, czy takich życiowych, rynkowych. I tenże empato-deweloper, który zaprasza do mieszkania, w którym jest dobrze, bo wszędzie blisko. Cóż, o żartach lepiej milczeć, lepiej je opowiadać, ale rzeczywiście no nie powiedziałbym, żeby nie był on zaczerpnięty z życia.
1: No to już pan Michał Sufin towarzyszył nam tego pierwszego lipcowego, sobotniego wieczoru. No i do usłyszenia za tydzień.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpatach.

0: Bydgoszczy Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz? Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy mówią o wstępnych przyczynach śmierci czteroosobowej rodziny w małopolskiej Skawinie. Mieszkanie sprawdzano przez 9 godzin. Są apele o oszczędzanie wody, to w związku z suszą i upałami. W niektórych miejscowościach możliwe są chwilowe niedobory. $1000 dla każdego młodego Amerykanina. W Stanach Zjednoczonych ruszył program konta Trumpa. Ponad 9 godzin trwały działania śledczych i oględziny w mieszkaniu w podkrakowskiej Skawinie. Wczoraj po południu znaleziono tam 4 ciała. Policja ustaliła, że to 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, ich 8-dniowa córeczka i 56-letnia babcia dziecka. Przyczyny i okoliczności tragedii bada prokuratura.
14: Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, wszystko wskazuje na to, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego. Najprawdopodobniej 35-letni mężczyzna zabił swoją żonę, córeczkę oraz teściową, a na koniec popełnił samobójstwo. Wszystkie 4 ciała znalezione w mieszkaniu miały obrażenia. To zarówno rany kłute, jak i rany zadane ciężkimi przedmiotami. Wszystkie narzędzia zbrodni zostały zabezpieczone. Dokładniejszy czas oraz bezpośrednie przyczyny śmierci wszystkich 4 osób będą znane po sekcji zwłok, którą zaplanowano na poniedziałek. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
13: Rodzina nie figurowała w kartotekach, nie miała też założonej niebieskiej karty. W ostatnich latach w miejscu ich zamieszkania nie było żadnej interwencji. Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody i wykorzystywanie jej tylko w celach bytowych. W związku z suszą na przykład gmina Uścimów na Lubelszczyźnie prosi o niepodlewanie trawników i nie mycie samochodów czy nienapełnianie basenów.
15: Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle ostrzegać, monitować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
13: Apelowała wójt gminy Uścimów Eliza Panasz. Łotewskie wojsko zapowiada loty dronów w południowo-wschodniej części kraju. Jest to element wzmacniania ochrony wschodniej granicy po incydentach z udziałem obcych bezzałogowców, do których doszło wiosną.
16: Planowe loty dronów przy granicy.

0: z Rosją i Białorusią będą prowadzone do 12 lipca. W związku z tym wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. W ubiegłym tygodniu minister obrony Rajwiz Mielnice zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, jednak ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił szczegółów dotyczących ich rodzaju ani lokalizacji. Media na Łotwie przypominają, że od ponad roku w ramach bałtyckiej linii obrony budowane są umocnienia na wschodniej granicy. Ponadto łotewskie służby ostrzegały w ostatnich tygodniach, że Rosja może stosować prowokacje wobec państw bałtyckich i Polski. Celem Moskwy ma być wywieranie presji na kraje NATO, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: W maju mieszkańcy wschodniej Łotwy 9-krotnie otrzymywali alerty o zagrożeniu z powietrza. W jednym z incydentów 2 drony spadły na teren bazy paliwowej w Rzeżycy, a kolejny rozbił się i eksplodował w jednym z jezior. W Stanach Zjednoczonych ruszył program konta Trumpa. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-28 otrzymają od państwa po $1000 na konta inwestycyjne. Ministerstwo Finansów USA podkreśliło, że uruchomiło program, aby upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczono, jest to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna, której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia. Konta są dostępne dla dzieci posiadających numer identyfikacyjny Social Security. Pieniądze mogą być wypłacone po 18 urodzinach. Zgromadzone środki zostaną wtedy wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, zakupem domu lub rozpoczęciem działalności gospodarczej. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, też duże, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze lokalnie z gradem. Na termometrach teraz przeważnie od 15 do 17 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Plik tekstowy.
7: Krócej żyją. Częściej ulegają wypadkom i mają urazy ciała. Częściej się rozwodzą. Łatwo wpadają w gniew. Gorzej się odżywiają. Mają kłopoty z pracą. Chorują na otyłość, nadciśnienie, depresję. Popadają w uzależnienia, mają kłopoty finansowe, ale też są kreatywni, myślą nieszablonowo, lubią zmiany, kochają być w ruchu. Są ludźmi, którzy pod presją w kryzysie działają skutecznie i bez zawahania. Niektórzy cechują się wysokim poziomem energii i spontanicznością, inni mają bardzo mało energii. Jedni brylują w towarzystwie i zawsze wprowadzają radosną atmosferę, drudzy wolą trzymać się z boku. Osoby z ADHD są bardzo różne. To z samego wstępu do książki Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Autorka tejże książki, Aneta Pawłowska-Krać, jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Aneta Pawłowska-Krać, książka wydana przez wydawnictwo Czarne, podobnie jak poprzednia książka autorki, Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, o której też mam nadzieję, że parę słów zdążymy powiedzieć, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Wszystkie odcinki do odsłuchania zarówno w wersji dźwiękowej na stronach Trójki i w popularnych serwisach streamingowych, a także wersja wideo do obejrzenia na YouTubie Trójkowym. Zaczynasz od tego, że te osoby są bardzo różne i potem piszesz o tym, co je łączy, czyli piszesz o tym rachunku. To może zacznijmy właśnie od tego rachunku, które wystawia ADHD i może na wszelki wypadek jednak rozwijmy też ten skrót.
8: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To jest po polsku. A skrót ADHD jest od nazwy oczywiście po angielsku. I w zasadzie w tej bardzo długiej nazwie mieści się Wiele, może nie wszystko, ale wiele.

się mieści, tak? Nadpobudliwość psychoruchowa, psychoruchowa, deficyt uwagi, przy czym z tą uwagą to nie jest takie proste, bo osoby z ADHD nie oznacza to, że one nie mogą się skupić. Mogą, ale na tym, co je interesuje. A rzeczy nudne, powtarzalne są niezwykle trudne do wykonania, często odkładane na później, czasami w nieskończoność.

0: dorosły albo człowiek dorastający uczy się po prostu żyjąc i obserwując otoczenie, co jest akceptowalne, a co nie. I uczy się hamować te zachowania, które nie są akceptowalne. Oznacza to, że tłumi potrzebę wstania, przejścia się. Wszystko to, co dzieciak zrobiłby bez zahamowań, dorosły już tego nie robi. Dorosły to gdzieś zamyka w sobie. Nadruchliwość zamienia się w mikroruchy, czyli te wszystkie takie drobne rzeczy. Rysowanie, stukanie, machanie nogą, ruszanie stopą, kręcenie włosów. Mnóstwo tego jest. W sumie trudno nawet nad tym zapanować. Ale, co jest bardzo ważne, ta tłumiona nadruchliwość zamienia się w wewnętrzny niepokój, w lęk. No i tutaj już mamy trochę taki zarys, co się dzieje, kiedy ADHD jest nierozpoznane i nieleczone. Co może się dziać? Bo wśród osób z ADHD bardzo dużo, rzadko kiedy występuje czyste ADHD w naturze, jak to mówili mi specjaliści. Zwykle ono łączy się z przynajmniej dwoma lub trzema zaburzeniami współistniejącymi. Najczęściej jest to depresja i właśnie stany lękowe.
1: To może zaraz o depresji i stanach lękowych, natomiast czy ten rachunek, który wystawia ADHD, to jest właśnie to, że nieleczone,
0: niekontrolowane, tak? Chciałoby się powiedzieć.
1: No właśnie, nieuświadomione, może w ogóle w ten sposób ADHD tresowane, jedna z twoich bohaterek używa takiego sformułowania, no właśnie wystawia rachunek, czy się uwewnętrznia po prostu w groźny sposób.
0: No tak, dlatego że tak z biologicznego punktu widzenia ADHD wynika z zaburzonej gospodarki neuroprzekaźnikami, konkretnie dopaminą i noradrenaliną. I to powoduje, że inaczej u osób z ADHD działa układ nagrody. Oznacza to, że to, co człowiekowi bez tego zaburzenia nie sprawia kłopotu albo nawet daje jakąś satysfakcję, czyli te wszystkie zwykłe, codzienne rzeczy, dla osoby z ADHD w ogóle nie wiąże się z żadnym poczuciem nagrody. Żeby ono wystąpiło, bodziec musi być znacznie silniejszy. I stąd pojawia się poszukiwanie tych silniejszych bodźców. To może być niebezpieczne, jak szybka jazda samochodem, szybka jazda na motocyklu, wchodzenie na różne w młodości, na różne wysokie, nie wiem, drzewa czy w inne miejsca, spadanie z nich oczywiście też. Stąd bierze się ta tendencja do urazów ciała. Ale też na przykład nałogi tutaj są pewną odpowiedzią na tą potrzebę, bo no, nikotyna daje bardzo szybki wyrzut dopaminy. Alkohol z kolei także, ale alkohol też wycisza gonitwę myśli i rozluźnia ten wewnętrzny niepokój. Jeśli chodzi o osoby uzależnione, zdaje się, że około 20% to są osoby z ADHD. Dużo.
1: Przykładem takiej osoby jest pierwszy z twoich bohaterów, Dawid. Tylko od razu bym się ciebie zapytał, dlaczego właściwie zaczynasz od niego? Dlatego, że Dawid jest takim przypadkiem, który powiedziałbym, że w sensie stereotypów społecznych, to jest taki przykład osoby, o którym właśnie ludzie by powiedzieli, no właśnie używki, niewykształcony, niepozbierany i tak dalej. Czyli pokazujesz właśnie taką, czy o to ci chodziło w pewnym sensie, że pokazać taką osobę, która jakby w innym dyskursie jest po prostu chuliganem, nazwijmy to. Natomiast ty go pokazujesz głębiej, czyli od strony właśnie ADHD.
0: Dla mnie Dawid jest właśnie przykładem osoby, która dostaje rachunek ADHD na wielu płaszczyznach. Nie skończył szkoły, bo nie mógł się skupić. Dopytywałam, czy byłby w stanie się tego nauczyć. Chodziło mi o możliwości intelektualne, to więc od zawsze, od dzieciństwa słyszał zdolny, ale leniwy. No i właśnie za tym się kryje tutaj, za tym powiedzonkiem. Zdolny, ale leniwy, czyli nauczyciel, rodzic, dorosły widzi, że ten dzieciak by mógł, ale jakoś nie może się zabrać, albo nie umie dokończyć, albo nie umie przeczytać do końca. Więc to jest jeden rachunek. Nie zdołał się wykształcić. Po drugie, zawsze go ciągnęło do używek. Po trzecie, wpada w granie. Graniem się wycisza na komputerze. Graniem się wycisza. Ale Dawid ma też jeszcze jeden ciekawy element w życiu, raczej rzadko występujący. U niego leki nie zadziałały. Czyli nie jest to takie proste, że oto człowieku rozpoznasz, że masz takie zaburzenie, wejdziesz w terapię, wejdziesz też w farmakoterapię, jakoś to życie da się ogarnąć. I tu się okazało, że to jednak nie zawsze działa. U Dawida jedyna rzecz, która na tym etapie, na którym ja go spotkałam oczywiście, bo to też ma znaczenie, że to wszystko ewoluuje, życie dalej trwa. Na tym etapie, na którym ja go spotkałam, to co jemu faktycznie pomagało, to była właśnie psychoterapia, w której nauczył się rozpoznawać, wybuchy złości, tak? Niekontrolowane emocje. Nauczył się rozpoznawać, kiedy się to dzieje, w jakich sytuacjach, jak reagować na tę złość albo na inne emocje. Ale też psychoedukacja, czyli czytanie, dowiadywanie się o ADHD. To bardzo dużo daje.

0: No i dlatego Dawid jest zwykłym chłopakiem skądś z Polski, nie jest, bo ADHD może się kojarzyć jakie takie zaburzenie celebrytów, bogatych ludzi. A tu mamy chłopaka, który jest zwykły, wcale nie bogaty i po prostu.
1: I przyznaje też Dawid i jego partnerka, która tutaj jest niesłychanie ważną postacią, Milena, która się nim opiekuje w zasadzie, można to tak nazwać, prawda? Ale też Dawid wspomina parę razy wprost o tym, że po prostu nie miał pieniędzy na różne elementy terapii czy lekarstw. To przypuszczam, że zaraz wrócimy właśnie, czy przejdziemy do w ogóle kwestii leczenia psychiatrycznego w Polsce. Ale właśnie sama już podałaś ten wątek, bo powołujesz się krytycznie na książkę Susan O'Sullivan Wiek diagnozy. Ta autorka sugeruje, że diagnoz jest jakby za dużo. Natomiast taka historia Dawida pokazuje, że po prostu ci, którzy mają więcej pieniędzy, szybciej się zdiagnozują.
0: Tak, i skuteczniej będą się leczyć.
1: No.
0: Wszystko kosztuje. Zrobienie diagnozy na NFZ jest niezwykle trudne. Jest możliwe, ale nie jest to prosta rzecz z wielu powodów. I dlatego większość diagnoz jednak odbywa się w sektorze prywatnym. Zrobienie takiej diagnozy to jest ileś spotkań, zwykle nie jedno, bo przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego trwa przynajmniej 1,5 godziny, a biorąc pod uwagę jeszcze taki wywiad bazowy, no to będzie kolejny czas. No i to musi kosztować, tak? Bo wiemy, że w różnych miastach wizyta u psychologa czy u psychiatry kosztuje setki złotych i trzeba to pomnożyć razy liczbę spotkań. Nie każdego na to stać. Ale to dopiero początek, bo ktoś się dowiaduje, że ma ADHD, no i teraz co dalej? Psychoterapia też kosztuje. Dostanie się na NFZ, na psychoterapię jest niezwykle trudne. Też możliwe oczywiście, ale wiadomo. No i leczenie. Leczenie w takiej bazowej, mówię o farmakoterapii, w takiej bazowej, najbardziej popularnej formie, no to nie jest jakoś bardzo drogie, około 100 miesięcznie, ale takie bardziej nowoczesne leki, które niedawno weszły do Polski, no to są już też setki miesięcznie. W którymś momencie może pojawić się takie, ej, to rzeczywiście to jest dla osób zamożnych, ogarnięcie tego tematu. Z drugiej strony można odwrócić tę kartę. Jeżeli ktoś przez ADHD nie może się w żadnej pracy utrzymać, albo go wyrzucają, albo sam rezygnuje. U Dawida to akurat było tak, że właśnie też element zmiany pracy występował. To on odchodził, bo już nie był w stanie zdzierżyć. Jeżeli ktoś często zmienia pracę, nigdzie się nie może utrzymać, no to tak naprawdę przynajmniej podjęcie próby ogarnięcia tego tematu może się okazać, że to będzie coś, co spowoduje, że tych pieniędzy jednak potem będzie więcej, bo będzie miał pracę.
1: No to jak to jest wobec tego z tak zwaną opinią społeczną? Bo wydaje mi się, że jedno w ogóle przekonanie jest takie, do czego też się odnosisz, bo pokazujesz badania, że ADHD istniało zawsze. A ludzie trochę, mam wrażenie, kojarzą ADHD z taką chorobą trochę cywilizacyjną i to jest nieprawda. A druga rzecz właśnie, co z tą nadrozpoznawalnością? Profesor Tomasz Wolańczyk mówi u ciebie, liczba diagnoz i osób, które przyjmują leki jest znacznie mniejsza niż liczba osób, które może dotykać to zaburzenie.
0: Zaczynamy od czego?
1: Zaczynamy od takich społecznych, wiesz, utartych przekonań.
0: Że to jest choroba cywilizacyjna. No właśnie. No bo objawy ADHD mogą nakładać się na skutki tego, co dzisiaj możemy nazwać przebodźcowaniem mediami społecznościowymi. Ale to nie jest ADHD. To, że komuś się skraca czas uwagi, bo ciągle się bombarduje niebieskim światłem i szybkimi treściami, może tak być, oczywiście, że tak. I że już potem trudniej się skupić na tekście, bo potrzebujemy silniejszych bodźców. To jest cywilizacyjne, zgadzam się. Ale nie należy tego mylić z ADHD. Bo ADHD to jest coś, z czym człowiek się rodzi, a nie nabył w ciągu życia, bo siedzi ciągle na komórce. Albo bo zaczął grać i dużo teraz gra. ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym. Oznacza to, że człowiek się z tym rodzi, towarzyszy mu to całe życie, rozwija się mniej lub bardziej, bo od warunków, w których człowiek dorasta, te warunki też mają wpływ na to, jak zaburzenie się rozwinie. Czy objawy będą silniejsze, czy słabsze. I dlatego twierdzenie, że to jest dziś wybuchło, bo teraz mamy taką cywilizację, to jest po prostu mylenie pojęć. Tak już puentując ten wątek. A jeśli chodzi o nadrozpoznawalność. Zrobiłam śledztwo. Zestawiłam dane z badań, ile populacyjnie jest ADHD w ogóle w różnych społecznościach. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy badane są jakieś kraje azjatyckie, czy europejskie, czy Polska, to jest mniej więcej tyle samo. W zależności od badań te liczby wahają się od u dorosłych. Od 3 do 5%. Rozstrzał niby duży, ale jednak to jest od 3 do 5%. U dzieci te liczby są większe. I w związku z tym

0: Rozstrzałem przyjęłam, że nawet od 2,5 do 5%. Przyjęłam, że średnio to będzie, niech będzie, że to jest 3%. No to wyszło mi, obliczając na bazie, ile jest dorosłych w Polsce, że to jest około, o ile dobrze pamiętam, ściągawka, chyba 920 tysięcy dorosłych osób w Polsce. A leki przyjmuję, o tutaj mam, aha. Teraz no, nie da się ustalić, ile jest diagnoz, dlatego że diagnozy wystawiane na rynku prywatnym nikt tego nie ewidencjonuje. Ewidencjonowane są tylko te wystawione w NFZ-cie, czy też osoby przyjmowane. Tam kod jest odpowiedni, wstawiany na każdej wizycie. No to stwierdziłam, dobra, to policzymy, ile jest realizowanych recept, bo to akurat NFZ zlicza. I okazuje się, że w 2025 roku leki wykupiło 134 tysiące osób, czyli oznacza to, że jest to około 14% wszystkich osób potencjalnie mających ADHD w Polsce. 14%. Czyli 86% nie wie, że ma ADHD i się nie leczy? Sporo, nie? 86%.
1: A ci, którzy pozostają w tym cieniu diagnostycznym, bo i tak Dawid ma w pewnym sensie szczęście, natomiast wspominasz, że przecież nie bada się ADHD na przykład, nie wiem, w więzieniach. Że w zasadzie leczy się właśnie na przykład na uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, a dopiero dużo później rzadko pojawia się pytanie, ale skąd się to wzięło w ogóle?
0: Dokładnie, o ile w ogóle się pojawia. Znaczy powinno się pojawić, bo w leczeniu uzależnień, z tego co wiem, jednak się szuka tego źródła. To też są bardzo ciekawe wątki. W Polsce badania dotyczące korelacji, ile osób uzależnionych z poradni uzależnień, leczenia uzależnień ma ADHD, z tego co wiem, trwają. Duże badania obejmujące wiele ośrodków w Polsce. Za granicą takie badania już były zrobione i to chyba wychodziło, że jakoś 20-25% osób uzależnionych ma ADHD. Z więzieniami jest podobnie, tylko że z więzieniami w Polsce badanie chyba się jeszcze nie rozpoczęło, ale wiem, że jest planowane. Ale na Zachodzie takie badanie było zrobione i rzeczywiście znaczny odsetek więźniów to są osoby z nierozpoznanym, nieleczonym ADHD. I tutaj może trochę tak się narzuca takie myślenie, czyli ten stereotypowy łobuz, część tych stereotypowych łobuzów, którzy w dzieciństwie mieli takie mocniejsze objawy tego zaburzenia, jednak trafiło za kratki, trafi w końcu za kratki, nie?
1: Ale to chyba się zmienia, bo wiesz co, ja pozwolę sobie tutaj na moje osobiste wspomnienie, że kiedy ja w 99 roku skończyłem ośrodek Monaru i postanowiłem później pójść na terapię, dlatego że ośrodki Monaru nie zajmują się tak naprawdę terapeutyzowaniem, przynajmniej wtedy się nie zajmowały, tylko zajmowały się tym, żeby stworzyć odpowiedni rytm do niezażywania narkotyków, po prostu. Ciężka praca fizyczna i tak dalej. I kiedy ja stwierdziłem, że ja później pójdę na terapię, to wszyscy byli zaskoczeni w zasadzie, dlatego że właśnie było jakby leczenie objawowe w pewnym sensie, natomiast nie było tego, żeby pójść po prostu w głąb, tak? Terapii, diagnozy i tak dalej. I twoje rozmowy z Tomaszem Wolańczykiem i innymi są o tyle ciekawe, że one pokazują, że tak naprawdę też być może te kłopoty w opinii społecznej wynikają z tego, że tak naprawdę my w Polsce jakby mamy te pionierki, tak jakbyś o niej też opowiedziała. Natomiast tak naprawdę, no to leczymy, diagnozujemy od niedawna w gruncie rzeczy. Jeżeli chodzi o dorosłych, tak, przede wszystkim.
0: No bardzo od niedawna, dlatego że w ogóle od niedawna dorośli zostali wpisani w ogóle do ICD, jak się to nazywa? Klasyfikacja chorób. Tak. To się tak nazywa, dobra. I to jest bardzo ważne, bo na tym bazują wszyscy lekarze. Do klasyfikacji chorób dorośli, jeśli chodzi o ADHD, zostali wpisani stosunkowo niedawno. Rzeczywiście wcześniej sądzono, że z ADHD się po prostu wyrasta. Okazało się z czasem, że jednak nie. To jest w ogóle ciekawa historia, jak rozpoznawanie ADHD u dorosłych w Polsce się zaczęło. No bo zaczęło się właśnie od Wolańczyka, profesora Wolańczyka, o którym wspomniałeś, który założył poradnię dla dzieci. Tam też edukował rodziców. No ale w pewnym momencie te dzieci jednak osiągnęły 18 czy więcej lat. Musiały opuścić poradnię doktora Wolańczyka, tam nie wiem w jakim wieku, może do 20 paru można było tam być pacjentem. No i potem ten młody dorosły szuka sobie innego psychiatry i słyszy od innego psychiatry, ale proszę pana, nie ma ADHD u dorosłych. I diagnozuje u niego zupełnie inne zaburzenia czy tam choroby i przepisuje mu leki na coś innego. I do Wolańczyka zaczęły spływać skargi i pretensje, łącznie z tym, że konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, niech pan coś zrobi, a Wolańczyk, ale co ja mam zrobić? Przyjąć ich w poradni dla dzieci? No i tak powoli zaczął ten temat w Polsce być obecny, bo profesor zobaczył, że jest no, poważny brak informacji.

0: I zaczął ściągać do Polski z zagranicy specjalistów, sam się edukował i zaczął uczyć polskich lekarzy o tym, że ADHD może być także u dorosłych i powoli, powoli to rzeczywiście zaczęło być rozpoznawalne. Teraz mamy sporą grupę takich zapalonych specjalistów, którzy się edukują, ale też robią bardzo dużo takiej psychoedukacji w mediach społecznościowych. I to jest ważne, bo w mediach społecznościowych jest bardzo dużo o ADHD, ale wiele tych treści... Trudno ustalić, jakie jest ich źródło. Nie zawsze są to badania naukowe. Czasem są to jakieś potoczne opinie czy duże skróty. Więc okej, fajnie jest śledzić te różne profile, ale dobrze jest je też zderzać z rzetelną wiedzą. Mm. Na szczęście lekarze młodego pokolenia też zakładają swoje profile i tę rzetelną wiedzę przedstawiają w sposób przyswajalny.
1: No właśnie, z jednej strony ci młodzi lekarze i lekarki, a z drugiej strony dr Hanna Nartowska. Książka Wychowanie dziecka nadpobudliwego, 72 rok. I to było pionierskie.
0: To było bardzo pionierskie, dlatego że Nartowska, pisząc o tym, pisała w czasach, w których w DSM jeszcze taki obraz ADHD nie był wpisany. I Wolańczyk twierdzi, że gdyby Nartowska pisała po angielsku i nie byłoby żelaznej kurtyny, to jej nazwisko byłoby powtarzane jako tej pionierki, która dała duży wkład w rozwój wiedzy. I faktycznie mam tę książeczkę w domu, ona jest taka mała, zgrabna bardzo, kieszonkowa. Wiele lat upłynęło, a wiele tych treści ciągle jest aktualnych.
1: Mhm. Przypominam, że cały czas w pliku tekstowym Aneta Pawłowska-Krać, milion myśli naraz o dorosłych z ADHD, ale oczywiście ci dorośli mieli też ADHD w dzieciństwie.
0: I mają też dzieci.
1: No właśnie. I chciałem spytać, historia Macieja, silnik odrzutowy i gawra niedźwiedzia, bo to jest, powiedziałbym, druga strona spektrum, ale też tam w tle się pojawia córka Zuza. I rozumiem, że to jest taka historia, która mi się wydaje, że teraz jest dosyć powszechna, to znaczy, że dorośli zauważają, że mają kłopot, kiedy diagnozują swoje dzieci tak naprawdę. To znaczy, że my, no, ja urodzony w 75, jesteśmy z pokolenia, które nie było diagnozowane. Nasze dzieci są diagnozowane i wtedy czy ojcowie, czy matki nagle mówią, ale halo, kurczę, przecież ona w zasadzie to ma coś podobnego co ja.
0: Albo też taki byłem.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Tak, wielu dorosłych na własną diagnozę trafia po tym, jak zdiagnozowane jest najpierw dziecko.
1: No.
0: Bo jest ta konstatacja, o której mówisz, ale przecież ja w dzieciństwie tak samo.
1: Mm.
0: I wtedy jest odkrywanie, no, zaczyna się odkrywanie całej tej.
1: A jak to było z Maciejem? Jakie jest to jego ADHD?
0: No jego ADHD jest zupełnie inne niż ADHD
1: Dawida, na przykład.
0: Dawida, tak. W ogóle tak dobierałam bohaterów, żeby każdy był inny. Znaczy każda historia była inna, ale u każdego też ten obraz ADHD był z innym kawałkiem całości, bo to jest, okazuje się, bardzo szerokie spektrum. U Macieja to poszło w kierunku takiego silnej koncentracji na rzeczach, które go interesują. Zgłębia temat, aż go nie rozwiąże. Jeżeli rozwiązuje zadanie, czy rozwiązywał zadanie w czasach szkolnych, to myślał o nim cały czas, także pod prysznicem, także zasypiając, aż wreszcie doszedł do tego punktu, o który chodziło. Tak samo jest w dorosłości. Jeżeli ma do rozgryzienia jakiś dylemat, to nie odpuszcza. Napiera, aż zdobędzie. No i pewnie jest to jedną z przyczyn jego sukcesu zawodowego i tego, że ma firmę, która z tego, co się orientuje, całkiem nieźle prosperuje. A co jest o tyle istotne, że wychodzi on z biednego popegeerowskiego terenu, gdzie bezrobocie w czasach, kiedy on dorastał, było potężne, a no, bieda była po prostu. I chłopak z takiego bardzo skromnego domu wychodzący nagle ma wszystko. I kupuje to wszystko sobie, swoim rodzicom, swojemu bratu. Taki jest rozrzutny, można by było w tym powiedzieć, rozrzutny. Jego ojciec mówi, cytuję to, że gdyby tak nie szastał tymi pieniędzmi, to by już do końca życia nie musiał pracować. No ale trochę szasta, nawet może nie trochę.
1: Mhm.
0: Bo w jego obrazie ADHD jest też impulsywne...
1: Kupowanie różnych rzeczy.
0: Kupowanie, bo to nawet nie jest wydawanie pieniędzy. Mm. Kupowanie różnych rzeczy. I na tym też tutaj są te fiksacje. On nie tylko rozwiązuje problemy, ale też jeżeli upatrzy sobie, coś tam zagra mu i zainspiruje się, bardzo chce mieć i nie wiem, ma całą kolekcję broni czarnoprochowej i znajduje kolejne egzemplarze, analizuje.

0: je czyta, potem jedzie, bierze w rękę. Jedzie tylko obejrzeć. Oczywiście wraca z egzemplarzem do domu. No ale i tutaj też pojawia się ten wątek taki, że to kupowanie tak naprawdę nie chodzi o to, żeby mieć, tylko żeby kupić. Wiele osób to ma, nie? Że to takie kompulsywne kupowanie, nie wiem, przez internet. Potem przychodzą te paczki, a niektórzy ich nawet potem nie rozpakowują, bo chodzi tylko o ten moment zakupu. I to też mówi wspólniczka Macieja w książce, że był taki etap, że ta broń leżała wszędzie, gdziekolwiek. A potem zrobił jakieś miejsce, żeby tak to w taki, jakiś godny sposób
1: pokazać.
0: Było przechowywane. Tak, tak. No ale to są właśnie takie.
1: Historia Macieja też oczywiście pokazuje to, o czym wspominasz, że Dawid na przykład nie miał tego szczęścia, a Maciej je miał, czyli trafienie do zawodu, który świetnie pasuje do ADHD.
0: Tak. To jest kluczowe. I o tym też mówi, mam taki, tam jest rozdział o lekach, gdzie opisuję, jak to wszystko działa i co komu i jak ci lekarze decydują. I psychiatra Paweł Brudkiewicz opowiada o różnych swoich pacjentach. Bardzo ciekawe zresztą uważam, barwne, anegdotyczne historie. I w tych historiach jeden z wątków, który chciał ukazać, to jest to, że nie zawsze trzeba przy ADHD brać leki. Że kluczowe jest to, żeby trafić do zawodu, na przykład dla kogoś może to być kluczowe, trafić do zawodu, w którym to w ogóle nie jest potrzebne. Bo praca daje tyle bodźców, jest tak zmienna, że to totalnie pasuje do takiej osoby. Natomiast jeżeli ktoś się potrzebuje wykształcić, no to raczej na etapie kształcenia może być mu potrzebna farmakoterapia, bo bardzo trudno jest to wszystko wysiedzieć, wyczytać, skoncentrować się i konsekwentnie dojść do celu. Bardzo podoba mi się historia pana policjanta, znaczy nie wiemy, czy był policjantem, bo pana ze służb, który dopóki biegał po krzakach i ganiał bandytów nocami, to w ogóle nie potrzebował niczego. W ogóle świetnie funkcjonował, odnosił sukcesy, ale w jakimś momencie stwierdził swojego życia, że on chyba nie chce tak do końca cały czas biegać po tych krzakach, że chciałby jednak czegoś innego, może bardziej spokojnej pracy, i postanowił pójść na studia. I kiedy poszedł na studia, to się okazało, że no, tragedia, no nie może się skupić, nic nie idzie, a przecież bystry jest, no to o co chodzi? Zaczął szukać, czytać, trafił na jakiś artykuł Brudkiewicza i przyszedł zapytać, czy to przypadkiem nie to? No, z diagnozy wyszło, że tak, to jest to. Czyli ADHD, i wdrożył mu Paweł Brudkiewicz leczenie i na skutek leczenia już był w stanie rzeczywiście dokończyć te studia. Teraz potem pracował w korporacji, awansował, wyjechał za granicę, czyli fajnie. Ale to jest właśnie też taki obraz pokazujący. Dopóki biegał po krzakach, to w ogóle nie było żadnego powodu, żeby stawiać mu diagnozę, chociaż to był ciągle ten sam człowiek. Bo nie było tego elementu, żeby była diagnoza, to oprócz objawów przynajmniej dwa obszary w życiu muszą na tym cierpieć. Jak nic nie cierpi, to nie masz człowieku diagnozy.
1: Musimy powiedzieć o kobietach, ponieważ cały czas mówimy o facetach, a tak naprawdę duża część twojej książki to jest Liliana, Ada, Gaja, Marta i tak dalej, bo specyfika też ADHD u kobiet zaczyna się od razu też od okresu dziecięcego, no bo przecież dziewczynki nie mają ADHD, prawda? Więc rozumiem, że też w tych dawnych mitach o ADHD, no to, że to są właśnie zbyt energiczne chłopaki. Testy chyba w ogóle na początku były w zasadzie skierowane, prawda?
0: Tak, były robione na chłopakach.
1: Na chłopaków, dokładnie. W związku z tym w ogóle to ADHD też z powodu presji kulturowej, prawda? I takiej tresury dziewczynek było po prostu bardziej ukrywane od razu od początku.
0: Tak, to jest wiele, wiele elementów. W zasadzie wszystkie je w tym pytaniu wymieniłeś.
1: Bo ja tak komentuję też i dyskutuję.
0: Może, żeby zacząć od takiej bazy. Są trzy rodzaje ADHD. Pierwsze to jest to właśnie nadpobudliwe, impulsywne. Drugie głównie z deficytem uwagi, kiedyś nazywane ADD. No i trzecie to jest mieszanka obydwu porówno. I teraz tak, niedodiagnozowanie dziewczynek może wynikać po części z tego, że to ADHD takie związane z zaburzeniami koncentracji uwagi, czyli ciche ADHD, częściej występuje u kobiet. Częściej nie oznacza, że inne nie występują u kobiet, bo też dużo jest u kobiet mieszanego ADHD, czyli też z komponentem nadpobudliwości. Więc to trochę wyjaśnia, ale nie do końca. psychiatrka Agata Todzia-Kornaś, która o kobietach opowiada, między innymi ona o kobietach opowiada w książce, twierdzi, że jednak to niedodiagnozowanie dziewczyn

0: Rynek wynika jednak z tego gorsetu kulturowego. Od dziewczynki wymaga się, że ma sobie poradzić. Były takie badania. Nauczycielom opowiadano o dziecku, o jego jakichś tam kłopotach. I raz to był chłopiec, a raz to była dziewczynka. I kiedy to był chłopiec, nauczyciele odpowiadali, trzeba go wysłać do specjalisty, potrzebna mu pomoc. A kiedy to była dziewczynka, ona już tak ma, poradzi sobie. Czyli wynika z tego, że po prostu to tak kulturowo mamy. Dziewczyny sobie poradzą. Na dziewczyny też nakłada się taki gorset, że mają być usłużne, mają innym pomagać. Też ta organizacja domu bardzo często do tej pory, pomimo tego, że dużo się mówi o równouprawnieniu, to jednak z wdrożeniem tego w życie wcale tak łatwo nie jest. W sensie mówię o takim życiu prywatnym. Jednak na kobietach spoczywa w dużej mierze organizacja domu, a dla osób z ADHD, niezależnie od tego, czy to są kobiety, czy mężczyźni, organizacja to jest coś bardzo bolesnego. Bardzo to trudno idzie. Więc jeżeli to spoczywa głównie na kobiecie, to jest, nie jest jej łatwo. Do tego z kobietami jeszcze jest wątek hormonów. Cały duży temat. Że w zależności od tego, od gospodarki hormonalnej, te objawy się zaostrzają albo wyciszają. I zaostrzają się na przykład po porodzie, w perimenopauzie, no i też w cyklu miesięcznym w pewnych okresach, ale w menopauzie i po porodzie. I to są te dwa momenty, po porodzie i menopauza. Są te dwa momenty, kiedy więcej kobiet trafia na diagnozę, bo zaczyna im się sypać życie. One nie szukają, czy mają ADHD, one szukają, co w ogóle im jest. Aż w końcu trafią, takim przykładem u mnie w książce jest prawniczka Ada. Nagle po prostu systemy przestały działać. Świetnie zorganizowana osoba, bardzo dobrze sobie radzi. Nagle się okazuje, że zaczyna zapominać o spotkaniach z klientami, nie wie gdzie co włożyła, to nawet sypnęło się, tak? Ale ona twierdzi, że to nie było w okresie menopauzalnym, tylko że ją dobiła pandemia, zmiana stylu życia.
1: No tak, pandemia się też tutaj w książce pojawia regularnie jako ten okres, kiedy zaczęliśmy zauważać, że coś jest czasami z nami nie tak po prostu w tym zamknięciu. Ale powiedz jeszcze trochę o matkach, bo wspomniałaś też, jak szukałaś bohaterek, w jaki sposób znalazłaś Lilianę i jak to jest właśnie być ADHD-ową matką?
0: No to jest trudne pytanie, bo nie wiem jak na nie odpowiedzieć, żeby nie zdemaskować mojej rozmówczyni.
1: No właśnie, to może w ogóle opowiedz o tym, że te imiona czasami
0: są wymyślone.
1: są wymyślone, bo to
0: W
1: jest wciąż.
0: większości Dawid jest prawdziwy i Milena. Chcieli. Ale część grupy olsztyńskiej, nie, w zasadzie prawie wszystkie imiona tam są prawdziwe, ale pozostali bohaterowie ukryli się za nieprawdziwymi imionami i też niektóre elementy życia zmieniałam, żeby nie byli do wyśledzenia, kto to.
1: Czyli, że wciąż się jednak wstydzą. Znaczy, boją się opinii społecznej, tak?
0: Boją się opinii społecznej, dlatego że jak wnioskuję, że czytałeś książkę, to wiesz, że tam są czasem bardzo osobiste rzeczy, które mogą być negatywnie odbierane. Ktoś, kto nie rozumie ADHD, może myśleć, że to jest lenistwo, to jest zasłanianie się diagnozą. Do społecznego zrozumienia tego tematu jeszcze nam bardzo daleko. I szczerze nie dziwię się, że chcieli się ukryć. Ale mają do tego prawo. Na tym polega właśnie funkcja reportażu. Mam opowiedzieć historię, a nie postawić zdjęcia osoby, powiedzieć, patrz, to ona. Wiesz, to ja bym się wymknęła z tego,
1: Dobra.
0: jak znalazłam Lilianę. Opowiedzmy o małżeństwie. Nie o małżeństwie, a chociaż to też ciekawy wątek. O macierzyństwie.
1: No
0: No
1: właśnie.
0: właśnie to macierzyństwo. Okazuje się, że u osób z ADHD, niezależnie od płci, osoby z ADHD potrzebują więcej czasu na regenerację niż neurotypowe. A jak są małe dzieci, to ciągle dopływają bodźce. Nie ma czasu dla siebie, bo nie ma takiego momentu, że ja po 8 godzinach, ja mama, po 8 godzinach teraz będę miała 4 godziny odpoczynku, a potem pójdę w spokoju spać i rano. Nie, nie. Obecność, nieustanna obecność, 24 godziny na dobę, niedosypianie. Często w ADHD występuje nadwrażliwość, czy to na dźwięki, czy to na światło. Jeżeli ktoś dodatkowo jest jeszcze nadwrażliwy na dźwięki, płacz dziecka jest aż bolesny. Więc osoba ciągle bodźcowana, bez możliwości zregenerowania się, do katastrofy blisko. Systemy przestają działać, wszelkie mechanizmy, które funkcjonowały do tej pory. Do tego jeszcze popatrzmy na te hormony, o których już wspomniałam. Czyli po porodzie spada estrogen i wtedy zaostrzają się objawy ADHD. Nieważne, czy osoba wie, że ma ADHD, czy nie wie. To nie ma znaczenia, bo te objawy się zaostrzą tak czy siak. Więc zaostrzają się objawy. Osoba częściej zapomina, gubi wątki, nie wie, gdzie coś zostawiła, nie umie posprzątać.

0: nie umie ogarnąć przestrzeni. Ogarnianie przestrzeni jest w ogóle bardzo trudne. A jeszcze w sytuacji, kiedy ciągle dochodzą nowe rzeczy, bo jak się jest z dzieckiem w domu, to te rzeczy się nie kończą. Zadania się też nie kończą. I wszystkie alarmy wtedy już wyją. I to, co miało być spełnieniem marzeń, czyli rodzicielstwo, może stać się wręcz piekłem niestety. I kobieta przerażona tym, że źle traktuje dzieci, źle myśli o sobie, w ogóle zastanawia się, jak do tego doszło, że jest w tak katastrofalnym punkcie i kim ona w ogóle jest, że ona tak się zachowuje, trafia na terapię. Na terapii rozpracowuje najpierw sprawy depresyjne, bo to może być na przykład depresja poporodowa albo przeciągnięta depresja. No a potem się okazuje, że to wszystko wyrosło tak naprawdę na bazie nierozpoznanego ADHD. Także to jest opowieść o ADHD-owych mamach. Jeżeli jest wam ciężko, nie myślcie o sobie źle. Taki macie mózg. Dobrze jest dowiedzieć się, jak funkcjonuje wasza głowa i co jest wam potrzebne do dobrego funkcjonowania. I bardzo ważne jest oczywiście wsparcie otoczenia, tak? No bo nie będzie odpoczynku, jeżeli nie ma kto przejąć opieki nad dziećmi, chociaż na godzinę czy dwie.
1: Mm-hmm. I to ważny apel, tym bardziej, że domyślam się, że to jest, że właśnie matka, która nie daje rady, natychmiast spotyka się z krytyką teściowej,
0: dokładnie,
1: sąsiadów, koleżanek i tak dalej, prawda?
0: Znowu gorset kulturowy, tak? Kobieta ma być wspaniałą matką niezależnie od wszystkiego, a to nie jest takie proste.
1: Wspomniałaś o tym, że nie chcesz mówić skąd bohaterowie, bohaterki, ale to ja bym was tego spytam trochę inaczej. Do jakiego stopnia ta książka jest jakimś ciągiem dalszym twoich prac? Czy być może jakieś poszczególne osoby, czy wątki z tej książki Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce? Znaczy chodzi mi o to, czy to jest tak, że ty w ogóle postanowiłaś się po prostu zajmować tą dziedziną w Polsce?
0: No tak wyszło po prostu, wiesz?
1: Tak wyszło.
0: Tak wyszło, tak, bo psychiatria była propozycją wydawnictwa. Oj, wahałam się długo, zastanawiałam, czy ja udźwignę. No i słusznie, że się nad tym zastanawiałam, bo było trudno. Ale udźwignęłam. A ADHD u dorosłych chyba było po prostu konsekwencją, że tak jak mówisz, psychiatrii, bo to znowu była propozycja wydawnictwa.
1: Mhm.
0: Wręcz przyznam się, że ja na początku nie potraktowałam jej serio, bo znałam, co to za temat jakiś ADHD u dorosłych.
1: Ważny i potrzebny, mogę ci powiedzieć.
0: Dokładnie. I zaczęłam zgłębiać, zaczęłam czytać, rozmawiać z ludźmi i po prostu coraz szerzej otwierały mi się oczy, jak to jest głęboki, różnorodny, wielowarstwowy temat, przy którym trudno powiedzieć, okej, mam już wszystko. Nie. Nie.
1: Mhm.
0: Myślę, że jeszcze ze dwie takie książki mogłabym napisać tylko o ADHD. Nie twierdzę, że to zrobię, ale chodzi o to, że jak weszłam w to, to zobaczyłam, że tam jest jeszcze bardzo wiele obszarów do opisania.
1: Mm-hmm. Tym bardziej, że myślę, że są ogromne różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami i też mi się wydaje, że to jest trochę inna sytuacja z Dawidem, który ma 20 parę lat, a trochę inaczej, kiedy skończysz lat 50 i wtedy,
0: tak,
1: i wtedy w ogóle ADHD zaczyna się mylić z andropauzą, menopauzą, syndromem opuszczonego gniazda i tak dalej, kiedy dzieci się wyprowadzą. Ale wracając trochę do tego tematu, powiedziałem wręcz klasowego i społecznego, o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, bo mówiliśmy o tym, że z jednej strony pewne grupy są niedodiagnozowane, a te zamożniejsze są bardziej zdiagnozowane. A jaki jest, ja wiem, że to jest ogólne pytanie, ale żeby przypomnieć trochę twoją poprzednią książkę, jaki jest stan leczenia psychiatrycznego w Polsce na poziomie NFZ-owskim tak zwanym?
0: Westchnęłam głęboko. No temat się rozwija, w sensie ciągle się dzieje. Jest reforma psychiatrii, chodzi o Centra Zdrowia Psychicznego, o którą ciągle jest bitwa. Książkę wydałam, jejciu, jejciu, w 2022 roku. Jest 2000, dzięki Bogu, 26. A to ciągle nie jest temat domknięty, ciągle są dyskusje. Niby od przyszłego roku już to ma być obowiązujący schemat leczenia psychiatrycznego w Polsce. No ale jest taka duża przepychanka, czy to, czy kształt, w którym resort chce wdrożyć tę reformę, jest rzeczywiście tym, o co chodziło. Bo jest sporo zmian od tych bazowych założeń. A to jest cały duży temat. Nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś potrzebuje szybko konsultacji u psychiatry, to raczej szybko nie będzie. No bo założenie jest takie, że tam, gdzie są centra zdrowia psychicznego, człowiek w ciągu 72 godzin, jeżeli sytuacja tego wymaga, 72 godzin od zgłoszenia, jeżeli

0: sytuacja tego wymaga, ma pierwszą konsultację psychiatryczną. Brzmi wspaniale.
1: Ale to raczej chodzi o teorię.
0: Niestety, dlatego że znaczy w części centrów to jest mniej więcej realizowane, ale praktyka rozbija się o brak lekarzy. Jak nie ma lekarza, to i tak on go nie. Przecież nie może tego pacjenta przeprowadzić z nim konsultacji. Trudna bardzo sytuacja jest. No psychiatria jest, ja mam takie poczucie, że to jest takie najgorsze dziecko medycyny. Takie, na które się daje mało pieniędzy, ciągle jest ostatnie w kolejce. Jest takie nieatrakcyjne. Te obrzydkie dziecko medycyny, można by też powiedzieć, nie? Takie najmłodsze, no może nie najmłodsze, takie. Na którym w ogóle nikt nie chce się chwalić. A to jest mega przedziwne, bo przecież ten pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego to jest dziecko Ministerstwa Zdrowia, więc czemu resort nie przedstawia tego jako, patrzcie, takie mamy osiągnięcia, takie mamy sukcesy, tylko ciągle coś. Może chodzi o oszczędzanie kasy. Chodzi o to, że rzeczywiście na psychiatrię w Polsce wydaje się pieniędzy w porównaniu z innymi krajami europejskimi niestety znacznie mniej. Biorąc pod uwagę wszystkie pieniądze przeznaczane na zdrowie. No i chyba to też tak pokazuje, że to jest taka stygmatyzacja finansowa. Jak gdzieś nie ma kasy, to jak ma to się rozwinąć, nie?
1: Ale czy ona nadal nie jest związana też ze stereotypami społecznymi? Bo ja mam takie wrażenie tutaj, przynajmniej w pliku tekstowym, bardzo często pojawia się też literatura, która w gruncie rzeczy opowiada o naszych polskich głębokich traumach po prostu, które ciągną się przynajmniej od II wojny światowej, jeżeli nie dłużej. Oczywiście w PRL-u nikt tego nie leczył, było to wszystko po prostu zapijane, paliło się papierosy, etc., etc. Więc mamy z jednej strony te traumy wojenne, z drugiej strony mamy chyba traumy przyspieszonego kapitalizmu z lat 90. na przykład. I te różne warstwy się nakładają, a tymczasem zamiast przynajmniej szczerze o tym mówić, to przypuszczam, że z punktu widzenia wielu polityków, no właśnie, to jest w ogóle nieatrakcyjny temat, przecież jesteśmy wspaniałym narodem, więc nie będziemy opowiadać tutaj ani o naszym ADHD, ani traumach, ani szpitalach psychiatrycznych, bo to w ogóle nie wypada przede wszystkim.
0: No i to jest takie błędne myślenie, bo osoba, która jest dobrze leczona, wcześniej jest rozpoznanie i wdrażane wsparcie na etapie takich bardzo wczesnych objawów, nigdy nie trafi do szpitala. Nie przestanie pracować i nie pójdzie na rentę. A w sytuacji dużych zaniedbań, kiedy ktoś trafia do specjalisty, w zasadzie do specjalisty, na izbę przyjęć, czyli już wszystko się wydarzyło, już wszystkie kryzysy nabrały, nabrzmiały tak bardzo, że w końcu przywożony jest karetką, na przykład po próbie samobójczej, to leczenie trwa dłużej, jest trudniejsze. Może się zdarzyć, że do pracy będzie ciężko wrócić. I taka osoba jest dla państwa kosztem. A dobrze prowadzona sytuacja, czyli to, co mówiłam w tej pierwszej odsłonie, wczesne rozpoznanie, wdrożenie wsparcia, niekoniecznie farmakologicznego, czasami wystarczy wsparcie psychologiczne czy psychoterapeutyczne, spowoduje, że ta osoba będzie ciągle pracować na nasze PKB. A renta? Renta to są dodatkowe pieniądze z ZUS-u wypłacane. To w ogóle niedbanie o zdrowie psychiczne totalnie jest nieekonomiczne. To w ogóle jest rachunek prosty. Słuchaj, tylko nie wiem, czemu to nie jest policzone na szczeblach rządowych. Może jest, nie wiem, dziwnie.
1: To może takie byłoby hasło psychiatria, to się opłaca na przykład.
0: O, na przykład.
1: Coś takiego. Słuchaj, to powiedz tylko jeszcze na koniec.
0: Psychiatria kołem zamachowym naszej gospodarki.
1: O, dokładnie, dokładnie. To powiedz tylko na koniec taką krótką instrukcję, taką pigułkę spróbujmy zrobić. Czyli przy jakich objawach, w jakich sytuacjach warto to sprawdzać i jak to sprawdzać? Taki wiesz. Możesz to mówić nawet tak jakby w stronę naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy nas też oglądają.
0: Kiedy warto sprawdzić, czy mam ADHD?
1: Tak.
0: Bo mówisz... Bardzo trudne pytanie, wiesz? Dlatego, że u różnych ludzi to jest różnie. Myślę, że jeżeli ktoś ma poczucie, że nie ogarnia życia, że na zrobienie rzeczy potrzebuje więcej czasu niż inni, że potrzebuje też specjalnych warunków do tego, żeby osiągać swoje cele, kiedy często traci pracę, nie wiadomo dlaczego, albo wiadomo dlaczego, bo nie potrafi się skupić i nie wiem, gubi wątki, nie dociąga pewnych rzeczy i to się oczywiście pracodawcom nie podoba. Kiedy w związkach są kłopoty, na przykład wynikające z niepanowania nad emocjami, bo emocje

0: To też jest bardzo ważny temat w ADHD, że czasem trudno je okiełznać. Kiedy są ciągle problemy z kompulsywnym wydawaniem pieniędzy, z ciągotami do nałogów, do zapijania wewnętrznego niepokoju na przykład, wtedy warto sprawdzić, czy tam, no kiedy na przykład ktoś leczy depresję długo i nie może jej wyleczyć i nie wiadomo dlaczego. Może ta depresja urosła na nierozpoznanym ADHD. Mhm. Może tak być.
1: To wszystko są przesłanki i na pewno warto wtedy się sobie przyjrzeć i zasięgnąć konsultacji. Na sam koniec pliku tekstowego krótko jeszcze o innych książkach. Wydawnictwo Newcomers, które jak wiele osób wie, zaczęło od książek Kuby Żulczyka i Julka Strachoty o niepiciu. I też wiele książek takich diagnostycznych, popularnych wydało, ale wydało też zupełnie inną książkę, Szawarwa Filipa Kalinowskiego, naszego zresztą kolegi z Trójki. Zapraszamy do jego audycji na temat hip-hopu. Książka jest też hip-hopowa. Zbiórka z podwórka to jest audycja, a to jest Szawarwa. To jest słowo, którego sens się objawia dosyć szybko. To jest jedno z przekształceń słowa Warszawa w języku warszawskich emigrantów, którzy stanowią całe zaplecze tej historii. Ale Szawarwa to przede wszystkim książka rapowa. Też nie oszukujmy się, książka o używkach, więc to w pewnym sensie jest może druga strona tego spektrum neuroróżnorodności, o którym mówiliśmy. Także Szawarwa dla czytelników i czytelniczek o mocnych nerwach, jak to się mówi. A ty co czytasz i co byś poleciła?
0: Tutaj mam ściągawkę, bo powiedziałeś. Czytam Szmaty Karoliny Lewestam, wydało Czarne. To jest książka, którą się czyta, nie można powiedzieć jednym tchem. Nie, nie. Ja ją czytam czasami po kilka zdań, które we mnie pracują i czytam w pociągu w SKMC i potem długo patrzę w okno i czuję, jak to wykonuje we mnie, te zdania wykonują we mnie jakąś pracę i kiedy ona, to jest książka o kobietach. O kobietach dorastających w czasach transformacji, czyli po części też o mnie, o wzorcach kobiecości, co to nam robi. Jestem na etapie czytania o przemijaniu i tym, jak trudno się z tym pogodzić, albo co zrobić, albo jak niektóre z nas to robią, że jednak to olewają. Bardzo, Szmaty, tak. Karoliny Lewestam. Bardzo polecam.
1: Czarne, tak samo jak twoja książka Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD, także wydana przez wydawnictwo Czarne. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczni funkcjonariusze zatrzymali osoby udające policjantów. W Wisełce w Zachodniopomorskim incydent z udziałem śmigłowca LPR. Już jutro w Suwałkach piknik podlaskich parków narodowych i krajobrazowych pod hasłem Łączy nas krajobraz. Stołeczni funkcjonariusze zatrzymali osoby udające policjantów. Mężczyźni w wieku 19 i 29 lat podszywali się pod funkcjonariuszy, mieli repliki broni, gaz pieprzowy i niebieski sygnał świetlny. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, ale dziś dopiero wydano komunikat w tej sprawie. Fałszywych policjantów zatrzymano, kiedy w rejonie mostu Świętokrzyskiego próbowali wylegitymować osoby koczujące w namiocie, a następnie zaatakowali je gazem pieprzowym. Jeden z pokrzywdzonych zdołał obezwładnić starszego z napastników i założyć mu jego własne kajdanki, zanim na miejsce dotarł patrol policji. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Funkcjonariusze zabezpieczyli repliki broni, gaz pieprzowy, krótkofalówkę, nóż, elementy taktycznego wyposażenia oraz samochód, w którym znajdowała się niebieska lampa błyskowa i przedmiot przypominający radiostację. W Wisełce w województwie zachodniopomorskim doszło do niecodziennego incydentu z udziałem śmigłowca LPR-u. Pilot podczas próby lądowania zahaczył o wystający element. Maszyna na kilka godzin została uziemiona. Informację potwierdziła rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Jak dodała, wszystko działo się podczas bardzo silnego wiatru.
3: Podczas lądowania doszło do dotknięcia reklamowego flyersa do łopaty wirnika nośnego. To spowodowało konieczność inspekcji stanu łopat przez mechanika. Inspekcja nie wykazała żadnych uszkodzeń. Śmigłowiec wrócił do bazy i załoga kontynuuje dyżur.
2: Na czas akcji przez kilka godzin zablokowana była droga wojewódzka nr 102 na linii Międzyzdroje-Kołczewo. Ruch odbywa się już normalnie. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza program wydarzeń organizowanych z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego i zaprasza do udziału w obchodach. Wśród uroczystości zaplanowanych na 1 sierpnia znalazły się m.in. koncert na placu Piłsudskiego. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, akcja Wolność Łączy oraz spotkanie z powstańcami w godzinę W w Parku Wolności przy muzeum. W tym roku nie zabraknie również projektu muzycznego. 25 lipca w Parku Wolności wystąpi muzyk i kompozytor Błażej Król, który zaprezentuje premierowy album Łączy nas, mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
4: To opowieść o lęku przed wojną, to opowieść o wojnie, która zabiera dzieciom dzieciństwo, młodzieży, młodość. Błażej Król zaproponował jakąś taką artystyczną platformę porozmawiania o tym, że dzisiejsi młodzi ludzie, rówieśnicy powstańców warszawskich, obawiają się wojny, obawiają się tego, co może ich spotkać. To taka próba rozmowy, bardzo ciekawa. Trochę inne niż do tej pory.
2: W ramach obchodów kilka dni przed 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się również tradycyjne spotkanie powstańców z prezydentem Polski i prezydentem Warszawy. Jutro miłośnicy lasów, rzek i jezior spotkają się w Suwałkach podczas 6. pikniku podlaskich parków narodowych.

0: narodowych i krajobrazowych. Hasło tegorocznej edycji brzmi: łączy nas krajobraz. Jak podkreśla dyrektorka Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska, piknik będzie okazją do poznania bogactwa przyrody regionu oraz działalności podlaskich parków.
1: Będziemy gościli przedstawicieli wszystkich obszarów chronionych z naszego województwa, czyli przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, którzy zaprezentują swoją ofertę i edukacyjną, i turystyczną, i przybliżą nam te formy ochrony przyrody, które u nas w województwie, jak wiemy, bardzo bogatym, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze, funkcjonują. Również tym głównym tematem będzie nasz jubileusz.
0: Impreza rozpocznie się o 11 na bulwarach nad Czarną Hańczą.
2: Klimat.
0: Wieczorna jakość powietrza w całym kraju jest bez zarzutu. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest na małym albo średnim poziomie. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za ponad 40% produkcji prądu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
4: I w pierwszej kolejności sprawdzamy tablicę wyników na stadionie w Houston w Teksasie. Maroko, czwarta drużyna ostatniego mundialu, dosłownie przed 30 sekundami zakończyła spotkanie z debiutującą na tym etapie Mistrzostw Świata Kanadą. I ta ekipa z Północnej Afryki została pierwszym ćwierćfinalistą turnieju w Ameryce Północnej i Środkowej. Wygrała 3-0. Przed nami mecz Francji z Paragwajem. Faworytem oczywiście trójkolorowi. Może nas zgubić tylko pycha, mówi Francuz Stefan Wutezi, trener piłkarski w Akademii Olympique Poznań.
5: Trzeba to powiedzieć jasne, to jest najlepszy kraj, jeśli chodzi o piłkę nożną. Potrafimy wyhodować piłkarzy po prostu kompleksowy, więc na każdą pozycję jest duży, duży talent. Ale właśnie nasz naprawdę największy problem to jest, jak jesteśmy w pozycji faworyta, mamy trochę taki kompleks wyższości.
4: Spotkanie Francja-Paragwaj o 23. Teraz tenis i porażka Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. 6-7 i 2-6 uległa Filipince, Aleksandrze i Ali. I tak skomentowała to, że w drugim secie właściwie nie nawiązała walki.
6: Na początku ja zrobiłam kilka błędów, ale tak, grała, wydaje mi się, trochę odważniej. Mi było takiego z tej strony przebijania, tylko faktycznie wchodziła, już atakowała. Czy to nawet serwisy zdarzały się w linie i bardziej takie ryzykowne.
4: Świątek w Londynie broniła tytułu. W kraju, w Krakowie, ostatni start w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej zaliczyła Aleksandra Mirosław. W biegu finałowym zaliczyła falstart, drugie miejsce zajęła w nim Natalia Kałucka. Zwyciężyła Indonezyjka Desak Maderita. I jeszcze dwa kółka, przecież dziś wystartował Tour de France po raz pierwszy w Barcelonie. To była drużynowa jazda na czas, w której równych sobie nie miała grupa Visma Lease a Bike. W związku z tym prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął jej lider Duńczyk Jonas Vingegaard. 8 sekund traci do niego Włoch Filippo Ganna, 12 broniący tytułu Słoweniec Tadej Pogacar.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burza. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, 23 na południu i na zachodzie.
7: Autopromocja. Where are you
8: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival na antenie Trójki już w niedzielę. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: No, powiem szczerze, że się trochę uśmiałem podczas serwisu, jak była mowa o tych policjantach przebieranych. Choć śmieszne to nie jest, ale finał był zabawny. No i na żółto dzisiaj tutaj jakoś w tym studiu sobie zrobiłem. Jazz and Bass. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witam serdecznie po krótkiej, urlopowej, udanej przerwie. Dzisiaj jestem w studiu, a realizatorską asystę prowadzi Olga Szućko. Stęskniłem się, no bo jak inaczej, mówiłem to już wczoraj 100 razy podczas listy przebojów, no ale taki jest fakt. Super, z jednej strony odkrywa się nowe ziemie na świecie, no ale dziwne to uczucie, powiem szczerze, być w piątek czy w sobotę wieczorem gdzieś indziej niż w radiu przy Myśliwieckiej. No dobrze, będę się dzisiaj dużo chwalił urlopem, na pewno, właściwie to zaraz zacznę to robić. Aha, dzisiaj nie będzie winyli, tak jak zapowiadałem wczoraj, czy jest napisane na Facebooku. Logistyka programowa troszeczkę

Jazz and Bass, panie i panowie, tu wieczorna, sobotnia trójka. Słyszymy się między 21 a 23 w każdy sobotni wieczór. Teraz mamy kwadrans po godzinie 21, a na antenie Jiro Inagaki, urodzony w 1933 roku, zmarł w 2024, czytam, to legendarny japoński saksofonista, kompozytor i producent muzyczny, uważany za jednego z pionierów jazz rocka i muzyki fusion w Japonii. No właśnie, wróćmy na chwilę do Japonii. To był udany urlop. Dziękuję za wszystkie pytania dotyczące niego właśnie. Wyjątkowy w kuchnię, w atmosferę, krajobrazy czy muzykę. To nie była solo podróż, taka grabkowa, muzyczna, ale z każdej innej niż taka właśnie staram się wyciągnąć muzykę świata na własny, ten najbardziej egoistyczny użytek. 6 dnia dotarłem do Osaki i tam, po nieudanych tokijskich próbach, udało mi się wyjątkowy, bo samotnie, sposób doświadczyć klimatu jazz kissa. Postanowiłem pójść do opisywanej w specjalnych publikacjach kawiarni jazzowej, która mieści się nieopodal głównego zakupowego zgiełku Osaki. Nazywa się ona Bird 56. Pojawiłem się tam chwilę po godzinie 17, czyli kilka minut po googlowskim otwarciu, bo tak w mapach było napisane. A przywitały mnie tylko świecące neony oraz dźwięk miauczących kotów, bo w końcu to jazz kissa. Za chwilę pojawił się gospodarz na schodach prowadzących do baru, do którego od razu się uśmiechnąłem. Przedstawiłem się, powiedziałem, kim jestem, co robię, co kocham robić i dlaczego waruję teraz pod jego drzwiami. Po chwili znalazłem się już w środku. Byłem sam, a on ustawił long play Johna Coltrane'a i jego kwartetu zatytułowany Ballads.

Yagio Hirouki prowadzi ten bar, o którym mówię. Bar istnieje od 1972 roku. Powiedział mi, że będzie przygotowywał się do serwisu, a ja mogę nagrywać, pisać czy robić zdjęcia. No i mimo tego, że byłem tam sam, cały czas mowa o kawiarni jazzowej Bird 56, poczułem klimat tej analogowej przestrzeni, tych zapachów palonych papierosów, tego jazzu, który gra tutaj od 1972 roku, aktualnie z gramofonów Technics 1210 MK2.

To było moje pierwsze doświadczenie ze słynnymi na cały świat Jazz Kissa. Przeżyłem je sam, bo do tego grabkowego świata to ja nikogo nie wpuszczam. Przeżyłem bez klientów tego baru, którzy mieli się zejść wieczorem. Pan Jagiu podpisał mi się, dał pamiątkowe gadżety i widać było, choć tego nie powiedział, bo w sumie mówiliśmy do siebie telefonami komórkowymi, że dla niego też to wszystko było miłe.

A na półce F-Bird 56, okładka winylowa płyty Ballads Johna Coltrane'a i jego kwartetu. To była moja samotna wizyta, taki prywatny tour po tym klubie i trwał on może z pół godziny. Polecam sprawdzić Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tam nagrałem 5,5 minuty filmu z tej niesamowitej naprawdę wizyty w Jazz Kissa Bird 56. No i z jednej strony szczęśliwiec, a z drugiej ten, który no, nie poczuł tego klimatu, gdy są goście, ale to nie była moja ostatnia wycieczka w takie miejsca. A co potem? Potem udałem się do kilku sklepów z płytami, a tam zawrót głowy, taki konkretny.

Program trzeci Polskiego Radia. Japonia na naszej antenie. Isao Suzuki Sextet Akos Dream. To, że w japońskich Record Store'ach znajdę wszystko, no, było jasne przed tą podróżą, więc skoncentrowałem się na jasnym też punkcie, który mi przyświecał, który nazwany jest Japanese Jazz. Słucham z wielkim zaparciem genialnych programów radiowych w radiowej dwójce Krzysztofa Dziuby a propos muzyki japońskiej, ale cały czas wydaje mi się, że o tej materii dalej nic nie wiem, więc intuicyjnie zacząłem skakać, tym razem po półce z kompaktami. Część znalazłem na szybko w internecie, część na Tidalu w kieszeni, a część podpowiedział mi młody sprzedawca. Akos Dream to wybitny album japońskiego kontrabasisty i wiolonczelisty jazzowego, który nazywał się Isao Suzuki. Nagrał tą płytę ze swoim sextetem i wydał w 1976 roku. A ta płyta uznawana jest za klasykę japońskiego jazzu i audiofilskiego brzmienia. I ona jest teraz z nami cały czas.

Isao Suzuki Sextet, Aiko's Dream, album z 1976 roku. Obok lidera na kontrabasie i wiolonczeli na płycie wystąpili również wybitni japońscy muzycy, w tym Tsuyoshi Yamamoto na fortepianie i Kazumi Watanabe na gitarze. To wytwórnia Three Blind Mice. Japonia w Jazz and Bass, 21:38. Nie mówiłem, jak możemy się kontaktować, ale powiem o tym za chwilę.

A to znowu Jiro Inagaki i jego Soul Media projekt na antenie programu trzeciego. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak chyba najprościej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Social media? Tak. Gdzie Grabek mówi dzień dobry? To jest hasło, które trzeba wpisać, jeżeli chce się w social media z nami bawić. Kolejna knajpka z cyklu Jazz Kissa to też Osaka. To też lokalizacja niby centralna, ale jednak trzeba znaleźć, poszukać i zapłacić 500 jenów za słuchanie muzyki. To Jazz Bar Record Osaka. W środku gospodarz, tysiące płyt, przy barze dwie, potem trzy osoby. Czysto, schludnie. Wyborne napoje bezalkoholowe i genialny sound system. I pięknie się tego słuchało. A gospodarz Japończyk zarządzający tym wszystkim nagle na talerz położył płytę Urszuli Dudziak.

Alk Urszuli Dudziak. Pozycja szczególna w jej dorobku. Współpraca z Jerzym Kosińskim koncertowała na całym świecie z tą płytą. Nie pamiętam, czy przed tym faktem, o którym mówiłem, że gospodarz japońskiego klubu w Osace włączył Urszulę Dudziak, zdążyłem już powiedzieć, że jestem z Polski, czy jednak chyba po fakcie to zrobiłem. Także to był na pewno miły akcent. Albumu nie znałem i okazuje się, że muszę lecieć 14 godzin samolotem, by usłyszeć naszą dumę jazzową, narodową w samej Japonii.

O imię i nazwisko Urszula Dudziak. Dlaczego nie może paść Michał Urbania, który nagrywał z Urszulą Dudziak płytę Future Talks. A tutaj Urbanator. Urbanator, Future Talk. I niezawodne połączenie jazzu, hip-hopu w wykonaniu Michała Urbaniaka i jego gości. 4,5 minuty do 22. Po 22 znowu japoński jazz, ale też chyba zajdziemy do klubu, tak mi się wydaje. A do 22, no, klubowy akcent jakby nie było. No, zakochałem się w tym nagraniu. To Chaka Khan i Snoop Dogg, absolutna nowość.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Hej, tu zespół Omasta. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.
3: Autopromocja.
4: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
5: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
6: Śnieg. A może być Snow Patrol?
4: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
7: Agnieszka Szydłowska,
8: Piotr Metz,
9: Jacek Hawryluk,
10: Grzegorz Hoffman.
4: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
3: Autopromocja.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby udające policjantów w rękach stołecznych funkcjonariuszy. Areszt dla obywatela Kolumbii podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W Nowym Jorku wielka para żaglowców w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy. Sprawcy mieli przy sobie m.in. repliki broni, gaz pieprzowy i elementy wyposażenia przypominające policyjne, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
12: Trzymano 19- i 29-latka, którzy w nocy z czwartku na piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego najpierw próbowali wylegitymować, a potem zaatakowali koczujące tam osoby. 19 i 29-latek trafili do północnoprawskiej izby zatrzymań.
11: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Jeden z pokrzywdzonych obezwładnił starszego z napastników i założył mu jego własne kajdanki jeszcze przed przyjazdem patrolu. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Kolumbii podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna wybił szybę i dostał się do budynku z pomieszczeniami administracyjnymi uczelni. Został złapany przez pracowników ochrony i przekazany policjantom. Funkcjonariusze ustalili również, że obywatel Kolumbii przebywał na terenie Polski nielegalnie. W Nowym Jorku odbywa się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród płynących jednostek znalazł się polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży.
13: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statui Wolności. Nad zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach Międzynarodowego Przeglądu Lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
11: Koncert przebojów Mieczysława Foga i nie tylko zakończył piknik na terenie Cytadeli Warszawskiej z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin artysty. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Na koncercie wykonane zostały m.in. największe przeboje Mieczysława Foga w aranżacjach Michała Foxa Króla.
14: Ta ostatnia niedziela,
15: super, samo to przeniesienie przeszłości w teraźniejszość jest wspaniałe. To jest zdumiewające, bo jesteśmy troszkę opętani jakby piosenkami Foga, a to jest rok Mieczysława Foga, więc mamy różne wykonania.
16: Świetne były te aranżacje, mi się bardzo podobało, takie współczesne.
17: Uważam, że było super, pięknie, nowocześnie, a jednocześnie wzruszająco.
18: Ja mam wrażenie, że młode osoby, które prezentowały się dzisiaj na

0: scenie przy 125-lecie i repertuarze, generalnie i aranżacjach tego, co pokazywali, ich głosy, ich wykony były bardzo interesujące. Coś, czego potrzebujemy na polskiej scenie. Odświeżanie.
1: A po koncercie z jego słuchaczami rozmawiał Witold Banach. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Halo, halo, tutaj Nowika. Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy audycji Jazz & Bass. Bardzo fajnej audycji. W Trójce.
10: Jazz & Bass.
11: I my też pozdrawiamy Nowikę. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. 5,5 minuty po 22:00. To będzie druga część audycji Jazz & Bass. I kolejna płyta jeszcze w folii. Cena 2000 jenów na płycie Kot. Nie będę ukrywał, że to podpowiedź młodego sprzedawcy w sieciowym sklepie HMV, kiedy spytałem go o takich naprawdę najważniejszych reprezentantów japońskiego jazzu. Wskazał mi bez chwili namysłu na ten album, a na albumie napisane jest Hiroshi Suzuki, Cat.

Na płycie obok kota kolor złoty, kolor bordowy, bo to reedycja z roku 2014. Na zdjęciu na okładce główny bohater, czyli Hiroshi Suzuki ze swoim instrumentem, czyli spuzonem. Cat to legendarny album z gatunku jazz fusion czy jazz funk. Został wydany w 1976 roku, w 76 roku i w tym czasie przeszedł bez echa, a współcześnie zyskał status kultowego arcydzieła japońskiego jazzu, osiągając ogromną popularność w internecie i wśród kolekcjonerów płyt. Jeżeli słucha mnie teraz ten młody chłopak, który zaproponował mi tę płytę, a na pewno ma teraz w radio w Tokio włączone, to chciałem serdecznie podziękować, że ten krążek znalazł się w mojej kolekcji, bo to chyba słychać.

Jazz and Bass. Każda sobota między 21 a 23. Dziś mamy czwarty dzień lipca i płyty prosto z Japonii. Hiroshi Suzuki, Cats. Rok 1976.

Hiroshi Suzuki Puzon, Takeru Muraoka saksofon, Hiromasa Suzuki instrumenty klawiszowe i pianino elektryczne, Kunimitsu Inaba gitara basowa i Akira Ishikawa na perkusji. Album Cat, rok 1976, jedno z najważniejszych dzieł jazzowych, jazz fusion, jazz funk w historii muzyki japońskiej. Dziś ta płyta jest z nami, wydana przez oficynę Deep Jazz Reality. Jeszcze torebka, jeszcze świeża, pachnąca książeczka i mogłaby się ta płyta kręcić i kręcić, choć nie jest to długa płyta, ale tych płyt dzisiaj nieco więcej w audycji Jazz & Bass. Teraz 28 minut po 22. Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Mail michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś potrzebuje, to proszę bardzo. Ja tymczasem zmienię płytę. Na tej napisane jest Rio Fukui Trio at the Slowboat 2004. To koncert zagrany w tym klubie w Sapporo. Płyta tak samo jak jej poprzedniczka. Jeszcze świeża, jeszcze pachnąca. Prosto przyleciała z kraju kwitnącej wiśni.

Floyd, kto tak pięknie na tej perkusji w tym ostatnim odcinku przygrywała, to Itetsu Takemura razem z Ryo Fukuim na fortepianie i z Takumi Awają na kontrabasie. Płyta koncertowa nagrana w klubie, który nazywa się Slowbot i mieści się w Sapporo. Wszystko to miało miejsce 26 czerwca 2004 roku. Harlem Blues, Phineas Newborn Jr. skomponował to nagranie, a w takiej interpretacji przedstawił Ryo Fukui razem ze swoim triem. 20,5 minuty do 23. No to jeżeli chodzi o ten japoński jazz i dzisiejszą audycję, no to byłoby tyle, bo czekają jeszcze czarne winylowe płyty na następną sobotę.

też stamtąd przywiezione. A teraz właśnie, no zajrzyjmy może do klubu, panie i panowie. No przecież lubimy o tej porze, prawda? Zaglądać tam, gdzie można nogą potupać przy... No była dobra perkusja, to teraz będzie dobry bas. No i tradycją też jest to, że zaglądamy do katalogu True Tats. Wytwórnia z Brighton, Robert Louis na jej czele. I naprawdę cała rzesza fantastycznych artystów, którzy tworzą niecodzienne klimaty muzyczne na swoich płytach, singlach, epkach. Kalia, Kizer i Max Noir to taki duet. Ona śpiewa, on produkuje. I tradycyjny zabieg, jeżeli chodzi o True Tats. Wyszła płyta, ona zatytułowana była Sip i Wonder, a teraz wyszły remiksy. Bardzo proszę.

Kelly Akizer. Chyba dobrze czyta mi Max Noir. Breakthrough. I wszystko to zremiksował Brytyjczyk ukrywający się pod nickiem Breakit. Też tak ci remikserzy czasem dziwnie się podpisują, że nie wiadomo jak przeczytać te pseudonimy. Ale najważniejsza jest muzyka w tej audycji.

zawsze basowe ciarki na plecach, kiedy Mouse Outfit pojawiają się na antenie radiowej. Tutaj Fox gościnnie, no i z ekipy hip-hopowej zrobiła się mocna ekipa hip-hopowo-dubowa. Kickstart, ten utwór też na playliście Jazz and Bass, która niedługo oficjalnie się ukaże. 11,5 minuty do godziny 23, no to zostańmy jeszcze z dobrym brytyjskim basem. I znowu ta sama procedura, jeżeli chodzi o wytwórnię True Tats. Potential Bad Boy, to taki legendarny zawodnik, jeżeli chodzi o drum and bass z Wielkiej Brytanii, zadebiutował w True Tats, nagrał płytę, ale teraz ktoś postanowił zremiksować nagrania z tego krążka. Uwaga, bo będzie mocny bas za chwilę.

Give Me a Sign z albumu Potential Bad Boy. Tutaj śpiewa Havana, córka zainteresowanego, i wszystko zremiksowane dosyć poważnie i dosyć mocno i dosyć bardzo basowo. To nowinki i nowości ze stajni True Tats, która, zawsze to powtarzam, dba o to, abyśmy w audycji Jazz and Bass byli na bieżąco z nowymi pozycjami w katalogu tejże. Nie chce mi się wierzyć, że trzeba się pożegnać, bo zegarki pokazują 6-7 minut do 23. O 23 znowu informacje z kraju i ze świata, czyli serwis informacyjny. Po 23 z racji tego, że jest to sobota, tutaj na antenie N3 i Gosia Jakubowska. Ja tylko dodam, że dzisiejszy program Jazz and Bass zrealizowała jak zwykle wzorowo Olga Szućko, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i ten program dla was przygotowałem. Serdecznie dziękujemy, życząc udanej nocy, życząc udanej reszty weekendu i życząc pięknego letniego czasu. To co Ross Addiction, to co Harland, to co Mila, zagracie i zaśpiewacie na koniec? O tak!

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Determinacja Amerykanów ma decydujące znaczenie. Władimir Zełenski do Donalda Trumpa w sprawie wojny na Ukrainie. Społecznicy chcą wstrzymania wycinki drzew w Alejach na trasie przez Jeziorany i do Miłakowa na Warmii i Mazurach. W Białowieży świętowane jest kupale, czyli tradycyjna noc kupały. Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Stanów Zjednoczonych ma w tej kwestii decydujące znaczenie, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po telefonicznej rozmowie z Donaldem Trumpem. Dodał, że będą kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze. Ukraiński przywódca złożył też życzenia Amerykanom z okazji Dnia Niepodległości. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wszelką otrzymaną pomoc od rakiet Javelin i systemów Patriot po wsparcie polityczne i głęboko cenimy to, że Ameryka stoi po naszej stronie w obronie naszej niepodległości. Tak napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Dzień Niepodległości po raz 250 obchodzony jest dziś w Stanach Zjednoczonych. To za oceanem najważniejsze państwowe święto, w tym roku o wyjątkowym historycznym wymiarze. Kojarzone jest przede wszystkim z ulicznymi paradami czy wieczornym pokazem sztucznych ogni. Jedną z najważniejszych tradycji jest wspólne grillowanie.
3: Pomimo święta wiele sklepów jest otwartych. Amerykanie robią więc ostatnie zakupy przed dzisiejszym grillowaniem. Przygotowujemy tradycyjne barbecue, aby w taki sposób spędzić czas z rodziną. Dla mnie grillowanie, choć oczywiście będziemy to robić, wcale nie jest najważniejsze. Istotne jest to, że w tym czasie zbierze się cała rodzina. Będziemy delektować się świętem i pokazywać nasz patriotyzm, mówią rozmówcy Polskiego Radia pod jednym z supermarketów w Miami. Na amerykańskim grillu najpopularniejsze będą dzisiaj hot dogi. Według szacunków zostanie w sumie przyrządzonych 150 milionów sztuk tradycyjnej bułki z parówką. Tutejsze media alarmują, że inflacja sprawiła, że grillowanie podczas tegorocznego Dnia Niepodległości jest dużo droższe niż 12 miesięcy temu. Sama wołowina, której używa się do mielonych kotletów do hamburgerów, zdrożała o 12%. W tym roku Amerykanie na historyczny Dzień Niepodległości wydadzą 22 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Warmińsko-mazurscy społecznicy chcą wstrzymania planowanej wycinki drzew w historycznej alei na trasie od Reszla przez Jeziorany i Dobre Miasto do Miłakowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaproponował wycinkę, tłumacząc to koniecznością poprawy bezpieczeństwa kierowców. Sprawa została skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która odrzuciła pierwsze dwa wnioski o wycinkę. Teraz głos zabrało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
4: W oficjalnym stanowisku Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, że przydrożne aleje na Warmii i Mazurach mają bardzo duże znaczenie zarówno klimatyczne, jak i militarne. Resort w oświadczeniu zamieszczonym na swoich stronach wprost nazywa drzewa przy drogach inwestycją w bezpieczeństwo nie tylko klimatyczne czy wodne, ale też obronne. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że gęste zadrzewienia utrudniają m.in. rozpoznanie terenu z powietrza przez drony. W opublikowanym oświadczeniu Resort Klimatu i Środowiska podkreśla, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona przyrody nie muszą się wykluczać. Zamiast wycinać wiekowe drzewa, drogowcy powinni stosować bariery ochronne i skuteczniej egzekwować ograniczenia prędkości. Ochrona alei może też wpisywać się w szerszy projekt o nazwie Zielona Tarcza Wschód, na który Resort Klimatu przeznaczy aż 450 milionów złotych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
2: Uliczny korowód, koncerty artystów z Polski i Łotwy i puszczanie wianków na rzece. W Białowieży świętowana jest kupale, czyli tradycyjna noc kupały. To odpowiednik nocy świętojańskiej i ma związek z czasem letniego przesilenia. Związane jest z kultem sił przyrody, przede wszystkim ognia i wody, ale także świętem miłości.
5: Taka coroczna, fajna tradycja tutaj w Białowieży. Zawsze kupała się kojarzy z wiankami i puszczaniem do wody.
6: To tak zwana noc świętojańska, czas szukania kwiatu paproci.
7: Podtrzymujemy tradycję, śpiewamy, dziewczynki wiją sobie wianki.

0: Ręki na głowę, puszczają chłopcy, starają się złapać. Świetna zabawa, można posłuchać koncertów, wspaniałe święto.
1: Przyjeżdżam tutaj od 10 lat. Uwielbiam muzykę folkową, białoruskie zespoły. Mam takie wrażenie, że jak kiedyś nie przyjadę, to skasują festiwal, więc staram się być co roku. Uwielbiam Podlasie, uwielbiam Białowieżę. To jest moje szczęśliwe miejsce. Przyjechałem z Warszawy, jestem szczęśliwy, że mogę tu być.
2: Tradycja, jest to nasze też podtrzymywanie takiej więzi ze społecznością. Bardzo cieszymy się, jeżeli możemy uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu.
3: Kopale to jedna z najstarszych imprez w regionie, która co roku przyciąga do Białowieży tłumy turystów. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
5: Francuzi, najpewniej najpoważniejsi na tę chwilę kandydaci do Mistrzostwa Świata, właśnie zaczynają mecz 1/8 finału z Paragwajem, rundę wcześniej lepszym sensacyjnie od Niemców. Pierwszym ćwierćfinalistą mundialu zostało zgodnie z planem Maroko, 3-0 wypunktowało w Houston Kanadę. Aleksandra Iala wypunktowała tymczasem Igę Świątek. 21-letnia Filipinka wygrała w trzeciej rundzie Wimbledonu 7-6 i 6-2, potwierdzając coraz głębszy kryzys naszej najlepszej tenisistki. Świątek po meczu żałowała straconych szans w tiebreaku pierwszego seta. Świątek broniła w Londynie tytułu, to oznacza, że straci wiele punktów i spadnie w rankingu WTA. Londyn zamieniamy na Kraków, tenis na wspinaczkę sportową. Za nami ostatni w karierze występ w Pucharze Świata mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław. Dotarła do czteroosobowego finału, tu zaliczyła falstart i zakończyła zawody na czwartym miejscu. Druga była Natalia Kałucka, zwyciężyła Indonezyjka Desak Maderita. Kibice kolarstwa żyją z kolei od dziś Tour de France. Wielką pętlę rozpoczęła drużynowa jazda na czas, zakończona zwycięstwem grupy Visma Lease a Bike. W związku z tym liderem klasyfikacji generalnej został Duńczyk Jonas Vingegaard. Drugi z 8-sekundową stratą jest Włoch Filip Ogana. Trzeci z 12-sekundową broniący tytułu Słoweniec Tadej Pogacar.
3: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja w niedzielę od 14 do 16. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Minęła godzina 23. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a to jest audycja.
8: N3.
9: I nie mogę dziś zacząć inaczej.

The XX dali wspaniały koncert na tegorocznym openerze i pozwalam sobie dzisiaj układać audycję 3 wokół tego sentymentu, którym jestem związana tą zieloną opaską na nadgarstku. Tym, co wydarzyło się pierwszego dnia w Gdyni Kosakowo. Była to nie lada gratka dla tych, którzy w podstawówce, gimnazjum, liceum wsłuchiwali się nie tylko w debiutancki album The XX. Trochę postaram się odtworzyć tą setlistę, ale też jej wspomnienia z tego koncertu, które cały czas mam przed oczami. Spotkałam znajomych, którzy jeżdżą od początku openera i mieli okazję tylko na tym wydarzeniu widzieć ich dwukrotnie. Zapytałam się, czy to będzie dobry koncert. Wtedy zaświeciły im się oczy i zdecydowanie oboje zaczęli kiwać się głowami. No więc tak też było. Dlatego pozwólcie, że dzisiejsza audycja N3 przynajmniej w tej pierwszej części będzie mocno nostalgiczna, melancholijna i po prostu mieniająca się różnymi kolorami.

Romy i Enjoy Your Life. Jak ona to zaśpiewała, z taką ogromną radością, lekkością, wdzięcznością na koncercie podczas tegorocznego Openera. Mam też wrażenie, że ten zespół był bardziej stęskniony za wspólnym graniem niż fani za słuchaniem ich na żywo, ale to też pokazuje, jak bardzo The XX nigdy tak naprawdę nie przestali być zespołem, nawet gdy rozpoczynali karierę solową. I to też było mocno wyczuwalne w całym tym występie.

Najpierw debiutancka płyta wymieszana z drugą i trzecią, następnie przełamanie przy okazji prezentowania fragmentów solowej twórczości Jamiego XX, Romy i Oliwiera Sima. Cały ten występ, o którym mówię już od kilkunastu minut w audycji N3, pokazał, jak bardzo rozwinęli się muzycy zespołu The XX, gdzie teraz są i co wnoszą do całości. Oliver Sim ze sceny mówił, że te ostatnie festiwalowe dni są dla nich niesamowite, poruszające, że grają pierwsze koncerty od prawie 10 lat i jest zdziwiony, że my nadal tu jesteśmy. No tak, nikt nie myśli o tym, aby przekreślić The XX, no bo w końcu dali jeden z najbardziej ekstatycznych koncertów, co chyba słychać w moim głosie. No i też Oliver Sim powiedział coś jeszcze, że jest to dla nich zaszczyt występować przed jedną z największych i najważniejszych artystek XXI wieku, bo wieczorem na scenie pojawiła się ona.

Ileż to samotnych nocy spędzało się z płytą Anny Calvi z 2014 roku. No głos, który jak dla mnie został skradziony jakimś pozaziemskim istotom. No bo też i trochę zazdroszczę tym, którzy w line-upie tegorocznego openera i swoim festiwalowym planie nie pominęli tej artystki, która niezmiernie rzadko przybywa do Polski, a gdy już jest, unosi całą publikę. Ta lewitacja jeszcze przede mną, tak samo jak koncert Caroline Polaczek, która ostatnio całkiem odważnie mówi o tym, że tylko dzięki temu, że słucha swojego wewnętrznego głosu, jest w stanie tworzyć tak oryginalną muzykę. I mam nadzieję, że z kolejną nową muzyką niebawem przybędzie również do Polski. Musimy najpierw poczekać na płytę, a później na ogłoszenie trasy, ale zawsze możemy wrócić do tego, co gra niezmiennie od 3 lat.

Cheers.

audycji N3, mówiąc o sentymentach i o tych uczuciach, które wiążą nas z przeszłością, warto pamiętać o tym, co wiąże nas z przyszłością. A zatem Slater biorę jako pewnik na festiwalach w przyszłym roku. I kończąc powoli już ten wątek festiwalowy w dzisiejszej audycji, to pragnę się na chwilę tutaj zatrzymać, ponieważ na jesieni wydarzy się coś, o czym będzie mówił cały świat, a wydarzy się to w relacji Warszawa-Kraków. Otóż Unsound Festival planuje uruchomić pociąg, w którym będzie odbywał się festiwal. Przed nami koncerty, performance nie tylko w pociągu, ale również i na konkretnych poszczególnych stacjach. Będzie to coś, czego do tej pory nikt nigdy wcześniej nie zrobił, a zatem myślę, że to będzie nie lada gratka dla samych festiwalowiczów i tych, którzy są związani emocjonalnie właśnie z Unsoundem, ale też dla tych, którzy lubią odważne projekty. A jak wiemy, Matt Schulz i Gosia Płysa nie lubią banału. Między innymi w przeszłości tego festiwalu odbywały się koncerty w Wieliczce, więc myślę, że to jest jedyne wydarzenie w Polsce, które jest skłonne zrobić coś tak szalonego i zarazem oryginalnego. Nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa tylko, na której stacji usłyszymy nowy projekt DJ-a Pythona.

0: myślał.
1: Ten wątek festiwalowy porzucamy w audycji N3, no bo w końcu jest to linia nocna, która kursuje również wokół nowości. I tak też jednym z artystów bazujących nie tylko na swoim doświadczeniu, ale inspirujących się innymi produkcjami, utworami jest Romar, bo też i korzystając z tych nagrań terenowych czy piosenek tworzy kolejną opowieść. Tym razem o alienowaniu się, ucieczce w cyfrowy świat, jednocześnie budząc w nas ogromną tęsknotę. Za czym? Nie wiem, ale wiem jedno, że tęsknota jest składową sentymentu.

Piękna reinterpretacja hitu Shade z lat 90. w wykonaniu Blue Foundation. Zespołu myślę, że trochę zapomnianego już, a jednak wartego uwagi, bo w tamtym roku wydali wspaniałą płytę, o której kilka razy już mówiłam w audycji N3, ale też zespołu, który przeżywał swoje 5 minut po tym, jak ich utwór stał się hymnem każdej jesieni. Na fali również wykorzystania tej piosenki w Sadze Zmierzch. I niechaj w takim razie puentą naszego spotkania, bo już za chwilę wybije północ, będzie myśl, że czasem dobrze jest wrócić do tego, w co wsłuchiwaliśmy się, mając w głowie nic, a w sercu tak dużo skrajnych uczuć i emocji, które nas po prostu niosły. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i proszę koniecznie pozostać z trójką, bo za chwilę Michał Morgański i potrójne pasmo przenoszenia.

0: Autopromocja. Where are you
1: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival na antenie Trójki już w niedzielę. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 5 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u Radosław Sikorski gratuluje Amerykanom 250. rocznicy niepodległości. Dar młodzieży wziął udział w paradzie wielkich żaglowców w Nowym Jorku. Gwiazda Hollywood Jesse Eisenberg zapowiedział, że wkrótce odbierze polskie obywatelstwo. Gratulacje dla narodu amerykańskiego z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, napisał w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sikorski zwrócił uwagę na siłę relacji między Warszawą i Waszyngtonem, zaznaczył, że więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi opierają się na wspólnej wierze w wolność, demokrację i praworządność. Dodał, że partnerstwo u państw staje się z każdym rokiem coraz silniejsze. Dar Młodzieży wziął udział w międzynarodowej paradzie wielkich żaglowców w Nowym Jorku. Uroczystość jest elementem obchodów 250. rocznicy podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości. Fregata stanęła burta w burtę z najpiękniejszymi jednostkami świata, podkreśla komendant Daru Młodzieży, kapitan Michał Sadowski.
1: W jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc na Manhattanie, pomiędzy nabrzeżami 90 a 92, to jest mniej więcej przy 54 ulicy, tak jak się zaczyna mniej więcej Central Park.
0: Po nowojorskiej paradzie Dar Młodzieży popłynie do Bostonu. Stamtąd jednostka wyruszy w stronę Europy, zawijając po drodze do portów w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Powrót do Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Łotewskie wojsko zapowiada loty dronów na południowym wschodzie kraju. To element wzmacniania ochrony wschodniej granicy kraju po incydentach z udziałem obcych bezzałogowców, do których doszło wiosną.
2: Planowe loty dronów przy granicy z Rosją i Białorusią będą prowadzone do 12 lipca. W związku z tym wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. W ubiegłym tygodniu minister obrony Rajwiz Mielnis zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, jednak ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił szczegółów dotyczących ich rodzaju ani lokalizacji. Media na Łotwie przypominają, że od ponad roku w ramach bałtyckiej linii obrony budowane są umocnienia na wschodniej granicy. Ponadto łotewskie służby ostrzegały w ostatnich tygodniach, że Rosja może stosować prowokacje wobec państw bałtyckich i Polski. Celem Moskwy ma być wywieranie presji na kraje NATO, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: W maju mieszkańcy wschodniej Łotwy dziewięciokrotnie otrzymywali alerty o zagrożeniu z powietrza. W jednym z incydentów dwa drony spadły na teren bazy paliwowej w Rzeżycy, a kolejny rozbił się i eksplodował w jednym z jezior. Jesse Eisenberg zapowiedział, że wkrótce odbierze polskie obywatelstwo. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser mówił o tym w Karlowych Warach, gdzie otrzymał nagrodę prezydenta Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
3: Jesse Eisenberg podkreślił, że chce spędzać więcej czasu w Europie Środkowej, skąd pochodzą jego przodkowie. Pracowałem tu już kilka razy, kręciłem filmy w Bośni, Chorwacji, Czechach i oczywiście w Polsce. Czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina żyła w tej części świata o wiele dłużej niż w Ameryce. W pewnym sensie jestem bardziej Czechem lub Polakiem niż Amerykaninem. Odbierając nagrodę na festiwalu, aktor poinformował, że dokładnie za tydzień odbierze polskie obywatelstwo. Podczas spotkania z widzami wspominał, że początkowo słyszał, iż bez znajomości języka i związków zawodowych z Polską na obywatelstwo nie ma szans. Zażartował, że wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy o swojej chęci uzyskania polskiego obywatelstwa zaczął otwarcie mówić w mediach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
9: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
8: A w nim letnia odsłona naszych spotkań, w których prezentuję mixtape DJ-skie mojego autorstwa. Wszystko dzieje się w ramach wakacyjnego cyklu Sztuka Łączna.

0: Sparks of Life i Maceo Plex z albumu Solar, wydanego także na winylu w czerwcu 2017 roku. To na początek, na rozgrzanie słuchu przed naszym wakacyjnym spotkaniem, w którym minimum słów, a maksimum muzyki zmiksowanej w cyklu Sztuka Łączenia. W dzisiejszym mixtape mam dla Was dużo mrocznej muzyki, muzyki utkanej w mroku techno. Techno napędzanego wszelakimi dźwiękowymi eksperymentami, obecnymi głównie w niskich częstotliwościach. Dziś zatem do godziny drugiej na antenie trójki urządzamy sobie, no może trochę przesadzę, ale niech tam, takie małe święto basu. Mixtape, który przed nami, powstał w oparciu o płyty kompaktowe, a że część z utworów, jakie się pojawią, zdobywałem no, naprawdę na różne sposoby, to wypalałem je. To było dawno temu, jeszcze na przełomie wieków albo w pierwszej dekadzie XXI wieku. Robiłem to wszystko na CD-erach. Mówię o tym, ponieważ absolutnie nie widzę powodu, aby po latach zgrywać te CD-ery na pendrive'y, czy umieszczać je na przykład w chmurze, zwłaszcza, że w tym zestawie są CD-ery podpisane czasami przez samych autorów, co w zasadzie jest mega pamiątką, którą, no jak to bywa z wypalonymi płytami, trzeba czasem ożywić. No nic, w każdym razie tę opowieść rozpocznie Olivier Hunteman, co myślę da Wam wstępny pogląd na całość. To będzie bardzo motoryczna opowieść, aczkolwiek w przeciwieństwie do modnego dzisiaj dosyć szybkiego techno, powszechnie obecnego w klubach, będzie to opowieść na pierwszy rzut ucha znacznie wolniejsza w samym bicie, co nie oznacza, że mniej energetyczna. Przeciwnie. Mam wrażenie, że jest tu bardzo dużo energii. Energii wytwarzanej często naprawdę wytwornym basem. Głównie basem europejskim. Oddaję zatem w Waszą dźwiękową przestrzeń wakacyjny mixtape Margana, prezentowany w cyklu Sztuka Łączenia.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Trójka. Życzę Wam dobrego pasma przenoszenia. Trójka.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

Wysłuchaliśmy mixtape'u mojego autorstwa, opartego, jak można było usłyszeć, na motoryce 4/4, często utrzymanej w stylistyce techno, ale też z całą masą dodatków, z dodatkami elektro, wszelakimi smakami tech house'owymi, momentami nawet graniczącymi z rave'em. To była opowieść dla tych wszystkich rozmiłowanych raczej w mrocznej stylistyce, co dla równowagi dopełnię fragmentem nieco lżejszej opowieści. Tu będzie znacznie więcej barw dźwiękowych, także z powodu wokali. Zobaczymy, jak to się oczywiście wszystko zmieści, ale o uwagę proszę fanów właśnie głosów, męskich i żeńskich, bardzo znanych i tych mniej rozpoznawalnych. Tę drugą część rozpocznie utwór z 1997 roku, kiedy to wytwórnia Virgin wydała na kompaktowej epce utwór zatytułowany Legends. Ta kompozycja została także wykorzystana w reklamie jeansów, a wszystko działo się na statku kosmicznym, tak przynajmniej wyglądało to wideo. Przed nami house najwyższej próby. W trójce Sacred Spirit.

0: Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przypomnę może, że spędziliśmy go w otoczeniu dźwięków powstałych na przecięciach. Na przecięciach z jednej strony, a w trakcie łączenia z drugiej. Wszystko z powodu cyklu Sztuka Łączenia właśnie, który w sobotnio-niedzielne noce w wakacje prezentujemy na antenie programu trzeciego. Swoją muzyczną opowieść, a właściwie dwie opowieści, przedstawił Wam Michał Margański. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
3: Te piosenki wiele mówią o mnie.
4: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
5: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
6: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
7: Miłość na całe życie.
8: Dzień dobry. Love Come Down.
9: Dobrze?
10: Ale cudowne to było.
2: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
3: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
11: Mateusz Tomaszuk
12: i Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: 5, 4, 3, 2. Are you ready?
2: Strefa Dread.
15: Strefa Dread.
16: Strefa Dread.
17: Strefa Dread.
18: Strefa Dread.
19: Strefa Dread.
2: Pozytywna wibracja w Twoim domu.